0: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Argentyna drugim finalistą mundialu w Ameryce Północnej. Mistrzowie świata sprzed 4 lat znów zagrają o tytuł. Po wczorajszym zwycięstwie 2-1 nad Anglikami awansowali do drugiego z rzędu finału. Zwycięstwo zapewnili sobie w dramatycznych okolicznościach, odwracając losy meczu w 85. i 92. minucie. Strefa kibica przed stadionem w Atlancie oszalała.
1: Właśnie tego chcieliśmy, choć cały świat był przeciwko nami, było ciężko, ale to sprawia, że wygrana jest jeszcze piękniejsza. Gratulacje dla Messiego, dla drużyny i wszystkich Argentyńczyków. Naprzód Argentyno, do finału. Najlepszy jak dotąd mecz naszej reprezentacji. Wyszliby wygrać i przypomnieć, dlaczego są mistrzami świata i dlaczego za chwilę znów nimi będą.
0: W finale mundialu w niedzielę Argentyna zagra przeciwko Hiszpanii. Dzień wcześniej mecz o 3. miejsce pomiędzy Anglią i Francją. Jest dochodzenie w sprawie noworodka z alkoholem we krwi. Dziecko 36-letniej mieszkanki Ozorkowa w województwie łódzkim trafiło do szpitala w Zgierzu. Chłopiec przyszedł na świat w domu. Po interwencji służb medycznych został przewieziony na oddział neonatologii. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dziecko 1 promil.
2: Dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia.
0: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Matce noworodka grozi do 5 lat więzienia. Sąd rodzinny zdecydował o pozbawieniu jej praw rodzicielskich. Czwartek będzie w części Polski bardzo gorący. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2. stopnia przed upałem. Będą obowiązywać od 13 do piątkowego wieczora. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Dziś w tych regionach termometry pokażą maksymalnie 30 stopni, jutro do 32. Tymczasem strażacy usuwają skutki burz, które przeszły nad południowo-zachodnią częścią Polski.
3: Ulewny deszcz spowodował utrudnienia w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Pasażerowie stali na przystankach, nie wiedząc, czy i kiedy przyjedzie autobus lub tramwaj.
4: Beznadziejnie, siedzę tu pół godziny, czekam na autobus.
5: Spóźniam się już około godziny.
3: Strażacy usuwają skutki burzy w Ostrowie Wielkopolskim. Zalane są ulice. Woda wdarła się do piwnic Urzędu Miejskiego. Oficer prasowy tamtejszej Straży Pożarnej Tomasz Chmielewski powiedział, że odnotowano 7 zdarzeń.
6: Przeważnie to są gdzieś tam podtopione posesje, zalane drogi.
3: Przedłużone zostały ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w południowej Polsce przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Będą obowiązywać również w nocy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Niemcy. Strażacy walczą z pożarem w największym parku narodowym w kraju. I jest to bardzo trudna walka. 100 kilometrów od polskiej granicy płonie zalesiony teren, na którym przez dekady swój poligon miała Armia Czerwona. Strażacy nie mogą zbliżać się do ognia, bo w ziemi jest pełno niewybuchów.
8: Obecność ładunków wybuchowych potwierdzają eksplozje, które strażacy notują z odległości. Zgodnie z zaleceniami od miejsc objętych ogniem mogą być minimum 1 kilometr. Rozprzestrzenianie się ognia obserwują dzięki dronom. Zdjęcia pokazują, że ogień z niższych partii lasu dotarł do koron drzew i teraz jeszcze szybciej przenosi się na kolejne tereny. Wieczorem pożar obejmował ponad 200 hektarów. Myriz w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim jest największym lądowym parkiem Niemiec. Został utworzony w 1990 roku, ale jeszcze na początku lat 2000 na części tego terenu ćwiczyły wojska rosyjskie. Na poligonie pozostała amunicja, co uniemożliwia walkę z ogniem klasycznymi metodami. Podobna sytuacja miała już miejsce tego lata, gdy w czerwcu płonęły lasy na terenach również graniczących z Polską, Saksonii i Brandenburgii. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Radiowa jedynka przywraca magię kartek z pozdrowieniami z wakacji. Rusza nasza letnia akcja Pocztówka z radiem. Każdy ze słuchaczy może wysłać pozdrowienia, korzystając z gotowych propozycji rysunkowych autorstwa Andrzeja Milewskiego. Jak to zrobić, wyjaśnia dziennikarz jedynki Roman Czejarek.
9: Jest taka strona pocztówka.polskieradio.pl. Tam są takie rysunki, ale są puste dymki. W te dymki na tych obrazkach, jak w komiksie, wpisujecie to, co w tym momencie gra.

0: Wam w Waszym sercu, w Waszej duszy. I uwaga, jest także wersja radiowa. Można się nagrać. Te życzenia puścimy na radiowej antenie.
1: Interaktywne pocztówki, przypomnijmy, można znaleźć na stronie pocztówka.polskieradio.pl. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy głównie w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 10 do 17 stopni. W dzień bez opadów tylko na północnym wschodzie. Poza tym również przelotne deszcze i burze. Na termometrach maksymalnie od 21 do 30 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
4: Lato z radiem w jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Cherish i oczywiście Madonna, za chwilę Rosanna i Toto. No chce się żyć, co za utwory. Muzyka nocą w pierwszym programie Polskiego Radia. Mówimy o piosenkach, o utworach, które sprawiają, że lepiej nam się odpoczywa. Przy czytaniu czy przy spacerowaniu na przykład, jeśli słuchamy muzyki, mamy gdzieś tam podłączone różne słuchaweczki. Nie mówię o głośnikach, bo to wtedy zakłócenie byłoby, jeśli chodzi o inne osoby odpoczywające na przykład w pobliżu. Ale bez zakłóceń. Pani Danuta napisała, co jest dla niej dobre. Przede wszystkim dobry wieczór, a potem najczęściej odpoczywam nie przy piosenkach, a przy utworach instrumentalnych. Mogą to być wersje instrumentalne piosenek, nawet coś z klasycznej muzyki poważnej. Słuchając takich utworów nie muszę skupiać się na tekście, odpływam muzycznie. I bardzo mi się podoba to określenie, dlatego jeszcze raz powiem, odpływam muzycznie. Przed nami coś takiego. Tears for Fears, wcześniej Roxette, wspomniane już Toto, czy wspomniani już Toto i Rosanna.

Uzależniająca, transowa, wciągająca muzyka i pomyśleć, że to już pod koniec lat 80. tak mądrze gospodarowano dźwiękami. No to Roland Orzabal tak tutaj się popisuje i wpadł na znakomity pomysł, bo chodzi przecież o to, żeby nie tłumić swojej wrażliwości, pokazywać tę najpiękniejszą, czyli kobiecą stronę życia. Znakomicie mu się to udało. Zaprosił do współpracy świetną wokalistkę soulową amerykańską, Olette Adams. To ona właśnie śpiewa z nim w duecie. No a na perkusji gościnnie Phil Collins. Dobrze się tego słucha, chociaż mroczne momentami dzieło. Warto wracać do takich utworów. Teraz przed nami muzyka nocą, te piosenki, na które czekamy, te piosenki, które sprawiają, że czujemy się lepiej. Ania Dąbrowska, Bawię się świetnie. Za sam tytuł powinna być nagroda, już nie mówiąc o Fryderyku. Wcześniej Goya, Smak słów. Gdyby się kiedyś spotkały z Norą Jones, to Don't Know Why, do tego znakomity duet. No i Brodka, Miałeś być. Nie ma w tym zdaniu pretensji, ale coś na rzeczy jest.

To muzyka nocą. Ania Dąbrowska za nami, przed nami recital Mireille Mathieu. To jedna z największych ikon francuskiej piosenki, ale przede wszystkim kobieta, która od ponad 6 dekad udowadnia, że prawdziwa miłość do muzyki i ludzi nigdy nie blaknie. Nazywana czule słowikiem Zawinionu, wnosi na scenę czystą, niczym nieskażoną radość. Jej droga na szczyt to gotowy scenariusz do podnoszenia na duchu. Taki film mógłby powstać. Pochodziła z niezwykle skromnego domu, była najstarszą z 14 rodzeństwa, a żeby pomóc rodzicom, jako nastolatka ciężko pracowała w fabryce kopert. Mireille bez przerwy śpiewała przy taśmie produkcyjnej, a jej współpracownicy celowo podrzucali jej swoje zadania, byleby tylko nie przestawała śpiewać. A tak w ogóle to zadebiutowała na scenie jako 4-latka podczas pasterki. Była ubrana w gigantyczne, za duże chodaki i śpiewała z taką mocą, że zszokowała cały kościół. Ta niesamowita siła głosu i to serce zostało z nią na zawsze. W swoim wielkim hicie Mon Credo śpiewała: gdyby nie było miłości, wyreżyserowałabym ją dla ciebie. Życie bez miłości jest jak teatr bez światła. Niezmienna od 60. lat fryzura, napazia, uroczy promienny uśmiech, wierność publiczności czynią ją artystką jedyną w swoim rodzaju. Kiedyś śpiewała: to tobie zawdzięczam miłość i życie. Znalazłeś słowa, które koją i uwalniają. Mireille to dowód na to, jak wielki talent w połączeniu z wielką pokorą potrafi stworzyć magię. Dzisiaj jest z nami oto recital, który rozpocznie się od jej wersji piosenki Edith Piaf, czyli Sous le ciel de Paris. To pod niebem Paryża, o ile...

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. 4 lata temu zdobyli mistrzostwo. Czy zachowają tytuł? Piłkarze Argentyny zameldowali się w finale kolejnego mundialu. Wczoraj w Atlancie pokonali Anglików 2-1. A wraz z argentyńskimi kibicami oglądał to starcie specjalny wysłannik radiowej jedynki, Kacper Merk.
4: Atlanta będzie już zawsze kojarzyć się Argentyńczykom z dramatycznymi końcówkami. W 1/8 finału trzeba było w niecały kwadrans odrobić 2 bramki straty do Egiptu. Wczoraj tylko jedno trafienie do Anglików, ale długo nie wpadało. Aż w końcu 85. minuta i mamy remis, a już w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez po wrzutce Messiego daje Argentynie finał. Co za szaleństwo, całe mistrzostwa przeżywaliśmy emocje, ale to było ich zwieńczenie. Czekamy na Hiszpanię, finał będzie niesamowity. To w niedzielę, dzień wcześniej rozczarowani Anglicy zagrają z Francuzami o brązowe medale.
3: Finał piłkarskich mistrzostw świata w niedzielę o 21:00 czasu polskiego w Nowym Jorku na mecz o brąz zostanie rozegrany w sobotę w Miami. Podsumowanie ostatnich tygodni i plany na nadchodzące wybory. Temu było poświęcone spotkanie premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Uczestnicy określili je jako mobilizację przed rokiem wyborczym.
5: Przygotowanie w oczywisty sposób do ostatniej prostej. Przyszły rok to rok wyborczy, rok kampanii, rok, jestem przekonany, zwycięstwa.
3: Tak mówił jeszcze przed spotkaniem wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Podczas obrad klubu Koalicji Obywatelskiej była również mowa o aferze wokół Szpitala Południowego. Senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że partię czeka sporo pracy, by naprawić sytuację w służbie zdrowia.
6: W związku z pakietem ustaw, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącej ograniczenia wynagrodzenia godzinowego pracy lekarzy, czy ograniczenia kominów płacowych, czy poprawy organizacji jednostek służby zdrowia.
3: Donald Tusk miał również przygotowywać posłów na trudny wrzesień, w którym niewykluczone będą protesty nauczycieli. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chce startować w wyborach z bezpartyjnymi samorządowcami. Oba ugrupowania zapowiedziały wspólny marsz po zwycięstwo w Senacie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreśla, że zależy mu na współpracy środowisk prawicowych w Izbie Wyższej.
7: Forma tego wystąpienia, czy to będzie bezpośredni sojusz, czy jakiś komitet społeczny, nie jest w tej chwili jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy.
3: Prezes bezpartyjnych samorządowców Marek Woch liczy na przejęcie wspólnie z PiS-em władzy w Senacie.
8: Jest potencjał oddolny do budowania właśnie wspólnej listy centrowo-prawicowej, żeby Senat posiadał większość po przyszłorocznych wyborach.
3: A te odbędą się jesienią przyszłego roku.
0: To są aktualności jedynki.
3: Groził w internecie zabójstwem. 29-letni informatyk z Poznania planował atak na dzieci w przedszkolu. Marcin G. kupił w sieci maczetę, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
9: Opisał to, co zrobi w internecie, zamieścił dodatkowo ankietę, w której to internauci mieli zdecydować, jakie przedszkole zaatakuje i jakie dzieci pozbawi życia. Więc ta groźba i realność zagrożenia ze strony podejrzanego była wysoka.
3: Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. Przyznał się do winy. Policjanci zatrzymali go w jego mieszkaniu w Poznaniu. 29-latek zostanie przebadany przez psychiatrów. Grozi mu do 15 lat więzienia, a przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków. Ataki w Zatoce Perskiej na wschód od Bandar-e-Abbas w południowym Iranie było słychać wybuchy. W tym mieście znajduje się główna baza irańskiej marynarki wojennej

0: i to w nią celują siły amerykańskie. Z kolei Teheran uderza w amerykańskie bazy w regionie. Armia Kuwejtu poinformowała o wrogich dronach. W Bahrajnie rozległy się syreny alarmowe. Wcześniej wojsko amerykańskie zaatakowało i unieruchomiło tankowiec, który płynął pod banderą Curaçao do irańskiego portu w Zatoce Perskiej. Przedwczoraj Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską irańskich portów. Rzymskie Koloseum można zwiedzać także w nocy. Wizyty są jednak ograniczone, na bilety trzeba rezerwować wcześniej.
1: Nocne zwiedzanie Koloseum to propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć ten słynny zabytek z innej perspektywy i nocnej scenerii. Wizyty zatytułowane Una notte al Colosseo organizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 20 do 23, zawsze z przewodnikiem. Trasa rozpoczyna się przy północnym wejściu, niegdyś zarezerwowanym dla cesarza i prowadzi przez arenę, z której można zobaczyć całą widownię oraz podziemia. Bilety są dostępne tylko na oficjalnej stronie sprzedaży i można je kupić na 7 dni przed terminem zwiedzania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy głównie w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 10 do 17 stopni. W dzień także przelotne deszcze i burze w wielu regionach, a bez opadów właściwie tylko na północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 21 do 30 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
4: Lato z radiem w jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
5: Witam Państwa, Adam Rozdach. Rozpoczynamy naszą czwartkową audycję, w której, jak zawsze, rozpoczniemy od słodkiego radia retro. Dzisiaj słuchać będziemy piosenek o lecie. Będzie słynny przebój Panie Szofer Gazu. Potem posłuchamy Ryszarda Karczykowskiego w kolejnych kanconach Tostiego, ale i de Curtisa, a także suity z opery Porgy and Bess George'a Gershwina w wykonaniu duetu Tomaszewski-Przątka oraz orkiestry Sinfonia Baltica. A w klasycznej godzinie będziemy dziś słuchać kolejnych wiolonczelowych utworów Antonia Vivaldiego z Jojo Ma w roli głównej, a wirtuozowskie utwory Niccolò Paganiniego zagra we swoich wczesnych, bardzo nagraniach skrzypek Jarosław Nadrzycki.
6: Panowie, prosimy.

0: Dzień dobry, mówi Jan Zagoza. Tango, letnia przygoda, śpiewała Marta Mirska. W dzisiejszej audycji przypomnę Państwu stare przeboje o tematyce wakacyjno-urlopowej. Zapraszam wszystkich Państwa udających się na wypoczynek do wesołego pociągu. Śpiewa chór Czajanda.
1: Jeśli chcesz wypocząć gdzieś w górach czy na

Na pewno wszyscy z Państwa pamiętają powieść Kornela Markuszyńskiego Szatan siódmej klasy i film nakręcony w 1959 roku według jego powieści, w którym debiutowała młodziutka Paula Raksa. Piosenkę z tego filmu z tekstem Ludwika Jerzego Kerna, jakże aktualnej podczas wakacji, przypomni nam Halina Kunicka.

Były takie czasy, że na wakacje jechało się autostopem. Posłuchajmy piosenki o autostopie Franciszki Leszczyńskiej ze słowami Henryka Rostworowskiego. Zespołem Szóstka Radiowa Piotra Figla śpiewa Dana Lerska.

Na zakończenie jeszcze jedna piosenka w podobnym klimacie. Śpiewa gwiazda mocnego uderzenia Karin Starek z zespołem Czerwono-Czarnych. Gaz, panie szofer!

0: Panie szofer gazu, któż z nas nie śpiewał tej piosenki jadąc autokarem albo na kolonie, albo na jakąś wycieczkę wakacyjną? To były czasy.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A teraz urzekać nas będzie swoim głosem Ryszard Karczykowski. Usłyszymy kilka popularnych canzon neapolitańskich, ale nie tylko. Dzisiaj słuchać będziemy Ernesto de Curtisa, Tu Canun Chiange, także Ideale Francesco Paolo Tostiego i tegoż kompozytora Mare Chiare. I może jeszcze posłuchajmy jednej canzony de Curtisa.

0: kompozytorami śpiewanych przez Ryszarda Karczykowskiego kanson byli dzisiaj Ernesto de Curtis oraz Francesco Paolo Tosti. A dodam jeszcze może na koniec, że naszemu znakomitemu tenorowi towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Aurelio Canoniciego.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz słuchać będziemy muzyki George'a Gershwina, a konkretnie jego suity z opery Porgy and Bess. Na skrzypcach grać będzie Tomasz Tomaszewski, koncertmistrz Deutsche Oper w Berlinie, nasz znakomity skrzypek, który zaczynał swoją solistyczną karierę, czy może orkiestrową i solistyczną, w orkiestrze, Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka. Zagra także oczywiście Państwowa Orkiestra Kameralna w Słupsku, Sinfonia Baltica pod dyrekcją Bogdana Jarmołowicza.

że to nieśmiertelna opera George'a Gershwina, Porgy and Bess, niezwykle popularna, a jeszcze bardziej popularne są fragmenty z tej opery. Był dzisiaj między innymi słynny przebój Wielka Wspaniała Kołysanka Summertime. Był także utwór zatytułowany, czy w charakterze bluesa. W każdym razie słuchało się tego z wielką przyjemnością, bo na skrzypcach grał Tomasz Tomaszewski. Towarzyszyła mu Państwowa Orkiestra Kameralna w Słupsku pod dyrekcją Bogdana Jarmołowicza. Posłuchajmy w tym samym wykonaniu.

George Gershwin, drugie fortepianowe preludium w aranżacji Bohdana Jermołowicza, grał na skrzypcach Tomasz Tomaszewski. Bardzo niezwykle towarzyszyła mu Państwowa Orkiestra Kameralna w Słupsku pod dyrekcją autora aranżacji Bohdana Jarmołowicza. Kończymy pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Skoro czwartek, to w drugiej godzinie będziemy słuchać muzyki Antonia Vivaldiego i Nicola Paganiniego. Vivaldiego grać będzie wiolonczelista Yo-Yo Ma, a Paganiniego nasz wybitny skrzypek Jarosław Nadrzycki, ale to będą jego, kto wie, czy nie pierwsze nagrania sprzed wielu, wielu lat.

0: Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja.
5: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność.

0: Jedynki Olaf Ważyński. We wtorek zatrzymany przez CBA, wczoraj wyszedł na wolność. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wcześniej przez kilka godzin był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. Śledztwo dotyczy nielegalnego przekazania pieniędzy ze środków Polskiej Fundacji Narodowej, Partiom Prawo i Sprawiedliwości i Solidarna Polska. Maciej Eś był wówczas członkiem zarządu fundacji, podobnie jak drugi podejrzany Cezary J. Obaj usłyszeli zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Podejrzani musieli być doprowadzeni na przesłuchanie, tłumaczył prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
1: Oczywiście pozbawienie wolności osób podejrzanych jest czynnością głęboko ingerującą w ich prawa i wolności, dlatego my każdorazowo bardzo dokładnie analizujemy, czy to jest konieczne. W tej sprawie prokurator uznał, że było to konieczne.
0: Maciej Eś i Cezary J. nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia. Rosja znów prowokuje. Dwa samoloty Federacji Rosyjskiej zostały przechwycone wczoraj nad Bałtykiem. Su-30 SM-2 leciały z Królewca. Nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał w serwisie X, Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Wicepremier poinformował również, że przechwycone samoloty były później eskortowane przez szwedzkie myśliwce, które operowały nad Morzem Bałtyckim. Czy rządowy pakiet ceny paliwa niżej powróci? To uzasadnione pytanie w kontekście rosnących cen benzyny i diesla. Na wielu stacjach litr 95 kosztuje już ponad 7 zł. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami Polaków rząd wprowadzi ponownie program CPN. Obserwujemy sytuację, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
0: Ekspertka rynku paliw z łódzkiego biura Reflex, Urszula Cieślak, podobnie jak i inni analitycy, mówi, że to nie koniec podwyżek, ale na podobny kształt programu CPN jak wcześniej nie liczy.
3: Aczkolwiek wszystko będzie zależało od tego, do jakiego maksymalnego poziomu wzrosną ceny paliw.
0: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Pakiet przepisów obniżył VAT i akcyzę na paliwo. Ustalana była też cena maksymalna benzyny i oleju napędowego. Czas pracy dolnośląskich lekarzy pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Około 1000 medyków ma go potwierdzić w pisemnym oświadczeniu. NFZ wysłał takie zalecenia do szpitali w regionie. Chodzi o wybraną grupę lekarzy, między innymi pracujących w kilku miejscach. W szpitalu na wrocławskim Brochowie oświadczenia ma podpisać 60 lekarzy. Zdaniem szefowej tej placówki Magdaleny Puziewicz-Karpiak pytanie funduszu nie budzi wątpliwości.
4: Jest rzeczą oczywistą, że nie należy się tutaj obawiać i podpisywać dokumentów, które są zgodne z prawdą, tylko po prostu odpowiedzieć na pytanie. No skoro podpisuję umowę i pracuję tyle godzin, no to nie stoi nic na przeszkodzie, żebym to potwierdził w dodatkowym dokumencie.
0: Innego zdania jest Dolnośląska Izba Lekarska. Uznała, że żądanie podpisywania takich oświadczeń przez lekarzy jest niezgodne z przepisami.
5: To są aktualności Jedynki.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na urząd premiera. Ma zostać rozpatrzony dziś. Przedwczoraj ukraiński parlament przegłosował dymisję dotychczasowej szefowej rządu Julii Sfyrydenko. Serhij Korecki był do tej pory prezesem Państwowej Grupy Energetycznej Naftohaz. Pozdrowienia z wakacji tylko z radiową jedynką. Rusza nasza letnia akcja Pocztówka z radiem. Słuchacze mogą korzystać z gotowych propozycji rysunkowych autorstwa Andrzeja Milewskiego i wysyłać własne pozdrowienia. A jak to zrobić, mówi dziennikarz jedynki Karol Surówka.
6: Uruchamiamy stronę pocztówka.polskieradio.pl. Tam możecie wybrać jedną z fenomenalnych pocztówek Andrzej Rysuje, nagrać własny dźwięk i dodać swój tekst i w ten sposób, w oryginalny sposób przesłać swoje życzenia z wakacji.
0: Interaktywne pocztówki są już dostępne, a więc zapraszamy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Dziś w wielu regionach kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów, tylko na

0: północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
3: Lato z radiem w jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
4: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Godzinę klasyczną, bo mamy dzisiaj czwartek i chciałbym Państwu zaproponować wysłuchanie kolejnych utworów z wiolonczelą, ze smyczkami, prowadzonymi przez znakomitego dyrygenta, organistę Tona Kopmana. Tenże muzyk, który odegrał i wciąż odgrywa ogromną rolę w popularyzacji tak zwanego historycznego wykonawstwa, dziś będzie dyrygował, a także grał na klawesynie i na organach w następujących utworach. Rozpoczniemy od koncertu C-moll na wiolonczele smyczki Basso Continuo numer 401 w katalogu dzieł Antonia Vivaldiego. Jojoma grać będzie na wiolonczeli, oczywiście barokowej, bo amsterdamscy muzycy z orkiestry barokowej pod dyrekcją Tona Kopmana oczywiście też grają na instrumentach historycznych. Trzy części tego 10-minutowego koncertu: Allegro non molto, Adagio i Allegro ma non molto.

Tak brzmi muzyka Antonia Vivaldiego na historycznych instrumentach z Jojo Ma oraz muzykami Amsterdamskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Tona Kopmana, który także grał partię klawesynową. A teraz ci sami wykonawcy zaprezentują nam trzy fragmenty z muzyki operowej i oratoryjno-kantatowej, tak to nazwijmy. Wpierw będzie to Laudamus Tes Glorii Vivaldiego. Natomiast zaraz potem posłuchamy dwóch fragmentów operowych, Quanto Magis Generosa i Dite Oime z La Fida Ninfa. Na wiolonczeli grać będzie Jojo Ma, ale także Jonathan Manson. W pierwszym operowym utworze, Quanto Magis Generosa, obok Jojo Ma na viola d'amore zagra Caseline McGillivray. Natomiast w trzecim utworze obok Jojo Ma na wiolonczeli zagra wspomniany już wcześniej Jonathan Manson oraz Mike Fentross na lutni. W dwóch pierwszych utworach grać będzie orkiestra barokowa z Amsterdamu pod dyrekcją Tona Kopmana, który, przypomnę raz jeszcze, jest autorem transkrypcji tych utworów wokalno-instrumentalnych na wiolonczele z udziałem także violi d'amore, no i lutni w ostatnim utworze.

0: Vivaldiego grali Yo-Yo Ma, Jonathan Manson, Catherine McGillivray oraz Mike Fentross na lutni. W pierwszych utworach solistom towarzyszyła Amsterdamska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Tona Kopmana, który także grał na organach i na klawesynie i był autorem transkrypcji tych utworów wokalno-instrumentalnych na skład instrumentalny właśnie słyszany przez Państwa.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz zaprezentuję Państwu nagranie sprzed 21 lat 17-letniego wtedy Jarosława Nadrzyckiego. Wybitnego skrzypka, o którym Jadwiga Kaliszewska i jego profesorka, niestety nieżyjąca już, która była swego czasu szefową Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Poznaniu, prowadziła także słynną Szkołę Talentów Państwowego Liceum Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, napisała takie słowa o Nadrzyckim. Jest jednym z największych talentów, jakie miałam możliwość spotkać w mojej pracy pedagogicznej. Ten wspaniały młody skrzypek jest talentem na miarę całej epoki. Jarek posiada, cytuję dalej panią profesor Kaliszewską, wszelkie cechy wielkiego artysty, przepiękny dźwięk, olśniewającą technikę,

zdolności kreatywne i muzyczne, stawiającego na równi z największymi artystami naszych czasów. Potwierdzeniem wielkiego talentu jest cała lista nagród zdobytych przez niego na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych, w tym pierwsza nagroda w międzynarodowym konkursie Jaszy Hajfeca w Wilnie w lutym 2001 roku. I ta płyta została nagrana właśnie w tymże 2001 roku Jarosławowi Nadrzyskiemu, który dziś jest wybitnym kameralistą, solistą oczywiście także, gra w Boarte Piano Trio z Konradem Skolarskim i Karolem Marianowskim. A tutaj artyście towarzyszyć będzie pianista Arnold Dąbrowski. A czego posłuchamy? Posłuchamy Nicola Paganiniego, posłuchamy jego utworu Nel cor più non mi sento, to wybitny utwór wirtuozowski. Posłuchamy także fantazji na tematy z opery Carmen Franza Waxmana. To kolejny popis, to kolejna możliwość zaprezentowania swoich najwyższych umiejętności skrzypcowych. Popisowy utwór Paganiniego Nel cor più non mi sento to utwór na skrzypce solo, a oczywiście Franza Waxmana Carmen Fantazji grać będzie Jarosław Nadrzycki z Arnoldem Dąbrowskim przy fortepianie.

0: Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Na szczęście bez większych przeszkód jedziemy o poranku. Nie ma utrudnień spowodowanych wypadkami czy kolizjami, ale są spowolnienia. Na przykład ruch zwalnia w Boguchwale na trasie między Babicą a Rzeszowem, czyli na odcinku drogi nr 19. Kierowcy zwalniają także przejeżdżając przez Libertów pod Krakowem na końcowym odcinku Zakopianki. Ale warto odnotować, że to jedyny fragment trasy spod Tatr do Krakowa, na którym o tej porze nie jedziemy w pełni płynnie, bo chociażby w południowej części Zakopianki poruszamy się zupełnie bez przeszkód. Ruch spowolniony między Tychami a Bieruniem na wyjeździe z Tychów, czyli na drodze 44. Zwalniają także kierowcy, którzy dojeżdżają do Poznania od strony Kurnika drogą S11 za węzłem Koninko. Spowolnienie w Wielkopolskiem także przed Tarnowem Podgórnym od strony Pniew na drodze 92 na tej części trasy, którą jedziemy w kierunku Poznania. Nie w pełni płynny ruch, najprawdopodobniej także w okolicach Grodkowa, między Pakosławicami a A4 na drodze wojewódzkiej 401. Ale jest także sporo tras, na których zwykle się korkuje, a teraz jedziemy nimi zupełnie płynnie. I to chociażby warszawski odcinek drogi S8. Tam bez jakichkolwiek problemów poruszamy się w obie strony. W Śląskiem zupełnie płynnie, na takiej często zajętej i zakorkowanej trasie jak S86 Sosnowiec-Katowice. To też warto odnotować. O tej porze tą drogą jedziemy zupełnie płynnie. Podobnie na A4 czy też drogową trasą średnicową. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Argentyna w wielkim finale mundialu. Mistrzowie świata wyszarpali zwycięstwo 2-1 w meczu z Anglią.
2: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
0: Są wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym, a w raporcie kontrolerzy piszą o nieprawidłowościach na SOR-ze, w dokumentach i przeświadczeniach komercyjnych.
1: Spodziewała się trojaczków.
3: Po 3 tygodniach okazało się, że jeszcze lekarz znalazł 4. dziecko.
1: Wyjątkowe narodziny w Łodzi.
0: Argentyna nie zmarnowała swojej szansy na obronę mistrzowskiego tytułu. Wyszarpała zwycięstwo w półfinałowym starciu z Anglikami i melduje się w niedzielnym finale.
1: Anglicy długo prowadzili 1-0, ale w ostatnich minutach spotkania Argentyna pod

0: kręciła tempo, no i miała Leo Messiego.
1: Po jego dwóch asystach padły bramki przesądzające o zwycięstwie.
2: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
3: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
4: Najlepszy jak dotąd mecz naszej reprezentacji. Wyszliby wygrać i przypomnieć, dlaczego są mistrzami świata i dlaczego za chwilę znów nimi będą.
0: Tak świętowali na ulicach Atlanty fani Argentyny, z którymi rozmawiał specjalny wysłannik radiowej jedynki Kasper Merk.
1: Hiszpania czy Argentyna? Wielki finał mundialu w niedzielę, a dzień wcześniej o trzecie miejsce zagrają Anglicy z Francuzami.
0: Więcej o wczorajszym meczu za chwilę w aktualnościach sportowych.
1: Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, niewłaściwe zapisy w regulaminie i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego.
0: Takie uchybienia wykazała kontrola NIK-u w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Kontrolerzy wytknęli w raporcie błędy w funkcjonowaniu SOR-u i wskazali, że niektóre pomieszczenia w szpitalu były używane niezgodnie z ich przeznaczeniem.
0: A jak wyglądał ten proceder, wyjaśnia rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
5: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny. Wejście do pokoju zostało ograniczone, w tym osobom z kierownictwa oddziału, gdyż pokój był otwierany na kartę i kod. Pokój wykorzystywany był przez pacjentów komercyjnych, którzy byli transportowani wraz z łóżkiem szpitalnym na blok operacyjny i również z niego tam przewożeni.
1: W innym pomieszczeniu wykorzystywanym niezgodnie z przeznaczeniem utworzono salę fizjoterapii, mimo że pokój ten był przeznaczony dla pacjentów po zabiegach.
0: Po aferze w Szpitalu Południowym stanowiska straciły wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra.
1: A prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił wczoraj, że zastąpią je Magdalena Młochowska i Izabela Mercewicz-Jędrysik.
0: Siedmiodniowe ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla stowarzyszeń założonych przez członków partii.
1: Jeśli nie zakończą działalności, zostaną wykluczeni z ugrupowania.
0: Formacja Po Pierwsze Polska, skupiona wokół Jacka Sasina, dostosuje się do zakazu.
1: Nie zrobi tego Stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez Mateusza Morawieckiego.
0: Polacy oczekują odpowiedzi na najważniejsze wyzwania. Nie potrzebują jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się, napisał w reakcji na oczekiwania kierownictwa PiS-u były premier.
6: Nieco po ponad godzinie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wyszło z tekstem uchwały.
7: Dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
6: Mówił rzecznik partii Rafał Bochenek.
7: W celu zachowania jedności.
6: Wprawdzie na dostosowanie się kierownictwo dało 7 dni, ale prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin tuż po zakończeniu obrad już powiedział, że natychmiast kończy działalność stowarzyszenia.
8: I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
6: Tobiasz Bochyński liczy, że to samo zrobi były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Polski Mateusz Morawiecki.
9: Dlatego, że naszym podstawowym zadaniem jest jedność, jest determinacja w odsunięciu Donalda Tuska od władzy.
6: Ale w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie będzie działało dalej. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców, napisał były premier. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: A ważne polityczne spotkanie odbyło się także w gronie polityków Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk przez blisko 3 godziny rozmawiał z parlamentarzystami.
0: O przebiegu spotkania wiadomo niewiele, bo posłowie niechętnie wypowiadali się o jego przebiegu. Mówili jedynie, że tematem była mobilizacja przed rokiem wyborczym.
10: To są aktualności jedynki.
1: To zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż.
0: Czworaczki przyszły na świat w Łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki. To dla placówki 10. taki przypadek.
1: Mama Rozalii, Franka, Gabrysia i Bruna długo żyła w przekonaniu, że jej rodzina powiększy się o 3 dzieci.
11: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są 3, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4 dziecko.
0: Dzieci urodziły się przedwcześnie, są pod opieką specjalistów, ale niedługo trafią do domu i dołączą do starszego brata.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Broniąca tytułu Argentyna pokonała w Atlancie Anglię 2-1 w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i ponownie zagra o pełną pulę. Anglicy objęli prowadzenie w 55 minucie po strzale Antonego Gordona. Potem Argentyńczycy napierali coraz bardziej, aż 2 razy w końcówce pokonali Jordana Pickforda. W 85 minucie Enzo Fernandez, a w doliczonym czasie Lautaro Martinez. Przy obu golach asystował.

0: Lionel Messi. Dzień wcześniej do finału mundialu awansowała Hiszpania po zwycięstwie nad Francją 2-0. W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią, a dzień wcześniej w meczu o trzecie miejsce Anglia zmierzy się z Francją. Wiemy już, że przerwa po pierwszej połowie finału potrwa 25 minut zamiast tradycyjnego kwadransa. Wszystko w związku z zaplanowanymi występami artystycznymi. W przerwie na stadionie w East Rutherford odbędzie się 11-minutowy koncert, którego gwiazdami będą m.in. Madonna, Shakira i Justin Bieber z Burna Boyem. Przed meczem na 19:30 czasu w Polsce zaplanowano ceremonię zamknięcia, w której wezmą udział Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams czy I Show Speed, a hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa Jennifer Hudson. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarami 3-0 w pierwszym meczu odbywającego się w Chicago turnieju Ligi Narodów. To 7 zwycięstwo reprezentacji Polski w 9 spotkaniu w tych rozgrywkach. Najskuteczniejszym graczem biało-czerwonych był atakujący Bartłomiej Bołądź, który zdobył 13 punktów. Środkowy Szymon Jakubiszak nie ukrywał, że spodziewał się większego oporu rywali.
1: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa. Graliśmy konsekwentnie, aczkolwiek tak mówię z własnych jakichś tam przemyśleń, że przed meczem spodziewałem się cięższego spotkania.
0: To ostatni turniej zasadniczej fazy Ligi Narodów, po której 7 najlepszych zespołów oraz gospodarz Chiny zakwalifikują się do imprezy finałowej w Ningbo. Po wygranej z Bułgarami Polacy awansowali na drugie miejsce w ogólnej tabeli. Ponownie o sporcie za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Najchłodniejszy poranek miejscami na Pomorzu, 8 stopni w Łebie i 10 na Kujawach oraz na Podhalu. Najcieplejsza Warszawa, 18 stopni. Najładniejsza pogoda dziś na północnym wschodzie, tu bez opadów, a poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Zapowiadany jest przelotny deszcz, no i znowu pojawią się burze w centrum, na południu i na południowym wschodzie. Będzie upalnie, na ogół od 26 do 30 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
5: Tylko Starachowice z umiarkowaną jakością powietrza, poza tym jest ona dobra lub bardzo dobra. Między 14 a 17 w sieci będzie mało prądu z odnawialnych źródeł energii. Wtedy warto zrezygnować z energochłonnych zajęć. Utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach, ale jest na ogół na małym lub średnim poziomie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik Country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na Piknik Country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
12: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływu.

0: Kajaków kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
1: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 16 dzień lipca, 197 dzień roku, do końca roku 168 dni. Słońce wzeszło o 4:34, zajdzie o 20:49, zatem dzień potrwa 16 godzin i 15 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 32 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Dzierżysław, Dzierżysława, Eustachia, Eustacjusz, Eustazja, Eustazy, Faust, Maria, Marika, Stefan i Walenty. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia od Radiowej Jedynki. Niechże się Państwu darzy. No to kto tak stawiał? Kto stawiał na taki wynik? Pan Łukasz na pewno, to zapamiętaliśmy i zaprzyjaźnił.

0: Zapóźnieni z nami Argentyńczycy.
1: A więc proszę notować 2-1.
2: Argentina, England 2-1 będę.
3: Argentina, oczywiście, 2-1.
0: Dla Argentyny. I tak się rzeczywiście stało.
4: Messi przed pole karne. Gol! Gol! Gol! Jeszcze Messi! Gol! Gol! Argentyna! 2-1!
0: Tak cieszył się redaktor Borek w TVP po tych dwóch bramkach, choć tę pierwszą strzelili Anglicy. Tak czy inaczej mogą już zacząć śpiewać.
5: Time to...
0: A to ja jestem na antenie?
5: Say goodbye!
0: A nie, przecież jeszcze mecz o trzecie miejsce. To spokojnie, jeszcze się nie żegnają. No nie jeden chciałby zagrać w meczu o trzecie miejsce, prawda? W sobotę mecz o trzecie, finał w niedzielę, a skoro wszystko jasne, to ja czekam na Państwa typy. Kto na pierwszym, kto na drugim, kto na trzecim, kto na czwartym. Jeśli chodzi o pierwsze, to wiadomo, Eviva Espania. Niepokojąco brzmiały prognozy synoptyków, zwłaszcza w kontekście tego, co było dwa dni temu, na przykład w Jeleniej.
6: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść, wody było tak do połowy uda.
7: Mimo jak mamy 3 schodki do góry, do sklepu, to woda wlewała nam się strumienia.
0: Tak właśnie było w Jeleniej Górze przedwczoraj. Czy pogoda znów dała się we znaki, bo niepokojące brzmiały te prognozy synoptyków i MGW? Sprawdzimy już za chwilę z Patrykiem Michalskim. Agata Kondzińska zaś będzie pytać gości o 7.15 Karola Karskiego, rzecznika dyscyplinarnego PiS-u. Godzinę później o 8.15 w rozmowie dnia Konrad Frysztak, poseł KO. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Cicho.

0: Gdynia, 14 stopni, słonecznie. Zapraszamy na plażę do Gdańska i życzę miłego dnia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Ale więcej optymizmu, panie Pawle. Prawda? Tak w głosie aby czuwy.
3: A to nie było?
2: To był optymizm.
3: To taki polski optymizm.
2: Panie Pawle, dzięki wielkie za to zaproszenie. Patryk na pewno skorzysta. To pan się z nim ewentualnie rozliczy? Będziesz w okolicach Gdańska?
3: No tak za 2 tygodnie planuję na taki krótki wypad.
2: No to oby pogoda dopisała, bo wiem jak to z tą pogodą nad polskim morzem jest, no ale wiemy jak to z tą pogodą bywa ostatnimi laty właśnie w wakacje, że potrafi płatać figle. To jest takie bardzo delikatne określenie.
3: Tak, i urlopowiczom, ale nie tylko, no wszystkim nam rzeczywiście szkody po tych nawałnicach, które przeszły w ostatnich kilkudziesięciu godzinach przez południową Polskę. Szczególnie tam cały czas są szacowane. Natomiast mamy pewne uspokojenie, to trzeba powiedzieć. Wczoraj rozpoczęło się to wielkie sprzątanie po nawałnicach, które przeszły nad południową i zachodnią Polską. Przypomnijmy, we wtorek ten ulewny deszcz utrudniał życie między innymi we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, tam ponad 200 interwencji strażaków. Wczoraj na przykład do południa ulewa utrudniała też życie mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego. Strażacy interweniowali tam kilkanaście razy, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie, starszy kapitan Tomasz Chmielewski.
4: Przeważnie to są gdzieś tam podtopione posesje, zalane drogi.
3: Wieczorem strefa tych najintensywniejszych opadów przechodziła przez pogranicze województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, ale przechodziła i słabła, no bo tak jak też mówiłeś przed szóstą we wtorek, to było nawet 75 litrów deszczu na metr kwadratowy w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku. Tej nocy to już było od 15 do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, więc nie był to jakiś deszcz nawalny, możemy powiedzieć taki normalny letni deszcz. Dzisiaj w wielu miejscach w kraju też może popadać, o czym mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
5: Na północnym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm.
3: Ziemia łódzka, świętokrzyska, Lubelszczyzna i Podkarpacie to są regiony, gdzie te opady mogą być najintensywniejsze, ale proszę też pamiętać o tym, że burza to jest zjawisko bardzo lokalne i jeżeli prognozowana jest burza na przykład dla Lubelszczyzny, to może być tak, że w jednej miejscowości grzmi, leje, a 10 kilometrów dalej świeci słońce.
2: To prawda, czasem widać nawet te ściany deszczu.
3: To... Tak, albo chmury, takie wypiętrzone chmury gdzieś w oddali, no to jest znak, że właśnie tam gdzieś ta nawałnica może przychodzić. No i mimo to, że to jest takie zjawisko lokalne, to służby apelują jednak o to, żeby tych wszelkich ostrzeżeń, prognoz nie lekceważyć. O tym mówi kapitan Damian Górka z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który mówi właśnie o tym, żeby nie lekceważyć ostrzeżeń i zachować szczególną ostrożność, na przykład w trakcie intensywnych opadów.
6: Jeżeli widzimy, że jest dość duża kałuża, której nie jesteśmy w stanie ocenić, jak wygląda jezdnia pod spodem, a tam może być jezdni kawałek albo wypłukany, albo gdzieś zapadnięty, albo gdzieś nie być na przykład pokrywy od studzienki. Stąd też doradzałbym, żeby nie wjeżdżać w takie kałuże, a już jeżeli ktoś jedzie, to dość powoli, nie szybko. Jeżeli chodzi o pieszych, no to szerokim łukiem radziłbym i zalecałbym omijać takie duże rozlewiska właśnie ze względu na to, że nie wiemy, co tam pod spodem się kryje, czy nie będziemy mieli jakiejś niespodzianki, nie staniemy się osobą poszkodowaną.
3: Za to temperatura dziś mocno w górę, w wielu miejscach przekroczy 30 stopni, ale o tym więcej za godzinę.
2: To za godzinę słyszymy się ponownie. Patryk Michalski, mecz oglądałeś?
3: No nie, akurat wczoraj nie było mnie w domu.
2: Ale finału nie przegapisz.
3: Postaram się.
2: Patryk Michalski, dzięki. Za godzinę się słyszymy ponownie.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia 28 minut po godzinie 6. Szanowni Państwo, to wszystko się tak szybko dzieje. Ja nie mówię teraz o mundialu, tylko o tym, co nas otacza. Człowiekowi się wydaje, że już wszystko wie, a przychodzi taki, przepraszam, nie taki, przychodzi pan redaktor, taki wspaniały redaktor, święty i pojuchy. Błażej Prośniewski.
1: Po co ta ironia od
0: rana? Absolutnie żadna ironia. Błażej Państwu wytłumaczy, czym jest park. Byli Państwo kiedyś w parku? Spoglądam na Maćka. Maciek, byłeś w parku kiedyś? To nie taki park. A jaki park?
1: Handlowy.
0: A, handlowy.
1: Tak, okazuje się, że pogłoski o śmierci takich tradycyjnych, stacjonarnych sklepów są zbyt wczesne, bowiem w Polsce bardzo dużo buduje się, no właśnie, parków handlowych, jak wynika z najnowszych danych, które pokazuje firma Cushman & Wakefield. Od kwietnia do czerwca tego roku oddano do użytku 12 takich parków, to jest około 150 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej.
0: Ale to wiesz, to jest ciekawe, że takie parki powstają nie tylko w miasteczkach czy w miastach, ale też w takiej wsi, na przykład pod Warszawą, jak moja.
1: No właśnie, bo to jest clue tego konceptu. Parki handlowe to jest taka trochę alternatywa dla centrów handlowych. Centrów handlowych, dużych galerii już w Polsce się właściwie nie buduje. Teraz buduje się parki handlowe, bo one są mniejsze, bardziej kompaktowe, tańsze w użytkowaniu, ale też z punktu widzenia konsumentów są bardzo ciekawe, bowiem dostajemy tam zazwyczaj takie sklepy z artykułami codziennego użytkowania, zapotrzebowania.
0: Czyli jest jakaś znana drogeria, jakiś sklep odzieżowy.
1: Dokładnie tak. Poza tym to, co jest charakterystyczne, to, co jest charakterystyczne dla parków handlowych, to, że wejście do każdego sklepu jest z poziomu parkingu, a więc nie mamy tych takich pasaży, z którymi kojarzą nam się galerie handlowe. To jest też trochę pokłosie pandemii COVID-19, bo po pandemii te parki handlowe zaczęły masowo w Polsce powstawać. No i jak się okazuje, dobrze się przyjęły i powstaje ich coraz więcej. Właściwie, jak wynika z tych danych, o których wspomniałem, obecnie w budowie jest 650 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowych, z czego aż 90% stanowią właśnie rzeczone parki handlowe.
0: Pan redaktorze Piotr Barasz, kiedy był ostatnio w parku?
2: Oj.
0: Ale handlowym.
2: Handlowym. No? To bardzo dawno.
0: A ja wczoraj.
2: Bardzo dawno.
0: A ja wczoraj. 6:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
3: Argentyna zagra o obronę tytułu Mistrzów Świata. Wieczorem wyszarpała zwycięstwo w półfinale Mundialu z Anglikami. Choć przegrywała, to w ostatnich minutach przechyliła szale na swoją stronę. Wygrała 2-1.
4: Naprzód, Argentyno, do finału.

0: Anglikom pozostaje w sobotę mecz o trzecie miejsce w Miami z Francją. Wielki finał w niedzielę. Argentyna, Hiszpania w Nowym Jorku. Dostali tydzień. Politycy PiSu z ultimatum od kierownictwa partii mają zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniach.
1: W celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej.
0: Podjęta uchwała dotyczy stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Trudne rozmowy także w Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie polityków z premierem trwało 3 godziny. Dyskusja dotyczyła m.in. mobilizacji przed rokiem wyborczym, a także reformy służby zdrowia i afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. A tu jest raport NIK-u i kilkanaście wniosków. Na przykład sprzęt medyczny był nieodpowiednio wykorzystywany, a z powodu złej organizacji pracy dochodziło do przeciążeń personelu. Potwierdziły się też doniesienia o saloniku VIP.
2: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
0: Krajska prokuratura przesłuchała Karola Nawrockiego. Prezydent był pytany o bezpłatne korzystanie z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w czasach, gdy kierował placówką.
3: Przesłuchanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Zakończyło się sporządzeniem protokołu.
0: Gdańska prokuratura bada też sprawę przejęcia przez Karola Nawrockiego kawalerki Jerzego Rzet. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.
4: Pogoda.
5: To jak typowaliśmy wczoraj? Dobrze typowaliśmy wczoraj.
0: Bardzo dobrze typowaliśmy.
5: Bardzo dobrze typowaliśmy. Przypomnijmy, jak typował pan Łuki.
6: A więc proszę notować 2-1, 2-1. Finał dla Hiszpanów 2-0. W meczu o trzecie miejsce 5 goli, 3-2 dla Francuzów. Stawiam czekoladę z orzechami.
5: Z orzechami, żeby była jasność.
0: Podoba mi się taki układ.
5: Tylko pytanie, czy Hiszpania, Argentyna to będzie 2-0.
0: A, no jeśli Argentyna podkręci tempo tak, jak zrobiła to wczoraj pod koniec, to może być z tym zerem trudno.
5: To jest coś nieprawdopodobnego. No i rzeczywiście ten Messi. Ile asyst zaliczył już na
0: tym? 2 asysty, 2 cudowne dotknięcia i potem bramki.
5: Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia jeszcze w tej godzinie. Będziemy słyszeć się natomiast z Kacprem Merkiem, specjalnym wysłannikiem Radiowej Jedynki. On to widział wszystko na oczy własne, a pani Joanna na oczy własne widzi słońce i zaprasza wszystkich plażowiczów. Podobnie jak pan Piotr do Gdańska, tak ona do Ustki.
7: Temperatura o poranku 15 stopni. Czyste, bezchmurne niebo. Bezwiecznie, słonecznie. Zapowiada się pogoda dla plażowiczów. Pozdrawiam, Joanna.
5: Pozdrawiamy oczywiście także wszystkich miłośników siatkówki, w tym Macieja Zaszyby, który przypomina, że wczoraj polska reprezentacja odniosła kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Aż się panowie dziwili, że tak łatwo poszło im z Bułgarami, a zagrali w Chicago, tam gdzie Robert Lewandowski będzie grał w Chicago Fire. Ten poranek jest najchłodniejszy na Pomorzu. 8 stopni, 10 na Kujawach i Podhalu, najcieplej w okolicach Warszawy 18. Najładniejsza pogoda na północnym wschodzie i tam dziś bez opadów, poza tym chmury i zapowiadany jest przelotny deszcz i znów pojawią się burze w centrum, na południu i południowym wschodzie. I z tego, co mówił kilkanaście minut temu Patryk Michalski, one całe szczęście nie będą takie intensywne jak wczoraj. I będzie gorąco albo upalnie od 26 do 30 stopni. No to jeszcze pan Piotr.
8: Dzień dobry, Piotr z Wrocławia. Odnośnie wczorajszego meczu chciałem przypomnieć, że Anglicy dwukrotnie zdejmowali srebrne medale z mistrzostw, które osiągnęli w ostatnich czasach. Zdejmowali to z pogardą, więc to, że oni się w ogóle znaleźli w półfinale, to jest dla mnie troszeczkę porażka, ale no dobrze, że przegrali. Po drugie, mam nadzieję, że w małym finale nie wygrają z Francją. A po trzecie, nie time to say goodbye, tylko angielscy kibice powinni śpiewać, nic się nie stało.
5: No w końcu, powiem panu szczerze, chciałbym się poczuć tak jak Anglicy w ostatnich latach. Chciałbym się poczuć i zająć trzecie, bądź też czwarte miejsce. Z Francuzami raz nam się udało, pamiętają państwo, w meczu o trzecie miejsce. To był 82 rok. Jak długo żyć będziemy jeszcze wspomnieniami? No to powspominamy już teraz.
9: 16 lipca, kalendarz Jedynki.
10: Koniec trwającego aż 8 lat okresu prowizorycznych, tymczasowych regulacji. Długo pracowaliśmy nad kształtem konstytucji. Spieraliśmy się, zdobywaliśmy nowe doświadczenia demokracji, wolnego rynku, eksperymentowaliśmy, popełnialiśmy błędy, ale cały czas wzmacnialiśmy konstrukcję demokratycznego państwa prawnego.
9: W 1997 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst nowej Konstytucji RP.

0: uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia tego roku.
1: Panie profesorze, operacja się udała?
2: Tak, wszystko to, co zamierzaliśmy wykonać podczas tego zabiegu, czyli wszczepić implant do ucha środkowego, zostało zrobione. Nie było żadnych trudności, które by wskazywały na możliwość wystąpienia powikłań pooperacyjnych.
0: W 1992 roku profesor Henryk Skarżyński przeprowadził w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego. Rok 1969.
3: W smudze biało-pomarańczowego dymu potężna rakieta Saturn ruszyła w daleką przestrzeń.
0: Z przylądka Canaveral na Florydzie startuje statek kosmiczny Apollo 11 z pierwszą misją załogową na Księżyc.
4: Ten pełen sienkiewiczowskiej fantazji kawalerzysta z dyplomem Francuskiej Akademii Handlowej, energiczny, inteligentny, błyskotliwy, był jedną ze świetniejszych postaci generalicji Polski odrodzonej. Lot ten był podobno próbą powitania żony generała wracającej batorym ze Stanów Zjednoczonych.
0: Rok 1936. W katastrofie samolotu RWD-9 w Zatoce Gdańskiej ginie generał Gustaw Orlicz-Drescher, żołnierz Legionów Polskich, dowódca sił wiernych Piłsudskiemu podczas zamachu majowego, prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej.
5: Lwowska Fala, jak była emitowana przed wojną, to ulice pustoszały. Jakby to dzisiaj mecz był jakiś największy, sportowy, była pustka, cisza. Wszyscy siedzieli przy tych głośnikach.
6: Ała trójka w dzwoni, i stąd dyrektor dzwoni. Boże słodki ludzie, wszystko na mojej głowie biedny. Co ta głowa moja biedna, melduj stronę, weź pilory, wszystko ja...
0: W 1933 roku wyemitowano premierowe wydanie Wesołej Lwowskiej Fali.
7: To jest Polskie Radio, program pierwszy i Sygnały Dnia. Już za chwilę Kacper Berg. Porozmawiamy sobie o piłce nożnej, o piłce siatkowej. Porozmawialiśmy z Maćkiem z Zaszyby, naszym realizatorem i facetem, który na temat siatkówki wie dosłownie wszystko. I wspomnieliśmy o tym, jaką zmianę, rzeczywiście jaką jakość wprowadzili od razu na parkiecie i Tomasz Fornal, absolutny geniusz, i Leon, Wilfredo Leon, który przy okazji nie tak dawno został po raz czwarty ojcem. Ten pan został ojcem po raz ósmy, mając 73 lata. Wczoraj oglądał mecz. I przez moment się cieszył, bo myślał, że Anglicy będą w finale.

0: To 25. album w dorobku zespołu Stonsi. Wracają z nową płytą. Trafiła, szanowni państwo, do sklepów 10 lipca. Zawiera 14 zupełnie nowych utworów, w tym m.in. ten Mr. Cha, Mr. Merk. Natomiast po drugiej stronie oceanu, witaj, redaktorze.
1: Dobry wieczór. A czy oni już nie kończyli kariery tak z 6 razy? Mniej więcej.
0: Słuchaj, to jest tak jak Skorpionsi.
1: Wydaje, ja z dekadę temu kupowałem bilet na koncert na pożegnalną trasę Rolling Stonesów w Polsce. I on się nie odbył, bo któryś z nich wtedy spadł z drzewa.
0: Taka nawet wiem, który. Nawet wiem, który. Zdaje się Keith Richards. Natomiast to sporo kapel tak odcina w ten sposób kupony, bo na przykład Skorpionsi mają pożegnalną trasę już od 15 lat bodajże. Także jak dobrze żre, to po co kończyć. Dobrze żarło w tym meczu, prawda? Bo który oglądał zresztą Mick Jagger, wokalista Stonesów, i był szczęśliwy do 87 minuty, jak myślę wszyscy Anglicy, ale no właśnie, cóż ten pan Tomasz zrobił? To tak opłacało się obrońców wpuszczać zamiast jeszcze zaatakować?
1: No nie, Anglicy myślę na własne życzenie wczoraj to spotkanie w półfinale Mistrzostw Świata przegrali, bo w pewnym momencie prowadząc 1-0 faktycznie Thomas Tuchel zaczął wprowadzać obrońców na boisko, zaczął się bronić i fajnie mi angielscy kibice po tym meczu mówili, tacy mocno zdruzgotani, że jak prowadzisz 1-0 i próbujesz przez pół godziny powstrzymywać się przed atakami Leo Messiego, to jest z góry skazane na porażkę i wiedzą o tym kibice, wiedzą o tym wszyscy, a zawodnicy i trener niekoniecznie to dostrzegli, bo oni zaczęli się bronić desperacko, dramatycznie w pewnym momencie. Jeszcze ich Jordan Pickford, czyli bramkarz reprezentacji Anglii, do pewnego momentu trzymał w grze, bo wybijał, wyjmował te piłki. Jakiś słupek tam się gdzieś odbiło, coś, jakiś spalony był. No ale to wyglądało tak, że prędzej czy później ta piłka do siatki Anglików wpaść musi. Wpadła w 85, później w 92 minucie i proszę. I tak sobie nawiązując do tej pożegnalnej trasy, od której zaczęliśmy, pomyślałem, że dobrze, że Leo Messi 4 lata temu nie odszedł na emeryturę właśnie tak pożegnalnie po zdobyciu tytułu Mistrza Świata, tylko raz jeszcze prowadzi swoją reprezentację do finału mundialu na razie, bo 2 asysty w tym spotkaniu przy obu bramkach asystował, brał na siebie znowu ciężar gry, taki trochę Mick Jagger reprezentacji Anglii, reprezentacji Argentyny bym powiedział, o.
0: No ale zaraz, on ma 8 dzieci? Chyba nie. Ale to...
1: Trójkę.
0: No właśnie.
1: Leo Messi na pewno.
0: No to w takim razie Micka Jaggera jeszcze goni w tej kwestii, ale to rzeczywiście...
1: A swoją drogą, wiesz, nad czym się zacząłem zastanawiać?
0: Dawaj.
1: Że taki Mick Jagger, kiedy był młody, bo kiedyś był młody, i kiedy Anglicy zostali mistrzami świata w 66 roku, mógł sobie myśleć, ha, teraz przed nami cały świat, jeszcze zobaczę ileś razy, jak Anglia wygrywa jakąś ważną imprezę. I guzik. I przez 60 lat, bo mija 60 lat od tego tytułu Mistrzów Świata dla reprezentacji Anglii, jeździł po tych meczach, bywał we Francji, w Rosji, na mundialach, teraz jest w Stanach i nic, zero. Aż niewiarygodne, że 60 lat temu widział tytuł Mistrzów Świata, a od tamtej pory Anglia nic wygrać nie potrafi.
0: I co pan w tej Atlancie teraz będzie robił? No to w zasadzie jest pozamiatane, bo jeszcze 2 mecze nas czekają, znaczy ich czekają, mecz o 3. miejsce. No i finał. I co pan w tej Atlancie dzisiaj? No tak, bo zaraz pan... Jakie plany?
1: Jakie plany? No. Zamierzam iść spać, bo u mnie już prawie 1, a jutro lecę do Nowego Jorku.

0: na decydujący fragment Mistrzostw Świata, ale ponieważ samolot mam późnym popołudniem, to nie wiem, czy pan wie i czy państwo wiedzą, ale z Atlanty pochodzi ten najsłynniejszy napój na świecie. Tu go wymyślili tam w 1800 którymś roku. Tak, i ten od Mikołaja, od ciężarówek tak dalej. Więc zamierzam pójść zobaczyć, gdzie ten napój się produkuje. Jest tutaj jakieś muzeum tego napoju i sam jestem ciekaw, co w takim muzeum można zobaczyć.
1: Chciałem jeszcze panu posłodzić, bo to jest takie teraz w modzie, ale skoro na fali jest zero cukru, to w takim razie do usłyszenia, do jutra.
0: Miłego dnia, do zobaczenia.
1: Dzięki.

0: Polskie Radio. Program pierwszy za 10 minut. Siódma.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Co to takie proste? Dzień dobry, Agata Gądzińska.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co nie tam wyborczej?
2: To, co hałasuje, to tak nasza gazeta.
0: Szanowni Państwo, to nie za proste. Hasła w krzyżówce wyborczej na ostatniej. Tytuł filmu, który przyniósł DiCaprio Oscara. Czwarte poziomo. Wysuwało się z kapelusza...
2: Cztery poziomo, a nie czwarte.
0: No,
2: jaki
0: no.
2: Tytuł?
0: O. No ten... No ten go to przecież tą łapą, ta wielka niedźwiedzica, niczym ta, którą widziała w Kanadzie, redaktor Kodzińska. Cztery poziomo. Wysuwało się z kapelusza inspektora Gadżeta. Przecież to jest proste. Siedem pionowo. 2001, tutaj trzy kropki, kosmiczna. Film Stanleya Kubricka. No przecież to są proste rzeczy, no. Albo imię kompozytora opery Carmen. Mówiliśmy
2: o tym. Muszę napisać zażalenie do zeszytu skargi i wniosku.
0: A są takie jeszcze?
2: Nie wiem, może są. No zawsze warto sprawdzić, zapytać, popytać.
0: No dobrze, to jest ostatnia strona. O czym na pierwszej?
2: A to już nie jest tak wesoło.
0: Aha.
2: A to już nie jest tak wesoło, bo o krwawym czerwcu w Ukrainie i według danych ONZ-u wynika, że był to od początku pełnoskalowej inwazji. Ja wiem, że pan na te koszulki tam sobie nie wymieniają, wprawdzie patrzy, ale ja jednak na nasze podwórko.
0: Jasne.
2: Bardziej. Bliżej, bo tam nas nie ma, proszę pana.
0: No i pytanie, czy będziemy za 4 lata. Chociaż jak rozszerzą mundial do 64 drużyny, jest szansa.
2: A tu, przepraszam, a to...
0: Gianni Infantino ma takie plany.

0: No więcej by pograło chłopaków.
1: 160 tak. meczów w sumie by było. By.
0: Ile to by trwało dni? Matko i córko. Miesięcy. Matko i córko. Ale nie, ja tu w Ukrainę jednak, tak? Ja tu w Ukrainę, pan pokazuje mi to takie różne gesty.
1: Tak, żeby do mikrofonu.
0: Tak, ale ja tak na pana zerkam. Mhm. Ja się obawiam, co tam w tej mimice zobaczę. I to był najkrwawszy. Wtedy, kiedy w Polsce dyskusję toczyliśmy, oddać, zabrać, pożyczyć, wysłać, jak zmusić. Ewentualnie licytacja się zaczęła, kto mniej dał, a kto dał więcej, i dlaczego ci dali, a tam ci nie dali. I kto jest temu winien, najwięcej ludzi zginęło w Ukrainie.
1: I to była licytacja między przede wszystkim politykami KO, a politykami PiSu, i jednych i drugich przedstawicieli będziemy mieć dzisiaj w Sygnałach.
0: Tak jest, ale o 7.15 będzie Karol Karski, to ten człowiek, który być może za chwilę będzie wyrzucał polityków Prawa i Sprawiedliwości z partii.
1: A to ultimatum ile trwa?
0: 7 dni.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką.

praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse.

0: jest zjazd w kierunku Reguł i Pruszkowa z S2. Tam stoi straż pożarna na łącznicy. Na górze widać było koguty i karetka, stoi jakiś pojazd.
1: No i rzeczywiście niełatwo podróżuje się południową obwodnicą Warszawy. Korki napotkamy w kierunku wschodnim. Tłoczno robi się już na wysokości Konotopy, a potem między węzłem Opacz, a zjazdem na lotnisko.
0: 466 kilometr, 9 słupek, to jest dosłownie 200 metrów przed zjazdem w kierunku S7 i zjazdu na lotnisko. Stoi na pasie prawym ciężarówka, zestaw. Tu się tworzą niesamowite korki już w tym momencie. Ta uszkodzona ciężarówka stoi na S2 w kierunku tunelu. Kierunku Terespola.
1: Bardzo dziękujemy za te dokładne informacje. No a gdyby jechali Państwo do stolicy od Białegostoku, to również trzeba wyjątkowo uważać. Na S8 między Wyszkowem a Radzyminem na 497 kilometrze doszło do kolizji czterech samochodów osobowych. Jeden z pasów w kierunku Warszawy mamy zablokowany. Kolejne wieści od Państwa.
2: Jadę z Redy do Tuszyna. Przejechałem drogę dojazdową do obwodnicy Trójmiasta. Całą obwodnicę Trójmiasta do autostrady A1, jestem już na autostradzie A1, jest ruch dość spory, ale nie ma żadnych utrudnień na obwodnicy Trójmiasta ani w jedną, ani w drugą stronę.
1: I całe szczęście, ale utrudnienia są na krajowej dziesiątce między Drobinem a Płońskiem. 442 kilometr to miejsce, gdzie doszło do kolizji dwóch osobowych pojazdów. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę.

0: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Rok po rozpoczęciu procesu sąd ogłosi dziś, jaką karę poniesie Łukasz Żak za spowodowanie tragicznego wypadku w Warszawie. Prokuratura żąda 20 lat więzienia.
0: Albo stowarzyszenia, albo partia Prawo i Sprawiedliwość stawia ultimatum i daje swoim politykom tydzień na decyzję.
1: Czy Leo Messi poprowadzi Argentynę do obrony tytułu? Została ostatnia przeszkoda. Hiszpania w finale.
2: Argentina! Argentina!
0: Poniedziałek wybrzmiały mowy końcowe, dziś ma zapaść wyrok.
1: Warszawski sąd zdecyduje, jaką karę dostanie Łukasz Żak, który blisko 2 lata temu spowodował tragiczny wypadek w Warszawie.
0: Pędząc wtedy po pijanemu trasą łazienkowską, staranował auto 4-osobowej rodziny. Ranna została matka i 2 jej kilkuletnich dzieci. Ich ojciec zginął.
3: Proces rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku. Akt oskarżenia odczytała prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
4: Znajdując się w stanie nietrzeźwości, znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość, poruszając się z prędkością 226 km na godzinę, czy dopuszczalnej prędkości 80 km na godzinę.
3: Oskarżony przyznał się tylko do prowadzenia pojazdu i przekroczenia prędkości. Podczas procesu przeprosił rodzinę zmarłego.
5: W szczególności dzieci.
3: Żona zabitego mężczyzny miała połamane żebra i kręgosłup. Przeszła skomplikowaną operację, a w jej kręgosłup wstawiono 8 śrub. Wiadomo, że Łukasz Żak kierował samochodem pomimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Wyrok ma być ogłoszony wczesnym popołudniem. Prokuratura domaga się dla Żaka 20 lat więzienia.
0: Zakończenie działalności albo wykluczenie z partii.
1: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości stawia ultimatum założycielom i członkom stowarzyszeń założonych przez polityków ugrupowania.
0: Dotyczy to formacji Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Na zawieszenie aktywności mają 7 dni.
1: Jacek Sasin już zapowiedział, że podporządkuje się zaleceniom kierownictwa partii. Były premier Mateusz Morawiecki chce kontynuować działalność.
0: Co to oznacza? O tym mówił w Jedynce rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski.
6: No to po prostu będą decyzje poszczególnych członków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Karol Karski wyjaśnił, skąd wynika tak ostre stanowisko kierownictwa partii.
6: Chodzi także o pewne kwestie natury finansowej, dlatego że działalność stowarzyszenia polegająca na organizowaniu różnych imprez, eventów, no pociąga za sobą różnego rodzaju koszty, zbieranie funduszy, ponieważ są to jednocześnie członkowie Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili. Może to powodować perturbacje na styku Prawa i Sprawiedliwości Państwowa Komisja Wyborcza.
0: Na naradzie, na której padło ultimatum, nie było Mateusza Morawieckiego.
1: W reakcji były premier i jego zwolennicy pisali w mediach społecznościowych, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem, a szansą dla PiSu na pozyskanie nowych, konserwatywnych wyborców.
0: Wyciągniemy wnioski z raportu NIK o Szpitalu Południowym, zapowiada

0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dodaje, że urzędnicy analizują treść dokumentu.
1: Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym raporcie wykazała nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, błędy w regulaminie, nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego. Jest też mowa o niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniu szpitalnych sal.
0: Słowem, raport potwierdza to, o czym pisały media.
1: Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla, że zareagował jeszcze zanim NIK wykazała nieprawidłowości.
2: Natychmiast były decyzje dotyczące starego zarządu, rady nadzorczej, decyzje również moich współpracowniczek o tym, żeby złożyć na moje ręce rezygnację.
0: O aferze w Szpitalu Południowym była mowa na wczorajszym spotkaniu premiera z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej.
1: To wiadomo nieoficjalnie, bo uczestnicy narady niechętnie opowiadali o jej przebiegu.
0: A my spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej od gościa jedynki. O 8.15 będzie nim poseł KO Konrad Frysztak.
3: To są aktualności jedynki.
1: Leo Messi tym razem do bramki nie trafił, ale to dzięki jego podaniom do siatki Anglików dwukrotnie trafiali jego koledzy z drużyny i dali Argentynie upragniony awans do finału Mistrzostw Świata.
0: Argentyna staje więc przed szansą na obronę mistrzowskiego tytułu. Na ich drodze stanie w niedzielę Hiszpania.
1: Ale mieszkający w Polsce Argentyńczycy są pewni swego.
4: Quiero ser campeón mundial.
5: Messi.
6: Jest najważniejsze dla nas, bo to jest 24 lata, ostatni mundial, że będę grać Messi i oczywiście, że dam radę.
4: Argentina.
0: A w sobotę w meczu o trzecie miejsce Anglia zagra w Miami z Francją.
1: Czy rządowy pakiet ceny paliwa niżej powróci?
0: To uzasadnione pytanie w kontekście rosnących cen benzyny i diesla. Na wielu stacjach litr 95 kosztuje już ponad 7 zł.
1: Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami rząd wprowadzi ponownie program CPN.
0: Obserwujemy sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
7: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
1: Ale na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się nie zanosi. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran.
0: Eksplozje słychać było głównie w portowych miastach w okolicach cieśniny Ormus. Ostrzelano też irański tankowiec, który próbował przerwać amerykańską blokadę morską.
1: W odwecie irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że zaatakowała amerykańskich żołnierzy w bazie lotniczej w Kuwejcie.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Argentyna może zostać trzecim zespołem w historii, który obroni tytuł piłkarskiego mistrza świata. W półfinale mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie Albiceleste pokonali w Atlancie Anglię 2-1. Podopieczni Lionela Scaloniego znów musieli odrabiać straty, bo przegrywali po golu Antonego Gordona. W końcówce awans Argentynie dały trafienia Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza. Zwycięstwo to również zasługa Lionela Messiego, który asystował przy obu golach, oraz bramkarza Emiliano Martineza, którego chwali trener bramkarzy w reprezentacji Polski Andrzej Dawidziuk.
9: Emiliano, ja patrzę na niego, że dla mnie zrobił progres mimo wszystko. Tutaj mam troszeczkę ułatwione zadanie, bo często rozmawiam z Oliverem Tychem, który ma możliwość na co dzień trenowania z tym bramkarzem. Niesamowita osobowość i to widać. Dla mnie do tej pory, jakbym miał wytypować bramkarza, który ma największy taki wkład w wyniki osiągane przez swój zespół, jeszcze zespół właśnie tak grający jak Argentyna, to ja tego bramkarza stawiam w czołówce.
8: Przypomnę, że we wtorek Hiszpania pokonała Francję 2-0. Na sobotę zaplanowano mecz o trzecie miejsce, a w niedzielę wielki finał Hiszpania kontra Argentyna. Już teraz zapraszamy Państwa na specjalną audycję poświęconą mundialowi w niedzielę o 21.00. Polscy siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli turniej Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni nie dali szans Bułgarom i wygrali bez straty seta. Selekcjoner Nikola Grbić chwalił podejście podopiecznych do meczu.
10: Było bardzo trudno grać przeciwko nas, bo mieliśmy dobre podejście, mieliśmy dobre koncentracje, nie zrobiliśmy dużo błędów. Każdy element był na wysokim poziomie, od zagrywki do bloka, obronie i skuteczności w ataku kontry. I naprawdę było jest bardzo łatwe prowadzić ten mecz, kiedy masz zawodników, które są koncentrowane, którzy pracują i robią wszystko, jak musi być robione i jestem bardzo, bardzo zadowolony.
8: W następnym spotkaniu w nocy z piątku na sobotę Polacy zagrają z Brazylijczykami. Ponownie o sporcie będziemy mówić w Lecie z Radiem po 10.30.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza jego sponsor.

0: Sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Na pogodowej mapie Polski znowu ostrzeżenia. W centrum i na zachodzie przed upałami, a na południu przed burzami. Bez opadów i trochę chłodniej tylko na północy. Tu dziś maksymalnie 25 stopni, w pozostałych regionach nawet 29. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, a na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
15: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Hej, Mr. DJ, krzyknął Bruno Mars. Mr. DJ jest gotów. 14 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 16 lipca, 197 dzień roku, do końca roku 168 dni. Słońce wzeszło o 4:34, zajdzie o 20:49. Dzień potrwa 16 godzin i 15 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 32 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 33 minuty. Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Dzierżysław, Dzirżysława, Eustachia, Eustacjusz, Eustazja, Eustazy, Faust, Maria, Marika, Stefan i Walenty obchodzą dziś imieniny. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8. Agata Kondzińska i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Który powie nam, co wczoraj usłyszał od Donalda Tuska, bo było spotkanie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej z premierem. I były połajanki?
3: Nie, ja przynajmniej nie odczułem takich. Być może
2: pochwały były.
3: Niektórzy powinni albo odczuli takie zachęcenie do jeszcze bardziej wytężonej pracy w terenie, do większej aktywności w mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że
2: czyli teraz jesteście aktywni, ale macie być jeszcze bardziej aktywni,
3: no, tak? Taka mobilizująca mowa, speech szefa, który zwykle na rok przed wyborami jeszcze bardziej motywuje do tego, byśmy podjęli dodatkową aktywność, a ci, którzy gdzieś tę aktywność mają, może bezobjawową, żeby zaczęli ją objawiać.
2: Ale w jaki sposób premier państwa motywował? Czy mówił o tym, że na przykład są realne rządy Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Brauna, czy też w jaki sposób was motywował?
3: Nie jest wielką tajemnicą, że zmienia nam się scena polityczna nie tylko w Polsce, ale w tak zwanej Europie Zachodu, czy w świecie Zachodu. Dochodzą do głosu coraz więksi populiści. Niektórzy z nich mają takie brunatne barwy swoich wypowiedzi. Brakuje jeszcze, że będą zakładać brunatne koszule. Ja w pełni popieram i zgadzam się z wypowiedzią na klubie premiera Donalda Tuska, że wydaje się, że jest jednak zmierzch rządów takich wewnątrz tej prawej strony sceny politycznej Jarosława Kaczyńskiego, co faktycznie już w trakcie trwającego naszego posiedzenia klubu się pokazało.
2: Ale to za chwilę, najpierw o koalicji.
3: Bo Kaczyński jednak zapowiedział, że nie będzie grilla, a Morawiecki dalej będzie grillował.
2: O tym, kto kogo grilluje, to za chwilkę.
3: Tak, ale no to pomówmy o tych wcześniejszych wydarzeniach, które no bezpośrednio na naszym klubie może nie wybrzmiały dosłownie, ale ja wczoraj to komunikowałem, chociażby rano z mównicy, że Kaczyński ustami swoich pobratymców no coraz bardziej mówi językiem Putina. Później pokazał koalicję z panem Wochem. Pan Woch to jednak planktonowy wynik wyborczy.
2: 0,09. 18 tysięcy chyba.

0: Czyli to planktonowe. To,
1: Wybory prezydenckie.
0: Ja do Sejmu miałem więcej wyborów w ostatnich, głosów w ostatnich wyborach.
1: To po co Jarosław Kaczyński zrobił taki ruch?
0: Moim zdaniem jest to łącznik z Braunem. Znaczy, popełniłem wczoraj po południu takiego tweeta, że na wschód od Wocha już jest tylko Braun. I moim zdaniem ten Woch ma być takim, łącznikowym pomostem. I to jest zagrożenie dla demokracji, to jest zagrożenie dla normalności w Polsce i temu powinniśmy się przeciwstawić, bo to nie są tylko i wyłącznie partie w dyskursie prorosyjskie, tylko nawet w swoich poczynaniach.
1: Dobrze, to za chwilę. Ale co jest zagrożeniem dla Koalicji Obywatelskiej? Co powiedział Donald Tusk na klubie, gdyby pan mógł jeszcze zdradzić tutaj naszym słuchaczom?
0: No, motywację do cięższej pracy, o tym powiedziałem. Oczywiście rozmawialiśmy również o...
1: Ale co, macie, nie macie wakacji, jedziecie w teren? Jak to będzie wyglądać?
0: Nie ruszamy bezpośrednio w sposób zorganizowany w teren, ale każdy z nas pełni swój mandat. Te mandaty pełnimy nie tylko w czasie pracy w Warszawie, ale również w czasie naszej pracy w okręgach wyborczych. Ja w okręgu wyborczym pracuję stale. Nie jest dla mnie nowością ta potrzeba kontaktu z wyborcami. Mówiąc wprost, każdy polityk tym się po prostu żywi. Ja z tego czerpię swoją motywację z kontaktu z wyborcami. I to był taki postulat postawiony przed koleżankami i kolegami, byśmy jeszcze bardziej zwiększyli ilość tych spotkań, zwiększyli swoje zaangażowanie medialne. Niekoniecznie w studiach, ale w mediach społecznościowych. No, tak jak zacząłem, zmienia się nam scena, również sposób dotarcia do naszych wyborców.
1: Czyli internet macie obstawić.
0: Internet.
1: Też jesteśmy w internecie, więc zapraszamy oczywiście do studia zawsze.
0: Zapraszamy. I to są te podstawowe rzeczy. Mówiliśmy o rzeczach trudnych, nie jest tajemnicą, że kryzys w ochronie zdrowia jest kryzysem permanentnym, on trwa od dekad. Dziś
1: w ten kryzys jesteśmy bardzo mocno
0: uwikłani przez głupotę pojedynczych ludzi,
1: którzy...
0: My rozliczyliśmy się z tej afery. Mam na myśli Koalicja Obywatelska rozliczyła się ze swojej afery, jeśli chodzi o kwestię pana Kacprzyka, czyli tego radnego, który nie był fair, nie był lojalny wobec szpitala, wobec swoich pracodawców. To są te rzeczy, które różnią nas od PiS-u, bo na przykład radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, nie słyszałem, a z przyjemnością bym zapoznał się z wynikami, nazwijmy to, takiego wewnętrznego rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości z tego, co tam się dzieje. Albo posła, który na zamkniętym oddziale miał wykonywany jakiś zabieg czy operację. Żeby była jasność, ja nie neguję potrzeby wykonania operacji sam w swoim życiu miałem kilka, z czego jedną poważną nowotworową i rozumiem, czym jest chęć ratowania swojego życia, ale na zamkniętym oddziale są granice absurdu.
1: Czyli premier powiedział, że nie ma sprawy, bo już jest rozliczone
0: wszystko. To nie wybrzmiało. Teraz jest czas na pracę służb. My jako partia swoje zrobiliśmy. Zrobił swoje prezydent Rafał Trzaskowski. Wyciąga z tego wnioski.
1: Czy premier zapytał, czy ktoś jeszcze coś ma za uszami? W tej sprawie na przykład?
0: Nie słyszałem takiego pytania, ale myślę, że jeśli ktokolwiek cokolwiek ma za uszami, to czas na to, by się do tego przyznać, minął.
1: Minął. Czyli, że teraz już nie będzie zmiłuj się, tylko będzie rozstanie, tak?
0: To nie wybrzmiało, ja tak domniemuję.
1: Rozumiem. Czy była też może jakaś dyskusja? Bo niedawno premier przedstawił dziesiątkę na wybory i ja tak szukam aktywności tej dziesiątki. I nie znajduje.
0: Każdy z nas jest jednym z 10 i każdy z nas nosi taką buławę w plecaku i jest odpowiedzialny za wynik Koalicji Obywatelskiej. Koalicji 15 października, a może jeszcze szerzej po prostu tej demokratycznej strony sceny politycznej i nie rozmawialiśmy o nazwiskach, nie słyszałem słowa dziesiątki, ale mam poczucie, że każdy z nas powinien utożsamiać się z dziesiątką i czuć się jedną osobą z tej dziesiątki i mocno pracować na to, by Koalicja Obywatelska w przyszłoroczne wybory wygrała.
1: Czyli taka energia pozytywna, tak? Po spotkaniu z premierem wszyscy bierzecie się do pracy, idziecie w teren, nie ma wakacji albo są, czy...
0: No, o wakacjach nie było mowy, ponieważ w polityce dzisiaj, kiedy mamy media społecznościowe, trudno mówić o wakacjach, bo nawet jeśli nasi potencjalni wyborcy, nasi wyborcy są na wakacjach, to i tak to urządzenie mają ze sobą i siłą rzeczy dochodzi do jakiegoś scrollowania, czytania. Nie trzeba już wykonywać tego, co ja jeszcze pamiętam jako młody chłopak, że chcąc zapoznać się z tym, co jest napisane w gazecie, trzeba było przejść się do kiosku i ją kupić. Dzisiaj gazetę mam tutaj.
1: Ale wciąż w wersji papierowej też jest dostępna?
0: Ale rzeczywiście, ja

0: nie neguję, jestem wielkim fanem i miłośnikiem, również jako były wydawca czasopism branżowych, papierowych, kontakt właśnie z papierem, ale szybkość dostępu do wiadomości jest zdecydowanie inna i coraz mniej chcemy czytać wczorajsze wiadomości w jutrzejszej gazecie.
1: Ale czy jest też tak, że Koalicję Obywatelską, polityków Koalicji Obywatelskiej może rozleniwiać sytuacja po prawej stronie, na przykład to, co się dzieje w obozie Prawa i Sprawiedliwości? Jarosław Kaczyński postawił ultimatum swoim członkom partii, żeby wypisali się ze stowarzyszeń o charakterze politycznym i dał im 7 dni na to.
0: Ja wiem, że u polityków, po każdej ze stron, jeśli coś złego dzieje się u przeciwnika, to jest takie powiedzenie, im gorzej, tym lepiej. Mnie nie demotywuje to, co dzieje się po prawej stronie, wręcz przeciwnie, motywuje, bo to jest moment, w którym możemy dokonać takich totalnych zmian i rozpad Prawa i Sprawiedliwości, który jest moim zdaniem kwestią może jeszcze nie tych 7, ale dosłownie tak pan kilku myśli, tygodni że jest uważam pewne.
1: To znaczy, że Mateusz Morawiecki nie posłucha Kaczyńskiego?
0: Ja nie mam bezpośredniego kontaktu z Mateuszem Morawieckim i go nie szukam. To uważam, że to nie jest najlepszy partner do rozmów, ale skupił wokół siebie pewnych parlamentarzystów, parlamentarzystki, posłanki, posłów, którzy mają całkiem takie trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. I oni mówią wprost, oni już są mentalnie poza Prawem i Sprawiedliwością. Oni szukają albo czekają na to, żeby zostać wypchniętym z Prawa i Sprawiedliwości. To jest ich mit założycielski. Lepiej być tym pokrzywdzonym, który zostanie wyrzucony, niż tym, który wychodzi i dzieli środowiska. I to jest dla tej wesołej czeretki wokół Morawieckiego całkiem dobra koincydencja czasowa, bo w tym
1: ale
0: momencie...
1: Ale ja zapytam właśnie, czy to jest dobry czas, ale to za chwilę,
0: ale to jest
1: bo
0: zestawienie
1: muszę
0: z Włochem. To jest
1: tak,
0: dziś...
1: gościem jest Konrad Fryszczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie.
2: Dwadzieścia pięć po ósmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I jak zawsze polecamy kolejne punkty w naszym programie w Ekspresie Jedynki, czyli godzina 16.35, tak plus minus. Naszym gościem będzie Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, a jeszcze w tej godzinie, szanowni państwo, będzie gości. Ho, ho, ho. I to jakich? Pierwszy garnitur. 26 po ósmej.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia, 29 minut po godzinie 8. Ciekaw jestem, czy redaktor Balasz da się namówić na przyśpiewki.
1: Trudna sprawa, trudna sprawa. Może boleć.
0: To może boleć, bowiem tak, że z tą pierwszą, to ona nie jest szerszej publiczności znana, a ta druga owszem. Chce pan posłuchać?
1: Bardzo chętnie.
0: Proszę.
2: Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Tengo gana la tercera.
0: Nie, niekoniecznie, nie?
1: Muchachos.
0: A teraz pan spróbuje, teraz będzie druga.
1: Say goodbye. Ale wczoraj się goodbye nie spełniło. Przynajmniej nie dla Argentyny.
0: No tak, dla Anglików tak, chociaż nie do końca, bo będą jeszcze walczyć z Francuzami. Wszyscy ich skazują na pożarcie.
1: Że nie dadzą rady?
0: Może nie.
1: Ale tak myślę, że ten mecz o trzecie miejsce to takie... No, jak wykrzesać z siebie jeszcze iskrę?
0: Przypominam panu, że w 82 zajęliśmy trzecie miejsce.
1: No było.
0: I wciąż żyjemy wspomnieniami. 8:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: 20 lat więzienia domaga się prokuratura dla Łukasza Żaka, który dziś ma usłyszeć wyrok. Mężczyzna blisko 2 lata temu po pijanemu wjechał na trasie łazienkowskiej w Warszawie w auto 4-osobowej rodziny. Zginął ojciec, a matka i 2 dzieci zostało rannych. Była rozmowa o kryzysie w służbie zdrowia. Tak o kulisach 3-godzinnej narady polityków Koalicji Obywatelskiej z premierem mówił gość radiowej Jedynki. My jako partia swoje zrobiliśmy, przekonywał Konrad Frysztak.
3: My rozliczyliśmy się z tej afery, mam na myśli Koalicja Obywatelska.
1: A jeśli ktoś w ugrupowaniu jeszcze ma coś na sumieniu?
3: Jeśli ktokolwiek cokolwiek ma za uszami, to czas na to, by się do tego przyznać, minął.
1: Spodziewamy się konkretów, mówią przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej przed dzisiejszym posiedzeniem Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia. Resort ma przedstawić propozycje zmian także w kwestii zarobków lekarzy.
4: My do tych propozycji będziemy się merytorycznie i życzliwie dla współpracy odnosić.
1: Strażacy bez chwili wytchnienia wczoraj musieli interweniować ponad 600 razy po kolejnej fali burz i ulew, a dziś na południu pojawią się kolejne.
5: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową.
1: Pozostał ostatni krok, finał z Hiszpanią. Ten jeden mecz dzieli Argentynę od obrony mistrzowskiego tytułu po tym, jak w półfinale wygrała z Anglią 2-1 po 2 asystach Messiego.
6: Myślę, że legendy muszą odchodzić z pucharami. To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
1: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
0: To zrobimy tak. Pan synoptyk powie o tym, co na niebie.
10: Na północnym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centrum, na południu, południowym wschodzie prognozowana suma opadów od 15 do 30 mm.
0: A na termometrach od 26 do nawet 30 stopni.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Reklama.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera

0: krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Reklama. Autopromocja.
5: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
6: Lato z radiem w jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
7: I sygnały dnia, i 8:34, i poranny trening szarych komórek, jak zawsze o tej porze w sygnałach, to będzie wydanie filmowe i powiem tak, ten kto nie widział tego filmu, nie może nazywać się fanem polskiego kina, bo to jest absolutny fundament naszej popkultury, ten obraz to jest filmowa jazda obowiązkowa, pionier efektów specjalnych, uśmiecham się do Maćka za szyby, bez znajomości tego dzieła nie da się w pełni zrozumieć polskiej kinematografii gatunkowej, zatem poproszę o fragment.
8: Nhà sư này sẽ dẫn đường cho các ông đến thung lũng.
9: Zgadzają się. Ten mnich pokaże nam drogę.
8: Nhưng nếu các ông không trở lại thì sao?
9: Starzec pyta, w jaki sposób odzyskają święte teksty, jeżeli nie wrócimy?
10: Wrócimy tu. Na pewno.
7: Na! To jest arcydzieło kina klasy B. Szanowni Państwo, proszę o tytuł filmu, a że była to polska odpowiedź na pewną zachodnią produkcję, to proszę także o tytuł tej produkcji, czyli o dwa tytuły chodzi nam. Dwa tytuły są potrzebne, 22 139 22 02, a już za chwilę o meczu, o tytuł, już za chwilę z naszymi gośćmi, jeden, drugi, trzeci, czterech naliczyłem.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia i 8.37 i zapowiedź wielkiego finału, szanowni państwo, w niedzielę o 21.00, także audycja specjalna na naszej antenie wśród prowadzących Filip Jastrzębski. Dzień dobry ponownie, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Stawiałeś na Francję w finale.
1: Widać, jak się znam na piłce. No co, no najlepsi się wydawali. No.
0: Najlepsi, bo pamiętam nie tak dawno w jednym z wywiadów, to bodajże w kanale sportowym, Zbigniew Boniek, legenda polskiej piłki, także stawiał na

0: Francję w finale i w ogóle przekonywał, że Francja wygra. Przestrzelił pan, panie Zbyszku.
1: Nie, tak było, tak było. Buongiorno. Witam. Dzień dobry. Witam, witam wszystkich. Fajne tu miło, fajne studio macie. Nie no, oczywiście celowałem, typowałem, że to może być Francja. Ale słuchajcie, no Mundial rządzi się swoimi prawami i na pewno też wielkie brawa dla wielkiej Hiszpanii. Grande Hispania, Grande Hispania.
2: A pan prezes podobno nigdy się nie myli.
1: No, to nie jest tak, że się nie mylę. Oczywiście mam różnego rodzaju, jak to się mówi, predykcje. Każdy z nas tutaj, wiadomo, ma swoich faworytów, typy, ale nie, zostawmy. Nie no, ale liczę, że Argentyna to udźwignie, że Leo Messi drugi raz rzędu, to byłoby coś fantastycznego. Taka historia jak rodem z Hollywood.
0: No właśnie, bo przed 4 laty w finał w Argentyna-Francja i Filipie miałeś okazję i przyjemność komentować ten finał wspólnie z Tomkiem Kowalczykiem u nas w radiu. To nie jest zwykły mecz, prawda? To jest coś wyjątkowego.
2: To
0: finał.
2: Jest coś wyjątkowego i każda minuta spędzona na stadionie w meczu finałowym to jest coś wielkiego zarówno przed meczem, jak i po meczu. W trakcie to już w ogóle nie mówię. Szczególnie, że tam się trafił ten finał. No fantastyczny. Obawiam się, że lepszego może nie być, ale znając Argentyńczyków, którzy lubią stracić gola, a później odwrócić losy spotkania. No, proszę bardzo.
0: 4 lata temu w telewizji, pamiętamy, komentował Dariusz Szpakowski, to jego słynne Argentyno, Argentyno, co ty robisz? No i pytanie, kto w tym roku w telewizji skomentuje ten finał? Być może kolejny nasz gość, Mateusz Borek. Dzień dobry, redaktorze, może pan potwierdzić?
3: No witam serdecznie. Tak, potwierdzam. No słuchajcie, no po to się pracuje, po to się spędza te tysiące godzin na stanowiska komentatorskie, żeby właśnie teraz, kiedy przychodzi ten najważniejszy moment, znowu się pobawić słowem. I no słuchajcie, dla mnie to jest fan. To jest w ogóle coś, to jest spełnienie marzeń. Wczoraj byłem w Atlancie, teraz jestem tutaj u was w studiu.
2: Ale głos ci się bardzo ładnie odnowił.
3: No na tym to polega, żeby ta regeneracja, żeby gdzieś tam ta praca, ta modulacja tym głosem była na najwyższym poziomie. W końcu rozmawiacie z najlepszym komentatorem w Polsce.
0: No panie redaktorze, to jeszcze jedno pytanie, bo w sieci można spotkać mnóstwo parodii pańskiej osoby w wykonaniu Damiana Bombola. Zna pan człowieka?
3: No fajny gość. No mieliśmy gdzieś tam jakieś takie przecięcie, ale dawno już nie gadaliśmy.
0: Szanowni państwo, Damian Bombol, były dziennikarz sportowy, to tak przy okazji.
4: Dzień dobry. Mogłeś być sobą?
0: Możesz być już sobą. Bombi, który podbija internet genialnymi parodiami. I to są ludzie ze świata sportu, polityki także, muzyki, bo i przecież...
4: Show biznesu, tak, muzyki.
0: Maciej Maleńczuk też się przecież pojawia. Twoje kreacje są idealne. Jak zamknie się oczy, to rzeczywiście nasi słuchacze teraz, zwracam się do państwa, że to wszystko będzie do zobaczenia także na naszym profilu na Facebooku, bo to było genialne. My razem z Filipem obserwowaliśmy i razem z Klarysą, która to wszystko filmuje. Jak to jest nieprawdopodobne, to jest ułamek sekundy, no i się trzeba przestawić, prawda? Na Borka, trzeba się przestawić na Bońka, na Maleńczuka.
4: No, to jest niesamowita frajda, ale muszę wam powiedzieć, że jest to też trochę tremy. Ja mam tutaj już, patrzę na moje dłonie, mam delikatne, takie już spocone, bo to jest wysiłek, słuchajcie. Zależy mi, żeby ten efekt był jak najlepszy. Ale nigdy nie wiem, co się za chwilę wydarzy. Tutaj improwizujemy, tak? Wymyślamy sobie różne rzeczy, bawimy się tym słowem, tym głosem. Ja rzeczywiście zaczynałem swoją przygodę z dużym sportem właśnie jako na początku taki początkujący dziennikarz sportowy. Później też obsługiwałem wielkie imprezy Mistrzostwa Świata, mecze reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym. I wiecie co? Gdzieś po drodze chyba ja poczułem pod skórą, bo to się czuje. Po prostu czasami się idzie za takim głosem serca. Może banalnie teraz to zabrzmi, ale ja poszedłem za czymś takim, że ja szukałem w tym sporcie rozrywki, jakiejś komedii. Bo było mnóstwo bardzo ciekawych ekspertów, którzy wygłaszali różnego rodzaju merytoryczne opinie, dyskusje. Niektórzy silą się czasami na siłę, żeby właśnie powiedzieć coś troszkę kontrowersyjnego. Ja chyba nie czułem się w tym najlepiej. No i znalazłem takie swoje miejsce, w którym czuję się doskonale.
0: No ale ktoś ci musiał zasugerować. Słuchaj, ty brzmisz zupełnie tak, albo...
4: Musiałbym się chyba cofnąć do dzieciństwa, bo ja od czasów, kiedy wracałem z przedszkola, lubiłem włączać takie kanały z bajkami zagranicznymi. Nie wiem, czy pamiętacie Cartoon Network.
0: No.
4: I ja po każdej kwestii, nie wiem, uwielbiałem taką bajkę Maska. I po każdej kwestii ja coś tam wymyślałem, powtarzałem te same kwestie, które przed chwilą ta postać mówiła. Więc ja chyba od dziecka, od zawsze lubiłem

0: coś takiego robić. Poza tym wydaje mi się, że też jestem dobrym obserwatorem. Mam chyba, to jest coś wrodzonego, że lubię podpatrywać ludzi. To nie jest tak, że teraz za chwilkę będę tutaj ciebie starał się sparodiować, bo była taka sytuacja. Jeden sędziów, może nie będę zdradzał nazwiska, spotkaliśmy się w takiej prywatnej sytuacji i mówi, taki zaskoczony był, że tutaj się spotkaliśmy. Mówi, nie gadam z tobą, bo za chwilę mnie będziesz tutaj chciał jakoś sparodiować. Mówię, spokojnie, to nie jest tak, że ja teraz na każdego patrzę i będę starał się, nie wiem, powtarzać albo wchodzić w jakieś takie charakterystyczne cechy.
1: Słuchaj, a zdarzyło ci się, że na przykład dzwonisz do kogoś i próbowałeś kogoś na przykład z rodziny wkręcić?
0: Ja chyba nie mam takiej w sobie aż takiej nie wiem, czy to jest dobre słowo, takiej bezczelności, może takiej brawury, bo oczywiście dostawałem różnego rodzaju takie zachęty, prośby, żebym właśnie głosem Mateusza Borka zadzwonił do kanału sportowego, żebym zrobił taką wkrętkę, takiego pranka. Być może będzie na to kiedyś okazja, ale ja chyba nie mam w sobie chyba takiej jeszcze odwagi, bo stwierdzam, że to być może byłoby trochę za daleko, albo nie wiem, zrobić jakieś nagranie, że właśnie dzwonię gdziekolwiek po prostu i próbuję załatwić temat. Właśnie po prostu staram się, żeby to wszystko miało też swój smak, odpowiednią klasę. Najpiękniejsza nagroda, kiedy ten efekt jest już skończony, kiedy nagram, kiedy wypuszczę to w internety, to jest wtedy, kiedy ta oryginalna postać zostawi jakiś feedback, czyli na przykład pokaże też, że ma dystans do siebie. Tak było chociażby z Arturem Wichniarkiem, ze Zbigniewem Bońkiem, który też potrafił...
2: A nie są to ludzie, którzy słyną z dystansu.
0: No właśnie, ale na przykład Maciej Maleńczuk też,
1: kochani,
0: którego się wciela.
1: Ja próbowałem
3: mój
1: tak...
3: fajnie, jest tutaj sympatycznie. Jedynka, vamos Argentyna! Nie dajcie się tym wrednym Hiszpanom.
1: Jeden do jednego.
0: Nie, ale wiesz, akurat muszę wam powiedzieć, że w przypadku Macieja Maleńczuka jest to moja ulubiona postać do parodiowania, bo mam wrażenie, że kiedy wcielam się w niego, tak choćby na chwilę, to mogę tak pofruwać. Po prostu to są wszystkie chwyty dozwolone.
1: Damiano, jak ci się udaje to połączyć, ten tryb artystyczno-rozrywkowy z reżimem treningowym, bo przecież w niedzielę cię czeka,
0: dziękuję ci za to pytanie, bo rzeczywiście to będzie katorga. Słuchajcie, połowa Ironmana w Gdyni. Jeżeli są słuchacze, którzy w najbliższą niedzielę planują być w Gdyni, na plaży miejskiej, to zachęcam do dopingu, do kibicowania, bo podjąłem się naprawdę poważnego wyzwania. Połowa dystansu Ironmana to jest 1900 metrów w wodzie, następnie 90 km jazdy na rowerze i 21 km biegu. Nie wiem, jak ja to wytrzymam, 8,5 godziny limitu, więc liczę, że zmieszczę się w tym czasie, nie zostanę zdjęty z trasy, nie zostanę zdyskwalifikowany. W każdym razie tak, dlaczego ja to zrobiłem? No przede wszystkim dlatego, żeby starać się trzymać jakąś formę. Triatlon jest bardzo bliski moim sportem, bo też pracuję jako prowadzący różnych wydarzeń sportowych. Mhm. Właśnie jestem takim speakerem, konferansjerem podczas dużych wydarzeń, maratonów, właśnie triatlonów, Ironmanów rozgrywanych w Polsce. No i stwierdziłem, że po, nie wiem, 6-7 latach, kiedy pracuję głównie za mikrofonem, najwyższy czas, żeby posmakować tego w takim pełnym wymiarze, tak? Bo mam oczywiście za sobą starty na takich dystansach sprinterskich, 1/4, ale czas, żeby się zmierzyć z tym niezłym gościem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dam radę. W każdym razie szykuje się fantastyczna zabawa.
1: Damian Bombol, dziękuję ci, ale na chwilę Filipowi też dziękuję, bo musisz uciekać do swoich obowiązków. Damianie, proszę cię, abyś został jeszcze przez moment, bo za chwilę pojawi się ktoś, kto równie jak ty potrafi czarować głosem.
3: Dobrze.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia jeszcze przez najbliższe 11 minut. Damian Bombol wciąż w naszym studiu, człowiek, który potrafi czarować głosem, i pojawiła się w naszym studiu, która także potrafi wcielać się, podobnie jak nasz goście, w różne postacie, bo na przykład może być Martą, która zjadła literki.
1: I gada.
0: Tak, i gada. Może być mamą Finasza i Ferba, tak?
1: Taką trochę roztargnioną.
0: Jak Fredka krzyczy do ciebie? Mamo, Finasz i Ferb, znowu hałasu.
1: Tak.
0: No i oczywiście księżniczka Fiona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą się dowiedziałam czegoś, co zrobiło mi dzień, jak to się mówi. I jestem naprawdę przeszczęśliwa, ponieważ nasz gość powiedział, że byłam inspiracją.
2: Tak.
1: To prawda?
2: Tak, to prawda. Potwierdzam. Jedną z wielu. To też jest coś pięknego, kiedy można się zainspirować, kiedy jest się dzieckiem. I będąc już osobą dorosłą, spełniać te swoje marzenia, bo to, co my robimy, to też jest pewnego rodzaju spełnianie marzeń. Ja czuję, że czuję ogromną wdzięczność, że tutaj jestem z wami, że możemy sobie rozmawiać, właśnie żartować, wcielać się w różne postaci, ale po co my to robimy? Bo gdzieś tam właśnie załatwiamy jakąś swoją sprawę.
0: Panie Maćku, musimy już kończyć.
3: Dobrze, no już sobie idę. A mogę zaśpiewać na koniec?
0: Ale co
3: Mundialeiro, Mundialeiro. Jak mogliśmy przegrać 4-0?
2: Słuchaj, ale jeszcze, a już prywatnie mogę? Mhm. Będę trzymał kciuki w niedzielę za Argentynę, mhm, i jedna z przyśpiewek kibiców Argentyny podoba mi się niesamowicie. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos, a ganar esta banda. Kilomera, no te deja, no te deja alentar. Deja. Vamos, Argentina.
0: A i tak Hiszpania górą.
1: Nie tylko pięknie udaje różne głosy, ale i śpiewa.
3: Grande Messi, grande Messi. Najlepszego ciał.
0: Dobrze. Aga Kunikowska.
1: Zapraszam na Lato z Radio. Dzisiaj u nas wodny wątek się pojawi.
0: I jeszcze poranny trening szarych komórek, bo w związku z tym, że dziś jest Światowy Dzień Węży, zapytaliśmy o pewien kultowy film klasy B.
4: Tam nguyên rủa ngươi, đừng động đến thánh vật của chúng ta. Trong đó là những giấy tờ quý báu. Nếu chúng rơi vào tay kẻ lạ, thì sự trả thù của các ngôi sao sẽ giáng lên đầu tên vô đạo.
5: Klątwa Doliny Węży to była odpowiedź na produkcję poszukiwania zaginionej arki Indiana Jones.
0: Tak, rzeczy samej. Kto nie widział, Damianie, nie widziałeś Klątwę Doliny Węży?
2: Wiesz co, muszę nadrobić. Słyszałem, że to jest kultowe, że to jest bardzo złe, ale...
0: To jest tak złe, że aż trzeba zobaczyć.
1: Że aż piękne.
0: Tak.
1: To ja też muszę zobaczyć.
0: Damian Bombol, Agnieszka Kunikowska po 9:00, a ja mówię adios.
2: Wszystkiego dobrego.
6: Polskie Radio. 1.

0: Reklama.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś

0: Krakowa też niełatwa sytuacja, a państwo także ostrzegają.
1: Uwaga kierowcy, obwodnica Krakowa, zjazd Tyniec, kierunek Katowice, 408 km. Dwa samochody blokują prawy pas. Korek ma już około 3 km i na pewno będzie większy.
0: A nawigacja wskazuje, że zator zaczyna się już w okolicach zjazdu na Zakopiankę, czyli węzła o nazwie Kraków Południe. W obie strony się korkuje, między Balicami a zjazdem na Zakopiankę. Dojazdy do Krakowa też niełatwe. Wspomniana już Zakopianka daje nam się we znaki, a właściwie korek na niej, na wysokości Libertowa w kierunku Krakowa, ale także zwolnią państwo jadąc do Zakopanego. Tłoczno zrobiło się za Nowym Targiem, między innymi w okolicach Szaflar. Na S2 korek jeszcze może utrzymywać się w Warszawie między Opaczą a lotniskiem na jezdni prowadzącej do Terespola. Na S8 tymczasem problemy między Wyszkowem a Radzyminem. Na 497 km doszło do kolizji czterech samochodów osobowych. Jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. To okolice miejscowości Głuchy. Kilometrowy korek kierowcy mogą napotkać jadąc z Mszczonowa do Nadarzyna w okolicach Żabiej Woli. A na krajowej trasie numer 10 między Drobinem a Płońskiem poruszamy się korzystając tylko z jednego pasa. To efekt kolizji dwóch samochodów osobowych. Doszło do niej na 442 kilometrze. A na wiadomości od państwa niezmiennie czekamy w aplikacji Radia Kierowców.
2: To program Pierwszy Polskiego Radia. Już dziewiąta.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Cicha woda brzegi rwie? Coś w tym jest, chociaż ta rzeka, nad którą dzisiaj będziemy, ma naprawdę łagodny nurt i raczej nie ma na niej żadnych pułapek. Za to, jaka jest piękna i jak można się zachwycać przyrodą, kiedy się tą rzeką płynie. Maciek Walecki, nasz reporter, na pewno będzie mi wtórował w zachwycie nad Krutynią, bo tam właśnie jest i tam my się też przeniesiemy. Czy z naszym kumpelkiem, zwanym również Adopsiakiem? Tego nie wiem, ale wiem, że maskotki Lata z Radiem bardzo marzą o nowych właścicielach i na pewno dzisiaj takich znajdą. Dzisiaj także nasze konkursy i nowa akcja Pocztówka z Radiem. Ale najpierw aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
5: W PiSie nie ma miejsca na konkurencję. Władze partii grożą wyrzuceniem założycielom wewnętrznych stowarzyszeń. Jacek Sasin podporządkuje się ultimatum, Mateusz Morawiecki nie. Jak uzdrowić służbę zdrowia? Dziś spotkanie zespołu trójstronnego.
6: Dyrektorzy wprost artykułują też pytanie o to, czy szpitale powiatowe będą likwidowane.
5: W Jarocinie rusza legendarny rockowy festiwal.
7: Jarocin zawsze był wymagający dla każdego wykonawcy.
5: Jacek Sasin podporządkuje się ultimatum władz PiSu i zakończy działalność swojego stowarzyszenia. Jak mówi, zrobi to niezwłocznie.
8: Nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
5: W przeciwnym razie czekałoby go wykluczenie z partii. Takie konsekwencje przewiduje podjęta przez kierownictwo PiSu uchwała. Ultimatum

0: nie przyjmuje były premier Mateusz Morawiecki. Zapowiada, że jego stowarzyszenie będzie działać, bo jest potrzebne Polsce. Czy to oznacza rozłam w partii Jarosława Kaczyńskiego? Rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski w rozmowie z Jedynką powiedział, że liczy na refleksję członków Stowarzyszenia Rozwój Plus i że podporządkują się prezesowi PiSu.
1: Zakładam, że wszyscy członkowie tego stowarzyszenia zadeklarują, iż rezygnują
2: lojalność z niego wobec partii. Ale czy dlatego...
1: Już raz deklarowali, przystępując do niej. Na podstawie konkretnego statutu.
0: Mateusz Morawiecki i członkowie jego formacji mają czas na decyzję do przyszłego czwartku. Trzy godziny mobilizującej i konstruktywnej rozmowy wśród tematów przyszłoroczne wybory i sytuacja w służbie zdrowia. Tak przebieg wczorajszego spotkania Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej relacjonował w Jedynce poseł Konrad Frysztak. Przyznał, że szef rządu poruszył sprawę udziału polityków KO w skandalu w warszawskim Szpitalu Południowym. Partyjnie to temat zamknięty, stwierdził poseł.
3: My rozliczyliśmy się z tej afery, mam na myśli Koalicja Obywatelska, jeśli chodzi o kwestię pana Kacprzyka. Teraz jest czas na pracę służb. My jako partia swoje zrobiliśmy, zrobił swoje prezydent Rafał Trzaskowski. Jeśli ktokolwiek, cokolwiek ma za uszami, to czas na to, by się do tego przyznać minął.
2: Czyli, że teraz już nie będzie zmiłuj się, tylko będzie rozstanie, tak?
3: To nie wybrzmiało, ja tak domniemuję.
0: A o tym, jak uzdrowić sytuację w służbie zdrowia, będzie dziś rozmawiał zespół trójstronny. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić propozycje zmian, w tym te dotyczące zarobków lekarzy. Będziemy się do tych pomysłów merytorycznie i z życzliwością odnosić, zapowiada szef Naczelnej Izby Lekarskiej. Łukasz Jankowski ostrożnie podchodzi jednak do propozycji resortu, by ograniczyć poziom zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę.
4: My uważamy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że to powinno być bardzo mocno zanalizowane, żeby nie okazało się, że z systemu publicznego będą odpływać specjaliści albo będą stosowane jakieś wymyki, dodatkowe umowy po to, żeby obejść ten system.
0: Ostatnie posiedzenie zespołu trójstronnego miało odbyć się 7 lipca, jednak wtedy minister zdrowia się nie pojawiła i strona społeczna rozmowy przerwała. Zaledwie kilka godzin po wizycie w Kijowie delegacji z Unii Europejskiej na ukraińską stolicę spadły rosyjskie rakiety balistyczne. Moskwa nie ustaje w bombardowaniach, a Kijów odpowiada atakami na czułe punkty rosyjskiej wojskowości i energetyki.
5: Rakiety bądź ich odłamki spadły na dwie dzielnice Kijowa. Wiadomo na razie o dwóch ofiarach śmiertelnych. Wśród rannych jest niepełnoletni. Kilku poszkodowanych przebywa w szpitalu. W środę w Kijowie gościła m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podpisała tam porozumienie dronowe, które ma pozwolić na produkcję ukraińskich dronów w europejskich fabrykach. Tymczasem w nocy także Ukraińcy atakowali Rosję. Celem uderzeń ukraińskich dronów było lotnisko wojskowe w mieście Engels, skąd startuje część rosyjskich bombowców atakujących Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: To są aktualności Jedynki.
0: Wyszarpany Anglikom w ostatnich minutach meczu awans do finału mundialu pozwoli Argentynie powalczyć o obronę mistrzowskiego tytułu. Ekipa Leo Messiego wygrała 2-1. Teraz czekają walka o złoto z Hiszpanią. Kibice, z którymi w Atlancie rozmawiał specjalny wysłannik radiowej Jedynki Kasper Merk, są przekonani, że z mundialu wrócą z trofeum.
7: Look my face. Spójrz na moją twarz. Kocham cię, Argentyno. Kocham cię, mój kraju. Kocham cię, Messi. Puchar świata będzie nasz. Martwiłam się, było mnóstwo emocji, ale jedziemy do Nowego Jorku.
0: Finał w niedzielę, dzień wcześniej mecz Francji i Anglii o trzecie miejsce. W Jarocinie startuje dziś legendarny festiwal rockowy, w tym roku na 5 scenach. Pojawią się m.in. muzycy z zespołu Republika, w tym Leszek Biolik.
8: Jarocin zawsze był wymagający dla każdego wykonawcy i każdy wykonawca na swój sposób musi się z tym zmierzyć. To nie jest festiwal ludzi, którzy potakują.
0: Ważnym wydarzeniem festiwalu będzie pożegnalny koncert Lecha Janerki. Rokowe granie w Jarocinie zakończy się w nocy z niedzieli na poniedziałek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda. Jeżeli chodzi o deszcz, to tylko na północnym wschodzie dzisiaj.

0: tam go nie będzie. A na pozostałym obszarze Polski może się pojawić zachmurzenie trochę większe i może przelotnie popadać. Mogą też wystąpić burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 26 stopni Celsjusza do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy 23 stopnie do 25 stopni, a na wybrzeżu około 21 stopni Celsjusza.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
0: Jeżeli chodzi o jakość powietrza, to jest dobra i bardzo dobra, tylko w Krośnie umiarkowana. Prawie 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 15 a 16 warto ograniczyć zużycie prądu, bo energia będzie pochodzić głównie z węgla i gazu. W niektórych regionach kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałem. Większość terenów w Polsce zmaga się z suszą hydrologiczną.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
7: And you can dance for inspiration.

Program Pierwszy Polskiego Radia, 14 minut po godzinie 9. Łagodny nurt, krystalicznie czysta woda, przyroda i spokój. Tak chyba można w kilku słowach opisać tę rzekę, nad którą dzisiaj będziemy, a z naszym reporterem Maciejem Waleckim. Może nawet przepłyniemy się kajakiem, proszę Państwa. Krutynia to bardzo popularna wśród miłośników spływów kajakowych rzeka. Byli Państwo? Płynęli? Czekam na relacje. Wodny wątek pojawi się także podczas rozmowy z Martyną Konkel, kitesurferką, trzykrotną mistrzynią Polski w kategorii freestyle. Na świecie jest na trzecim miejscu w tej kategorii. Zdobywała medale m.in. w Tajlandii, Kenii czy Brazylii. Spotkanie z mistrzynią po 11, a przed 12 historia jednej piosenki, którą opowie Marcin Wojciechowski. Zapraszam i dzień dobry, Agnieszka Kunikowska.

oczywiście nasze codzienne konkursy, czyli skojarzenia lata z radiem, ścieżki z jedynką i wakacje marzeń też będą. Będę też Państwa zachęcać do wysłania pocztówki z radiem, takiej interaktywnej pocztówki. Już się pojawiają pierwsze Państwa takie autorskie prace. Wystarczy wejść na stronę pocztówka.polskieradio.pl bez polskich znaków oczywiście. Tam wybrać sobie jedną z przygotowanych ilustracji, a te ilustracje są przygotowane przez Andrzej Rysuje, znanego rysownika, i stworzyć swoją niepowtarzalną pocztówkę z wakacji. Można ją pobrać, można ją wstawić w media społecznościowe, a można także podzielić się z innymi. Gorąco do tego zachęcam. I zachęcam też Państwa do psich portretów, do opisów Państwa pupilków czworonożnych. 71-151 i facebook.com/jedynka nasze psiaki, a do psiaki, czyli maskotki, czekają.

Program Pierwszy Polskiego Radia, Radiowa Jedynka i Lato z Radiem. Tymczasem pani Krystyna pisze, ach, Krutyń i Krutynia, w ubiegłym roku spędziłam wspaniały czas w Krutyni, mieszkałam w domku nad samą Krutynią i oczywiście pływałam łodzią, na kajaku się nie odważyłam. Piękno i natura, miejsce godne polecenia każdemu, kto ceni sobie spokój i obcowanie z naturą. Nic dodać, nic ująć, pani Krystyno. Nad Krutynię przeniesiemy się za kilka chwil, ale teraz będzie o rowerach. To właściwie da się połączyć pięknie kajaki i rowery. To jest świetny duecik, jeśli tylko się odpowiednio wszystko zorganizuje. Ścieżki z Jedynką to jest taki nasz konkurs, już państwo dobrze go znają, w którym raz w tygodniu można wygrać przepiękny, naprawdę stylowy rower. Wystarczy nagrać jakąś taką krótką rolkę do 60 sekund ze swoją ulubioną trasą, ścieżką rowerową, taką znaną i kochaną, albo taką nowo odkrytą. I trzeba tę rolkę potem zamieścić na swoim facebookowym koncie albo na Instagramie i podzielić się z innymi tą filmową historią. Co ważne? Ważne, żeby ta rolka była nagrana w pionie i żeby była oznaczona hashtagiem ścieżki z Jedynką, ale bez polskich znaków. I ważne również, żeby konto, na którym państwo publikują tę rolkę, było publiczne i oznaczone na Facebooku Małpa Jedynka, a na Instagramie Małpa Jedynka podkreślnik Polskie Radio. Wszystkie szczegóły na stronie Lata z Radiem państwo znajdą, a ja gorąco zachęcam wszystkich rowerzystów, amatorów i tych takich mocniej zaprawionych w rowerowych bojach także, żeby taką rolkę nam przysłali i podzielili się z nami tymi rowerowymi, pięknymi ścieżkami.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: No ciepło, dzisiaj ciepło. Maksymalnie od 26 do 30 stopni, chłodniej troszeczkę na północy, tam od 23 stopni Celsjusza do 25, na wybrzeżu około 21, takie przyjemny nadmorski chłodek. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz, które mogą się pojawić lokalnie, te porywy oczywiście będą większe, do około 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie.

0: Prawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać. A teraz rozgarty w Kujawsko-Pomorskiem i pan Łukasz Walusiak, prezes Koła Gospodarzy Wiejskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w rozgartach jest słonecznie i bardzo ciepło. Ma być 29 stopni. To idealna pogoda, żeby pomyśleć o ogórkach. Dla wielu z nas ogórki to smak wakacji u dziadków, domowej mizerii i przetworów przygotowanych na zimę. Właśnie dlatego stały się one pretekstem do naszego wspólnego spotkania. Kiszenie smakuje najlepiej w dobrym towarzystwie. Zapraszamy na wakacyjne kiszenie ogórków w rozgartach. My zapewniamy ogórki, koper, chrzan, solankę, słoiki, no i świetną atmosferę. A uczestnicy przynoszą swoje ulubione dodatki. Liście porzeczki, winorośli, dębu, lubczyk oraz rodzinne receptury. W tym roku wspólnie z seniorami wyhodowaliśmy własne ogórki i koper. Z tych zbiorów powstały pyszne ogórki małosolne z cytryną i miętą. Taka fantazja. Serdecznie zapraszam Was, słuchaczy, do rozgart w sobotę. Będziemy wspólnie kisić ogórki. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. U nas w radiu, proszę Państwa, sezonu ogórkowego nie ma. Wręcz przeciwnie, są same atrakcje. Na przykład, a propos soboty, zapraszamy w sobotę właśnie na kolejny piknik, na audycję plenerową i na koncert Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Tym razem będziemy w Chełmie.

Lato wciąż trwa, trwa także lato z radiem nie tylko ze studia, nie tylko z koncertów cosobotnich, ale z różnych miejsc Polski. I teraz się przenosimy do jednego z moich ulubionych rejonów, muszę Państwu wyznać. I nad jedną z moich ulubionych rzek Maciek Walecki jest nad Krutynią, o

0: której czasami się mówi, że jest taką polską amazonką i chyba nie ma w tym przesady. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, Agnieszko, dzień dobry Państwu. No właśnie dziwię się, że jeszcze Ciebie w tej polskiej Amazonii nad tą polską Amazonką nie ma. W końcu jest tu przyroda, cisza, spokój. Nie tylko trasy kajakowe, trasy rowerowe, trasy piesze. Nie ma tłumów, także Agnieszko, polecam.
0: No teraz mnie nie ma, Maćku, ale ja wielokrotnie bywałam i właśnie cieszę się, że wspomniałeś o rowerach. Ja już też o tym mówiłam, że pięknie można połączyć wyprawy rowerowe w tym rejonie ze spływami kajakowymi. Bardzo, bardzo gorąco Państwu polecam, ale myślę, że Ty powiesz jeszcze więcej. A popłyniesz?
1: Popłynę, już zbieram się do tego. Dodam tylko, że już tutaj jadąc widziałem na drodze, na trasie bardzo dużo przyczep kempingowych, kamperów. Miałem wrażenie, że jadą właśnie tutaj. Ja natomiast patrzę w stronę naszego przewodnika, naszego gościa, Kamil Kopyść, PTTK, przewodnik po Warmii i Mazurach. Daje mi już znak, także kajak jest gotowy, trzeba się zaokrętować. No ale oczywiście kapok, najpierw kapok. Opa, wsiadamy do kajaka. Nogę na środku.
2: Tak jest, tak żeby nie bujnąć tym kajakiem. No i wsiadamy od razu na siedzenie. Siedzenia są przygotowane. Już to od razu siadamy. Jedna osoba przytrzymuje, później druga przytrzymuje. Warto pamiętać, że przy wodowaniu, czy przy wysiadaniu z kajaka, czy przy ruszaniu, ruszamy pod prąd. Kajak jak stoi pod prąd, on nie będzie nam tak szybko spływał i będzie dużo wygodniej wsiąść. Wiosła, które mamy, mogą też nam służyć za dodatkowe ustabilizowanie, bo jesteśmy przy pomoście, możemy wiosło...
1: Jak tyczką.
2: Jak tyczką, albo możemy wiosło położyć w ten oto sposób i po wiośle po prostu przejść do kajaka i hop sobie wsiadamy do kajaka po wiośle.
1: O, po wiośle. O. I dobra, i wchodzę po 10 latach chyba przerwy. A dobra, dobra. A, i usiadłem. Otacza nas las mieszany. Widzę wielkie dęby, widzę inne drzewa liściaste. Co jakiś czas widzę stare, potężne sosny, a przede wszystkim widzę rzekę. Nie wodę, tylko rzekę. Woda jest dosłownie krystalicznie czysta. Tyle ryb i oczywiście długie jak włosy te rzeczne, wodne rośliny, które nieraz tak się układają, że nie widać dna, ale czasem dno jest widoczne co do jednego małego kamyczka, a jest ich tu multum. Rzeka jest bardzo płytka, no ale co najważniejsze, chłodna woda. A gdzie dokładnie jesteśmy?
2: Znajdujemy się już na rzece Krutyni, bo trzeba Państwu powiedzieć, że prawidłowo. Rzeka Krutynia wypływa z Jeziora Mokrego. My raczej mówimy o szlaku kajakowym rzeki Krutyni, bo rzeka przyjmuje na kolejnych odcinkach różne nazwy. Tak faktycznie tutaj dopiero od Jeziora Mokrego, z którego my zeszliśmy, jesteśmy na rzece Krutyni. Minęliśmy Jezioro Krutyńskie, objęte rezerwatem przyrody, no a teraz jesteśmy właśnie na tym odcinku i zmierzamy do miejscowości Krutyń. Trochę powiosłujemy sobie.
1: Znowu widzę rybę. A, to mnie będzie rozpraszało. Zobaczyłem okonia, pięknie wybarwionego okonia, który chyba nie miał świadomości, że ja na niego patrzę.
2: Chciałbym zauważyć też, popatrzcie dookoła, nie ma turystów. Jesteśmy w środku sezonu. Czasami mówi się o tym, że Krutynia jest zatłoczonym szlakiem. Efekt temu zaprzecza.
1: Cała trasa to niemal 100 kilometrów.
2: Tak, niemal 100 kilometrów, w zależności gdzie będziemy kończyć tą trasę, czy skończymy ją w Rucianym Nidzie, czy w Mikołajkach, czy też w Zatoce Iznockiej. Szlak Krutyni składa się z takich trzech oddzielnych krajobrazowo odcinków. Pierwszy odcinek, tam gdzie się zaczyna szlak, to jest miejscowość Sorkwity i stamtąd to rozpoczynamy po jeziorach rynnowych, przepięknych jeziorach z malowniczymi brzegami, z malowniczymi małymi plażami. Drugi odcinek to jest właśnie rzeka Krutynia, na której się znajdujemy, a trzeci odcinek szlaku, no to możemy przyjąć, że to właśnie są wielkie jeziora, bo Krutynia pływa do jeziora Bełdany w Zatoce Iznockiej. No i stamtąd już możemy kierować się do Mikołajek albo do Rucianego Nidy.
1: Jakbym wypłynął dzisiaj bardzo wcześnie rano lub został po audycji i przepłynął się wieczorem, to może spotkałbym tutejszych mieszkańców.
2: Czaple tutaj są w miarę oswojone, także one bardzo długo

0: czekają, zanim się zbiją do lotu. Więc jak ktoś robi zdjęcia, bardzo jest to dobry moment do sfotografowania czapli. Moje najciekawsze spotkania to są spotkania z bielikiem, ale to już były spływy, które były po sezonie i widziałem nieraz już bielika, który polował, który konsumował rybę. Także to są te najciekawsze spotkania.
1: My płyniemy dalej i już niedługo opowiemy także o tym, jak z kajaka można pisać wspaniałe, genialne reportaże. Ale o tym nieco później.
2: A dokładnie przed godziną 11 Maciek Walecki i jego przewodnik. Maćka, rozpraszają ryby. Mnie tam na tej Krutyni wszystko rozprasza, proszę państwa, bo tam się tyle przyrodniczo dzieje. No coś wspaniałego. Nie zapytałam, czy Maciek był z pieskiem, czy bez pieska.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Teraz Robbie Williams, a po nim kolejne pytanie w naszym konkursie Wakacje marzeń.

0: Wakacje marzeń to nasz nowy konkurs w Lecie z Radiem. Żeby wziąć w nim udział i zbierać punkty i mieć szansę na główną nagrodę, czyli voucher na zagraniczny wyjazd o wartości 10 tysięcy złotych, trzeba się zarejestrować na naszej stronie, na stronie Lata z Radiem. Tam w zgłoszeniu wypełnić dokładnie to zgłoszenie. No i słuchać nas regularnie i odpowiadać na pytania i zbierać punkty. Ale można grać tak dla sportu, bo codziennie przyznajemy zwycięzcy taką nagrodę w postaci maskotki, a w ciągu tygodnia przyznajemy nagrodę, którą jest zestaw dwóch zegarków. Codziennie Roman Czejarek od poniedziałku do piątku zadaje Państwu pytanie w formie dźwiękowej. No i teraz czas na kolejne takie pytanie. Proszę posłuchać, za ile punktów i czego dotyczy.
1: Dzisiaj film, który zdobył 8 Oscarów, czyli słynny Amadeusz, opowiadający o życiu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Genialny obraz, ale nie do końca zgodny z historyczną prawdą, bo z prawdziwego Mozarta, podobno najbardziej prawdziwy w filmie, jest zaraźliwy śmiech głównego bohatera. Wiedeń w tym obrazie też w rzeczywistości nie jest Wiedniem. Pytanie bardzo proste, za 2 punkty. Które miasto zagrało Wiedeń w tym filmie i w jakim kraju to miasto leży? Chodzi o słynną stolicę, lecz oczywiście nie Austrii. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30, wpisać na początku słowo klucz wakacje. Pytanie za 2 punkty. Powodzenia!
0: Dołączam się do tych życzeń. Powodzenia Państwu życzę. No i trzymam kciuki za wszystkich, którzy biorą udział w naszym konkursie. Przypomnę, nagrodą główną jest voucher na zagraniczny wyjazd.
2: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: A za chwilkę historia pewnego pieska.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Ma 17 lat, wabi się Dasza i jest psy-jaciółką pani Ewy z Podlasia. Jest kundelkiem przygarniętym. Chodzi na krótkie spacerki z racji swojego wieku, ale odwdzięcza się miłością, wiernością i jest naszym przyjacielem. Tak napisała pani Ewa o swojej pupilce. Kiedyś miała psiego przyjaciela, ale odszedł za tęczowy most. Może śliczny kundelek mógłby ją pocieszyć. Mógłby, pani Ewo. Proszę przysłać adres pod 71 151. Wyślemy naszego kundelka. Może ma pani też pomysł na imię. Wszystkich państwa proszę o pomysły na imię dla naszego pieska, bo on jeszcze imienia nie ma. A co po 10 nas czeka? Spotkanie z kitesurferką utytułowaną. Dowiemy się, o co to w ogóle chodzi z tym kitesurfingiem i z freestylem, ale również skojarzenia lata z radiem. Przepustką do udziału w naszym konkursie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wysyłają Państwo tę odpowiedź pod 72 151.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: To nie są zwykłe wakacje.
14: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
13: Więcej na caritas.pl/dzieci.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Patryk Bedliński, zapraszam. Niełatwa sytuacja w okolicach Krakowa na autostradzie A4. Korkuje się

0: Najważniejsza sytuacja. Na dziesiątce poruszamy się jednym pasem na zmianę między Drobinem a Płońskiem. To kilometr 442. Tam po kolizji dwóch samochodów osobowych część jezdni jest zajęta. I ostrzeżenie naszego słuchacza.
1: Droga Krajowa 77, odcinek Radymno-Przemyśl, a dokładnie między miejscowością Orły a Duńkowiczki. Wypadek, droga zablokowana, przyjechały służby ratunkowe i policja kieruje na objazdy.
0: A to o tyle ważna trasa, że łączy chociażby autostradę A4 z Przemyślem.
2: Droga Krajowa numer 77 miejscowości Orły. Tam jest wypadek samochodowy, tir w rowie. Droga w stronę Przemyśla jest całkowicie zablokowana i pewnie będzie przez dłuższy czas zablokowana, ponieważ wycieka paliwo. Jedzie grupa chemiczna z Leżańska, żeby zapobiec sytuacji.
0: To jeszcze podsumujmy. Chodzi o drogę 77 Jarosław Przemyśl, 138 km, miejscowość Orły. Tam trasa jest zablokowana.

A po 10:00, jak to zwykle u nas w Lecie z Radiem, skojarzenia lata z Radiem, a przepustką do udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wysyłają Państwo tę odpowiedź pod 72 151, taki numer SMS-owy. Przed 11:00 natomiast wrócimy do Maćka Waleckiego i zapytamy, jak mu się płynie. Tymczasem aktualności i Andrzej Kocjan.

0: Nowe ostrzeżenia przed burzami oraz upałem, alerty wydało IMGW. Policja ze Śląska zatrzymała mężczyznę poszukiwanego 4 listami gończymi. Ukraina jeszcze dziś może mieć nowy rząd, poprzedni gabinet stracił mandat. Upał i burze, tego spodziewajmy się dzisiaj w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje silne burze w południowej części kraju. Miejscami może zagrzmieć również w pasie od Lubelszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy po nizinę szczecińską. Punktowo mogą wystąpić także intensywne opady deszczu. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, apeluje, żeby śledzić prognozy pogody.
1: Prognozy cały czas mówią o intensywnym upale, który niestety najczęściej przynosi potem właśnie dosyć gwałtowne zjawiska pogodowe, wobec czego cały czas monitorujemy sytuację pogodową, jak również zalecamy dla radiosłuchaczy, aby również zwracali uwagę na komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia, które będą rozsłane m.in. przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
0: Ostatniej doby z powodu burz Straż Pożarna wyjeżdżała do akcji blisko 600 razy. Najwięcej interwencji było w województwach dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim i łódzkim. Śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany 4 listami gończymi. 32-latek od wielu miesięcy ukrywał się za granicą. W kraju groził mu m.in. areszt w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz 8 miesięcy więzienia za kierowanie po pijanemu. Śledczy ustalili, że mężczyzna w lipcu będzie na terenie województwa śląskiego, mówi Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Zgromadzone ustalenia pozwoliły funkcjonariuszom precyzyjnie wytypować miejsce pobytu poszukiwanego. Został on zatrzymany na terenie jednego z hoteli w Bytomiu. Mężczyzna był zaskoczony obecnością policjantów i nie stawiał oporu.
0: Mężczyzna został już doprowadzony do zakładu karnego. Ukraina może dziś powołać nowy rząd. Poprzedni gabinet Julii Sferydenko został odwołany w tym tygodniu. Nowym premierem ma zostać Serhii Korecki, dotychczasowy szef państwowych przedsiębiorstw z branży paliwowej. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Kandydaturę Serhija Koreckiego zgłosił Wołodymyr Zełenski. Jak poinformowano, parlament ma się zająć tym w najbliższym czasie. Ukraińska prasa twierdzi, że powołaniem nowego rządu deputowani zajmą się już dziś. Serhij Korecki, dotychczas kierujący koncernem Naftohaz, ma przygotować kraj do spodziewanych, zmasowanych rosyjskich ataków na energetykę i kolejnej trudnej zimy. Nie jest znany oficjalny skład nowego gabinetu, którym pokieruje Korecki. Wiadomo jednak, że nie znajdzie się w nim popularny dotychczasowy szef resortu obrony.

0: Mykhajło Fedorow wdrażał w ukraińskim wojsku nowoczesne technologie zarówno w uzbrojeniu, ale też w zarządzaniu armią. Jego dymisja wywołuje szereg negatywnych opinii wśród ukraińskich komentatorów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Potężna fala krytyki wylewa się na trenera zespołu Anglii po porażce z Argentyną 1-2 w półfinale mundialu. Brytyjskie media zgodnie winią Thomasa Tuchela, wytykając mu przestawienie drużyny na głęboką defensywę po zdobyciu bramki. Dziennik AI pisze, że do momentu prowadzenia trzy lwy rozgrywały swój najlepszy mecz turnieju. Potem jednak Anglicy schowali się za podwójną gardą. A kibice Argentyny świętują. W Atlancie rozmawiał z nimi specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
3: Estoy muy contento para nosotros.
4: Bardzo się cieszę. Dla nas mecz z Anglią to znacznie więcej niż tylko piłka nożna. Zawodnicy grali dla ojczyzny, rodzin i przyjaciół. Końcówka była szalona. Mecz był wspaniały. Obie drużyny zrobiły swoje, lecz to my zagraliśmy najlepsze spotkanie na tych mistrzostwach.
2: Finał z Hiszpanią w niedzielę, dzień wcześniej mecz Francji i Anglii o trzecie miejsce. A w aktualnościach za pół godziny sprawdzimy, jak awans swojej drużyny narodowej komentuje prasa w Argentynie. Na koniec jeszcze Polska i kredyty na mieszkanie. Wartość zapytań o takie pożyczki w czerwcu wzrosła w ujęciu rocznym o blisko 16%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 506 tysięcy złotych i była najwyższa w historii. Te dane przekazuje Biuro Informacji Kredytowej. O kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 14,5% osób więcej w ujęciu rok do roku. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Pogoda.
9: O ostrzeżeniach przed burzami już Państwo słyszeli. Spójrzmy teraz na temperaturę. W tej chwili na Wybrzeżu przyjemne 20 stopni, w Koszalinie 21, w Gorzowie Wielkopolskim 23, w Poznaniu 24, w Łodzi też 24, a w Zakopanem 24, ale zdaje się, że już tam kropi. W Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie będzie u nas na termometrach 28 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Tanecznym krokiem weszliśmy w drugą godzinę naszego spotkania w Lecie z Radiem. Prawie 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, mówię Państwu po raz drugi. I się zapatrzyłam na psie portrety i psie historie. Jaka szkoda, że nie mogę wszystkich przytoczyć, ale zachęcam do zaglądania na facebookowy profil naszego programu facebook.com/jedynka. Tam te historie i portrety psie można przeczytać i obejrzeć. A propos portretów, to ja jestem wzruszona, ponieważ dostałam 3 psie portrety, proszę Państwa. Dostaliśmy, my, Lato z Radiem. Portret jeden wykonała Julcia, drugi portret wykonała pani mama Sylwia, trzeci portret jest autorstwa Karoliny, ołówkowy, przepiękny, monochromatyczny. A pan Jacek z Płocka narysował tylko słoneczko, ale za to jakie uśmiechnięte i jakie mocno świecące. Państwo Julia i Karolina, Sylwia i Jacek mają kotki Lunę i Tofika i marzą o tym, żeby nasz kundelek dołączył do tego kociego grona, no to dołączy. Bardzo dziękuję za te portrety, są przepiękne i dziękuję też za bardzo wzruszający list, panie Jacku. No to taki miły akcent, myślę, na początek drugiej godziny.

Przed 11 połączymy się ponownie z Maćkiem Waleckim, który płynie Krutynią, ale zanim się połączymy, to jeszcze przed nami skojarzenia lata z radiem oczywiście. Proszę Państwa, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To pytanie, które jest przepustką do udziału w konkursie. Trzymam już teraz mocno kciuki za Państwa.

0: Kocham cię, kochanie moje, i mam nadzieję, że ta kultowa piosenka troszkę państwa zrelaksowała, tych z państwa, którzy wezmą teraz udział w naszych skojarzeniach lata z radiem. Mam nadzieję, że nerwów nie będzie, że będą nagrody. A może sobie zaczniemy właśnie od nagród, tak na zachętę? Za miejsce trzecie mamy dla państwa markową, pomarańczową, podkreślam, walizkę.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Miejsce drugie nagradzamy mądrym zegarkiem albo sprytnym zegarkiem, jak mawia Sława Bieńczycka, o wartości blisko 600 zł.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl.
0: A ten, kto zdobędzie miejsce pierwsze, będzie na miejscu pierwszym, będzie czytał i będzie mógł tych książek mieć tysiące w pięknym czytniku e-booków z kolorowym wyświetlaczem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: A teraz niezbyt miła wiadomość, jeżeli nie będzie punktu, to nie będzie żadnej nagrody, ale mówię to zawsze, mam nadzieję, że takiej sytuacji dziś nie będzie. Zasady są proste, maszyna losuje dla państwa zestaw skojarzeń, 30 sekund na odpowiedź, wygrywa ta osoba, która zdobędzie więcej punktów. Ważna uwaga dotyczy słowa magicznego dalej albo nie wiem. Dlaczego magiczne? No bo nie tracą państwo czasu zastanawiając się. Jeśli mam hasło dalej, to lecę dalej. A teraz lecę do pani, do pana, przepraszam. Lecę do pana Łukasza z Mszczonowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie Łukaszu, bardzo mnie rozbawił pana SMS, dokończenie zdania, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Proszę zacytować.
3: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ rozwiązuje problemy na swój uroczy sposób. Na przykład potrafi troskliwie zjeść buty, kiedy mamy ciężki dzień i musimy iść do pracy.
0: No to jest, tym bardziej jest to rozwiązanie godne podziwu, jeśli na przykład te buty nam się nie podobały w ogóle. Prawda? No właśnie. Dobrze. A pan ma psa?
3: Tak, oczywiście.
0: No to w ogóle bez sensu to pytanie zadałam, ale muszę zapytać wobec tego, jak ma na imię.
3: Navi.
0: Jak?
3: Navi.
0: Navi, jak nawigacja?
3: Tak jest.
0: Pięknie. Dobrze, czy zasady są jasne i możemy zaczynać?
3: Tak.
0: No to ja poproszę maszynę, żeby coś dla pana wylosowała fajnego. Pytanie, czy

0: To będzie rzeczywiście fajne z pana perspektywy. Dokończ tytuł znanego serialu. Polski lub zagraniczny to serial. Ja mówię początek, a pan kończy. Na przykład mówię Kariera Nikodema.
1: Dyzmy.
0: Albo Co ludzie
1: powiedzą.
0: No świetnie. No i tak proszę grać, pamiętając o słowie dalej. Czy możemy? Możemy. 3, 2, 1, start. Alternatywy?
1: 4.
0: Pogranicze w?
1: Ogniu.
0: Gambit?
1: Królowej.
0: O mnie się?
1: Nie martw.
0: Miasteczko Twin?
1: X.
0: Z archiwum?
1: X.
0: 6 stóp pod?
1: Ziemią.
0: 07?
1: Zgłoś się.
0: M jak?
1: Miłość.
0: Ślepnąc od?
1: Świateł.
0: Dom nad?
1: Rozlewiskiem.
0: Rodzinka?
1: PL.
0: Dziewczyny ze?
1: Lwowa.
0: Miodowe?
1: Lata.
0: Słoneczny?
1: Patron.
0: Dom z?
1: Papieru.
0: Czy uznamy papier? I tak to nie... 15 punktów, panie Łukaszu,
1: ojej,
0: no bez błędu.
1: Jednym, żeby zdobyć jeden chociaż.
0: No błagam, znakomita znajomość seriali, rewelacja. Zapisuję 15 punktów na koncie pana Łukasza, gratuluję. Mam nadzieję, że będę też gratulować za chwilkę pani Ewelinie z Gozdnicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani też o butach coś napisała, jeśli chodzi o psa.
2: Tak, ja napisałam o butach, ponieważ mieliśmy kiedyś w bloku takiego psa, który przynosił pojedyncze buty sąsiadom i szkoda, że nie całe pary.
0: No szkoda, trzeba było jakoś tak wyszkolić, żeby jednak kompletował. Ale rzeczywiście, zabawna historia. Czy zasady są jasne i możemy
2: tak
0: prosić maszynę, żeby też jakiś fajny zestaw wylosowała? Losujże, maszyno. Interesuje się pani sportem?
2: Troszeczkę.
0: Troszeczkę. No ale mam nadzieję, że jakaś intuicja jest, bo to jest kategoria polscy sportowcy. Ja mówię imię i nazwisko, a pani musi przypisać temu komuś dyscyplinę. Czyli na przykład mówię Iga Świątek, a pani mówi?
2: Tenis.
0: A mówię Paweł Fajdek.
2: Lekkoatletyka.
0: Świetnie. I tak może pani mówić albo lekkoatletyka, albo konkretnie rzut młotem.
2: Mhm, dobrze.
0: To proszę się skupić, pamiętać o słowie dalej, a my zaczynamy. 3, 2, 1, start. Anita Włodarczyk.
2: Lekka atletyka.
0: Jakub Moder.
2: Dalej.
0: Rafał Majka.
2: Kolarstwo.
0: Patryk Dobek.
2: Kolarstwo.
0: Marcin Gortat.
2: Koszykówka.
0: Piotr Lisek.
2: Lekka atletyka.
0: Bartosz Bereszyński.
2: Piłka nożna.
0: Bartosz Kurek.
2: Siatkówka.
0: Robert Korzeniowski.
2: Chodziarstwo.
0: Magdalena Fręch.
2: Tenis.
0: Maria Sajdak.
2: Tenis.
0: Wiosła, wioślarstwo. Patryk Dobek to biegacz, czyli lekkoatleta, a Jakub Moder gra w piłkę nożną. 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem skojarzeń na koncie pani Eweliny. No jak na takie trochę zainteresowanie, to całkiem dobry wynik. I ostatnią naszą uczestniczką jest też pani Aneta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A jak się nazywa ta miejscowość, w której pani mieszka?
3: To jest Świedziebnia.
0: Świedziebnia. A gdzie jest Świedziebnia?
3: Za Brodnicą, tak z 80 kilometrów.
0: Aha. No i jeśli chodzi o psa, to ma pani psa? Na pewno.
3: Tak, mam suczkę, nazywa się Pela.
0: I pięknie pani napisała, że jest najlepszym przyjacielem, ponieważ...
3: Uczestniczy we wszystkich zajęciach, których nie wymaga obecna, nie wymaga jest obecna.
0: Nie jest wymagana obecność psa.
3: Wymagana, tak.
0: Na przykład?
3: Najczęściej w ogrodzie właśnie. Jak ja sobie pielę, to Pela się kładzie we wszystkich rabatach i mogę po prostu wokół niej tam pielić, a ona nawet się nie ruszy.
0: A ja myślałam, że kopie, że pomaga w kopaniu.
3: Nie, jest bardzo grzeczna.
0: Pani Aneto, zasady są, jak sądzę, jasne. Nie traćmy czasu, losujmy. Geograficznie tym razem będzie miasto-kraj. Miasto-kraj. Ja będę mówić nazwę miasta, a pani nazwę kraju, w którym to miasto się znajduje. Na przykład Turyn.
3: Włochy.
0: A Varna.
3: Francja.
0: Bułgaria. No dobrze, ale to było na próbę, więc pomyłka na próbę się nie liczy. Grunt, żeby tych pomyłek w prawdziwej rozgrywce nie było. Proszę pamiętać o słowie dalej i zaczynamy. 3, 2, 1, start. Innsbruck.
3: Szwajcaria?
0: Dubrownik.
3: Chorwacja.
0: Adelaide.

0: Da.
1: USA.
0: Giza.
1: Egipt.
0: Bordeaux.
1: Dalej.
0: Curitiba.
1: Dalej.
0: Dortmund.
1: Niemcy.
0: Filadelfia.
1: USA.
0: Ottawa.
1: Kanada.
0: Oradea.
1: Dalej.
0: Utrecht.
1: Niemcy.
0: Antwerpia.
1: Francja.
0: Kyoto.
1: O kurczę, Japonia pewnie.
0: Japonia, tak, ale nerwy wzięły górę. Innsbruck, no. Austria, Adelaida w Australii, Curitiba w Brazylii, a Oradea w Rumunii. 5 punktów za skojarzenia zdobyła pani Aneta, więc sytuacja przedstawia się, proszę państwa, następująco. Do pani Anety wysyłamy naszą piękną pomarańczową walizkę. Pani Ewelina będzie spoglądać na mądry zegarek i będzie patrzyła, co on tam jej mierzy. A pan Łukasz, który w pięknym stylu zdobył 15 punktów, pan Łukasz z Mszczonowa, będzie się cieszył z czytnika e-booków. Gratulacje dla wszystkich państwa.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka.

0: Betka przy okazji.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
11: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
10: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
11: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
10: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
11: Filip Jastrzębski,
10: Tomasz Kowalczyk
11: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
10: Czyli Andrzej Dawidziuk,
11: Andrzej Janisz
10: i Olaf Lubaszenko.
11: Zapraszamy.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
12: Przed chwileczką głos Filipa Jastrzębskiego zapraszał Państwa na specjalną audycję mundialową. A tu proszę bardzo, teraz ten głos w tej
13: to
12: chwili.
13: Jeszcze raz mogę zaprosić. Zapraszam w niedzielę.
12: Bardzo dziękuję.
13: O 21:00 do końca meczu.
12: Do końca meczu.
13: Czyli nie wiadomo, co się
12: czy pan się spodziewał, że to się tak w ogóle ukonstytuuje?
13: Nie.
12: Że taka będzie konstelacja?
13: Kompletnie się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie wszystko odwrotnie. Że Francja wygra z Hiszpanią, Anglia pokona Argentynę. Spodziewałem się, że takie mecze będą, jakie nas czekają, tylko nie w te dni, bo w sobotę mecz o trzecie miejsca, w niedzielę wielki finał. Spodziewałem się, że Argentyńczycy mogą się wywrócić na pierwszej poważnej przeszkodzie, bo mecz z Anglią był takim sprawdzianem, pierwszym wielkim sprawdzianem dla drużyny Mistrzów Świata. Miał zweryfikować Albiceleste i okazało się, że zweryfikował pozytywnie. Co na ten temat myśli Tomasz Kowalczyk? Halo Tomku.
14: Dzień dobry. Rzeczywiście reprezentacja Anglii miała to spotkanie do pewnego momentu pod kontrolą. Pierwsza połowa bardzo dobra, w drugiej strzelony szybko gol, ale trener Thomas Tuchel, niemiecki szkoleniowiec, no zbyt głęboko się cofnął. Zrobił zbyt dużo takich defensywnych zmian i to, co się dzieje dziś w angielskiej prasie, to po prostu wołanie o natychmiastowe zwolnienie Tomasa Tuchela, że zrobił to samo, co robił Gareth Southgate, że ta reprezentacja wcale się nie różni od tej prowadzonej przez angielskiego trenera. Nie gryzą się w język ani Daily Express, ani The Sun. No po prostu natychmiastowo te angielskie tytuły żądają głowy trenera, no bo mecz skończył się, jak wiemy, po dwóch golach w końcówce dla Argentyny. Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza. W tle też konflikt o pewien transparent. Zrobiło się nieprzyjemnie po tym spotkaniu, no bo piłkarze reprezentacji Argentyny stanęli z transparentem Malwiny, należą do Argentyny, a miano nie łączyć polityki ze sportem. Wywołało to też burzę na Wyspach Brytyjskich, apele o to, żeby sportu właśnie z polityką nie łączyć, no ale po meczach Anglii z Argentyną zawsze praktycznie coś się musi dziać i dzieje się także tym razem.
13: Tomasz Kowalczyk, dziękujemy za relację i będzie się działo, bo lubimy lubimy mecze piłkarskie z podtekstami, a takich będzie całe mnóstwo i w sobotę, kiedy Anglia zagra z Francją w meczu

0: o trzecie miejsce i w niedzielę, kiedy zmierzą się drużyny hiszpańskojęzyczne.
1: No właśnie.
0: Z podobną kulturą zresztą. I w Hiszpanii i w Argentynie można fantastycznego steka zjeść, to na pewno. A czy zjadliwe będzie to danie finałowe, przekonamy się w niedzielę.
1: A komu pan kibicuje, panie Filipie?
0: W finale... A niech se ten Messi jeszcze coś wygra.
1: A niech se.
0: Niech ma.
1: Chłopak. Niech ma. Filip Jastrzębski.
2: Pogoda.
1: Ludowa mądrość pogodowa na dziś, proszę państwa. W lipcu, gdy służą pogody, bój się wielkiej wody. Złowroga trochę.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: I lato z radiem. Najpopularniejszy szlak, taki dla rodzin z dziećmi i dla początkujących, to Krutyń Ukta. To taka klasyka. 13 kilometrów, mniej więcej 5-4 godziny. Można też płynąć z Krutyni do Rosochy. Można płynąć z Krutyni do Nowego Mostu. Można płynąć z Krutyni do Iznoty i jeszcze tych parę szlaków mogłabym wymienić, bo nad Krutynią dzisiaj jesteśmy, a właściwie płyniemy Krutynią wraz z Maćkiem Waleckim. Maciek płynie tak troszkę, no nie troszkę, po prostu płynie pod prąd, proszę państwa. Zaczęli nad Jeziorem Mokrym i płyną w kierunku miejscowości Krutyń. Halo, halo Maćku, jak wam się płynie?
2: Jestem. Dzień dobry, no pod prąd, jak to czasem w życiu. A jesteśmy w samym sercu ogromnego zresztą Mazurskiego Parku Krajobrazowego. I cóż, płynie się świetnie, ale w słońcu zaczyna już być gorąco i jak dla mnie już za gorąco, ale nie na rzece Krutyni. Tu jest cudownie, bo nie tylko jest chłodna woda, ale przede wszystkim jest cień. Drzewa tworzą gdzieniegdzie takie łuki nad całym korytem rzeki. Tak się rozglądam.

0: i gdzieniegdzie te korony drzew prawie się dotykają z przeciwległych brzegów. I to jest
1: takie tunele się robią nawet czasami, prawda?
0: Niektóre drzewa tak bardzo są pochylone, że można je wręcz dotknąć ręką z kajaka.
1: Ja się zastanawiam, czy wy tak sobie sami płyniecie, czy są tam koło was jacyś kajakarze?
0: Widzę właśnie rodzinę, dwoje młodych ludzi, rodzice najpewniej właśnie się kąpią, robią przerwę. Po lewej stronie faktycznie miejsce idealne, bo brzeg jest bardzo dostępny, jest w cieniu, ponieważ drzewa nakrywają swoimi konarami, gałęziami miejsce, do którego przybiły dwa kajaki. Dzień dobry. Robią sobie państwo postój.
2: Przepłynęliśmy od mokrego. I kawałeczek nam tylko zostało do zakończenia w Krutyniu. A tu zawsze można przyjść się pokąpać, bo to jest bardzo dobre miejsce.
0: A skąd są państwo?
2: Z okolic Warszawy.
0: Podejrzewam, że pan nie po raz pierwszy tutaj płynie.
2: Oj, od 30 lat już odwiedzamy miejsce.
0: Dlaczego tu?
2: Jest jedna z lepszych rzek tego typu w Polsce, Krutynia. Kiedyś nam ją ktoś zarekomendował na spływie. I od tamtej pory, jak sami sprawdziliśmy, to jest po co wracać.
3: W zasadzie ja zawsze bardziej dążę, żeby tu przyjechać. Bo jest taki klimat po prostu, niepowtarzalny.
0: Czy ten kajak się jakoś nazywa?
4: No, kajaki, które dzisiaj mamy do dyspozycji, są to kajaki polietylenowe, oczywiście przystosowane do turystyki, także te stare kajaki z laminatu albo jeszcze wcześniej, które były drewniane, to już jest przeszłość.
0: Jakim kajakiem lata temu, w roku 36, pływał tu słynny reportażysta, ten szlak wodny i ten region jest bardzo kojarzony z tym człowiekiem.
4: Oczywiście mówimy o Melchiorze Wańkowiczu, mówimy o powieści Na tropach Smętka. Jego kajak Kuwaka, tak się nazywał, to był kajak na pewno dużo cięższy niż te, który mamy dzisiaj. Wańkowicz pływał z całym dobytkiem, nocował w różnych miejscach przygodnych, ale przede wszystkim trzeba stwierdzić to, że już w latach 30. XX wieku, jak Wańkowicz tutaj płynął, to już był rozpoznawalny szlak, to już była turystyka, tak więc to piękno, które opisuje Wańkowicz, no jakby nie zginęło, jest cały czas wokół nas.
5: Te same obrazy widzimy, co widział Melchior Wańkowicz. Zresztą no, sięgając do jego powieści, możemy naprawdę te wszystkie miejsca porównać ze sobą.
0: Dla ludzi, którzy niekoniecznie upodobali sobie kajak, jest świetna alternatywa. Minęła nas łódź przypominająca trochę gondolę, trochę łódź z herbu miasta Łodzi, trochę wiślaną pychówkę, czyli łódź odpychaną drągiem, bo nie jest tu, jako się rzekło, głęboko. Skąd państwo są?
6: Z Łodzi.
0: Pierwszy raz tutaj?
6: Pierwszy raz, tak. Chcieliśmy zobaczyć urok tego miejsca, tutaj piękno przyrody, no jest wspaniale. Piękna pogoda, czego chcieć więcej? Cudownie. Znalazłam, co można zobaczyć pięknego w okolicy, właśnie związanego z przyrodą i tutaj jakby wskazało mnie tutaj i serce, i może trochę opinie osób różnych, także bardzo ładnie.
0: Jak się tobie podoba?
7: Bardzo fajnie, piękne widoki.
0: Będzie co opowiadać?
7: Na pewno.
0: Otóż to. Pozdrawiam państwa z tego magicznego miejsca, z magicznej rzeki Krutyni, szlak rzeki Krutyni. Ja tu chyba zostanę na dłużej. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
4: Kamil Kopyść, przewodnik PTTK po Warmii i Mazurach.
0: Maciej Walecki, Lato z radiem z kajaka na Mazurach. Trasa rzeki Krutyni. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Maćku. Niech się wam dobrze płynie. Jeszcze tylko państwu powiem, że podpytałam Maćka. Płynie bez pieska. Nie miał pewności, czy nasz piesek lubi wodę. Nie chciał go narażać.

0: Polskie Radio, program pierwszy Lato z Radiem i konkurs Wakacje Marzeń. Nasz cotygodniowy konkurs, codzienny właściwie, od poniedziałku do piątku. Roman Czajarek zadaje Państwu jedno pytanie. Pytanie jest różnie punktowane. Można wygrać nagrodę miesiąca, czyli voucher na wyjazd zagraniczny. A jakie było dzisiaj pytanie? Przypomnijmy.
1: Dzisiaj film, który zdobył 8 Oscarów, czyli słynny Amadeusz, opowiadający o życiu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Genialny obraz, ale nie do końca zgodny z historyczną prawdą, bo z prawdziwego Mozarta, podobno najbardziej prawdziwy w filmie, jest zaraźliwy śmiech głównego bohatera. Wiedeń w tym obrazie też w rzeczywistości nie jest Wiedniem. Pytanie bardzo proste, za 2 punkty. Które miasto zagrało Wiedeń w tym filmie i w jakim kraju to miasto leży? Chodzi o słynną stolicę, lecz oczywiście nie Austrii. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30, wpisać na początku słowo klucz wakacje. Pytanie za 2 punkty. Powodzenia!
2: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: A po 11:00 historia pewnej piosenki, jednej piosenki, ale także spotkanie z niesamowitą kobietą Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle i trzecia wśród najlepszych zawodniczek świata.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Podcast Polskiego Radia.
14: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
15: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
14: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
15: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: O.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama. Radio Kierowców.
19: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowe kłopoty na zachodniopomorskim odcinku drogi ekspresowej S6. Między węzłem Dobre, na węzłem Bielice, na dojeździe do Koszalina mamy blokadę, bo na 124 kilometrze dachował samochód osobowy. Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku tego wypadku. Między Końskimi a Skarżyskiem Kamienną również są problemy. To droga 42 i miejsce zderzenia dwóch pojazdów osobowych oraz ciężarówki. Poszkodowana została jedna osoba i mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Starachowic, ale problemy są też na wjeździe na trasę S7 w kierunku Krakowa. Na drodze 77 zupełna

w tej godzinie przed nami historia pewnej piosenki. Jaka to będzie piosenka, to zdradzi Marcin Wojciechowski, ale także spotkanie z niesamowitą kobietą, sportsmenką, kitesurferką, trzykrotną mistrzynią Polski w kategorii freestyle, Martyną Konkel. Zaczynamy jak zawsze od aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan.

0: Finał procesu w głośnej sprawie tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca śmiertelnego wypadku ma usłyszeć wyrok. Jest wniosek do Komisji Etyki o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. To po jego słowach na temat funkcjonariuszy policji. Atak ukraińskich dronów na rosyjskie lotnisko wojskowe. Stacjonują tam myśliwce i bombowce. Warszawski sąd wyda dzisiaj wyrok w sprawie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie we wrześniu 2024 roku. Pijany kierowca Volkswagena, jadąc ponad 225 km na godzinę, staranował jadącego poprawnie Forda, w którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci, Rafał P., a jego żona i dzieci zostały ranne. Po wypadku Łukasz Żak zacierał ślady i uciekł do Niemiec. Pomagała mu w tym grupa sześciu kolegów, którzy również zasiedli na ławie oskarżonych. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co może grozić Żakowi?
1: Prokuratura domaga się najwyższego wymiaru kary. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz 600 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz rodziny ofiary wypadku. Oskarżony wypił pół butelki wódki, wsiadł do samochodu i nagrywał swoją szaleńczą jazdę telefonem. Po rozbiciu samochodu nie pomógł ofiarom wypadku, nie zainteresował się nawet swoją partnerką, która została ciężko ranna, tylko wsiadł do pojazdu kolegi i uciekł z miejsca zdarzenia. 3 dni po wypadku Żak zgłosił się na policję w Niemczech. Później w areszcie za pomocą przemyconego telefonu próbował wpływać na zeznania świadków. Wdowa po zabitym w wypadku Rafale P., pani Ewelina, chciałaby, żeby wyrok, który zostanie zasądzony, był przestrogą dla innych osób, które prowadzą samochody po pijanemu. Obrona apeluje o sprawiedliwy wyrok. Pozostałym oskarżonym o pomoc Żakowi w ucieczce grozi od 1,5 do 3,5 roku więzienia oraz wypłata zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych w wypadku.
0: Michał Makowski będzie śledził finał procesu w tej głośnej sprawie. Dziękujemy za relację. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Maria Janyska złożyła do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Powodem są jego słowa o policji, które padły podczas ostatnich obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński, odnosząc się wówczas do policji, mówił o bojówkach rządzącej partii. Ale prezes PiS-u ma teraz znacznie większe zmartwienie niż wniosek do Komisji Etyki. Sytuacja w jego partii stała się napięta. To po tym, jak Jarosław Kaczyński postawił wczoraj członkom Prawa i Sprawiedliwości ultimatum. Albo członkostwo w ugrupowaniu, albo w stowarzyszeniach. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak mówił w radiowej Jedynce, że możliwy rozpad wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości może być kwestią tygodni, bo Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus będzie dalej działało.
2: Skupił wokół siebie pewnych parlamentarzystów, parlamentarzystki, posłanki, posłów, którzy mają całkiem trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość i oni mówią wprost, oni już są mentalnie poza Prawem i Sprawiedliwością, czekają na to, żeby zostać wypchniętym z Prawa i Sprawiedliwości. To jest ich mit założycielski. Lepiej być tym pokrzywdzonym, który zostanie wyrzucony, niż tym, który wychodzi i dzieli środowiska.
0: Jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce iść po władzę, partia musi być jednością, przekonywał w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Jakub Banaszek.
3: Ta formacja potrzebuje jedności po to, żeby móc walczyć o zwycięstwo w 2027 roku i przede wszystkim przekonanie Polaków do swojej wizji. Były premier jest politykiem wszechmiar uzdolnionym. Pokazał to przede wszystkim w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Był autorem wielu pozytywnych rozwiązań także dla samorządów.
0: W przeciwieństwie do Morawieckiego, Jacek Sasin podporządkuje się ultimatum władz PiS-u i zakończy działalność swojego stowarzyszenia. W rosyjskim mieście Engels płonie lotnisko wojskowe. Pożar wybuchł po ataku ukraińskich dronów. To tam stacjonują rosyjskie myśliwce wielozadaniowe i bombowce, z których wystrzeliwane są rakiety w kierunku Ukrainy. Rosyjskie serwisy internetowe poinformowały również o zabitych i rannych w rejonach briańskim i jarosławskim. Ukraińskie bezzałogowce za

0: atakowały również Moskwę. Argentynie mogą grozić konsekwencje od FIFA za pokazanie politycznego transparentu na mundialu, informuje BBC. Piłkarze po wczorajszym meczu z Anglią pokazali baner z napisem Malwiny, czyli Falklandy są argentyńskie. Już wcześniej Argentyna została ukarana przez FIFA za taki sam napis. Na razie myśli piłkarzy i kibiców krążą jednak wyłącznie wokół niedzielnego finału, w którym Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Argentyńska prasa jest w euforii po zwycięstwie reprezentacji 2-1 w półfinale rozgrywanym z Anglią.
1: Najbardziej poczytny dziennik Clarín opisuje epicką remontadę i zwraca uwagę na charakter drużyny. Jeśli nie cierpisz, to nie ma radości. La Nación pisze, reprezentacja ponownie poruszyła serca Argentyńczyków i zagrała elektryzujący mecz. Redaktor najpopularniejszego dziennika sportowego Olé, Diego Macias, już w pierwszym zdaniu przyznaje, czy to nieprofesjonalne, gdybym powiedział, że pisze to ze łzami w oczach? Jak tu nie wzruszyć się, skoro obserwujemy, jak historia się pisze na naszych oczach? W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
7: W Polsce centralnej i na zachodzie gorąco, od 30 do 31 stopni. Wybrzeże jak zwykle chłodniejsze, tam 22 stopnie, 24 maksymalnie. Na południu kraju, przypominamy, obowiązują alerty przed burzami i ulewami. Teraz najzimniej w Opolu, 18 stopni, najcieplej w Terespolu, 26 na południu kraju, tak jak mówiłam, mogą się pojawić burze, a w Zakopanem maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.
7: Czy już wysłali Państwo pocztówkę z wakacji? Nie? No to na co czekać? Wystarczy wejść na stronę internetową pocztówka.polskieradio.pl i tam wysłać taką kartkę do znajomych albo wstawić sobie ją na media społecznościowe, wybierając jedną z przygotowanych ilustracji przez Andrzeja, który rysuje, albo nagrać tak zwaną głosówkę.

Program Pierwszy Polskiego Radia Lato z Radiem Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, prawie 12 minut po godzinie 11. I bardzo dziękuję za wszystkie Państwa zdjęcia i wspomnienia spływu Krutynią. Tutaj widzę, pani Paulina wstawiła zdjęcie. No, taki mały załogan, bardzo mały, uśpił go ten nurt leniwy Krutyni. Dziękuję także pani Izie, która pisze, że jej wspomnienia z Krutynią sięgają końcówki lat 70. Była na obozie kajakowo-wędrownym i dziękuję nam za cudowne wspomnienia, kiedy wymieniamy wszystkie miejscowości, które wtedy odwiedziliśmy. Wątek wodny też się pojawi w tej naszej godzinie ostatniej, Lata z Radiem. Właśnie a propos lata, to lata pływa, ślizga się na falach, zdobywa medale. Martyna Konkel, kitesurferka, będzie za chwilę już naszym gościem.

Będzie także historia jednej piosenki, którą przygotuje i opowie Marcin Wojciechowski. Nie wiem, jaka to piosenka. Zwykle wiem, a dzisiaj nie wiem, więc będę miała niespodziankę, podobnie jak państwo. 71-151, facebook.com/jedynka to sposoby kontaktu z nami, a za chwilkę już niedługo nasz gość.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: I lato z radiem. A w gdańskim studiu Polskiego Radia jest już nasz gość zapowiadany. Trzykrotna mistrzyni Polski we freestylu, mistrzyni Kenii i wicemistrzyni Tajlandii. Zajmuje trzecie miejsce w światowym rankingu freestyle. Jedna z najbardziej utytułowanych postaci polskiego kitesurfingu. Martyna Konkel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Czy coś jeszcze powinnam dodać do tej wizytówki? O jakiejś nagrodzie, jakimś medalu zapomniałam?
2: Nie, nie zapomniała pani. Może bym do tego dodała jako jedyną Polkę, która wystartowała na Pucharze Świata w dyscyplinie bigger. To jest, też miałam taki epizod startowania w tej dyscyplinie. To jest najbardziej ekstremalna odmiana kitesurfingu.
1: No to bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Zanim przejdziemy do rzeczy, czyli do opowieści o kitesurfingu, to chciałam zapytać, jakie dzisiaj warunki nad Bałtykiem? Czy dałoby się ładnie polatać?
2: Dzisiaj niestety nie, mamy północny wiatr i bardzo słaby, także ja się szykuję szczególnie na warunki, kiedy wieje no, powyżej 15 węzłów. Dzisiaj jest około 9-10, co nie wyłącza całkowicie możliwości uprawiania tego sportu, bo mamy taki sprzęt do lewitacji i tutaj sport, odmiana olimpijska kitesurfingu, jaką jest racing, to właśnie w takich warunkach może się ścigać, natomiast moja dyscyplina nie.
1: No właśnie, wiatr i fale to są sprzymierzeńcy wszystkich kitesurferów, jak sądzę. A jak mogłoby pani opisać tak najprościej, na czym polega ten sport?
2: Polega na ślizganiu się po powierzchni wody i lataniu. I w zależności już później od tego, jaką dyscyplinę sobie obierzemy, to możemy czy to bardziej bawić się na wodzie, na przykład na falach, ujeżdżając te fale, czy właśnie w powietrzu bardziej, latając i wykonując różne ewolucje.
1: Czyli jest deska, jest taki spadochronik, trochę jak żagiel
2: tak,
1: chyba bardziej.
2: Latawiec, dokładnie.
1: Latawiec. I się można ślizgać i można latać. A przy pani nazwisku często też pojawia się nazwa kiteboarding. To czym się różni kitesurfing od kiteboardingu?
2: To są dwie nazwy używane zamiennie, ale aha, tak naprawdę kitesurfing to była taka pierwsza nazwa, ponieważ no, miała więcej wspólnego z surfingiem, bo się uprawiało na otwartych wodach, na falach też, dlatego to nawiązanie do surfingu. Później jak już też sprzęt ewoluował i właśnie mogliśmy wykonywać triki z płaskiej wody w różnych warunkach, po prostu nazwano to kiteboarding, ale obie nazwy są zamiennie stosowane.
1: Czy kitesurfer musi umieć czytać wiatr, tak jak żeglarze czytają morze?
2: Zdecydowanie. Jakby bez tego, że tak powiem, na pewnym etapie ani rusz. Znam osoby, które pływają już całkiem nieźle, ale powiedzmy jakby nie są w to zaangażowane na takim poziomie zawodowym i nie potrafią czytać tego wiatru.
1: No to po czym się poznaje na przykład, że za chwilę, o, będzie dobrze, będzie można polecieć wysoko?
2: To znaczy, to nie do końca jest tak, że można to rozpoznać siedząc sobie na plaży, ale aha, obserwując i analizując prognozy, to na pewno. Tutaj w Polsce szczególnie mamy skomplikowaną sytuację z tym, dlatego że polegamy przede wszystkim na wyżach i niżach i zmieniających się po prostu warunkach atmosferycznych, przy czym na Półwyspie Helskim, tam gdzie w szczególności uprawiamy ten sport, no to jest w ogóle mikroklimat i tutaj trzeba patrzeć, czy jakieś zachmurzenie nadciąga, z której strony zaczyna wiać, czy temperatura może mieć na to wpływ. No i gdzieś tam na tej podstawie wyciągamy te wnioski, szykując się na pływanie, a i tak potrafi pogoda spłatać figle i na przykład nie wiać, albo wiać w momencie, kiedy się nie spodziewamy.
1: No myślę sobie,
2: tak niestety bywa,
1: że ten sport uczy też pokory i taki trzeba mieć duże dozy

0: cierpliwości w sobie, no bo jak tak nie wieje, nie wieje, nie wieje, to człowiek tak siedzi na tej plaży, czeka i czeka. Mam rację?
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast no, kitesurfing dla każdego kitesurfera, już niezależnie z jakiego kraju jest, wiąże się z dużą ilością podróży. I tak samo to u mnie wyglądało. I są miejsca na świecie, w których po prostu w ogóle nie patrzymy na prognozy. Na przykład jadę do Brazylii i nie muszę w ogóle patrzeć na prognozy. Wiem, że codziennie będzie wiało z tego samego kierunku. Mniej więcej o godzinie 8-9 się zaczyna, kończy o 17-18. I ja sobie wybieram moment dnia, w którym wychodzę.
0: No to są warunki luksusowe, można by powiedzieć. A pamięta tak. Pani ten moment, w którym pomyślała pani tak, chcę trenować kitesurfing. Czy wpływ na tę decyzję miało miejsce, w którym pani się wychowała, czyli jastarnia?
1: Nie, w ogóle. To, że się znalazłam na kitesurfingu, to jest zupełny przypadek i to jest bardzo długa historia. Nie wiem, czy byśmy miały tyle czasu, żeby opowiedzieć ją szczegółowo i w taki zabawny sposób, jakim ona faktycznie jest. Natomiast pamiętam decyzję, kiedy podjęłam, że kitesurfing będę robić na serio i zawodowo. To było przy wylądowanym pierwszym triku freestyle'owym. Bo kitesurfing w takiej swojej postaci rekreacyjnej, amatorskiej, to jest głównie pływanie na desce z latawcem, który jest de facto podczepiony do trapezu. To jest taki pas, który mamy na lędźwiach, na brzuchu. Więc jakby siły rozkładają się na nasze całe ciało. A we freestylu ja się wyczepiam z tego haka, z tego trapezu i utrzymuję całą siłę latawca na rękach. Więc trzeba być bardzo silnym i skoordynowanym, żeby się móc wypiąć z tego, utrzymać latawca jest na rękach, wybić się, zrobić trik, wylądować i dopiero potem się wpiąć. I ja dopiero jak zrobiłam właśnie taki pierwszy trik, no właściwie tam któryś, powiedzmy kolejny, ale to był taki pierwszy dzień styczności z tą dyscypliną, to mówię, okej, to ja teraz rozumiem wszystko, ja chcę robić to do końca życia.
0: No tak, i tak się stało, chociaż miewała pani też trudne momenty w swojej karierze. 3 lata temu miała pani poważny wypadek. Kiedy czytałam, co tam się wydarzyło, to po prostu włos mi się jeżył na głowie. Przyznam szczerze, może nie wchodźmy w szczegóły, ale to był naprawdę bardzo poważny wypadek, proszę państwa, podczas treningu w Hiszpanii. No ale wróciła pani i wróciła pani w pięknym stylu. Czy ta decyzja o powrocie była trudna? Od razu pani wiedziała, że chce wrócić? Czy przeciwnie, pomyślała sobie pani nigdy więcej?
1: Ja zawsze wiedziałam, że wrócę do kitesurfingu. Ta kontuzja, która była 3 lata temu, mimo tego, że była najcięższa, to nie była jedyna. Były po drodze różne inne, mniejsze i ja zawsze wiedziałam, że wrócę. Natomiast były takie momenty wątpliwości już w procesie rehabilitacji, gdzie ja i tak już wróciłam na wodę, ale nie wróciłam na przykład do freestylu, który jest po prostu no, wymagający fizycznie, że zastanawiałam się, czy to jest koniec. I to był bardzo ciężki moment w moim życiu, kiedy miałam te wątpliwości. No ale koniec końców wyszło tak, że po prostu potrzebowałam jeszcze trochę więcej czasu. Kość musiała się w pełni przebudować i po prostu później zaczęło to działać. No i że tak powiem, odbiłam się od dna i wyszło nawet mi lepiej niż przed tą kontuzją.
0: No właśnie, bo trafiła pani do światowej czołówki i myślę sobie, że może nawet ten powrót przyniósł większą satysfakcję niż pierwszy tytuł mistrzowski.
1: Tak, generalnie w trakcie po prostu tej całej rekonwalescencji i kontuzji ja się bardzo mocno zmieniłam, bo no dużo przeżyłam emocjonalnie i dużo też wsparcia dostałam od różnych osób i zmieniłam i trochę swój styl życia i podejście i formę treningową i tutaj przygotowanie mentalne też w tym momencie wskoczyło gdzieś tam do tego programu przygotowawczego i to wszystko summa summarum złożyło się na to, że no wróciłam w takim mocnym stylu. I tak, no to jest zdecydowanie lepsze i ważniejsze dla mnie uczucie, że ja nawet jak po te pierwsze zawody świeżo po kontuzji, czyli to było 5. miejsce na przystanku Pucharu Świata w Brazylii, po 1,5-rocznej przerwie od momentu złamania tej nogi, to był dla mnie większy sukces niż jak wygrała Mistrzostwa Polski.
0: No i trudno się dziwić. Pani Martyno, jest pani 3. na świecie. Co przed panią? Czy szykuje się pani do jakichś kolejnych zawodów? Czy jakieś kolejne cele sobie pani już postawiła do osiągnięcia?
1: Tak, tak. Generalnie jestem trzecia na świecie aktualnie, ale to jeszcze nie jest zakończony ranking na ten rok, ponieważ przed nami jest jeszcze jeden finałowy przystanek właśnie w Brazylii na koniec października. Także dopiero tam się rozstrzygnie na podstawie no, tego, co tam sobie wywalczę, które to miejsce w rankingu obiorę. I mam nadzieję, że je zostawię i obronię i na takim miejscu

0: zakończę, no to jest właśnie ten cel najbliższy.
1: Brazylia?
0: Tak.
1: Dobrze usłyszałam, tak, Brazylia. Czyli tam, Brazylia. Gdzie jest ten wiatr taki pewny.
0: Tak, dokładnie. Tam, gdzie możemy być bardzo wybredni w tych warunkach, tam jest w ogóle bardzo dużo spotów różnych, więc no, jest w czym przebierać.
1: No to życzę, żeby wiatr był pomyślny, żeby się pani gładko ślizgała po falach, żeby wykonywała pani najwymyślniejsze triki bezpiecznie. No i życzę obronienia tego tytułu, a może wskoczenia na wyższe miejsce. Bardzo dziękuję.
0: Może w przyszłości.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Martyna Konkel, dzięki, była moim i państwa gościem.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Reklama. Autopromocja.
13: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem. No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
1: Pani Barbara na facebookowym profilu napisała: ja nie kajakowa, wolę stały grunt pod nogami. Hełm bardzo słoneczny i już gorący, jeżyki się uwijają, powietrze stoi, żadnego wiaterku. Pani Barbaro, hełm, powiada pani, w sobotę tam będziemy z latem, z radiem i z Telewizją Polską i będzie koncert i piknik rodzinny i nasza potańcówka i audycja plenerowa. Także zapraszam panią Barbarę i wszystkich państwa. A jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Kołobrzegu 19 stopni, najcieplej w Terespolu 27 stopni. Dzisiaj na północnym wschodzie małe i umiarkowane zachmurzenie bez opadów, a na pozostałym obszarze naszego kraju umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotnie może popadać deszcz, mogą przejść burze, miejscami także z gradem. Ciśnienie w Warszawie w południe 1007 hektopaskali i tak jak już wspominałam, przewiduje się jego spadek. Teraz prosto z Polanicy Zdroju w Dolnośląskiem pan Robert Serafin z Towarzystwa Miłośników Polanicy.
14: Witam państwa ze słonecznej Polanicy Zdroju. Dzisiaj piękna pogoda, 26-27 stopni za oknem, słoneczko. Popołudnie zapowiada się troszkę bardziej dynamicznie, ale generalnie na razie spokój i w pogodzie, i w parku. A propos parku. W naszym parku, jak wiecie, stoi niedźwiedź polarny, który pokazuje zasięg lądolodu, a od paru lat pojawiają się jego młodsi bracia. W zeszłym roku mieliśmy ich kilka, a w tym roku doszliśmy już do kilkunastu.

0: Mamy niedźwiedzia pisarza. Ze względu na ostatnie obchody 80-lecia praw miejskich Polanicy Zdroju pojawił się też niedźwiedź urzędnik podkreślający tą rocznicę. Także w Polanicy Zdroju jak zwykle miśków coraz więcej i dzieje się w niedźwiedziowym raju bardzo dobrze. Zapraszamy do Polanicy, na pewno nie będziecie się u nas nudzić.
1: Mi się tak wydaje, że się państwo nie będą nudzić. Pozdrawiamy wszystkie polanickie misie. A jeszcze wracając do hełmu, to Michał Szpak, Big Cyc, Ira, Chłopcy z Placu Broni, Demona, Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Krzysztof Cugowski i Lanbery. To są te gwiazdy, które usłyszą państwo i zobaczą na naszym koncercie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I Lato z Radiem, i w studiu Lata z Radiem Marcin Wojciechowski. Dzień dobry. I historia pewnej albo jednej piosenki. Bardzo państwo komplementują te historie piosenkowe.
2: Naprawdę?
1: Twoje. Tak. Przepraszam, że nie przytoczę konkretnych autorów tych komplementów, ale piszą państwo, że zawsze czekają na ten moment
2: to
1: w naszym
2: miłe.
1: Programie. To bardzo

0: bardzo miłe. I ja też zawsze czekam, bo zwykle wiem, a dziś nie wiedziałam, jaką piosenkę wybierzesz, chociaż tak troszkę wiedziałam, ale nie wiedziałam do końca.
1: Tak, to jest moje zaniedbanie, że ci nie powiedziałem, a raczej, że zmieniłem piosenkę w ostatniej chwili, ale zmieniłem ją trochę pod ciebie
0: to
1: i
0: prawda.
1: Pod naszych słuchaczy, bo to wiem, prawda. Że też bardzo lubią tego człowieka, o którym będziemy mówić. To jest człowiek, który osiągnął ogromny sukces, Harry Styles. Agnieszko, późno zakochałaś się w Harrym, albo polubiłaś może.
0: Bardzo późno, tak, polubiłam i nie załapałam się na One Direction. Potem już parę lat Harry grał jako solista, jako rozwijał swoją solową karierę, a ja dopiero tak po niewczasie się zachwyciłam tym, co robi i jestem pod wrażeniem także jego talentu aktorskiego, bo ma taki.
1: Tak, oczywiście jest barwny, kolorowy, charyzmatyczny, dąży do celu, wie czego chce, nagrywa eksperymentalne piosenki, szczególnie w ostatnim czasie, na ostatniej płycie, to już nie jest taka płyta jak te poprzednie.
0: Jest.
1: Szczerze mówiąc, ale to może nie o tym.
0: Tak.
1: Powiedzmy
0: ja
1: o tym, powiedzmy o tym, co jest największym sukcesem wielkim Harry'ego. Cofniemy się do 2022 roku, czas po pandemii i piosenka As It Was. Płyta Harry's House, pierwszy dzień kwietnia 2022. Znają państwo na pewno tę piosenkę. Niedawno leciałem samolotem obok pani, która przez 5 godzin zapętlała ją cały
0: Wcale
1: czas.
0: Wcale się nie dziwię, więc bo to są tak zwane earbuggy, te piosenki Harry'ego.
1: Ona naprawdę to uwielbiała i cały czas to jej koiło nerwy w czasie lotu, więc tak to działa. Piosenka nie jest utworem o rozstaniu, jak wiele osób powiedziało. As It Was, 15 tygodni na pierwszym miejscu. Wiele słuchaczy uznało, że to piosenka o zakończonym związku, ale Harry tłumaczył, że to osobista przemiana była inspiracją do stworzenia tej piosenki. Doświadczenie dokładnie okresu pandemii 2020-2022 oraz poczucie, że po pewnych wydarzeniach no niestety świat już nie będzie taki sam. To często używane określenie, że po czymś świat się już nie będzie taki sam, ale dużo w tym prawdy, no, to się wszystko zmienia. To o pewnej metamorfozie, a nie o jednej konkretnej relacji. Świat się zmienił, on sam się zmienił, no i to padające w refrenie stwierdzenie, że i nic nie będzie już takie jak kiedyś. You know it's not the same as it was. Dokładnie powtarzane wielokrotnie. To właściwie zdanie, które każdy z nas mógłby powiedzieć po ostatnich kilku latach z całą pewnością.
0: A teledysk pamiętasz?
1: Pamiętam teledysk, tak, oczywiście, jak zawsze u Harry'ego z pomysłem, ale tam jest jedna inna ciekawostka. Radio często to wycina, ale ta piosenka zaczyna się od słów małej dziewczynki, nagranej z sekretarki automatycznej. Come Harry, Harry, we wanna say goodnight to you. To nie jest ani aktorka, ani fragment filmu, tylko to jest autentyczne nagranie z automatycznej sekretarki Harry'ego Stylesa. Jego chrześnica, Ruby Winston, dzwoniła do niego każdego wieczora, żeby powiedzieć mu dobranoc. I pewnego razu nie odebrał. Ona się nagrała i to nagranie trafiło na intro utworu. Czyli to jest taka trochę wesoła muzyka, smutny tekst.
0: Taka słodko-gorzka.
1: Słodko-gorzka piosenka, tak, o tym, że nic nie będzie już takie samo, ale z drugiej strony przecież może być inaczej. Nie znaczy gorzej. Może być po prostu inaczej i na te zmiany musimy chyba być otwarci. Piosenka o samotności, zagubieniu, dorastaniu, tracie dawnego życia. Jeszcze państwu zdradzę, że szukałem piosenki Harry'ego Stylesa, o której mógłbym opowiedzieć i on naprawdę często porusza bardzo, bardzo poważne tematy w swoich utworach.
0: Tak, i to jest tak, taki kontrast, bo tak. Melodia jest radosna, tak. Taka do tańca niemalże, energetyczna, natomiast przekaz tekstowy jest poważny.
1: Były takie piosenki, Robin, Dancing on My Own, czy Black Wonderful Life, czyli polskie piosenki też takie oczywiście były. Taki taniec ze łzami w oczach trochę, a ten album, z którego pochodził single As It Was, czyli Harry's House, to nie jest dom jako budynek, tylko takie bezpieczne miejsce, w którym Harry czuje się dobrze i myślę, że to może być dobra puenta tego, że jednak wychodzi na dobre. Bezpieczne miejsce, o tym piosenki. No i co? Doskonały utwór, taki no powiedziałbym, który zostanie z nami na dłużej, bo chyba to świadczy o pewnej jakości, czy utwór brzmi przez 3 miesiące, czy przez 10 lat tak samo.
0: Z całą pewnością zostanie. Teraz zostawiamy państwa z Harrym Stylesem i utworem As It Was, a ja tobie, Marcinie, bardzo dziękuję.
1: Ja tobie również, Agnieszko.
0: I wpadasz tutaj jutro.
1: Z przyjemnością.
0: O tej samej porze.
1: Dziękuję.
0: Marcin Wojciechowski.

Harry Styles, tak było. Wakacje marzeń, konkurs, który dzisiaj wygrywa pan Robert z Włocławka. W filmie Amadeusz Wiedeń zagrała Praga, tak napisał pan Robert. Zdobywa naszą maskotkę, jeśli zbiera punkty, to zdobywa również 2 punkty. Jutro następne pytanie, zupełnie nowe. I jeszcze ostatni piesek, którego wysyłam do Pawła i jego siostry Zosi, którzy bardzo by chcieli mieć naszą maskotkę, ponieważ 2 tygodnie temu odszedł ich ukochany piesek Nero i bardzo za nim tęsknią. Obiecujemy, że będziemy się o niego troszczyć. Miska z wodą zawsze będzie pełna i będzie mógł biegać po naszym dużym podwórku. Wysyłamy do was pieska. Nie.

No i tak właśnie kończy się nasze czwartkowe spotkanie. Na jutrzejsze wydanie Lata z Radiem zapraszam Państwa w imieniu Romana Czyjarka. Będzie kolorowo, będzie pachnąco, bo przeniesiemy się do świata roślin kwitnącej o tej porze roku. Będzie też o tym, jak rośliny zmieniały historię świata. I odwiedzi nas w studiu Andrzej Krzywy, który wraz z zespołem Demono zagra w Chełmie już w tę sobotę. Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała.

0: A dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
12: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
14: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dużo utrudnień, dużo korków i informacji od służb. Zaczniemy od tragicznego zdarzenia niestety. S6 w Zachodniopomorskiem, trasa między węzłami Dobre-Bielice na wysokości węzła Dobre. Na 124 kilometrze dachował samochód osobowy. Tutaj dwie osoby są poszkodowane. Życia jednej z nich niestety nie udało się uratować, więc mamy jedną ofiarę śmiertelną, jedną osobę poszkodowaną ranną. I w związku z tym na czas pracy służb zupełnie zablokowana jest droga w stronę Koszalina S6. Najlepiej zjechać się, by ominąć tę blokadę, która trwać ma zdaniem służb nawet 3 godziny, węzłem Dobre właśnie, tak żeby do miasta Koszalin dojechać już trasami lokalnymi. Utrudnienia mamy też na 77. Ta trasa również jest zamknięta na odcinku między Jarosławiem a Przemyślem w miejscowości Orły na Podkarpaciu. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu. Tutaj kierowca auta został poszkodowany, ranny. Droga też jest właśnie zamknięta, a jeśli chodzi o objazdy, to kierowcy jadący od strony Przemyśla mogą skręcić w prawo w stronę Małkowic, potem jechać przez Walawę i Niźny, a zmotoryzowani jadący od strony Radymna kierują się na ulicę Złota Góra i dalej ten sam objazd, czyli Niźny, Walawa i Małkowice właśnie.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne.

0: Prawie 5 minut po godzinie 12 aktualności jedynki Andrzej Kocjan. Salmonella w 4 przedszkolach powiatu limanowskiego w Małopolsce. Zostały zamknięte placówki w Mordarce, Przyszowej i Limanowej. Sanepid apeluje do rodziców o zachowanie czujności. Gorączka u dziecka, wymioty, biegunka i ból brzucha to sygnały alarmowe, mówi Renata Krzysztof, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Limanowej.
1: Z naszej strony rodzice zostali poinformowani, że w przypadku pojawienia się u dzieci dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Ciężkie przypadki zatrucia pokarmowego mogą kończyć się nawet śmiertelnie.
0: Ognisko salmonelli pojawiło się na początku tygodnia w przedszkolu w Mordarce. Dotąd były już 24 zachorowania, aż 18 maluchów trafiło do szpitali. Parlament Ukrainy powołał dotychczasowego prezesa zarządu państwowego koncernu Naftohaz Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Za jego kandydaturą zgłoszoną przez prezydenta Zełenskiego zagłosowało 289 deputowanych w 450-osobowym parlamencie. Korecki zastąpił na stanowisku premier Julię Sfyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem sama ustąpiła ze stanowiska. We wtorek parlament przyjął dymisję. Za niespełna pół godziny uczestnicy zespołu trójstronnego poznają plany naprawy systemu ochrony zdrowia. Spotkają się w warszawskim Centrum Dialog. Minister zdrowia ma przedstawić propozycje zmian, w tym te dotyczące zarobków lekarzy. Wyniki prac zespołu będą bardzo istotne przy wprowadzaniu reformy, ocenia ekspertka, ekonomistka Anna Gołębicka.
2: Ze strony Ministerstwa Zdrowia najbardziej potrzeba wizji, czyli tego, jakie ma być to zdrowie w Polsce i jak ono ma funkcjonować. I nie można liczyć na to, że rynek sam coś stworzy od dołu, bo te rozwiązania oddolne mogą być albo bardzo dobre, albo bardzo złe. W naszym przypadku trzeba mieć jakąś konkretną wizję i wiedzieć, czego się chce od tych placówek na dole, żeby one nie wyrosły trochę po swojemu jak krzywe drzewa.
0: Po aferze w Szpitalu Południowym minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda proponuje m.in., by medyk nie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę. A więcej o dzisiejszych rozmowach w magazynie W Samo Południe.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich pytanie, wróci czy nie wróci. Kierowcy zastanawiają się, czy ponownie zostanie wprowadzony rządowy pakiet ceny paliw niżej. Po ostatnich podwyżkach litr benzyny 95 kosztuje już nawet powyżej 7 zł.
4: Trochę przesadzają z cenami.
5: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
6: Płakać i płacić.
5: Tylko to.
0: Powrót pakietu CPN jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w cieśninie Ormus, wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.
7: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
0: Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 700 000 000 zł. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałami. Po południu w pasie od Gorzowa i Zielonej Góry przez Poznań, Łódź po Lublin, Radom i Tarnobrzeg termometry mogą pokazać nawet około 30 stopni. Przy tak wysokich temperaturach, gdy mieszkanie jest nagrzane, trudno potem zasnąć. Fizjolog dr Daria Pracka mówi, że pomóc może letni prysznic. Letni, ale nie lodowaty, bo ten zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudnić oddawanie ciepła. Nie jedzmy też obfitej kolacji, a w ciągu dnia pijmy dużo wody, żeby nawadniać organizm. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Pogodowa mapa Polski. Kolejny dzień z ostrzeżeniami w centrum i na zachodzie przed upałami, a w drugiej połowie dnia na południu przed burzami. Poza tym teraz w większości regionów słonecznie, a na termometrach 21 stopni nad samym morzem i w górach, 24 na Mazurach i na Podlasiu, a najcieplej w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 27 stopni. Na warszawskich barometrach 1007 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Powietrze w większości Polski jest dobre i bardzo dobre, tylko w Dębicy i Rymanowie-Zdroju jakość powietrza jest umiarkowana, a w Kielcach dostateczna. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej oczywiście ze słońca. O 13:00 prognozowana jest zielona godzina, podczas której warto wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za kilka sekund będzie 10 po 12.
0: W samo południe.
1: Spowodował śmiertelny wypadek, zamiast pomóc, uciekł i ukrywał się za granicą. Dziś, 2 lata po wypadku, Łukasz Żach usłyszy wyrok.
2: Znajdując się w stanie nietrzeźwości, znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość, poruszając się z prędkością 226 km na godzinę, czy dopuszczalnej prędkości 80 km na godzinę.
1: Jak wyleczyć służbę zdrowia? Dziś zbiera się zespół trójstronny.
3: Ze strony Ministerstwa Zdrowia najbardziej potrzeba wizji, czyli tego, jakie ma być to zdrowie w Polsce i jak ono ma funkcjonować.
1: W Argentynie nie spał dziś nikt. Drużyna Messiego wywalczyła miejsce w finale.
4: Messi jest najważniejszy dla nas, bo to jest 24 lata, że było versus Anglii.
5: I czekamy na finał.
4: Argentina!
1: Karol Surówka, to jest w samo południe. Do 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Nawet taki wyrok może usłyszeć dziś Łukasz Żak, sprawca wypadku, który 2 lata temu wstrząsnął całym krajem i doprowadził do zaostrzenia przepisów. Z relacji świadków i ustaleń prokuratury wynika, że Łukasz Żak pędził swoim Volkswagenem warszawską trasą łazienkowską ponad 220 km na godzinę na ograniczeniu do 80. Miał być pijany i nagrywać rajd telefonem. Stracił panowanie nad autem i uderzył w inny samochód, którym podróżowała rodzina z 2 dzieci. Ojciec rodziny zginął, żona i dzieci zostały poważnie ranne, podobnie jak pasażerka Łukasza Żaka. Sprawca nie zatrzymał się jednak, by udzielić pomocy. Najpierw uciekł z miejsca zdarzenia, potem z kraju. Ukrywał się w Niemczech, gdzie został zatrzymany na mocy europejskiego nakazu aresztowania. Łączymy się z Sądem Rejonowym dla Warszawskiego Śródmieścia, gdzie jest Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
6: Dzień dobry.
1: Dlaczego według prokuratury Łukasz Żak powinien trafić do więzienia na 20 lat?
6: Prokuratura nie dopatrzyła się żadnych okoliczności łagodzących. Żak prawie 3-krotnie przekroczył dopuszczalną prędkość na trasie łazienkowskiej. No i właśnie, wcześniej wypił w restauracji 8 kieliszków wódki, co znalazło się na zapisach z monitoringu, więc w momencie wypadku w organizmie miał ponad promil alkoholu. Do tego należy doliczyć ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. Żak wsiadł do samochodu kolegi, który dojechał na miejsce, no i wtedy już zaczął opracowywać plan ucieczki. Najprawdopodobniej wybierał się do Hiszpanii. Ostatecznie 3 dni później zgłosił się na komisariat w niemieckiej Lubece i został zawieziony przez policję do szpitala, bo też ucierpiał w wypadku. A w polskim areszcie Żak miał ze sobą przemycony telefon i za jego pomocą próbował wpływać na zeznania świadków. Wysyłał również grypsy do kolegów na wolności z prośbą o tak zwaną pszczółkę i tak zwanego antka, czyli o amfetaminę i mefedron. Swoją drogą Żaka czeka kolejny proces, też związane z narkotykami. Chodzi o wprowadzenie na rynek hurtowych ilości narkotyków. Na sali sądowej w trakcie procesu dotyczącego śmiertelnego wypadku oskarżony również miał problemy z zachowaniem powagi. No i w ocenie prokuratury Żak nie powinien ubiegać się o warunkowe zwolnienie wcześniej niż po 15 latach odsiadki.
1: Biorąc pod uwagę wszystkie te zarzuty, w jaki sposób Łukasz Żak mógł się bronić w ostatnich miesiącach? Jak tłumaczył w ogóle swoją ucieczkę?
6: To obrończyni Izabela Ławińska przekonywała, że Łukasz Żak od początku przyznawał się do spowodowania wypadku, jednak odpowiada za czyn nieumyślny. Jak mówiła adwokatka, przyznał, że popełnił błąd tragiczny i niewybaczalny, ale nadal błąd. Nie był to żaden zbrodniczy plan. Nie można go traktować tak, jakby odpowiadał za umyślne pozbawienie życia. Również w opinii biegłych Żak został uznany za poczytalnego, ale jego stan został opisany jako zaburzenia adaptacyjne, przewlekłe napięcie emocjonalne oraz konieczność leczenia psychiatrycznego. No i to są ustalenia biegłych sądowych. Oczywiście na koniec procesu Łukasz Żak przeprosił rodzinę ofiary wypadku. Wdowa po Rafale P., pani Ewelina, chce, żeby ta sprawa miała wydźwięk społeczny. Jak mówiła, chciałabym, żeby wyrok, który zostanie zasądzony, był przestrogą dla innych osób, które wsiadają do samochodu pod wpływem alkoholu. No i też wrześniowa noc spędzona

0: z mężem i dziećmi, niestety zabrała z jej życia ostatni uśmiech.
1: Michale, ten wyrok za pół godziny, będziemy oczywiście wracali do tematu, ale powiedz jeszcze krótko o współoskarżonych, dlatego że koledzy Łukasza Żaka również za tę sprawę mają odpowiedzieć.
0: Tak, łącznie 6 kolegów, chociaż sprawa jednego z nich została wyłączona do osobnego procesu i grozi im od 1,5 do 3,5 roku więzienia oraz wypłata zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych w wypadku. Ci oskarżeni mają również na koncie przestępstwa narkotykowe, jazdę po pijanemu czy łamanie zakazu prowadzenia pojazdów, a prokuratura zarzuciła im m.in. utrudnianie postępowania karnego przez to, że próbowali pomóc Łukaszowi Żakowi w uniknięciu odpowiedzialności oraz nie udzielili pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Michał Makowski, bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy wracali do Michała w aktualnościach, dlatego że za kilkadziesiąt minut powinniśmy poznać już wyrok.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Na razie zmieniamy jednak temat. Zadanie jest, mówiąc bardzo delikatnie, niełatwe. Zreformować służbę zdrowia i zwalczyć te patologie, które od tygodni dominują nagłówki na portalach informacyjnych. Za chwilę zbierze się zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia. Co ciekawe, będzie to trzecia próba dokończenia tego samego posiedzenia. Poprzednie dwa, pod koniec czerwca i na początku lipca, zostały przerwane. Łączymy się z Dagmarą Kęcior, która obserwuje obrady zespołu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Do 3 razy sztuka, rozumiem, ale dlaczego 2 razy nie udało się dokończyć obrad?
3: Faktycznie można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o poprzednie spotkania, to tak naprawdę już to czerwcowe, to poszło, powiedziałabym, o udział. Mianowicie to, że brała w tym udział wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, a nie główna minister Jolanta Sobierańska-Grenda. No i strona społeczna oczekiwała konkretów dotyczących reformy systemu ochrony zdrowia. Twierdzili też, że Katarzyna Kęcka nie jest w stanie tych szczegółów przedstawić. I jeśli chodzi o właśnie czerwcowe spotkanie, no to wtedy było wiadomo, że głównej minister nie będzie. Jeśli zaś chodzi o to nowsze spotkanie, późniejsze, to był zapowiadany jej udział, natomiast ostatecznie ona nie przyszła. No też strona społeczna stwierdziła, że póki minister nie pojawi się na tym spotkaniu, to też oni nie zamierzają zaczynać obrad.
1: To w takim razie, czy dzisiaj lista obecności będzie kompletna, no i czy już są jakieś wstępne propozycje?
3: Wszystko na to wskazuje, że będzie kompletna i nawet będzie więcej osób niż jest standardowo. Przede wszystkim ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma się dzisiaj pojawić na tym spotkaniu i wyjątkowo ma wziąć też w nim udział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. To jest z kolei ustalenie, które zapadło między Łukaszem Jankowskim a Jolantą Sobierańską-Grendą po ich spotkaniu w piątek. Będą też oczywiście przedstawiciele strony społecznej oraz strony pracowniczej. Tutaj mówimy m.in. o tych, którzy zajmują się szpitalami. Gdy rozmawialiśmy z Łukaszem Jankowskim, prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, to mówił, że oni jako lekarze mają wiele pytań i liczą na konkrety.
4: Mam nadzieję, że tam Ministerstwo Zdrowia przedstawi już bardziej konkretne propozycje, również dotyczące wynagrodzeń lekarzy, że my do tych propozycji będziemy się merytorycznie i życzliwie dla współpracy odnosić.
3: Bo według lekarzy te propozycje, które na razie pojawiły się ze strony resortu, są dość ogólne. Pierwsza, jeśli chodzi o bezpośrednio medyków, to ograniczenie ich stawki godzinowej do maksymalnie 240 zł brutto w publicznych placówkach. To według medyków rodzi obawy, że część lekarzy, którzy teraz zarabiają więcej, mogą przejść do sektora prywatnego, a w publicznym oczywiście będzie ich wtedy mniej. Druga propozycja resortu to ograniczenie czasu pracy lekarzy do maksymalnie 2 etatów, no i jest przy tym wymóg, że każdy lekarz będzie musiał mieć swojego głównego pracodawcę i od niego będzie potrzebował zgody na to, żeby podejmować pracę w innej placówce. To trochę zapisy przypominające zakaz konkurencji i to też rodzi pytanie, czy czasem nie będzie wtedy problemów z uzupełnianiem grafików w pozostałych placówkach. Te propozycje też, powiedziałabym, że spotkały się z dość dużą krytyką, bo na przykład dr Filip Pierelejewski z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy mówił, że ogólnie te resortowe propozycje nie dotyczą większości polskich medyków.
5: To nie są propozycje do prawdziwego świata lekarskiego, tylko to są propozycje do tych kilku promili lekarzy, którzy tak naprawdę funkcjonują i pracują w patologicznym modelu, który został narzucony poprzez ministerstwa, poprzez menadżerów szpitali, ponieważ to oni promowali umowy cywilnoprawne, oni promowali odejście od zabezpieczenia ZOZ-ów publicznych w kadrę, która będzie po prostu stanowiła bezpieczny trzon pracy w danym szpitalu czy w danym ZOZ-ie.
3: Strona społeczna ma też swoje propozycje, które dzisiaj zamierza przedstawić. Jedna to, żeby to ograniczenie czasu lekarzy sięgało na etacie do 208 godzin. Druga propozycja dotyczy wynagrodzeń, by były na poziomie 3.

0: średnich krajowych. No jest też trzecia, o której dużo się na razie nie mówiło, natomiast medycy podnoszą to od dość dawna, to konsolidacja szpitali. Na nią wskazywał Piotr Watoła, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy.
1: Żaden z polityków nie chce zamknąć tego miejsca pracy, które jest w jakiejś mniejszej miejscowości, bo politycznie byłoby to niewygodne. Ale nie liczy się z tym, że jest tam 5 porodów czy 20 w ciągu roku. Porodówka musi być w naszym mieście, bo tak było, jest i będzie. Nieprawda, bo spokojnie można na przykład z Proszowic dojechać do Krakowa. Dzisiaj to stała się dzielnica, ale na przykład ta miejscowość musi mieć własny szpital z porodówką. I tak praktycznie wszystkie kobiety rodzą w Krakowie.
0: I tak możemy więc zobaczyć, że te propozycje resortu i strony społecznej się różnią. Dlatego spodziewałabym się, że dzisiejsze spotkanie może naprawdę być długie. A czy będzie owocne, to się okaże.
2: Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję. Za 9 minut ten zespół powinien się zebrać, więc przekażemy, czy rzeczywiście tym razem się udało.
3: Rozmowa dnia.
2: Rosja znów testuje polskie systemy obronne. W ciągu 2 kolejnych dni rosyjskie samoloty prowadziły działania rozpoznawcze nad Bałtykiem w pobliżu polskiego wybrzeża. We wtorek polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który pojawił się nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. A w środę sytuacja się powtórzyła. Para dyżurna z Malborka przechwyciła 2 rosyjskie myśliwce, które nadleciały z obwodu królewieckiego. Z nami połączony jest profesor Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
2: Co to za zmiana w strategii Rosji? To znaczy jakaś niefundamentalna na pewno, ale powrót do pewnych dawnych zwyczajów.
4: Tego typu wydarzenia toczą się od kilkudziesięciu miesięcy. Z lotami rozpoznawczymi rosyjskich samolotów mieliśmy do czynienia przed wybuchem, przed rosyjską inwazją na Ukrainę w 2022. One potem uległy pewnej intensyfikacji i taką z natężeniem sinusoidy obserwujemy tego rodzaju wydarzenia od dłuższego czasu. Powiedziałbym, że można to przyjąć za element pewnej normalności, oczywiście w dużym cudzysłowie, która zapanowała w basenie Morza Bałtyckiego w następstwie odrodzenia rosyjskiej koncepcji imperialnej, dalej inwazji na Ukrainę. Skutkiem tego do NATO przystąpiła Finlandia i Szwecja. Zatem Bałtyk jest strefą styku między obszarem federacji a obszarem sojuszu. Obwód Królewiecki to jest szczególna rosyjska strefa, w której bazują samoloty, a prowadzenie działań rozpoznawczych jest swego rodzaju wojskową rutyną, podobnie jak przechwytywanie tych samolotów rozpoznawczych przez lotnictwo polskie. W takich kategoriach bym te wydarzenia postrzegał.
2: A czy Rosja nie powinna raczej swój czas i swoje środki wykorzystywać na działania na Ukrainie chociażby? To znaczy oczywiście nie powinna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, no ale nie idzie im tam, mówiąc delikatnie, więc skąd ten pomysł, żeby cały czas prowokować też państwa NATO?
4: Rosjanie działają, póki co działają w ramach prawa międzynarodowego. 20 kilometrów, 30 kilometrów to jest poza polską przestrzenią powietrzną. Wyjmując sprawę z kontekstu politycznego, można by powiedzieć, że działają tak, bo mogą tak działać. Oczywiście ma to swój wymiar polityczny. Sygnalizują to, iż uaktualniają swoje informacje o kondycji sojuszu. Obserwują to, co dzieje się na polskim wybrzeżu. Obserwują zarówno wydarzenia czy działania o charakterze stricte wojskowym, jak i gospodarczym. I to jest znów element normalnych działań państwa, które uważa, iż otoczone jest przez

0: nieprzyjaciół.
1: Mamy kolejne sygnały, tym razem ze strony Litwy, że Rosja może chcieć pogłębiać te prowokacje. To znaczy litewski prezydent przekazał, że otrzymał taką informację od swoich służb wywiadowczych, że w najbliższych miesiącach może dojść do zbrojnej prowokacji przeciwko państwom bałtyckim albo przeciwko Polsce. Czy te loty rozpoznawcze to jest element przygotowywania kolejnych prowokacji? Może tak być?
0: Nie mam w tej chwili wiedzy, by zbudować bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między lotami a ewentualnymi prowokacjami. Natomiast musimy być w pełni świadomi, zachowując przy tym jednak rozsądek i nie budując niepotrzebnej sensacji, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, że terytorium państw bałtyckich i Polski odgrywa kluczową rolę nie tylko w obserwacji tego konfliktu, ale również w przypadku Polski w transferze pomocy dla Ukrainy. I w związku z tym eksponowani jesteśmy na rozmaitego rodzaju wrogie działania ze strony Rosji, w tym również na działania o charakterze prowokacji, w tym prowokacji zbrojnych. I na taką ewentualność państwo polskie, siły zbrojne, aparat bezpieczeństwa wewnętrznego musi być po prostu przygotowany.
1: A jaki to ma sens z punktu widzenia strategicznego dla Rosji? Nie są w stanie zrealizować od 5 lat swojego celu na Ukrainie. Są obiektem ataków, skutecznych ataków ze strony ukraińskiej. Jaki ma sens otwieranie kolejnego frontu teraz z Polską czy krajami bałtyckimi, z państwami NATO?
0: Ten front w zasadzie jest otwarty. Po prostu to, co widzimy w tej chwili, to jest intensyfikacja działań. Ale nie chciałbym tutaj wchodzić w scenariusze z gatunku political fiction, ale nie można wykluczyć również takiej ewentualności, że wobec niemożności rozstrzygnięcia sytuacji za pomocą instrumentów wojskowych Kreml podejmie wysiłek, by doprowadzić do wydarzeń, które spowodują na przykład odwrócenie sympatii opinii publicznej w większości krajów Zachodu, doprowadzić do sytuacji, w której ten ukraiński wysiłek straci owe masowe poparcie. Jak oni mogą to sobie wyobrażać? To już jest to wchodzenie w political fiction, ale za pomocą prowokacji, za pomocą tego rodzaju działań, które obserwujemy, oddziałuje się w tej sferze informacyjnej. Prowadzi się wojnę kognitywną, a ona jest obecnie równie ważna jak działania frontowe.
1: Profesor Krzysztof Kubiach był gościem Radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: $120 miliardów złotych to skala nieprawidłowości wykryta przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej podczas audytów wydatków środków publicznych podczas rządów PiS w latach 2020-2023. Do tej pory zostało skontrolowanych w sumie 167 podmiotów. W siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja prasowa szefa resortu Andrzeja Domańskiego oraz wiceszefa KAS Zbigniewa Stawickiego. Tam był Witold Banach. Dzień dobry, Witku.
2: Dzień dobry.
1: O jakich nieprawidłowościach mówimy i jakie działania zostały podjęte w związku z ich wykryciem?
2: Te nieprawidłowości mają bardzo różny charakter. Przede wszystkim były związane z działaniem bez podstawy prawnej bądź tworzeniem przepisów na określone potrzeby, tłumaczył Zbigniew Stawicki.
3: Taką obserwacją jest istnienie takich dwóch w zasadzie rzeczywistości w okresie audytowanym w wielu instytucjach. Znaczy rzeczywistości w dokumentach, rzeczywistości papierowej, rzeczywistości tej prawdziwej. W dokumentach czasem tworzono pozory formalnej poprawności, czasem nawet nie, a w rzeczywistości tej prawdziwej pieniądze otrzymywał ktoś według uznania członka kierownictwa danego resortu, niezależnie od rekomendacji czy braku rekomendacji ciał powołanych do oceny wniosków.
2: I na przykład w Ministerstwie Sportu i Turystyki w ten nieprawidłowy sposób przyznano dotacje na ponad 202 miliony złotych, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na ponad 57 milionów. Zbigniew Stawicki wyjaśniał, że przyznano także dotacje z naruszaniem prawa i zasad pomocy.

0: publicznej.
1: Więc udzielanie, przekazywanie dotacji określonym podmiotom mimo negatywnych rekomendacji komisji dokonujących oceny wniosków. Również jeżeli chodzi o naruszenie zasad przyznawania, to dokonywanie zmian wyników konkursu, no, czyli po prostu po fakcie zmieniano wyniki po to, żeby pozornie na dotację po prostu załapał się ten, to trzeba. Ogólnie w zakresie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem to jest ponad 100 beneficjentów na ponad 400 milionów złotych.
0: I te nieprawidłowości dotyczą wielu innych spraw, także między innymi niezgodnego z zasadami dotowania na przykład mediów, które sprzyjały Prawu i Sprawiedliwości. Wszystkie te nieprawidłowości bada już prokuratura, zapewnił Andrzej Domański, czyli minister finansów.
2: Te audyty mają bardzo konkretne skutki. 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa już złożonych do prokuratury i to są bardzo dobrze przygotowane zawiadomienia. Dosłownie chyba na palcach jednej ręki można policzyć wnioski, które zostały przez prokuraturę do tej pory oddalone. 200 wszczętych przez prokuraturę postępowań i 106 miliardów złotych to jest łączna kwota zawiadomień, które zostały skierowane do prokuratury.
0: Równocześnie z audytami prowadzone są także kontrole celno-skarbowe. Do tej pory przeprowadzono już 174 takie działania. Na ich podstawie skierowano 64 zawiadomienia do prokuratury, która wszczęła 53 postępowania.
3: Witold Banach, bardzo dziękuję.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Sejm będzie dziś debatował nad projektami uchwał w sprawie rzezi wołyńskiej. Jednocześnie posłowie szukali kompromisu w sprawie upamiętnienia jej ofiar. Projekty są trzy, przyjęty ma zostać jeden, a wszystkie trzy są częściowo oczywiście reakcją na spór z Ukrainą wokół historii i wokół historii ludobójstwa na Wołyniu. W Sejmie jest Michał Fabisiak, który śledzi wszystkie te projekty. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Czym one się różnią tak w ogóle? No i który z nich ma największe szanse na uchwalenie? I czy to będzie jednomyślna decyzja ponadpolityczna?
5: No rzeczywiście mamy trzy projekty. Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. W toku prac sejmowych komisji uznano, że tym wiodącym będzie projekt ludowców. Poseł PSL-u Marek Sawicki ma nadzieję, że wersja jego klubu zostanie poparta przez wszystkie siły polityczne, bo jak tłumaczy, jest najbardziej koncyliacyjna.
6: Myślę, że ta nasza jako podstawowa jest dobrą uchwałą, a kwestia powrotu do tego, co chociażby mówił ksiądz Isakiewicz-Zaleski. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Trzeba pamiętać, ale budować przyszłość nie na zemście.
5: Ten projekt wskazuje, że masowe mordy dokonywane przez UPA na mieszkańcach Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej miały charaktery czystki etnicznej oraz ludobójstwa. Sejm składa w nim również głęboki hołd. Hołd oczywiście ponad 100 tysiącom brutalnie zamordowanych Polaków oraz innych obywateli II RP. Kładzie kluczowy nacisk na konieczność odnalezienia szczątków, oznaczenia miejsc kaźni, przeprowadzenia pełnych ekshumacji oraz zapewnienia ofiarom godnego chrześcijańskiego pochówku. Tekst zawiera też podziękowania dla tych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali swoich polskich sąsiadów. Joanna Frydrych z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że posłom uda się wypracować kompromisową wersję uchwały i że zostanie podjęta jednogłośnie.
7: Ponad podziałami się nam uda, bo chyba, znaczy mogę mówić za swoje ugrupowanie, ale też z opinii to, co w mediach pojawiają się, jak każda z partii mówi o tym, że to jest ważne. W związku z czym myślę, że pewnie pójdzie to głosowanie jednomyślnie.
5: No i szanse są na to naprawdę spore, bo podobne oczekiwania formują również parlamentarzyści opozycji, parlamentarzyści chociażby klubu Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiSu Jan Dziedziczak mówi, że ta jednomyślność jest konieczna przede wszystkim na użytek polityki zewnętrznej.
8: Jest to głos parlamentu, głos narodu na potrzeby także polityki międzynarodowej. To ważne, żebyśmy pamiętali o ofiarach ludobójstwa wołyńskiego, ale także żebyśmy pokazali naszym partnerom zewnętrznym, że mówimy w tej sprawie jednym głosem i że nie ma z naszej strony jakiejkolwiek zgody na propagowanie ugrupowań ludobójczych, neonazistowskich, jakim jest OUN-UPA.
5: Posłowie ponad podziałami liczą też na to, że głos polskiego Sejmu usłyszą również władze Ukrainy i że ta uchwała skłoni ich do tego, żeby odejść od gloryfikowania banderyzmu. Bo jak tłumaczą moi rozmówcy, Ukraina zrodziła wielu bohaterów, chociażby na trwające.

0: od 2014 roku wojnie z Rosją. Za takich należy też uznać Ukraińców, tych Ukraińców, którzy w trakcie właśnie rzezi wołyńskiej z narażeniem życia ratowali polskich sąsiadów.
1: W Sejmie tę sprawę śledzi dla nas Michał Fabisiak. Dziękuję bardzo. Uwaga, będzie duża liczba. 6 665 825 kibiców. Tylu obejrzało mecze piłkarskich mistrzostw świata na stadionach w USA, Meksyku i Kanadzie. Dane te podajemy za oficjalnym raportem FIFA. O tym, że mundial okazał się organizacyjnym i finansowym sukcesem, mówimy już od jakiegoś czasu. Ale na dwa mecze przed końcem turnieju nasz specjalny wysłannik Kacper Merk postanowił sprawdzić, jak po 5 tygodniach rywalizacji wyglądają portfele kibiców z całego świata i czy coś tam zostało jeszcze na koncie.
2: Skoro FIFA prognozuje rekordowe zyski, to ktoś musi ponieść te koszta. Oczywiście tutaj na pierwszy ogień idą sponsorzy i telewizje posiadające prawa do transmisji, ale nie da się ukryć, że i kibice są fundatorem tej rywalizacji. O drogich biletach już mówiliśmy, to tylko informacyjnie. Na sobotni mecz o trzecie miejsce można upolować wejściówkę za mniej więcej $1000. Na finał najtańsze, jakimi dysponuje FIFA, to dziś prawie $8000. Ale ponieważ mecze rozgrywano właściwie na całym kontynencie, to jeśli ktoś chciał tak uczciwie pojeździć za swoimi ulubieńcami, to dochodził koszt samolotów bądź transportu lądowego, hoteli, jedzenia itd. itd. Ceny są szalone. To najgorsze mistrzostwa w historii pod tym względem. Cała logistyka, hotele, transport. Nie byłem na tak złym turnieju. Przyjechałem z Gwatemali i to mój drugi mecz. Wychodzi po $6000 za spotkanie. Sporo kosztowały bilety lotnicze. Te na mecze były jeszcze droższe. Ale warto. To najdroższy mundial, na jakim byłem. A wcześniej kibicowałem Francji w Brazylii, Rosji i Katarze. Widzieliśmy tylko kilka meczów. Ale generalnie życie jest coraz droższe. Szacunkowe koszty? Ile spotkań? 2, 3? Całe doświadczenie. $30000. I absolutnie nie chcę się tu już odwoływać do przeszłości, gdy piłka była sportem mas i robotników, a dostęp do niej nie wymagał bardzo grubego portfela. No ale te liczby robią wrażenie. Lepiej o tym nie myśleć, po prostu przyjść, cieszyć się grą i tyle. Bez względu na wszystko. No, jeśli jest się z Hiszpanii, jak mój rozmówca, czy z Argentyny, to wiadomo. W końcu może tylko raz w życiu przyjdzie ci zobaczyć, jak twój kraj zostaje w niedzielę mistrzem świata. Ale do Stanów przyjechało też sporo osób, które niekoniecznie miały komu kibicować, a chciały poczuć atmosferę. To pani Ania.
3: Przyjechałam tutaj na mundial. Tak pooglądać ludzi, pobyć. Ja kocham Stany Zjednoczone i chciałam zobaczyć, jak też atmosfera wygląda w takim czasie.
2: Czy przez to, że jest mundial, jest drożej w Stanach Zjednoczonych?
3: Och, zdecydowanie. Ja ostatni raz byłam 4 lata temu, ale to już wtedy było drogo, to był Nowy Jork, a najbardziej wspominam 10 lat do tyłu, jak byłam tutaj w Stanach pierwszy raz. No to można za dolara było sobie kawałek pizzy kupić. Teraz już niestety nie, więc bardzo drogo, bardzo drogo. No ale to chyba, myślę, jest taki klasyk, jeśli chodzi o takie duże imprezy.
2: I nie to, żebym na koniec chciał siać defetyzm, ale moim zdaniem z imprezy na imprezę będzie jeszcze gorzej. Najbliższe letnie igrzyska w Los Angeles za 2 lata. Proszę zerknąć w internecie na ceny hoteli. A kolejny mundial za 4 lata zostanie rozegrany, uwaga, w 6 państwach na 3 kontynentach. Więc jeśli ktoś z Państwa zainteresowany, to chyba już trzeba zacząć zbierać do skarbonki.
1: To ja teraz wszystko rozumiem. Biało-czerwoni dbali o nasze portfele, żebyśmy nie wydali wszystkiego w Stanach Zjednoczonych.
4: Tak, albo żebyśmy telewizorów takich wielkich nie kupowali.
1: Nie kupowali. Bardzo dziękujemy w tym
4: Mamy
1: miejscu z Filipem Jastrzębskim.
4: Parę groszy w kieszeni.
1: A chcesz usłyszeć proroków?
4: A proszę
1: nagranych
4: bardzo.
1: Wczoraj przed południem Argentyńczycy mieszkający w Polsce przewidywali wynik meczu. I tak przewidywali.
5: Argentina, Inglaterra. 2-1 może będę.
6: Argentina, oczywiście, 2-1. I czekamy na finał.
5: Argentina, Argentina.
1: To trzeba ich częściej pytać.
4: Przed?
1: To było przed.
4: A pamiętasz, co ja wczoraj typowałem?
1: Ty typowałeś zwycięstwo Francji.
4: No, wcześniej Francji,
1: wcześniej.
4: A wczoraj Anglii. Więc widać, jak się znam na piłce nożnej, prawda?
1: Musimy zaprosić tamtych panów na każde
4: jeśli ja coś typuję,
1: to będzie na
4: to państwo mogą sobie to zawsze odwrócić.
1: Gratulujemy naszym słuchaczom z Argentyny, którzy wytypowali prawidłowo, a teraz będziemy typowali wielki finał,
4: no
1: który przed nami.
4: Ja już dziękuję.

0: za to całe typowanie. Niech wygra lepszy, tak powiem. Tak, reprezentacja Argentyny zagra z Hiszpanią. No i fantastycznie zapowiada nam się to finałowe spotkanie. Już teraz zapraszamy na specjalną audycję w programie Pierwszym Polskiego Radia. Od 21:00 będziemy mówić o tym, co działo się na mundialu, co dzieje się w meczu finałowym. Będą łączenia i z Hiszpanią, i z Argentyną, oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi także, a w studiu znakomici goście. A wracając do tego wczorajszego meczu, Anglicy są zrozpaczeni. Oni już myśleli, że to jest ten turniej, że football's coming home, a okazuje się, że nie, trofeum wraca do domu, tylko oni wracają do domu bez trofeum. Prowadzili długo i wydawało się, że już wejdą do tego finału po raz pierwszy od 60 lat, aż tu nagle końcówka meczu. Niesamowity Lionel Messi zaadresował dwukrotnie piłkę do swoich kolegów z zespołu. Enzo Fernandez, Lautaro Martinez pogrążyli drużynę Trzech Lwów, która próbuje się otrząsnąć i która szuka winnego, bo to tak jak my przecież, jak przegrywamy wielki turniej, choć na tym etapie rzadko kiedy przegrywali, to też szukamy winnego. I Anglicy wytypowali Niemca Thomasa Tuchela, bo ten właśnie selekcjoner prowadził Anglików na tym turnieju i zdaniem Anglików to właśnie on jest winien temu, co się wydarzyło. Natomiast sam Thomas Tuchel oświadczył, że zamierza pozostać na stanowisku, chce wypełnić kontrakt do Mistrzostw Europy, które za 2 lata odbędą się na Wyspach Brytyjskich. Jak powiedział, półfinał to już samo w sobie osiągnięcie. Wiele potęg piłkarskich odpada z turnieju przed tą fazą. Anglicy są pewnie innego zdania, ale w sobotę też wiele może się wyjaśnić. Trzy Lwy zagrają o brąz z reprezentacją Francji, która również próbuje otrząsnąć się po tej półfinałowej porażce. W tej drużynie jednak przyszłość trenera jest wszystkim znana, bo Didier Deschamps już wcześniej poinformował, że po mundialu, po 14 latach odejdzie z tego stanowiska. A kto zostanie mistrzem świata? Odpowiedź poznamy w niedzielę. W New Jersey Argentyna zagra z Hiszpanią. Co ciekawe, Argentyna może być trzecią drużyną, która obroni tytuł mistrza świata. Hiszpania też ma sporo do zrobienia, bo po 16 latach ponownie może być zarówno mistrzem Europy, jak i mistrzem świata, więc stawka będzie bardzo duża. Teraz siatkówka i udana inauguracja polskich siatkarzy w turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni odnieśli 7. zwycięstwo w tych rozgrywkach. Pokonali Bułgarów zadziwiająco łatwo, bez straty seta, i środkowy Szymon Jakubiszak myślał, że będzie jednak trochę trudniej.
1: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś długiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no, nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa. Graliśmy konsekwentnie, aczkolwiek tak mówię z własnych jakichś tam przemyśleń, że przed meczem spodziewałem się cięższego spotkania.
0: To ostatni turniej zasadniczej fazy Ligi Narodów, po której 7 najlepszych zespołów w tabeli oraz gospodarz Chiny zagrają w turnieju finałowym w Ningbo.
2: Filip Jastrzębski, który przewiduje wynik meczów, tylko że na odwrót.
0: Zawsze odwrotnie, zawsze odwrotnie.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Zaczęło się od wnuczków, potem byli policjanci, pracownicy sądów, listonosze, pracownicy gazowni i na tym nie koniec. Pojawiła się nowa metoda oszustów na pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za urzędników. Następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę na konto bankowe. To jednak nie jedyna metoda. Są też osoby, które podają się za pracowników urzędów gmin. Instytucje ostrzegają i apelują o rozsądek i czujność. A czy koszalińscy seniorzy mają swoje sposoby, żeby nie dać się oszukać? Sprawdzał nasz reporter.
1: Często dzwonią i nie wiem na jakiej zasadzie, ale tak widać, że wybierają osoby starsze. Najłatwiej po prostu wystraszyć się osobę starszą, że o tam jakaś kontrol będzie, że to, że tamto. Biedny staruszek się dał orznąć na 100 tysięcy na przykład, bo zadzwonili, że tam wnuczek coś, a tu mój Marcinek, tak Marcinek. No i wtedy oni już wiedzą i ciągną tą rozmowę dalej, nie? Zimna krew, nie panikować, wyłączyć, jak to rzeczywiście coś ważnego, to ktoś zadzwoni po raz drugi.
2: Zasadzek na seniorów jest naprawdę bardzo dużo, a specjaliści w tym zakresie zmieniają cały czas metody, podejścia. Czasami można się oszukać. A co tu dużo mówić, elektronika biegnie do przodu. Wszystkie portale, czy to bankowe, co mamy, no to też bez przerwy ostrzeżenia są.
3: Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. Niestety oszuści ciągle zmieniają metody działania, posługują się przy tym nowymi technologiami, korzystają też z narzędzi AI, tworzą treści, które wyglądają bardzo profesjonalnie, przypominają oficjalne komunikaty. Najnowszy mechanizm oszustwa wyglądał tak, że senior odebrał telefon do osoby, która podawała się za pracownika ZUS-u. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia

0: przyczepienia do tak zwanego programu emerytalnego, który ma zwiększyć jego emeryturę. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Następnie klient otrzymał dwa SMS-y, jeden z potwierdzeniem rejestracji w rzekomym programie i przypomnieniem o płatności. Przestępcy korzystają z wielu technik, które mają osłabić czujność i wymóc szybkie, bezrefleksyjne działanie. Często bazują na naszych emocjach.
1: Milena Szczepańska-Zakrzewska, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Miasta Wsianowie. Zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że osoby prywatne lub firmy powołują się na Urząd Gminy i Miasta Wsianów, powołują się na bycie urzędnikiem. Dementujemy tą informację na naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej. Trzeba przeciwdziałać takim sytuacjom, uczulać naszych seniorów. Prowadzimy regularne prelekcje, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa seniorów, ale również mamy w instytucjach i w klubach i stowarzyszeniach zajęcia komputerowe, podczas których również poruszane są tematy cyberbezpieczeństwa i tych wszystkich w miarę możliwości pojawiających się nieustannie nowych metod oszukiwania i seniorów. I to też jest bardzo ważne, że nie tylko seniorzy są ofiarami, ale też ludzie w wieku średnim.
2: Na pewno potrzebne w tym zakresie są szkolenia, wiedza, dotarcie do każdego, kogo się tylko byłaby taka możliwość, więc jest niebezpiecznie. Miałam w ostatnim czasie nagminne telefony. Telefon mi wyłapuje jako podejrzany, więc jest tego dużo. Z tym, że dobrze, że mam tą aplikację, jest podejrzany, więc od razu nie odbieram.
0: Przypominam, że elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS i wybrali ten sposób kontaktu. Jeśli mamy wątpliwości, na przykład z kim rozmawiamy, możemy je bardzo łatwo zweryfikować. Wystarczy rozłączyć się i skontaktować z nami. To może być w placówce bezpośrednio przez telefon czy wysyłając maila. Nie prosimy o podanie wrażliwych danych przez telefon, nie prosimy o przekazanie danych osobowych mailem, SMS-em lub przez komunikatory internetowe. Również nie wysyłamy linków do logowania, ani do weryfikacji danych w wiadomościach tekstowych. Zachowajmy zdrowy rozsądek, bądźmy czujni. Jeśli mamy wątpliwości, chociażby zapytajmy bliskich, co sądzą o tej ofercie.
3: Może w swoim życiu miałam trzech naciągaczy na wnuczka i na wypadek samochodowy. Nie dałam się w to wkręcić. Po prostu wiedziałam, że synowa jest ze mną i obśmiałam tą kobietę. Pociągnęłam za język. Ciekawa byłam, co ona mi powie. Potem ją obśmiałam i powiedziałam, że zgłoszę to na policję i wszystko.
4: No i bardzo dobrze. Radosław Zmudziński zajął się tym tematem. Justyna Golonko, jest ze mną w studiu.
5: Dzień dobry,
4: żeby poinformować o pewnej epokowej zmianie.
5: Tak, właśnie.
4: Młodzi,
5: słucham dalej.
4: No właśnie, no. Nie chcą wyjeżdżać na zaksy.
5: No tak ci powiedziałam, na saksy.
4: Saksy.
5: Z danych wynika, że aż 70% z nas w ogóle nie rozważa takich wyjazdów, ale jeśli chodzi o młode osoby, to jest znacznie większy odsetek. I to może nie brzmi tak jakoś zaskakująco, ale jak się spojrzy na wcześniejsze dane i jak się nawet rozmawiało z młodymi ludźmi, no to widać, że młodzi ludzie chcieli wyjeżdżać, no bo to jest taki czas, gdzie można zarobić teraz naprawdę nieźle.
4: No i teraz można pomyśleć, czy szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta, czy im się nie chce po prostu?
5: Nie, im się chce. Im się chce, ale to są bardzo dobre informacje. Ja się tutaj uśmiecham, bo okazuje się, że dlatego to jest taki historyczny moment, bo my, młodzi ludzie, chciałam powiedzieć my, młodzi ludzie, nie chcemy wyjeżdżać za granicę, bo w Polsce możemy zarobić porównywalnie i to są bardzo dobre dane i to pokazują najnowsze raporty, że właśnie duża część młodych ludzi chce zostać w Polsce i o tym mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
6: Prawdziwa rewolucja po 10 latach, płacimy więcej w Polsce na placach wakacyjnych dla osób młodych niż za granicą. 2300 euro zarobimy m.in. w logistyce w Polsce, ale też nie tylko. Mamy hotele, mamy restauracje, tam wszędzie są 40-45 zł dla osób młodych na rękę, plus do tego napiwki. Te napiwki to czasami 100 i więcej złotych na każdą godzinę. Tutaj naprawdę ludzie młodzi mogą przebierać w tym roku i szukać dobrych miejsc pracy.
4: No tak, no w restauracjach, szczególnie nad morzem, ceny też bardzo europejskie zrobiły.
5: My teraz mówimy o zarobkach, o tej drugiej części.
4: Nie narzekam,
5: i o tym,
4: przepraszam.
5: Tak, i że o tym, że można
4: odruch
5: też,
4: taki.
5: Skoro tak wygląda sytuacja, to też można dostać większe napiwki, jak się jest kelnerem w takim miejscu przecież. No i tak, szczególnie w handlu jest naprawdę dużo ofert, w logistyce, czy właśnie w tej wspomnianej przez ciebie gastronomii. No i ja jeszcze tylko powiem, że kolejne dane pokazują, że Polacy, którzy przed laty wyjechali do pracy za granicą, coraz częściej decydują się także na powrót do kraju. Ja wcześniej mówiłam tutaj na antenie, że wracamy z Wielkiej Brytanii, wracamy z Niemiec. No teraz już kolejne dane potwierdzają, że wracamy też z Holandii.
4: To kolejny etap będzie taki, że Niemcy zaczną przyjeżdżać.
5: już przyjeżdżają do nas też przecież.

0: Może, tak to wygląda. Może nie do pracy, ale teraz
1: jeszcze,
0: mówimy...
1: Może jeszcze nie wyprzedzajmy zdarzeń.
0: Tak, mówimy o wakacjach, że przyjeżdżają.
1: O kontrolach, to może teraz też negatywna informacja. Wyszły pewne sprawy w uczelniach albo wyjdą, bo UOKiK się za nie
0: tak,
1: bierze.
0: Tak, tak, tak. Szkoły wyższe z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak to już wygląda, czyli już się im przygląda. I mówię o co chodzi, o które szkoły chodzi. Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia w Warszawie. Dawniej to było Kolegium Humanum oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. To są uczelnie niepubliczne, na które konsumenci skarżyli się do UOKiK-u i dlatego też UOKiK się tym zajął. Brak świadomości zawarcia płatnej umowy o kształcenie, to jest ważne, i nierealizowanie programu zajęć. To są przykładowe problemy. Prezes urzędu postawił uczelniom zarzuty, a jak to wygląda, o tym mówi Agnieszka Majszak z urzędu.
2: W przypadku Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych w Warszawie kwestionujemy klauzule odnoszące się do płatności za studia. Nasze wątpliwości budzi kwestia opłaty administracyjnej w wysokości miesięcznego czesnego, która była pobierana od studenta wtedy, kiedy rezygnował on z nauki lub przenosił się na inną uczelnię w trakcie roku. Postawiliśmy też zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy.
0: I na koniec tylko. Postępowanie w sprawie uznania klauzul za niedozwolone może zakończyć się nałożeniem kary w wysokości do 10% obrotu. Jak będzie, będziemy informować.
1: Justyna Goronko, bardzo dziękuję. A przy okazji rzeczy, które przyjeżdżają z zagranicy, dzieła sztuki podobno również.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: A o tym więcej już opowie Anna Stępniak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No zapraszam Państwa na naprawdę wyjątkową wystawę w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich. Można oglądać do 11 listopada wystawę zatytułowaną Nabiści, prorocy nowej sztuki. Na niej 100 obrazów z bardzo wielu galerii, także z kolekcji prywatnych, no i ze słynnego Musée d'Orsay z Paryża. Działali krótko we Francji w latach 1888-99. Odrzucali zasady akademickiego malarstwa. Ich pracę charakteryzuje, to tak opowiadam, że Państwo mogli to zobaczyć, też głęboki kolor, wyraźny kontur, dekoracyjność, ale skąd ta nazwa w ogóle Nabiści? Posłuchajmy dyrektorki Łazienek Królewskich, dr Marianny Otmianowskiej.
5: Nabi to po arabsku i hebrajsku słowo prorok, stąd też tytuł tej ekspozycji. I dość wspomnieć, że według nabistów malarstwo nie powinno już jedynie naśladować rzeczywistości, ale poprzez kształty, kolory wyrażać emocje i wewnętrzne wizje artysty. Dla nabistów bardzo była ważna praca plamą, kolorem, pędzlem. Zauważą Państwo doświadczanie pracy pędzlem na obrazie. Dla nich niezwykle były ważne poszukiwania pola Gogena, który silnie oddziaływał barwą, formą, ale także dekoracyjnym charakterem.
4: Właśnie na słynny Paul Gauguin, Pont-Aven. Działali krótko, jak mówiłam, nabiści. Teraz trochę zwolnie, ale wywarli duży wpływ na innych malarzy, także na polskich malarzy. Stąd na wystawie, której zespół kuratorski składa się z dwojga kuratorów z Polki, dr Ewy Bobrowskiej i z Francuza, Jeana René Sayarda, wywarli wpływ na polskich malarzy, a więc można także prace polskie na tej wystawie oglądać. Ponownie dr Marianna Otmianowska.
5: Jest to spojrzenie zarówno polsko-francuskie, jak i takich relacji artystycznych europejskich w danym czasie. Zobaczą Państwo relacje między nabistami tworzącymi we Francji. To są takie nazwiska jak Pierre Bonnard, Paul Serruzier, Edouard Villard, Kirk Xavier Roussel, Félix Valuton, ale także zobaczą Państwo artystów polskich. Mela Muter, Stanisław Wyspiański, Władysław Ślewiński, Edward Okuń, Witold Wojtkiewicz czy Bolesław Biegas, a także inni. Zapraszam, by przychodzić i odkrywać te relacje pomiędzy obrazami, pomiędzy twórczością, poszukiwać inspiracji.
4: Mówiła dr Marianna Otmianowska, dyrektorka Łazienek Królewskich. Ta wystawa nosi tytuł Nabiści, prorocy nowej sztuki. Będzie czynna w Podchorążówce aż do 15 listopada. Naprawdę warto tam iść. Mało tego, można sobie zajrzeć do internetu i zobaczyć, kiedy są kuratorskie oprowadzania. Na przykład jest też taki audio przewodnik bardzo interesujący. To jest wystawa, którą bardzo Państwu polecam. No i też jest jeden taki dzień, gdzie można pójść tam

0: za darmo. Także też można o tym wszystkim przeczytać w internecie. Łazienki królewskie, tak jak inne rezydencje królewskie, są nie tylko do zwiedzania z zewnątrz, ale także od wewnątrz i od czasu do czasu mają świetne wystawy. Zresztą doktor Otmianowska opowiadała mi także o tym, jak wspaniale rezydencje królewskie w Europie ze sobą współpracują.
1: Anna Stępniak, bardzo dziękuję. W studiu pojawił się już Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tylko szczerze, po 13:00 z tobą.
2: Tak.
1: Będzie sportowo.
2: Będzie sportowo. Właściwie można powiedzieć, wiemy już prawie wszystko. No może oprócz tego, kto zgarnie, tak.
1: Małych detali, czyli kto zajmie trzecie miejsce i kto będzie mistrzem świata.
2: Bądźmy szczerzy, trzecie miejsce chyba mało kogo interesuje. Ważne jest to, kto zajmie pierwsze miejsce.
1: Myślę, że Anglików troszkę interesuje
2: nie,
1: teraz.
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że oni nie grali o trzecie miejsce.
1: Nagroda pocieszenia?
2: Tak, słabego pocieszenia.
1: Gdyby grali o pierwsze miejsce, to mogliby grać dalej po tym, jak strzelili jedną bramkę wczoraj.
2: Tak, no ale potem
1: uznali, że to był złoty gol i tak,
2: już nie muszą.
1: Że mogą iść do domu, a jednak Argentyna jeszcze grała dalej.
2: Tak, Argentyna po raz kolejny uciekła spod topora. To jest fenomenalne. Można wiele rzeczy złych mówić o Argentynie, ale to jak uciekają, jak inaczej, jak wychodzą z takich sytuacji bez wyjścia, to jest jakiś fenomen, jeżeli chodzi o te mistrzostwa. Będziemy rozmawiać o finale i o tym, komu będą bić nasze kibicowskie serca. Albo komu powinni
1: Czekamy
2: bić nasze kibicowskie serca.
1: Na państwa telefony w takim razie. Krzysztof Grzybowski i Tylko Szczerze po 13:00, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Mamy dużo zgłoszeń od służb, dużo utrudnień. Ruch na drogach jest naprawdę bardzo duży. Zaczynamy od A4 Dolnośląskiego odcinka na trasie Legnica-Wrocław. To tutaj kierowcy natkną się na duży korek, który prowadzi w stronę Wrocławia. Za sprawą zdarzenia drogowego, do którego doszło na 147 km, to są okolice węzła Pietrzykowice. A4 korkuje się między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice właśnie. Tutaj mieliśmy zupełną blokadę jezdni, ale teraz drogowcy donoszą o zwężeniu, czyli dostępności jednego pasa w stronę Wrocławia. Nie precyzują, co dokładnie wydarzyło się na A4, ale jest powiedziane o zdarzeniu drogowym, zderzeniu pojazdów. Na A1 też kłopoty z przejazdem na trasie między węzłami Toruń, Północ, Lubicz. To jest Kujawsko-Pomorskie, 147 km. Tu z kolei mamy zderzenie trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych i auta ciężarowego. I też jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. Tutaj też należy spodziewać się spowolnienia i korka. Na S6 w Zachodniopomorskiem bez zmian służby cały czas pracują po tragicznym zdarzeniu między węzłami Dobre-Bielice w pobliżu węzła Dobre. 124 km. Dachował samochód osobowy, w wyniku czego jedna osoba została mocno poszkodowana, a druga niestety straciła życie. Droga w stronę Koszalina jest nieprzejezdna. Węzeł Dobre to moment, w którym należy zjechać z S6, tak żeby nie czekać na otwarcie trasy, bo tu te utrudnienia potrwają dosyć długo. Na miejsce jedzie prokurator. Krajowa droga nr 77, poprawiła się sytuacja. Jarosław Przemyśl, miejscowość Orły. Tutaj

0: Kocińca. Przed sądem w Warszawie ogłaszany jest wyrok w sprawie wypadku, który poruszył wielu Polaków prawie 2 lata temu. Pijany kierowca Volkswagena, jadąc trasą łazienkowską ponad 225 km na godzinę, staranował Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dzieci zostali ranni. Prokurator domagał się dla oskarżonego Łukasza Żaka 20 lat więzienia.
1: We wrześniu 2024 roku pędzący Volkswagenem Łukasz Żak zderzył się z Fordem. Następnie z pomocą znajomych uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go w Niemczech. Żona zabitego mężczyzny miała połamane żebra i kręgosłup. Przeszła skomplikowaną operację, a w jej kręgosłup wstawiono 8 śrub. Po tym wypadku rozgorzała dyskusja o wprowadzeniu do polskiego prawa pojęcia zabójstwa drogowego. O takim rozwiązaniu mówił ekspert w zakresie bezpieczeństwa, były rzecznik policji Mariusz Sokołowski.
2: Żeby można było w taki sposób zakwalifikować zachowanie takiego sprawcy, który traktuje auto jako narzędzie zbrodni, bo zabija drugiego człowieka.
1: Wiadomo, że Łukasz Żak kierował samochodem pomimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Sejm upamiętnie ofiary rzezi wołyńskiej. Stosowne uchwały w tej sprawie omówią po południu posłowie. Projekt przygotowali posłowie PiS-u, Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u. Zgodnie z decyzją komisji, projektem przewodnim ma być ten przygotowany przez ludowców, mówi poseł PSL-u Andrzej Grzyb.
3: Najważniejszą rzeczą w sprawach krwawej niedzieli, czy jak mówimy inaczej, rzezi wołyńskiej, jest przywrócenie pamięci o tym, co się wydarzyło, kto był sprawcą, kto był ofiarą, że wszystkie te ofiary w miarę możliwości powinny zostać ekshumowane i mieć godny pochówek tam, gdzie jest to możliwe, z identyfikacją imienia i nazwiska.
0: Głosowanie nad zapisami uchwały PSL-u zaplanowano na jutro. Ukraina ma nowego premiera. Jak już mówiliśmy w aktualnościach, został nim Serhii Korecki. Taką decyzję prezydenta Zełenskiego zatwierdził ukraiński parlament. Korecki to szef państwowego koncernu Naftohaz. Zastąpi dotychczasową premier Julię Sferydenko.
4: Nowy ukraiński premier przedstawił w parlamencie priorytety przyszłych działań rządu. To pełne zapewnienie wsparcia siłom obrony, zwiększenie potencjału ukraińskiego przemysłu obronnego, wsparcie ludności oraz ochrona socjalna, przede wszystkim mieszkańców społeczności przyfrontowych. Serhii Korecki zaznaczył, że jednym z najważniejszych zadań rządu jest przygotowanie kraju do kolejnego sezonu grzewczego, co jest zwłaszcza istotne w kontekście spodziewanego wzmożenia rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Parlament dziś będzie głosował nad nowym składem rządu. Część stanowisk pozostanie bez zmian. Posadę zachowa m.in. minister spraw zagranicznych. Jednocześnie z posadą pożegna się szef MON Michał Fedorow. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: 11 osób zginęło w pożarze sierocińca położonego w pobliżu stolicy Algieru. Wśród ofiar są dzieci, 19 osób zostało rannych. Władze nie podały żadnych szczegółów dotyczących ofiar, ich wieku ani możliwej przyczyny pożaru. W ostatnich dniach Algierię ogarnęła fala upałów. W ciągu ostatnich 7 dni ugaszono 913 pożarów w całym kraju.
5: To są aktualności jedynki.
0: Trudny rok dla właścicieli sadów, rolników uprawiających warzywa i owoce, a także producentów rolnych ze względu na anomalie pogodowe. Anna Cieszyńska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale mówi, że największe straty mają sadownicy. Wiosną były przymrozki, co lokalnie spowodowało przemrożenie kwiatów.
6: Wielkość strat szacowana jest między 40 a nawet 100% w uprawach sadowniczych. Natomiast jeśli będziemy mieć poprawę pogody pod względem uwodnienia, opadów, deszczu, to te gatunki późniejsze owoców, warzyw, plon będą zdecydowanie lepsze, ale nie porównywalne do lat poprzednich.
0: Mniejsze problemy są z warzywami lepiej znoszącymi przymrozki, takimi jak marchew, pietruszka, fasola czy sałata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Pogoda.
0: Najchłodniej dziś na Wybrzeżu, tam 21 stopni, 24 na Mazurach i w górach, a najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 28 stopni. Poza tym dużo słońca i pogodnego nieba w drugiej połowie dnia, więcej chmur pojawi się na południu kraju, gdzie popada i zagrzmi. Ciśnienie się nie

0: Zmienia w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 99 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Szczucinie 106 cm, przybyło 1, w Zawichoście 202 cm, przybyło 14, w Puławach 88 cm, przybyło 1, w Warszawie 119 cm, ubyło 1, w Kępie Polskiej 171 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Toruniu 96 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Tczewie 229 cm bez zmian, na Sanie w Przemyślu 85 cm przybyło 3 cm, na Narwi w Ostrołęce 51 cm bez zmian, na Bugu we Włodawie 56 cm również bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 156 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 34, u ujścia Nysy Kłodzkiej 274 cm, przybyło 73, w Malczycach 115 cm, ubyło 8. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 115 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 155 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
5: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
6: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
4: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio Jedynka. Już teraz Andrzej Kocjan i informacja z ostatniej chwili.
1: Z ostatniej chwili.
2: Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia. Dwa lata temu mężczyzna spowodował śmiertelny wypadek samochodowy w Warszawie. Zginęła wtedy jedna osoba. Sąd orzekł, że o warunkowe zwolnienie może się ubiegać po 15 latach więzienia. Więcej w aktualnościach za 40

0: 5 minut o 14.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Prawie 16 minut po godzinie 13.
1: Tylko szczerze.
2: Ten temat zapewne będzie dominować w ciągu najbliższych godzin, ale w Tylko Szczerze my zajmiemy się czymś o wiele spokojniejszym i bez wątpienia o wiele sympatyczniejszym, choć myślę sobie, że u niektórych kibiców te emocje na szczęście inne, ale też mogą być bardzo, bardzo wysokie. Już teraz powracamy do Mundialu. Właściwie prawie wszystko jest już jasne. Zawahałem się, chciałem powiedzieć, że wszystko jest już jasne, że znamy finalistów, no ale właśnie, kto z tego finału wyjdzie zwycięsko, to jest jeszcze pytanie numer jeden, ale pytanie dla nas istotne z naszego punktu widzenia w tym wielkim finale, który przed nami. Komu będziemy kibicować? Komu powinniśmy kibicować? Argentynie czy jednak Hiszpanom? 22 645 22 66 to jest pytanie do Państwa, to jest pytanie na dziś, a zaczniemy tradycyjnie od sądy.
3: Komu pan będzie kibicował w finałowym meczu Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna?
4: Hiszpania.
3: Dlaczego?
4: Nie wiem. Jestem bardziej za Hiszpanią niż za Argentyną.
3: Bliżej.
4: Częściej bym był w Hiszpanii.
5: Myślę, że Argentyna.
3: Dlaczego Argentyna?
5: Wczoraj oglądałam mecz, bardzo mi się podobało, jak grali.
3: Messi się pani podobał?
5: Oczywiście, Messi najlepszy.
6: Argentynie.
3: Dlaczego Argentynie?
6: To są zawodnicy, którzy naprawdę są zawzięci i wiedzą, po co oni przyjechali na ten mundial. Także ich jakoś tak sympatią objąłem.
7: Ja Hiszpanii. Dlatego, że Argentyńczycy bardzo nieładnie się zachowali na końcu meczu z Anglią, że ten transparent, że fanklanty są nasze. Sport to nie polityka.
3: Komu pan będzie kibicował w finałowym meczu Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna?
8: Hiszpanii.
3: Dlaczego Hiszpanii?
8: Bo lubię ich futbol i śledzę ligę hiszpańską.
9: Hiszpanii.
3: Dlaczego Hiszpanii?
9: Bo tam mieszka mój syn.
10: Hiszpanii.
3: A dlaczego?
10: No bo Europa.
9: Hiszpanii.
3: Dlaczego Hiszpanii?
9: Bo z Europy.
11: Jedna i druga drużyna jest świetna. Bardziej sercem za Hiszpanią, ale Argentyna też, więc chyba pierwszy raz jest taki mecz, że ja kibicuję obu drużynom.
2: No patrząc właśnie inaczej, wsłuchując się w te głosy z sądy, no to właściwie 99,9% Polaków będzie ściskać kciuki za Hiszpanów, ale być może wśród nas są również zwolennicy, miłośnicy talentu Messiego i Argentyny, więc czekam na Państwa wskazania, czekam na Państwa odpowiedzi 22 645 22 66 i to są właściwie dwa różne pytania, bo komu będziemy kibicować, a komu powinniśmy kibicować, to być może nie jest jedno i to samo. Zobaczymy, rozstrzygniemy to. W studiu Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
2: Redakcja sportowa Polskiego Radia. I zacznę tak. Cóż tam wieczorem się wczoraj wydarzyło? Bo mogło się wydawać, że wszystko jest pod kontrolą. Bezpieczne 1-0, dobra gra. Całkiem niezłe sytuacje, jakie mieli Anglicy. Nie mówię, że Argentyna nie istniała do tego momentu, kiedy wyrównała, ale wydawało się, że tak naprawdę no, tam się już nic złego nie powinno zdarzyć ze strony, znaczy, jeżeli chodzi o punkt widzenia Anglików.
12: Myślę, że jeszcze angielska prasa tylko nie napisała, że Thomas Tuchel był niemieckim szpiegiem w tym spotkaniu. Trener reprezentacji Anglii, zatrudniony 2 lata temu po to, żeby awansować na Mistrzostwa Świata i tam walczyć o medal.
2: I grać odważnie.
12: No, zrobił to samo, co jego poprzednik, Gareth Southgate. Przestraszył się, kiedy Anglia wyszła na prowadzenie. No i zaczął robić zmiany. Myślę, że to zejście Antonego Gordona, strzelca gola, to też był sygnał dla drużyny. Panowie, już tylko bronimy. On oczywiście się tłumaczył później, że musiał tak zagrać, że brakowało ognia i chciał już ten wynik raczej dowieść do końca. Natomiast no, dawał takie impulsy z ławki rezerwowych, że jednak no, my tutaj nie jesteśmy w stanie nic strzelić. My mamy już tylko bronić. I Anglia już akcji nie stworzyła pod bramką Argentyny, a Argentyna wykorzystała.
2: No, to było zaproszenie dla Argentyńczyków.
12: Tak, świetnie to wykończyli, tym bardziej, że cisnęli coraz mocniej.
2: No to w takim razie ja przypomnę numer naszego telefonu 22 645 22 66. Pani Ewa jako pierwsza. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Proszę Państwa, chciałam się podzielić moimi wrażeniami. Oglądam mundial, a w ogóle moje takie przygoda z piłką to się zaczęła od 98 roku, kiedy byliśmy z wycieczką w Paryżu i wtedy Francuzi zdobyli mistrzostwo.
2: No, to było szaleństwo na ulicach.
13: Niesamowite. Rzucali się, całowali, tańczyli. To była tak niesamowita atmosfera, że właśnie dla tej atmosfery warto oglądać mecze.
2: No dobrze, ale my niestety tych emocji nie przeżyjemy, naszych nie ma. Możemy teraz albo kibicować Hiszpanom, albo Argentyńczykom. Pani będzie po której stronie?
13: Ja będę kibicować Argentyńczykom.

0: Polakom. Powiem ze względów społecznych.
1: O.
0: Ludziom potrzeba jest trochę radości.
1: Mhm.
0: I o ile na mecze jeżdżą ludzie zamożni, bo słyszymy przez radio, jak drogie są bilety, o tyle w strefie kibica, czy w pubach, w restauracjach, czy we własnym domu z przyjaciółmi oglądamy mecz. I Argentyńczycy cieszą się bardzo. Chociaż ja też bardzo jestem też i po stronie Hiszpanii. Mam tu rozdarte serce. Mam dużo przyjaciół w Hiszpanii, znam ich temperamenty. Na początku lat 2000 miałam pojechać do Berlina, a wtedy był mecz Niemcy-Turcja. No niestety względy zdrowotne mnie przystopowały, bo chciałam też poczuć tę atmosferę. I ja ze względu właśnie na atmosferę. A też uważam, że Polacy są wstrętni. Jeżeli polska drużyna dochodzi do jakiegokolwiek etapu, to powinniśmy się cieszyć. Na jednym, nie pamiętam na których mistrzostwach, na tym samym poziomie, nie graliśmy w tej samej grupie co Niemcy. Najpierw odpadli Polacy, za dwa dni odpadli Niemcy. W Niemczech nie było takiej katastrofy i nie było takiego hejtu, jak jest u nas. Wstydzę
1: no,
0: się za
1: tak.
0: Polaków i nie powinniśmy tego robić. To jest tylko sport, to jest tylko
1: oj, pani rybka. Ewo, to nie. To znaczy, ja nie chcę bronić hejterów, to nie o to mi chodzi. Natomiast myślę sobie, że takie emocje to nie tylko u nas się pojawiają po rozczarowaniach.
2: Niemiecka prasa też nie zostawiła suchej nitki teraz na reprezentacji po odpadnięciu z Paragwajem.
1: Natomiast rzeczywiście jest tak, że my chyba te oczekiwania mamy zawsze nazbyt mocno wygórowane, no i po tym jak przychodzi to otrzeźwienie i rozczarowanie, no to pojawiają się rzeczy, które rzeczywiście nie powinny mieć miejsca. Pędzimy dalej. Pan Andrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Argentyna czy Hiszpania?
3: Ja jestem za Hiszpanią, taki sentyment, sobie fajnie grają i na pewno strzelą pierwszy bramkę, tylko prośba taka z daleka do nich, niech uważają na Argentynę, bo wczoraj jak grali, mówię do kochani, że Anglicy mają bramkę, a oni w końcu przestrzelą ze dwie, trzy. No i tak
1: no
3: dają dwie bramki.
1: Ale panie Andrzeju, ale to nie jest pierwszy mecz Argentyńczyków, gdzie wydaje się, że Argentyna już się żegna z mistrzostwami i nagle bramka, druga i okazuje się, że to oni wygrywają.
3: I właśnie to jest to. Boję się, o to się tylko boję, ale jestem sercem za Hiszpanią.
1: No dobrze. Panie Andrzeju, dziękuję. Notujemy, zaznaczamy. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pan Paweł, dzień dobry.
4: Dzień dobry. No cóż, panie redaktorze, może najpierw odwołam się do klasyka. Viva España, ole. Już chyba pan wie komu.
1: To chyba, no tak, no, nie będę dopytywać.
2: Bogdan Mazurka.
4: Jestem za Hiszpanią z kilku powodów. Po pierwsze, to jest drużyna po prostu grająca na granicy ideału. Fantastycznie. No po prostu im się nie da nawet goła strzelić. Stracili dotychczas jedną bramkę.
1: Myślę, z Belgią chyba, tak?
4: Tak,
1: Belgowie. Mhm.
4: Nawet jeżeli strzelą pierwsi gole Argentyńczykom, to oni się nie przestraszą. Ich nie da się przestraszyć. Oni nie pozwolą, żeby Argentyna ich tak tłamsiła jak Anglia. To oni są po prostu... To jest drużyna doskonała, zdecydowanie bardziej zasłużyła niż Argentyna.
1: A panie Pawle, tak, nie ma pan takiego wrażenia, przepraszam, że przerwę, że Hiszpanie cały czas tak grają, tak jakby trochę, jakby im się trochę nie chciało, tak na pół gwizdka. Właściwie dopiero z Francją pokazali, na co ich stać, tak na 100%.
4: Wie pan co, na mistrzostwach często zarzuca, że grają jak na pół gwizdka, no bo mówi się, drużyna czasami oszczędza siły na tą najważniejszą nagrodę, którą myśli dostać. Powiem panu tak, no może i trochę tak jest, no ale jaki skutek, no jaki efekt.
1: No nie, no to nie ma o czym dyskutować, oczywiście.
4: Zdecydowanie bardziej wolę ich niż Argentynę, którą właściwie każdy potrafi jakoś napocząć w każdym meczu, no prawie w każdym, ale tracą gole z reprezentacjami słabszymi, wygrywają czasami fuksem, czasami też idzie przez dziwne decyzje sędziowskie.
1: No nie brakowało takowych, to fakt.
4: Tak, kontrowersji nie brakuje, a powiem panu szczerze, a Messi, ja wiem, że to jest piłkarz genialny, ale od momentu, jak został skazany za oszukiwanie hiszpańskiego fiskusa, to dla mnie nie jest to szczególny autorytet i to nie będzie nigdy bohater z mojej bajki. Mm-hmm.
1: No dobrze, no to też jest argument w tej dyskusji, bez wątpienia. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i pan Tomasz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja bym chciał powiedzieć, że będę kibicował Hiszpanii. W latach 80. może z Maradoną na czele kibicowałbym Argentynie. Ale widać, jak jest Argentyna ciągnięta tak naprawdę za uszy na tych mistrzostwach. To niestety będę kibicował Hiszpanii.
1: Mm-hmm. No ale może, czy my trochę nie przesadzamy z tymi ocenami, jeżeli chodzi o ciągnięcie Argentyny? Bo było kilka decyzji, przyznaję, dziwnych, no ale z drugiej strony oni jednak te bramki strzelają i za każdym razem z tych tarapatów wychodzą.
5: Oczywiście.
1: I to w niezłym stylu.
5: Oczywiście. Trzeba im oddać to, że potrafią grać do samego końca. Tak, wczoraj pokazali z Anglią, pokazali końcówkę meczu z Egiptem, chociaż tam dużo kontrowersji było.
1: Było, oczywiście, że tak.

0: Dlatego też będę kibicował Hiszpanii. Niech zdobędą to mistrzostwo. Wydaje mi się, że im się należy po zwycięstwie nad Francją. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. No rzeczywiście mecz z Francją pokazał potencjał Hiszpanów, że to jest drużyna, która no może chyba wiele zdziałać.
2: Jeżeli chodzi o tych Argentyńczyków, to mówimy, że trochę są ciągnięci za uszy. Natomiast wczoraj już pierwsze dwie akcje mogły skończyć się rzutami, żółtymi kartkami dla Argentyńczyków. Tego sędziowie nie robią, a jak jest żółta kartka, no to grasz inaczej.
1: To jest jeden z zarzutów.
2: To jest jeden z zarzutów. Grasz inaczej i już jest większa presja i tej presji nie wywierają na Argentyńczyków. Jak tego nie będzie w finale, to Hiszpania może mieć problemy.
1: Pani Danuta, dzień dobry.
3: Dzień dobry. My, ponieważ jesteśmy z bardzo międzynarodowej rodziny, dominikańsko-polsko-szwedzkiej, głosujemy na... No, dlatego głosujemy na Hiszpanię, ale jedna wnuczka głosuje na Argentynę, więc nie wiadomo, jak to będzie.
1: A będzie wspólne oglądanie, czy nie? Bo zastanawiam się, czy tam jakieś kłótnie się nie pojawią podczas meczu.
3: Postaramy się wspólnie oglądać. Jesteśmy na z babcią na czasach wszyscy.
2: Mm-hmm. A jak Polska odpadła ze Szwecją, to teraz na Szwecję w mundialu? Za Szwecję trzymaliście kciuki?
3: Tak, tak, oczywiście.
1: Mm-hmm. No, Szwedom też się za bardzo nie udało. Zobaczymy, jak będzie z Hiszpanami. Pani Danuto, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Ja obstawiałem kompletnie inny finał. To nic się nie sprawdziło z moich założeń.
2: No ja akurat obstawiłem taki przed mundialem u mojej fryzjerki. Powiedziałem, że jak będzie Hiszpania, Argentyna, to darmowe strzyżenie, trochę z przymrużeniem oka.
1: No to będzie.
2: To będzie. Ale aż się nie spodziewałem, że ten finał tak wyprorokuje i aż dziwnie się można z tym czuć.
1: No ja byłem absolutnie pewien, to nawet nie jest kwestia kibicowania, ale byłem absolutnie pewien, że Francja na pewno zagra w finale i pewnie wygra mistrzostwo.
2: Na to się zanosiło tak naprawdę. Francuzi prezentowali genialną piłkę, ale powiedział trener De La Fuente Hiszpanów, może mają lepszych piłkarzy indywidualnie, ale my mamy lepszą drużynę i jako drużyna
1: to było widać.
2: Wyłączyli Mbappé i Dembele.
1: To jeszcze, skoro jesteśmy przy Francuzach, trochę sobie skaczemy po tych tematach. To prawda, że Zidane, tak, to już potwierdzone?
2: To już prawie na 100%. Zidane wraca na ławkę trenerską. Przecież z Deschampem to koledzy, obaj grali w 90.
1: reprezentacja,
2: roku
1: tak.
2: I zdobywali Mistrzostwo Świata. Pierwsze dla reprezentacji Francji. Zidane strzelił 2 gole w finale. Deschamps podnosił puchar, a teraz będą się mijać w drzwiach do Związku Francuskiego.
1: No to jestem ciekaw, co się będzie działo z Francją, no bo jak przypomnę sobie, jak postawił na nogi Real Madryt.
2: I to były puchary mistrzów, 3 puchary mistrzów. Naprawdę stać Zidana na wiele. Na pewno nie zepsuje atmosfery, to możemy powiedzieć. Są tacy trenerzy, którzy mają utrzymać to, co jest, a Zidane myślę, że będzie w stanie utrzymać zdecydowanie to, co reprezentacja Francji gra. I nie zepsuje.
1: No a po drugie to jest akurat człowiek, który chyba nie pozwala sobie na to, żeby jakoś ignorowano jego opinię czy też jego stanowisko, bo przypominam sobie takie mało sportowe zachowanie, z którego zasłynął, że krótka piłka, krótki ląd w jego przypadku. Tak, choć no, honorowe zachowanie, tak tutaj im właśnie podpowiada nasze wsparcie mentalne zza szyby. 22 645 22 66, żeby się tu nie zagadać, czekamy na Państwa telefony, czekamy na Państwa opinie. Hiszpania czy Argentyna? Pan Rafał, dzień dobry.
4: Ja przepraszam z góry za jakość, bo jadę samochodem, ja będę...
1: Jest okej, okay, naprawdę.
4: Kibicował Argentynie z uwagi na sentymenty rodzinne, gdyż moja rodzina ponad 40 lat mieszkała w Argentynie, moi pradziadkowie w trakcie wojny i bardzo dobrze ich traktowali. I bez względu na to, czy są kontrowersje wokół tej drużyny, ja mam tego świadomość, że Hiszpania gra dużo bardziej finezyjny futbol. Mam świadomość tego, że może są jakieś afery wokół Argentyny, ale mimo wszystko serce będzie zawsze przy Argentynie.
1: No i nie ma tu z czym dyskutować, bo od tego są kibice, żeby bez względu na... Od tego jest serce, żeby kibicować właśnie tym jednym, jedynym, w tym przypadku Argentynie. Panie Rafale, bardzo, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia. 22 645 22 66. Pani Weronika, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja będę kibicować Hiszpanii. A dlaczego? Bo Hiszpania jest w Europie. Puchar Świata uważam, że powinien zostać w Europie.
1: Mm-hmm. O się wrócić?
5: Tak, proszę pana. A poza tym bardzo mi się spodobała Hiszpania w meczu z Francją. Natomiast wczorajszy mecz oglądałam z dziećmi, z synem i z córką. I po prostu Argentyna grała... Znaczy, tak, Argentyna...

0: Syna gra bardzo brutalnie. Poza tym nie. Dlatego moje serce jest za Hiszpanią.
1: I no dobrze.
0: Jakby Anglia przeszła, to by było za Anglią, bo to jest drużyna po prostu europejska.
1: Pani Weroniko, ja nie ukrywam, że wczoraj też bardziej jakoś moje serce żywi i biło, gdy Anglicy byli przy piłce, nie ukrywam. I też liczyłem na to, że te Anglicy zagrają w finale. Wyszło jak wyszło, mówiłem, że niestety tak. Moje przewidywania kompletnie się nie sprawdziły. Pani Weroniko, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i jeszcze pan Krzysztof. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, proszę pana, ja to powiem tak, ja jestem za tym, żeby Argentyna wygrała, dlatego że Messiemu należy się podwójna korona jako królem, bo dla mnie to jest król piłki nożnej XXI wieku.
1: No i z tym ciężko dyskutować, tym bardziej, że wystarczyły dwa jego dotknięcia wczoraj piłki, żeby te dotknięcia zakończyły się bramkami.
2: Zakończył czterech pięknie ograł, to jest przecież to jest poezja.
1: Panie Krzysztofie, no dobrze, to zaczyna nam się, te proporcje zaczynają nam się lekko wyrównywać, bo na początku dominacja Hiszpanii była absolutna, jeżeli chodzi o państwa głosy. W tej chwili coraz więcej tych głosów pada też za Argentyną. Bardzo, bardzo dziękuję. Czeka jeszcze pan Tomasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Panie Tomaszu, Hiszpania czy Argentyna?
3: Ja kibicuję Hiszpanii, a powiem panu dlaczego. Jest taka reklama pewnej firmy od klocków, gdzie przy stole siedzą Messi, Ronaldo, Mbappé, Vinicius Junior. No i każdy już myśli, że ten puchar trafi do niego, bo to jest replika pucharu świata. A na końcu wszystkich oszukuje ten młokos z Hiszpanii, Lamin Yamal. I myślę, że to będzie popis w finale właśnie gracza
1: z Barcelony. Że on się rozkręci?
3: Myślę, że to będzie finał jego marzeń, może nawet hat-tricka mu się uda strzelić.
1: Uła.
3: Bardzo, bardzo kibicuję. Natomiast Anglikom strasznie współczuję, bo ja jeszcze pamiętam, chociaż byłem młokosem wtedy, ale pamiętam wielkie rozczarowanie Polski w 1982 roku, gdzie przegraliśmy współfinale z Włochami. Tam też strasznie liczyliśmy na ten finał. I było takie rozczarowanie, że masakra.
1: No ja jeszcze pamiętam, że były takie głosy mówiące o tym, że z tymi Włochami już graliśmy, było 0-0 w grupie, to teraz sobie na pewno poradzimy. No i nie do końca się udało. Panie Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645, 22 66.
4: Panowie, niewiele by zabrakło, żeby taki mecz Hiszpania-Argentyna w tym roku już się odbył. Był planowany 27 marca. Finalissima, czyli mistrz Europy kontra mistrz Ameryki Południowej. No i ta sytuacja na Bliskim Wschodzie spowodowała, że mecz odwołano, miał odbyć się w Katarze, byśmy dzisiaj spekulowali, a w tym marcu to było, a Hiszpania albo Argentyna wygrała. No ale mecz się nie odbył i odbywa się teraz. Finalissima, to miał być, to tak się nazywa to trofeum, o które mieli grać. No to mamy finalissimę na
1: jeszcze
4: wyższym poziomie.
1: Tak zdecydowanie jest. Tak. 22 645 22 66. Po której stronie będzie nasze serce? Hiszpanii czy Argentyny? Wracamy za chwilę.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No zobaczymy, kto jutro będzie bardziej swobodnie grać. Argentyńczycy czy Hiszpanie. No i czym to się... Jutro, przepraszam, nie jutro. I czym to się zakończy? 22:645, 22:66. Na finał poczekamy oczywiście do weekendu, ale myślę, że warto czekać, bo rzeczywiście ta para jest, no jest ciekawa, jakby na to nie patrzeć.
2: Tak, a w weekend będą mogli słuchać państwo specjalnej audycji w trakcie finału. Też z telefonami dla słuchaczy. Też będzie można do nas
1: na żywo komentować.
2: Będziemy tak sobie tutaj rozmawiać o tym, co dzieje się w meczu finałowym Hiszpanii z Argentyną. Już teraz zapraszamy ze znakomitymi gośćmi.
1: To oczywiście warto będzie słuchać Polskiego Radia i właśnie z fal radiowych dowiadywać się, co się dzieje na boisku, ale warto też zdecydować się przed weekendem, komu będziemy kibicować, komu powinniśmy kibicować, Argentynie czy Hiszpanii. Na razie lekka przewaga Hiszpanii. Takie odnieśliśmy wrażenie, takie delikatne wskazanie na Hiszpanię, choć głosów z Argentyną też nie brakuje. To czekamy na kolejne. Jako pierwszy pan Karol. Dzień dobry.
3: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry słuchaczom. Ja będę kibicował Argentynie z trzech powodów. Po pierwsze za te malutkie kroki Messiego. Po drugie za to, że Argentyna uciekła wczoraj spod noża.
1: No i to trzecie... nie po raz pierwszy uciekła na tych mistrzostwach.
3: Tak, zgadza się. A po trzecie jestem ciekawy, jak komentator będzie komentował zdobycie kolejnego mistrzostwa. Czy pobije pana Dariusza Szpakowskiego, czy nie? To jest ciekawe tutaj zestawienie. Ja wczoraj sobie jeszcze to przypomniałem, a zresztą dzisiaj w Polskim Radiu był pan Damian Bombol, tak? I parodiował, tak. Czy naśladował pana Borka. Myślę, że pan Borek będzie komentował ten mecz, więc no to też jest taka ciekawe wyzwanie, myślę, że dla komentatora, czy pobije pana Szpakowskiego i jego komentarz będzie też tak samo legendarny jak pana Dariusza.
1: No dobrze, to mamy trzy zaskakujące częściowo, ale bardzo ciekawe powody, dla których serce będzie bić po stronie Argentyny. A u pana Pawła? Dzień dobry, panie Pawle.
4: Dzień dobry. Ja również trzy argumenty za Argentyną.
1: O, po pierwsze, to nam się proporcje zmieniają.
4: Tak, który wygrał wszystkie mecze do tej pory. Mhm. Po pierwsze. Po drugie mają geniusza Messiego, czyli MVP tego turnieju, jeżeli chodzi o bramki i asysty. I trzeci temat, trzeci aspekt to odwaga trenera, który już w kolejnym meczu zagrał wabank. Na razie mu się udaje. Mnie na przykład osobiście te mecze Argentyny bardzo się podobały, no bo...
1: No działo się na pewno.
4: Mają wykonawców, którzy jakby otrzymują podania od Messiego, wykorzystują. Proszę zobaczyć, jaka była nawet przewaga z Egiptem, chociaż oni tam dostali bramkę na 2-0 z kontry. Ale trzy bramki strzeli na takim poziomie w krótkim czasie, wczoraj dwie. No i tak jak mówiłem, jedyny zespół, który wygrał wszystkie mecze. Dlatego pozdrawiam wszystkich Argentyńczyków i, no i również Hiszpanów. No. Pozdrawiam.
1: Też pozdrawiamy, czekamy na kolejne głosy. Tomku, mam takie wrażenie, że być może my wszyscy popełniamy pewien błąd rozmawiając o Argentynie, bo właściwie ograniczamy się do jednego nazwiska, Messi.
2: A wiesz, że Messi mógł być Hiszpanem?
1: O, to by było ciekawe.
2: To by było ciekawe, bo kiedy wyjechał z Argentyny i już Barcelona go zaimplementowała i rozwijał się w

0: Amasi, to były propozycje i zakusy, żeby dostał hiszpański paszport i wcale niewiele brakowało, bo Argentyna była wtedy w słabej formie, ale ostatecznie sercem właśnie wybrał Argentynę i właśnie pomaga drużynie jak może. Dlaczego o nim dużo rozmawiamy? Bo ma 12 asyst w historii mundialu, 21 goli, wczoraj dwie, no potrafi ale zrobić to, z piłką wszystko.
1: To, oczywiście, to pełna zgoda, natomiast moja uwaga dotyczyła tego, że tam jeszcze, nie wiem, no jest Alvarez, jest Martinez, tam jest naprawdę jeszcze kilka fenomenalnych nazwisk.
0: Tak, tak. No, Lautaro Martinez wczoraj bohaterem. Najniższy był w polu karnym w momencie, kiedy ta piłka wleciała między obrońców.
1: Ja nie wiem, jak mógł strzelić Anglikom
0: główkę, 170 centymetrów wzrostu i on wygrywa tutaj główkę z Anglikami. 170 kilka, prawda? No,
1: takich wpadek się nie popełnia. Myślę oczywiście o Anglikach. Pan Tomasz, dzień dobry.
2: A, dzień dobry.
1: Panie Tomaszu, Argentyna czy Hiszpania?
2: Oczywiście Hiszpania. Dlaczego? Gdyby... oczywiście, no tutaj nie kwestionuję techniki i jaki jest Leon Messi, jaki jest zawodnikiem wspaniałym i tego, ale gdyby przepisy były egzekwowane, to Leon Messi po ataku na z tyłu na nogi przeciwnika...
1: No byłaby czerwona karteczka.
2: Byłaby czerwona karteczka i nie byłoby Argentyny już tak daleko jak zaszli.
0: No, tego jest, nie wiemy na 100%. Jest,
2: no to nie wiemy, ale tutaj no, Messi by nie strzelił w poprzednim meczu bramki i nie byłoby asysty. Dlatego piłka nożna jest za bardzo komercyjna i grają nazwiska, a nie drużyny. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pan Tomasz, to będziemy wracać do tych kontrowersji, do tych sytuacji, gdzie rzeczywiście można się zastanawiać, czy one nie powinny zakończyć się inaczej. To nie jest tylko kwestia tej czerwonej kartki albo inaczej, no, tego zdarzenia, które być może powinno zakończyć czerwoną kartką, no, ale to jest też kilka innych sytuacji, gdzie no nie chcę powiedzieć, że sędziowie
0: jakąś żółtą pachniało.
1: No, żółtą ten VAR, po który nie sięgnięto, a można było sięgnąć i przerwać
0: akcję. I VAR, po który sięgnięto, a nie powinno
1: też,
0: się sięgnąć.
1: Dokładnie. Więc kilka takich pytań.
0: Tam,
1: no,
0: tam coś czuwa jest, nad tą Argentyną, prawda? Na razie przynajmniej. No,
1: dobrze, powiedzmy, że coś czuwa, tak, tak. Nie snujmy teorii spiskowych. 22 645 22 66. Pan Krzysztof, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zdecydowanie za Hiszpanią. Przede wszystkim dlatego, że Argentyna cały czas ucieka spod noża.
1: Ale przyzna pan, to też jest fenomenalne, to jak to robią. Za każdym razem.
3: Owszem, tak, jest fenomenalne. Natomiast według mnie występ Argentyny, udział w mistrzostwach powinien się zakończyć na meczu z Egiptem, bo tam to się zadziało w ten sposób taki troszkę dziwny to w tych ostatnich minutach to ich zwycięstwo. Natomiast Hiszpania po pierwsze ma drużynę, to jest drużyna, tam pomimo wielkich nazwisk jest drużyna, świetna ławka, tam każdy kto wchodzi z ławki jest równie dobry jak w pierwszy skład. No i generalnie nie wiem, Europa blisko sercu, spędzamy tam wakacje częściej niż w Argentynie, więc chyba dlatego. I tak, całe serce za Hiszpanią. Messi, pomimo swojego wielkiego talentu, ja zawsze byłem w teamie Ronaldo, więc Messi nigdy nie był tym moim pierwszym, największym, tylko Ronaldo. Natomiast Messi, myślę, że to jest już w tej chwili troszkę na... oczywiście jest wielki, jest świetny, natomiast to już minęły lata świetności Messiego.
1: No, panie Krzysztofie, no myślę tak, no myślę, że tak zwany PESEL jest nieubłagany, natomiast z drugiej strony cały czas potrafi przystawić nogę. No tego mu nie można odebrać. 22 645 22 66. Pani Izabela, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Dodzwoniłam się w końcu. Słucham pana każdego dnia i kilka razy już próbowałam się dodzwonić, no i się w końcu udało.
1: No i proszę bardzo, przy okazji futbolu.
4: Tak, jeśli chodzi o futbol, to ja i moi synowie będziemy kibicować Hiszpanii. Tak jak dotąd kibicowaliśmy europejskim grupom w tych ostatnich dwóch meczach i oczywiście cały czas byliśmy, nie trafiliśmy, że tak powiem. Jeśli chodzi o Argentynę, dlaczego nie Argentyna? Gdyż za bardzo została faworyzowana przez FIFA, to trzeba przyznać.
1: No tak? Czyli wracamy do tych różnych kontrowersji, które się cały czas pojawiają.
4: Tak, niestety. Mhm. Ale muszę panu powiedzieć, że moi synowie są z Paragwaju, także rodzina

0: Paragwajska na pewno będzie kibicować Argentynie. To zresztą wczoraj widzieliśmy. Byliśmy na łączach na WhatsAppie, więc widzieliśmy ich zdjęcia, widzieliśmy ich euforię. No ale my w domu tutaj w Polsce będziemy kibicować właśnie Hiszpanii.
1: No dobrze, to na koniec zapytam jeszcze tak. Bo kibicowanie to jedno. A kto wygra? Hiszpania?
0: Argentyna.
1: O, jednak.
0: Jednak.
1: Czyli
0: tak,
1: głos
0: tak,
1: rozumu
0: tak,
1: i głos tak. serca.
0: Wie pan dlaczego? Bo jeśli chodzi o kondycję fizyczną, to mi się wydaje, że po prostu w Ameryce Południowej, nawet jeśli chodzi o klimat, tak? Oni wytrzymują ciepło, wytrzymują upał, wytrzymują też...
1: Ale pani Izabelo, przepraszam, że przerwę, bo musimy kończyć, ale przecież ten biedny Messi, to on od dziecka pewnie w Argentynie to był raz albo dwa razy, a tak to cały czas w Europie siedzi.
0: On był nawet w Paragwaju, u nas w Asunción był też, my go... Prawdę widzieliśmy przez telewizji tylko, ale to jednak to jest też siła fizyczna, tak? Tu chodzi o genetykę, o szybkość.
1: No dobrze, pani Izabelo.
0: Oni się nie boją.
1: Dobrze, przyjmuję te argumenty, bo rzeczywiście za każdym razem te końcówki meczów pokazują, że oni są nie do zdarcia. Coś w tym jest. Bardzo dziękuję. 22645-2266. Podkręcamy tempo, bo naprawdę mało czasu zostało, a jest między innymi jeszcze pan Sławomir. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że będę kibicował Hiszpanii i większość osób powinna tak zrobić, dlatego że tak naprawdę Messi piłkarsko jest Hiszpanem. Całe swoje życie spędził w Hiszpanii, grał w Hiszpanii.
1: Od małego.
2: Tak. I dlatego uważam, że powinniśmy kibicować Hiszpanii. Messi sercem jest Hiszpanem piłkarsko, więc...
3: Wychowany w Hiszpanii.
1: No dobrze, no to, tak to jest. Też jest jakiś racjonalny argument. Panie Sławomirze, bardzo, bardzo dziękuję.
3: Podpisywał swój kontrakt pierwszy na serwetce, kiedy przyjechali przedstawiciele Barcelony do Argentyny, że oni tutaj pomogą z tym hormonem wzrostu, a ten pierwszy kontrakt Charlie Rekszak, dyrektor sportowy, podpisał z ojcem Messiego na serwetce.
1: To teraz już naprawdę, naprawdę pędzimy. Bardzo, bardzo krótko, pan Waldemar, dzień dobry.
4: Dzień dobry, będę kibicował Hiszpanii, ponieważ ciąży na mnie klątwa Maradony i zdobyta bramka ręką. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Hiszpanów w Buen Camino.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. No myślę, że tę bramkę ręką to Anglicy do dziś dobrze wspominają, dobrze pamiętają,
3: oni
1: może
3: to
1: wspominają
3: nie mają,
1: już gorzej.
3: Nie mają tych wspomnień za dobrych.
1: To na sam koniec pan Tadeusz, dzień dobry.
5: Witam serdecznie z Częstochowy. Ja się dziwię, panie redaktorze, po co oglądają te mecze, jeżeli ktoś wątpi w talent Messiego. Mm-hmm. To jest król bezdyskusyjny, to jest mistrz, dwa jego dotknięcia i...
1: I dwie bramki, tak.
5: Oczywiście. Także ja nie chcę zabierać czasu, ale jest bezdyskusyjnym królem i dla mnie.
1: No dobrze, Argentyna w takim razie podniesie puchar?
5: Oczywiście za Argentyna.
1: No dobrze, no to znów tam się proporcje wyrównały.
5: Przewidziałem finał Argentyny za Argentyny z Hiszpanią i tak się dzieje. Ale
1: proszę bardzo, panie Tadeuszu, musimy kończyć, ale to w takim razie przewidział pan równie trafnie jak Tomasz Kowalczyk. Tomku, krótkie podsumowanie, w takim razie twój typ. Argentyna czy Hiszpania?
3: Myślę, że jednak delikatnie Hiszpania, ta zespołowość kontra momenty i Hiszpania to spotkanie powinno wygrać.
1: No dobrze, to przekonamy się już niedługo i w takim razie teraz głos oddajemy Letnisku. Dzień
3: to
1: dobry.
3: To są jakieś mistrzostwa, tak?
1: Tak, w piłce nocnej. Coś się dzieje? Nie zgadniesz, naprawdę. Myślę, że finał przed nami.
6: Ale my też o tym dzisiaj będziemy mówić w kontekście Norwegii, która co prawda odpadła, ale myślę,
1: ale
6: że
1: jak wiosłowała.
6: Dzięki swojemu zawodnikowi ma takie zasięgi teraz.
1: A to ja was teraz w takim razie zażyję. A wiecie o tym, że my wiosłowaliśmy wcześniej niż Norwegowie?
6: Nie
3: wiedzieliśmy, ale
1: fani
3: już
1: kultu.
3: No proszę bardzo.
6: A, piosenka młodych wioślarzy,
1: no, tak. I widziałem zdjęcia, gdzie rzeczywiście to wiosłowanie miało miejsce, na starym koncercie.
3: No dobrze. A my o jagodziankach dzisiaj. O jagodziankach będzie u nas. Najpierw zjemy jagodzianki, potem wywiosłujemy to.
6: Tak.
3: Zapraszamy.
1: Żeby kalorii się zgadzały.
3: Między innymi, ale jagodzianki potraktujemy tak szerzej, wiesz, co to za trend, bo znowu wróciły, jak się okazało, między innymi zapraszamy.
1: No dobrze, to wszystko w Letnisku.
6: I dużo dobrej muzyki.
3: Jak zawsze.
1: Zapraszamy.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: kodem rabatowym taniej.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
4: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zaczynamy od tragicznego zdarzenia na zachodniopomorskim odcinku S6. Trasa między węzłami Dobre-Bielice na wysokości węzła Dobre na 124 kilometrze wskutek dachowania samochodu osobowego. Jedna osoba straciła życie, to niestety sześcioletnie dziecko. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym zdarzeniu. Droga S6 w stronę Koszalina jest zupełnie zablokowana, tak będzie jeszcze dłuższy czas. Jeśli chodzi o objazdy, to węzeł Dobre jest tym miejscem, którym należy zjechać ze S6, tak żeby do Koszalina dojechać bez blokady. Więcej na temat tego tragicznego zdarzenia już za chwilę w aktualnościach radiowej jedynki. Kłopoty z przejazdem mamy też na czwórce. Są między Katowicami a Wrocławiem w okolicach Opola, a właściwie na wysokości Opola, bo między węzłami Opole Południe, Opole Zachód doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Sześć osób zostało poszkodowanych w tym wypadku. Lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Sześć osób zostało poszkodowanych. Jedna z nich została śmigłowcem przetransportowana do szpitala. Mamy zupełną blokadę jezdni w stronę Wrocławia. Węzeł Opole Południe to ten, którym należy zjechać z A4, tak żeby blokadę ominąć. Kłopotów z przejazdem nie ma już natomiast na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem, ale cały czas utrzymują się korki między węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. Tutaj korek nie zniknął, choć służby donoszą, że już nie pracują po zdarzeniu drogowym na A4. Na 147 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego. Teraz już prac tutaj nie ma, ale tak jak wspomniałam, korek w stronę Wrocławia utrzymuje się.
0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Pijany kierowca staranował samochód, zginęła jedna osoba.
2: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
0: Zarobki lekarzy. Watchdog Polska pyta o ich wysokość.

0: Następnie gnał trasą Łazienkowską za kierownicą Volkswagena, mówił sędzia Maciej Mitera.
1: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nie ma szans, naprawdę, to nie ma szans nawet reakcji. To jest tak, jak zawsze mówiłem, że w latach powiedzmy 50-tych, 60-tych nasi kierowcy by też motocyklisty nie zauważyli, bo nie byli przyzwyczajeni. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem.
0: Sędzia ostro wypowiedział się na temat Łukasza Żaka. Powiedział, że podczas procesu nie dostrzegł w nim skruchy. Dodał, że ma nadzieję, że w więzieniu nauczą skazanego, jak to ujął, zwykłej kindersztuby. Sąd skazał też 5 kolegów Żaka na karę od 2 do 5 lat więzienia. Oni m.in. pomagali Żakowi uciec do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Po uprawomocnieniu wyroku Łukasz Żak będzie mógł starać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach.
2: Z warszawskiego sądu Arkadiusz Augustyniak. Dziękuję za relację. Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S6. Zginęło 6-letnie dziecko. Tragedia wydarzyła się na wysokości miejscowości Stare Bielice, mówi Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
3: Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku. Na tę chwilę droga ekspresowa S6 w kierunku Koszalina pozostaje zablokowana. Policjanci kierują ruchem i wyznaczyli objazdy.
2: Ranne w tym wypadku zostały też 2 osoby. Sieć obywatelska Watchdog Polska pyta szpitale o wynagrodzenia lekarzy za 2025 rok, ale po drodze napotyka problemy. Powód? Wiele placówek nie chce podać takich danych, powołując się m.in. na RODO. Informacja o wynagrodzeniach lekarzy to chyba jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic, komentuje Szymon Osowski z Watchdog Polska.
4: Szpitale niechętnie się tym dzielą. Wskazują, że nie mogą podać imion i nazwisk. Jeden szpital w rozmowie telefonicznej powiedział, że lekarze byli bardzo niezadowoleni, jakby takie informacje się pojawiły w przestrzeni publicznej. A chcemy zrobić mapę Polski z wynagrodzeniami lekarzy.
2: W Warszawie trwa spotkanie zespołu trójstronnego, na którym lekarze poznają plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Po aferze w Szpitalu Południowym minister Jolanta Sobierańska-Grenda proponuje m.in., by medyk nie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę. Prezydent USA Donald Trump rozważa ofensywę lądową w Iranie, donosi Wall Street Journal. Amerykańskie ataki, które dotychczas skupiały się na okolicach cieśniny Ormus, rozlewają się na inne części kraju. Irańczycy grożą, że w przypadku ataków na irańskie obiekty cywilne, ich ataki na państwa regionu nie będą się już ograniczać do amerykańskich baz.
5: Według amerykańskiego dziennika po spotkaniu z wysokimi rangą doradcami Donald Trump bierze pod uwagę wysłanie wojsk lądowych na wyspę Hark i inne terytoria w pobliżu cieśniny Ormus. Rozważa także zbombardowanie kompleksu tuneli pod górą w pobliżu Natanz, gdzie według Amerykanów mają trwać tajne prace nuklearne. Irańskie wojsko wysyła sprzeczne dane dotyczące zakresu działań odwetowych. Generał Ibrahim Zolfahari z kwatery głównej Hataman Anbiya powiedział w państwowych mediach, że jeśli Trump spełni swoje groźby, cała infrastruktura w regionie zostanie zmiażdżona pod stalowymi ciosami potężnych sił zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu. Rzecznik irańskiej armii Mohammed Akraminia potwierdził co prawda, że armia rozważa rozszerzenie celów ataków odwetowych, ale nie ma zamiaru konfrontować się z sąsiednimi państwami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
6: To są aktualności jedynki.
2: Zakaz kąpieli w 3 miejscach na Kaszubach, we wsi Dobrogoszcz nad jeziorem Dobrogoszcz i we Wdzydzach nad jeziorem Jelenie przekroczone jest dopuszczalne stężenie bakterii E. coli. Z kolei w jeziorze Skrzynki Duże w Nowym Karpnie czerwoną flagę wywieszono z powodu zakwitu sinic. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że kąpać się za to można we wszystkich nadmorskich kąpieliskach nad Bałtykiem. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam 21 stopni, 24 na Mazurach i w górach, a najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 28 stopni. Dużo słońca i pogodnego nieba, w drugiej połowie dnia więcej chmur pojawi się na południu kraju, gdzie popada i zagrzmi. Ciśnienie wynosi w Warszawie w tej chwili 1006 hektopaskali.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać...

0: zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
12: Reklama. Autopromocja.
13: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
14: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
13: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
14: Niedziela 21, program pierwszy Polskiego Radia.
13: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
14: Filip Jastrzębski,
13: Tomasz Kowalczyk
14: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
13: Czyli Andrzej Dawidziuk,
14: Andrzej Janisz
13: i Olaf Lubaszenko.
14: Zapraszamy.
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 12 minut po godzinie 14, tu program pierwszy Polskiego Radia, a w nim Sade.
1: Bujamy się, bujamy. Wychowałem się na tej muzyce, proszę państwa, Ula. Kuzynka w Ameryce, z Ameryki płyty przywoziła, nikt nie miał, słuchałem, walczyłem o to, żeby nastawiać i przeżywałem, a w zasadzie płynąłem, bo przy tej muzyce się płynie.
0: Wiele wskazuje na to, że gdyby Sade nie została wokalistką i nie stanęła na scenie właśnie w tej roli, być może byłaby projektantką mody, a już na pewno byłaby wziętą modelką. 16 lipca 1984 roku Sade zadebiutowała płytą Diamond Life.
1: Niezwykłą płytą.
0: No i teraz, panie redaktorze, mam
1: tak,
0: pytanie.
1: Tak, słucham.
0: Jeśli miałby sobie pan wyobrazić taką sytuację, hipotetyczną oczywiście,
1: zamykam,
0: bo jesteśmy
1: oczy,
0: w radiu, leży pan na plaży, słucha pan Diamond Life, to co pan konsumuje?
1: Wysokoprocentową w kakao czekoladę.
0: A ja postawiłabym na jagodzianki.
1: To może jagodzianki z czekoladą?
0: Nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale dziś to sprawdzimy.
1: Letnisko. Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry państwu, jesteśmy razem do godziny 16.
0: Na razie, właściwie dzisiaj to bardzo się cieszymy, że jesteśmy na letnisku i nas nie widać, bo za chwilę będziemy mieć fioletowe zęby, fioletowe palce i prawdopodobnie też upaćkany cały stół,
1: to prawda. Co
0: przepraszamy już wszystkich redaktorów i redaktorki, które przyjdą po letnisku tutaj do radiowego studia. Jagodzianki, czy to też jest państwa wakacyjny crush, czyli taka absolutna miłość, czy to też jest coś, co budzi państwa wyobraźnię?
1: I czy to jest coś, na co zawsze znajdzie się miejsce w naszych żołądkach, czyli jagodzianka? No przyznają państwo, że po obiedzie tę jedną, jedyną zawsze, prawie zawsze znajdzie się miejsce. Zapytamy, czy można tworzyć jakieś nowe mutacje, wersje zakopiane, chciałem powiedzieć. Zakopiańska jagodzianka. Może
0: z
1: być.
0: Na przykład. Kto wie? Do państwa natomiast mamy takie pytanie praktyczne. Czym wybawić plamy od jagód? Jeśli się już takie przydarzą, a wydaje mi się, że w przypadku dobrej jagodzianki to jest oczywiste, że coś nam pokapie. To na Facebooku, a teraz jeszcze jedna kartka z kalendarza. 16 dzień lipca 1992 rok. Rodzi się Igor Walaszek, człowiek, który ma tak potężny głos, że właściwie sprawdza się w każdym rodzaju muzyki.
1: I człowiek, który ostatnio dał koncert na Wawelu. Posłuchajmy.
0: Po królewsku.
1: Wszystkiego dobrego.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, Nagły Rozbłysk i Igo, to już za nami, a my teraz przenosimy się na naszym letnisku do kuchni. Mamy taką polową kuchnię, nie da się tam upiec co prawda jagodzianek, ale możemy zawsze o jagodziankach porozmawiać, zwłaszcza, że są ku temu powody. Małgorzata Minta, blogerka i dziennikarka kulinarna jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Małgosiu, ty śledzisz trendy żywieniowe, sprawdzasz, co się jada i dlaczego się jada.
2: I jak się jada.
0: I jak się jada. Czy to jest trochę tak z wakacjami, jak w muzyce? Czyli myślę sobie, są wakacje, jest przebój lata. Właściwie co roku jest jakaś piosenka, która potem zapisuje się.
2: Kiedy to była macza? 2 lata temu?
1: Ale ciągle gdzieś tam trwała ta macza.
0: No i właśnie, i czy to też ma przełożenie...
1: Z truskawkami.
0: Czy to też ma przełożenie na trendy kulinarne? Czyli co roku inny trend żywieniowy na wakacje.
1: Na pewno jakaś inna moda, chociaż mam wrażenie, że te jagodzianki królują wakacyjnie. No już tak dobry któryś sezon, pewnie jest 3., 4. No i tak jak rozmawialiśmy gdzieś przed wejściem na antenę, to nie jest tak, że te jagodzianki wynaleźliśmy 5 lat temu. One są już z nami od dobrych...
0: 18 wiek, wtedy...
1: Podejrzewam, że odkąd ktoś stwierdził, że są jagody i można je połączyć z ciastem, to gdzieś je się je w wypiekach. Natomiast tak no, kilka lat temu sobie ewidentnie o tych jagodziankach jakoś przypomnieliśmy i nie wiem, moim zdaniem to jest połączenie jakichś kilku wypadkowych, takiego sentymentalizmu, który jest obserwowany, jest jednym z takich trendów w gastronomii bardziej od kilku lat.
2: Nie tylko w gastronomii.
1: Powrotu do takich rodzimych, znajomych trochę smaków komfortowych. No te jagody, no, jak chyba mało, która rzecz się kojarzy z polskimi wakacjami, tak? To, że się ma utytułane palce na fioletowo. Nie wiem, jak usuwać plamy z jagód. To od razu też chętnie przygarnę tą radę.
2: Słuchacze zaraz napiszą na pewno.
1: Ale na pewno gdzieś trochę dodały im tej popularności media społecznościowe, gdzie one gdzieś tam wypłynęły i wiadomo, że nie wiem, czy mogą już używać nazwy, ale te wszystkie media społecznościowe, gdzie dzielimy się zdjęciami jedzenia czy filmikami, napędzają te mody chwilowe i no to na pewno doprowadziło do takiego apogeum popularności jagodzianek, które obserwujemy od kilku dobrych lat, które skutkują kolejkami do cukierni, tym, że one się prześcigają, kto je zrobi lepiej i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że te jagodzianki zawsze gdzieś były u nas w sercu, tak? Że kojarzyły się z tym, że to jest coś, co się łapie w drodze, nie wiem, na plażę, nad jezioro, a czym się zajada trochę te wakacje w mieście.
0: I to jest też taki powidok na przykład pierogów z jagodami i ze śmietaną.
1: Dokładnie.
0: Przecież te jagody to też pierogi z jagodami, to też jest symbol lata.
1: I w ogóle jagody, tak? Że się gdzieś idzie do...

0: nad jezioro i po drodze gdzieś te jagody są, tak i się je zbiera. I mam wrażenie, że to jest jakiś taki trochę zapisany w naszym DNA, nie wiem co prawda, jak może w młodszych pokoleniach, jakiś tam gen Z czy gen Alpha, ale mam wrażenie, że to jest coś takiego bardzo naszego, że jak mamy las i osoby, to od razu szukamy albo jagód, albo grzybów.
1: Choć zupełnie, wybacz, zupełnie nie wyglądasz, zjadłaś dużo jagodzianek w swoim życiu, to wiem, na pewno pisałaś o tym artykuły. Powiedz, czy znalazłaś jakieś nowe wersje jagodzianek zaskakujące? Ktoś próbuje coś kombinować, ulepszać, zmieniać? Może czy ludzie, czy te jagodzianki, które jadłaś, były raczej no, tradycyjne?
0: Na pewno jagodzianka jest w samej swojej takiej prawilnej, oryginalnej postaci, no dość genialnym ciastkiem, tak? Bo mamy jagody, które są mało słodkie, są dość taniczne, tak, lekko kwaskowe. To nie jest taki słodki typowy owoc, tak? To nie jest dojrzała brzoskwinia. To ciasto drożdżowe, które też gdzieś jest dość neutralne w smaku i wiadomo, tu się zgadzamy, im mniej, tym lepiej tego ciasta. No i ja przynajmniej jestem wychowana na takich jagodziankach, gdzie tą słodycz dawał lukier, nie kruszonka. Mm-hmm. Na wierzchu warstwa lukru, która balansowała gdzieś tą goryczkowość trochę jagód, które były tylko lekko posłodzone. No i to jest taki idealnie zbalansowany deser, jak o tym pomyślimy. No ale teraz mamy jagodzianki z kruszonką, kto da więcej, są fajni, którzy lubią więcej tej kruszonki, którzy lubią mniej, ja lubię mniej, żeby jednak chodziło ciągle o jagody. Są cukiernie, które kombinują trochę ze smakami na przykład tych kruszonek, tak? Dodają tam albo skórkę z cytryny, albo pieprz timut, jest jedna z takich cukierni w Warszawie. Czasem ta kruszonka jest jeszcze posypana, nie wiem, liofilizowanym pudrem z jagód i tak dalej. Ale też się pojawiają chyba inne po prostu wypieki z jagodami, nie wiem, drożdżówki z jagodami z kwaśną śmietaną, czy z jakimś kremem takim twarogowym i ze świeżymi, i zapieczonymi jagodami. No, gdzieś to spektrum jest już wypieków jagodowych, gdzie jest ciasto drożdżowe jako baza i jagody dość szerokie.
2: To skoro mamy już podstawową wiedzę na temat skąd, jak i dlaczego, to za chwilę sprawdzimy
1: jak.
2: Przede wszystkim, jak zrobić idealną jagodziankę.
1: W brzuchu mi burczy.
0: To chętnie też posłucham.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Cudowne lata z jagodziankami gdzieś na wakacjach. Jagodzianki najlepiej ciepłe, popijane zimnym mlekiem.
1: Tak to widzisz.
0: Tak to nawet tak to czasami konsumuję i tworzę, ale nie o mnie, to zaraz zapytamy mistrza, jak się tworzy. Znowu Zakopianki, u lasu chodzi.
1: Ja nie wiem, Marcin, ty się jakoś związałeś z Zakopanem.
0: Z Zakopanem, tak.
1: To z oscypkami będą te jagodzianki. Ja tylko przypomnę, że w naszym studiu Małgorzata Minta, blogerka i dziennikarka kulinarna, ponieważ obiecaliśmy państwu ten idealny przepis na jagodziankę, to wszyscy tutaj zamieniamy się w słuch, bo jest jeszcze jedna osoba razem z nami. Marcin Brońka, cukiernik, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu słuchaczom. Tak, nazywam się Marcin Brońka. Od 30 lat zajmuję się w Warszawie na Pradze. Wyrabiam ciasto drożdżowe. Nazywamy się dając w kapuście. Tak, wszystko wyrabiamy ręcznie. Nie mamy żadnych mieszalników, mikserów i tym podobnych rzeczy. Nawet jajka mieszamy drewnianą łyżką, tak jak to kiedyś się robiło.
1: Panie Marcinie, proste pytanie. Jak zrobić, żeby ta jagodzianka była idealna? Czy to kwestia ciasta, czy jagód?
0: Jakie proporcje?
1: Jakie proporcje? Tak. Skąd te jagody?
0: Czy kruszonka i czy lukier?
2: To no zdecydowanie dylematy. Kruszonka musi być maślana, tak. Z pewnością kluczem jakiegokolwiek sukcesu w jagodziankach są jajka ekologiczne, dobre jajka, mleko, masło, a przede wszystkim właśnie świeże jagody. I tu trzeba dodać, że muszą być świeże. Nam przywozi pan jagody codziennie wieczorem skupowane w lasach. Ma skup i stąd te jagodzianki smakują. Mają jeszcze niebieski te jagody nalot, bo takie, które stoją na giełdach w skrzynkach, nie wiadomo, gdzieś tam za granicę jadą pryskane, nie wiadomo czym. No to wie pani, to też ta jagodzianka nie będzie dobra. Musi być świeży owoc przede wszystkim. Na pewno właśnie dobre masło, mleko. Teraz można dostać ekologiczne mleko, również używamy. Także to są bardzo proste sprawy, nie trzeba tutaj inżyniera.
0: No jak pan 30 lat robi to ciasto, to dla pana proste sprawy, a dobrze wiemy, że ciasto drożdżowe to jest magia, to jest alchemia, tutaj się dzieją niezwykłe rzeczy, tu trzeba włożyć serce, dotyk odpowiedni, masować, to nie jest takie proste, ja trochę wiem, proszę pana.
2: No tak, faktycznie, ma pan rację. No
0: a ma pan ma pan jakiś sekret, coś, nie wiem, może pan coś dodaje takiego, czego... No,
1: dobre słowo.
2: Proszę państwa, no tu nie ma jakichś takich tajemnic specjalnych. Ja przepis znalazłem w zeszycie z wierszami mojej babci Zosi Dębskiej, pisała o urlach, o Warszawie, piękne wiersze. Tam znalazłem przepis i zacząłem robić sumiennie, tak jak trzeba wszystko dać, dużo masła, dużo żółtek,
0: dużo jagód.
2: Białka. Przede wszystkim właśnie teraz jest tendencja na to, żeby dawać bardzo dużo jagód. Ja natomiast paradoksalnie chciałbym odwrócić, że wolę jagodziankę, gdzie jest powiedzmy 1/4. Nie robię takich, tylko dla rodziny. Ponieważ nie sprzedałyby się z małą ilością jagód, bo każdy teraz patrzy, że musi być maksymalnie wypełniona wołoska jagodami. No więc takie robimy też oczywiście.
1: A co zrobić, żeby te jagody w środku jagodzianki miały jagodowy kształt, żeby nie rozpadły
0: były całe,
1: nam
0: nie
1: się.
0: Zrobił się dżem
1: tak,
0: w środku.
1: Tak, dokładnie. Jak to, jaki jest na to patent?
2: No my w tej chwili, my całe życie pieczemy jagodzianki, nie słodzimy, nie dodajemy żadnych tam mazi, żadnych kremów, nie wiadomo czego, tylko dajemy samą jagodę. Ponieważ kruszonka jest słodka, jest też ciasto lekko słodkie, tak więc nie ma potrzeby robić z tego czegoś, co jest jeszcze lepiej, jak kontrastuje ta sama świeża jagoda w tej bułeczce. No ja przynajmniej tak robię i ludzie chwalą właśnie.
0: A czy jest pan konserwatywny? Dopuszcza pan jakieś inne wersje jagodzianek? Nie wiem, proponowano panu albo sugerowano może, że
1: z lodami,
0: że
1: nie
0: coś
1: wiem,
0: dodać może,
1: cytryny.
0: Jakieś aromaty, jakieś posypki, coś co pan...
2: No wanilia jest jak najbardziej kluczowym też takim dodatkiem w cieście drożdżowym. Natomiast nie robimy żadnych posypek, żadnych takich Bóg wie czego, pieprzu, czy tam tak jak niektórzy dodają. Robimy bardzo klasyczną polską jagodziankę, to nas cieszy i no cóż można o tym, wyrabiam ręcznie na starym, bukowym, to też może ma znaczenie, stole przedwojennym. Wyrabiam to tylko i wyłącznie ręcznie.
0: Trzeba to po prostu.
1: To ja już wiem.
2: To od świtu to robimy. No.
0: Ja chciałem powiedzieć, że trzeba to po prostu lubić i wtedy jest.
1: To ja już wiem, dlaczego.
2: Rośnie 2-3 razy, tak. To też jest ważne, żeby to ciasto trzeba zgasić. Ono znowuż rośnie, potem znowuż się gasimy, formujemy wszystko na bieżąco. Nie schłodni, jak niektórzy wkładają do chłodni, broń Boże. No, to
1: panie Marcinie, ale ja już teraz zrozumiałam, dlaczego mi nic z tymi jagodziankami nie wychodzi. Ja nie mam po prostu przedwojennego dębowego stołu.
0: No, tak,
1: i
0: tak,
1: to
0: tak.
1: Jest na pewno największy problem w tym wszystkim.
2: No być może, że to są jakieś takie jakieś takie energie, prawda, płynące ze wszechświata.
1: To na pewno to. Nie odrywamy pana od pracy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Niezmiernie miło mi było

0: gościć u państwa na antenie.
1: Na
0: Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak, no babcia w Urlach prowadziła wspaniały pensjonat. Tam ustawiała te ciasta, jagodzianki na tacach i chabry wkładała do proszę wyobrazić sobie, do wazoników jeszcze. To pięknie było.
1: Cudownie.
0: Pięknie. Tak, to były te lata wakacyjne, lata.
2: Dziękujemy panu bardzo.
1: Marcin Brońka, cukiernik, dziękuję. Był razem z nami, a z nami cały czas jest Małgorzata Minta. Przysłuchiwała
2: Widziałaś
1: się tej
2: Małgorzaty?
1: Rozmowy. Rozmarzyłaś się.
3: No trochę tak, bo brzmiało to bardzo malowniczo.
1: I babcia.
3: Apetycznie.
1: I babcia, i ten przepis. Małgosiu, jeśli jagodzianki w przyszłym roku odejdą, nie wiem, w zapomnienie, wydaje mi się, że to mało możliwe, ale przecież internet żywi się kolejnymi trendami. To co obstawiasz? Mamy jeszcze jakiś taki jakiś polski owoc, który mógłby stać się perłą w koronie, truskawką w koronie?
3: No wydaje mi się, że my mamy i tak dość dobre takie poczucie sezonowości i doceniania tej sezonowości. Także cieszymy się z rabarbaru, cieszymy się z pierwszych truskawek, które wreszcie smakują jak truskawki, a nie tylko tak wyglądają. Mm-hmm. A i później z jagodami. I wydaje mi się, że to jest chyba najfajniejsze w takich, żyjąc w strefie klimatycznej, gdzie mimo wszystko jeszcze ciągle mamy trochę pory roku, żeby doceniać to, co jest w danym momencie i się tym cieszyć, najadać aż na zapas, tak, tymi jagodziankami. Podejrzewam, że na koniec lipca już nikt nie będzie o nikim myśleć i dopiero za rok nam przyjdzie apetyt. Trudno mi obstawiać, ale chciałabym, mnie cieszy taki powrót do tych takich zwyczajnych smaków, mhm. ale które nagle się zaczyna po prostu bardzo dobrze dopieszczać, robić z atencją, z uważnością, z dobrych składników, tak jak mówił pan Marcin, z, nie wiem, z dobrych jajek, mleka, masła i że te najprostsze rzeczy zrobione z odpowiednim kunsztem, no potrafią
1: cieszą
3: naprawdę zachwycać.
1: I tego się trzymajmy. Małgorzata Minta, blogerka i dziennikarka kulinarna, była dzisiaj razem z nami.
2: Smacznego.
3: Dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 21 minut godzina 15 doszły do nas bardzo dobre informacje ze świata kultury, a mianowicie Wilhelm Sassnal został laureatem Nagrody Rubensa, jednej z najbardziej cenionych nagród dla malarzy w Europie. Artysta jest pierwszym Polakiem w historii nagrodzonym tym wyróżnieniem. Rubens Prize, bo tak się nazywa ta nagroda, przyznawana jest od 1957 roku i trafia do artystów, którzy podobnie jak patron nagrody, czyli Peter Paul Rubens, wnieśli pionierski wkład w rozwój malarstwa.
1: A skoro o kulturze...
0: Rafał się zasłuchał.
2: Nie chciałem wnieść pionierski wkład w zapowiadanie programów kulturalnych. No,
0: to co w ten weekend w Jedynce w kulturze?
2: Na początek chciałem zapytać, czy są tu jakieś panny, ale to jest pytanie...
0: Na wydaniu żadnej.
1: Na wydaniu nie ma panien.
2: Także przegapiliście okazję, bo legenda głosi, że panna, która dotknie serca dzwonu Zygmunta, wkrótce wyjdzie za mąż. Ale to właśnie...
1: Nie, to raczej...
0: Nie.
2: Mówię o tym dlatego, że 505 lat temu, 9 lipca 1521 roku, dzwon umieszczono na wieży katedralnej na Wawelu, a już 13 lipca po raz pierwszy zabrzmiał jego donośny dźwięk w całym Krakowie. No i żeby uczcić to wydarzenie, dziś o 19 w Aurece historyczka sztuki i kuratorka zbiorów w Zamku Królewskim na Wawelu, Agnieszka Jańczyk, opowie Arturowi Wolskiemu o tym, jaką inspiracją był dzwon Zygmunta dla Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego między innymi. To w Eurece, a o 21 w Głosach Kobiet Ludwika Włodek porozmawia z pisarką Urszulą Ryciak o żonach wielkich artystów, kobietach, które pomagały swoim mężom w karierze, rezygnując z własnych ambicji zawodowych. Między innymi o Kati Mann będzie rozmowa, albo o Nelly Rubinstein. Mam nadzieję, że nie musicie rezygnować dla nikogo ze swoich karier.

0: Czego? A co w sobotę?
1: W sobotę, a jeszcze mam piątek, nie, czwartek o 23:00, magazyn bardzo filmowy. Magda Mikołajczyk porozmawia z krytykiem filmowym Marcinem Radomskim o tym, jak Nolan, reżyser o wyrazistym, jak wiemy, i bardzo autorskim stylu, podszedł do epopei Homera, czyli znowu opowiadamy o zbliżającej się, czy już...
2: W piątek premiera.
1: W piątek, tak, czy tak. Już jutro premierze Odysei. W sobotę, skoro tak niecierpliwie wypatrujesz soboty, tak. O 16:00 Apetyt na Europę, Łukasz Modelski, Tomasz Prangę-Barczyński zabiorą państwa na kulinarną wycieczkę po Czechach i Słowacji. A jej gościem będzie prawdziwy włóczęga kulinarny Zbigniew Kmieć. To w sobotę o 16:00 w Apetycie na Zdrowie. W Klubie Książki Magda Mikołajczuk i Agata Kasprolewicz omówią m.in. nową biografię Milana Kundery autorstwa Aleksandra Kaczorowskiego. A w niedzielę o 12:00 w imieniu Anny Stępniak i swoim zapraszam państwa do Ogrodu Botanicznego na Radio w Ogrodzie. Będziemy patrzyli w niebo, pochodzimy trochę po lesie, czyli jak zwykle mieszanka przyrody i kultury. Także o 12:00 w niedzielę się słyszymy. I to.
0: To wszystko? Czy jeszcze coś?
1: Tak? Chciałbyś jeszcze coś?
0: No, czasami tak. No. Ale to Rafał Sławoń, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: I zapraszamy państwa oczywiście do spędzenia czasu z Jedynką. Zapraszamy też na koncert Lata z Radiem. O tym powiemy za moment.
0: Tak.
2: Natomiast jeszcze pan kierownik chce?
1: Przypomniałem się, skoro tak, to tak, bo nie możemy nie zapominać. Co prawda to wydarzenie sportowe, ale w niedzielę finał Mistrzostw Świata i mamy specjalną audycję, na którą państwa bardzo serdecznie zapraszamy. To będzie audycja międzynarodowa i oczywiście relacja z meczu, z wielkiego finału o 21:00.
2: To jest pozycja obowiązkowa. Za 17 minut będzie godzina 15:00.

0: Sesji i utwór Sesji. Zatytułowany o 18. Zawsze mi się ta piosenka będzie już kojarzyć z 18 urodzinami, choć...
1: Twoimi?
0: Tak, ale ten utwór nie powstał wtedy, kiedy miałam 18 lat. Powstał dużo, dużo później. Za 13 minut będzie godzina 15. Marcin już prawie spakowany.
1: Ja spakowany, bo jadę na audycję i na koncert również, chociaż nie będę go prowadził. Natomiast nie wiem, czy zauważyłaś, że niektóre te koncerty się tak delikatnie tematycznie ustawiają. Bo zauważyłem, że ten chełmski koncert Lata z Radiem będzie trochę bardziej rockowy. Tak, trochę więcej gitary tam będzie.
0: Zdecydowanie i będzie też dużo artystów, którzy odnieśli gigantyczny sukces na polskiej scenie w latach
1: 90-tych, 80-tych również. Będzie Lamber, będzie Krzysztof Cugowski, akurat z Lublina do Chełma ma blisko. Będzie Michał Szpak, który wydał nową piosenkę Maj. Będzie zespół wideo, Wojtek Łuszczykiewicz, to też gitarowe granie. Big Cyc, Ira, Chłopcy z Placu Broni. Będzie Demono, będzie Małgorzata Ostrowska, będzie Tatiana Okupnik i będzie Papa D. Czyli bardzo, bardzo sentymentalnie, nostalgicznie będzie.
0: Ale to też oznacza, że będą same wielkie przeboje, no tak. Więc będą się Państwo bawić wspaniale. To jest kolejny przystanek na naszej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Oczywiście to jest też taki przystanek, w którym bardzo ważną rolę odegra sama audycja Lato z Radiem i wszystkie atrakcje z tym związane. Marcin, ty prowadzisz audycję Lato z Radiem?
1: Nie, ja prowadzę muzyczne Lato z Radiem, to się nazywa. To jest o godzinie 14. Jest muzyczną wersją Lata z Radiem. Do tej audycji zapraszam artystów, którzy wieczorem pojawią się na scenie.
0: Czy mniej więcej już wiesz, kogo spróbuj ugościć?
1: Oczywiście. Chciałbym zaprosić Lamber, chciałbym zaprosić Małgorzatę Ostrowską i chciałbym zaprosić Tatianę Okupnik.
0: I proszę pamiętać, że o 9 startuje plenerowe Lato z Radiem. To jest okazja, żeby spojrzeć na nasze radio z innej perspektywy, czyli z takiej perspektywy, już nie przez dziurkę od klucza i nie przez mikrofon i głośnik, tylko zobaczyć, jak się robi radio na żywo. Będzie DJ Sarnula, będzie potańcówka.
1: Lazy Swing Band cudowni są, naprawdę tak świetnie grają.
0: Będziemy też mieć lekcję tańca dla Państwa. Jeśli ktoś by nie miał tak dużej śmiałości, żeby wstąpić na parkiet, to u nas takie rzeczy się zdarzają. Spełniamy marzenia. No i maskotki. Przede wszystkim będą nasze maskotki, nasze super psiaki, żeby Państwo mieli kim zaopiekować się do końca wakacji. Za 11 minut będzie godzina 15.
1: To ja jeszcze dodam, że według prognoz 27 stopni.
0: I nie ma deszczu?
1: 75% deszczu. Ale się może zmieni jeszcze. Może się zmieni. Za 11 minut 15, tu jedynka. Wrócimy do Państwa po 15, a za chwilę aktualności i Radio Kierowców.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie.

0: zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
7: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bardzo dużo dzieje się na naszych drogach. Mamy dużo zgłoszeń od służb, dużo jest też korków. Trzy utrudnienia mieliśmy, bo nadal są dwa, na A4 i właściwie A4 od Legnicy po Kraków. Należy spodziewać się kłopotów z przejazdem i bardzo dużego ruchu. I tak też na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem mamy zdarzenie drogowe, do którego doszło między węzłami Godzieszów-Bolesławiec na wysokości węzła Bolesławiec na 38 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Tutaj też cały czas pozostają korki na A4 między Legnicą a Wrocławiem w okolicach Kostomłotów i Kątów Wrocławskich. Zdarzenia drogowego, właściwie śladu po zdarzeniu drogowym już nie ma, ale korek nie zdążył się rozładować i jest bardzo ciasno na tym odcinku A4. Do innego zdarzenia drogowego doszło na A4, ale na Opolszczyźnie, węzeł Opole Południe, Opole Zachód. Tu na 227 kilometrze doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Sześć osób zostało poszkodowanych w tym wypadku. No i mamy zablokowaną jezdnię w stronę Wrocławia. Jeśli chodzi o objazdy, to węzeł Opole Południe jest tym, którym należy zjechać z A4, tak żeby blokadę ominąć. Na A4 kłopoty z przejazdem były też na obwodnicy Krakowa, między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany. Tutaj w stronę Rzeszowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Było zwężenie do jednego pasa. Utrudnień teraz nie ma, ale natężenie ruchu na obwodnicy Krakowa jest bardzo duże. W związku z tym korków, spowolnień należy spodziewać się i w stronę Katowic, i w kierunku Rzeszowa właśnie. Bez kłopotów już natomiast na S6 między węzłami Dobre Bielice w stronę Koszalina. Trasa otwarta.
8: Jest 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Najwyższy możliwy wymiar kary za wypadek na trasie Łazienkowskiej. W aktualnościach za chwilę o tym, jak sąd uzasadniał wyrok dla Łukasza Żaka. Wirusowe zapalenie wątroby wraca w wakacje z większą siłą. Lekarze przypominają, że można się przed nim ochronić. Fani Roberta Lewandowskiego nie pójdą dziś spać w nocy. Wielki debiut Polaka. Łukasz Żak oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Kolejne 20 lat ma spędzić w więzieniu. Został skazany na najwyższą karę, jaką przewidują obowiązujące w Polsce przepisy. W uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Mitera mówił, że długoletnie więzienie dla sprawcy wypadku pomoże ograniczyć liczbę ofiar na drogach.
9: To nie jest wina.

0: zostali ranni. Szczegóły planu naprawy systemu ochrony zdrowia poznają pracownicy służby zdrowia. W Warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog trwa spotkanie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z minister Jolantą Sobierańską-Grętą. Przed posiedzeniem Maria Ochman z Solidarności mówiła, że temat zarobków lekarzy nie powinien dominować podczas tego spotkania.
1: Należałoby jednak uwiarygodnić te działania ministerstwa, stworzyć dla nich klimat i poparcie społeczne. Myślę, że to jest najważniejsze w chwili obecnej, a dla nas jako dla pracowników służby zdrowia odbudowanie zaufania społecznego, bo nie wszyscy pracownicy oszukują, nie wszyscy pracownicy pracują na takich zasadach, jak ta całkiem okazało się spora grupa lekarzy, biznesmenów.
0: W ubiegłym tygodniu minister zdrowia ogłosiła reformę systemu ochrony zdrowia. To odpowiedź na doniesienia medialne o patologiach w szpitalach i gigantycznych zarobkach niektórych lekarzy. Sanepid apeluje, żeby szczepić się na WZW. W okresie letnim wzrasta ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli wirusa brudnych rąk. W przypadku zakażenia może dojść nawet do uszkodzenia wątroby, ostrzega Izabela Smolak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej.
2: W przypadku na przykład dzieci to wirusowe zapalenie wątroby typu A może być bezobjawowe. Więc od momentu, zanim się w ogóle pojawią pierwsze objawy, bo one mogą się pojawić już od 2 tygodni od zakażenia aż do 3 miesięcy, już zakażamy. A powikłania no to zawsze są niestety uzależnione od naszych indywidualnych predyspozycji. Może dojść do uszkodzenia wątroby, niewydolności wątroby. Wszystko zależy tak od naszego układu immunologicznego.
0: Jedną z dróg zakażenia WZW są też kontakty seksualne bez zabezpieczenia.
3: To są aktualności jedynki.
0: To już dzisiejszej nocy Robert Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire. W swoim pierwszym spotkaniu na amerykańskich boiskach zmierzy się z Vancouver Whitecaps, w którym gra jego kolega z czasów gry w Bayernie Monachium Thomas Müller. Niemiecki zawodnik opublikował na platformie X nagranie, na którym zwrócił się do Polaka.
4: Hi guys.
0: Witajcie, jesteśmy w drodze do Chicago. Wreszcie rusza MLS mój stary przyjacielu Robercie, jutro bez gola. Nie mogę się doczekać jutrzejszego spotkania. Witaj w naszej lidze i do zobaczenia. Pa, pa. Mecz Chicago Fire Vancouver Whitecaps o 2:30 polskiego czasu. Sensacja we wrocławskim zoo. Wykluł się pierwszy polski waran z Komodo. Pojawił się na świecie dzięki partenogenezie, czyli bez udziału samca. Opiekun gadów Konrad Drzewiecki mówi, że maluch jest genetyczną kopią matki Flores.
5: Idealnie będzie pasowało do niego imię Florian na cześć jego mamy dla przyjaciół Florek. Młody mierzył około 33-35 cm oraz 115 gramów masy ciała. Jest naprawdę gigantem jak na młodego, który dopiero wyszedł z jaja.
0: W środowisku naturalnym waranom z Komodo grozi wyginięcie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
0: Po południu upały od północno-zachodniej części Polski przez centrum po południowy wschód, później na południu możliwe burze. Najchłodniej nad samym morzem 22 stopnie, w centrum 28 stopni do 29 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.
6: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, umiarkowana albo bardzo dobra. W Starachowicach powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. W południowo-wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód.
10: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
14: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
8: Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja. You don't have to be beautiful.

0: kiss.
1: Mocny akcent na zakończenie piosenki, która w oryginale wykonywana była przez kogo?
2: Przez Prince'a.
1: A tutaj Tom Jones.
3: Letnisko.
1: Syczałeś jak wąż.
2: Proszę Państwa, nasze radiowe języki, nasz alfabet radiowy, na przykład jak jest coś takiego, że wchodzimy razem w jeden, w Tom Jones, to wiadomo, że ktoś pierwszy miał coś powiedzieć, ale drugie się powstrzymało. Dobrze jest. Dzień dobry Państwu, druga godzina letniska, 15 minut po 15, Ula Kaczyńska.
1: I Marcin Wojciechowski.
2: Zapraszamy. A za chwilę zabierzemy Państwa do kina, ale nie do kina.
1: Do kina w radiu. Czy to jest w ogóle możliwe? Jest. Okazuje się, że tak, ale w wyjątkowym miejscu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Kiedy po raz pierwszy usłyszałam piosenkę Kaśki Sochackiej Femme Fatale, to od razu przed oczami stanęła mi Sharon Stone i film Nagi Instynkt.
2: Wiedziałem, że jakiś film na pewno.
1: No to teraz przenosimy się do kina, które jest w radiu i jest to niezwykła inicjatywa programu trzeciego Polskiego Radia.
2: Polskie Radio w Warszawie mieści się w dwóch siedzibach, w Alei Niepodległości i na Myśliwieckiej. I my tutaj w Alei Niepodległości trochę ich tej Myśliwieckiej czasami zazdrościmy,
1: bo oni
2: mają ogród i w tym ogrodzie mogą organizować różne wydarzenia. I tak też będzie w najbliższym czasie. Agnieszka Szydłowska, dyrektorka programu Trzeciego Polskiego Radia, redaktor naczelna Trójki. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry. Macie zaproszenie nieustające do naszego ogrodu, więc w dowolnym momencie przychodźcie tutaj się relaksować.
1: To wpadamy dzisiaj
2: Dzięki.
1: Po audycji Piękna Pogoda,
3: zapraszamy.
1: Więc zasiądziemy na chwilę, ale tak naprawdę chcemy dopytać się o to, jak robi się kino w radiu.
3: No, moim zdaniem cała nasza praca polega na robieniu kina. Niektórzy mówią o teatrze wyobraźni, ale tak naprawdę nie musimy się kłócić o szczegóły, więc to tak odpowiadając metaforycznie. Ale rzeczywiście ten ogród tutaj przy Myśliwieckiej jest przepiękny i naprawdę was zapraszam i zapraszam też wszystkich, którzy przechodziliby na przykład na trasie do Łazienek po ulicy Myśliwieckiej.
2: To bardzo blisko.
3: Bardzo blisko i też ten ogród trochę przypomina taki dziki park, bo my od 3 lat nie kosimy w nim trawy, więc u nas nie ma takich spalonych słońc trawników, tylko bujna roślinność, krzewy, kwiaty i stare drzewa, które teraz właśnie hodują coraz większe owoce. Myślę, że będziemy kończyć nasz sezon kina letniego w Ogrodzie Trójki właśnie już z opadającymi jabłkami. Pamiętam, jeszcze dawno temu pracowała tutaj taka wspaniała pani Anna, która te jabłuszka zbierała. One są też niepryskane, więc wiadomo, no, są często z zawartością jakąś dodatkową i robiła wspaniałą szarlotkę. I właśnie w tym ogrodzie, pomiędzy tymi drzewami w każdy piątek do końca wakacji stawiamy ekran, nagłośnienie, 150 leżaków specjalnie wyprodukowanych na tę okoliczność, więc są nowiutkie, jeszcze nie wysiedziane, bo dopiero za nami pierwszy pokaz, który z powodu deszczu musiał się odbyć w studiu Osieckiej, więc tak naprawdę w ten
1: piątek... Ale to
3: piątek
1: też, przepraszam, że ci wejdę
3: tak,
1: w słowo,
3: używane.
1: Wartość dodana, bo jeśli pada deszcz, to opiekujecie się swoimi widzami i widzkami,

0: które przychodzą na te seanse i zapraszacie ich do wyjątkowego miejsca, przecież do studia koncertowego imienia
1: Agnieszki Osieckiej. Coś tam właśnie.
2: Tak, i stąd właśnie są te policzone leżaki, że jest ich 150, bo dokładnie tyle samo mamy miejsc w studiu Osieckiej, czyli jeżeli się zachmurzy, no to przenosimy seans i tak nam się stało podczas inauguracji. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy w ten piątek. Zaczynamy pokazy w lipcu o 21:30. Czekamy na to, aż się rzeczywiście zrobi ciemno, żeby te filmy można było też zobaczyć, nie tylko usłyszeć. No i w tym tygodniu zapraszamy na Kosa. Oczywiście mogłabym godzinami opowiadać i na pewno nie pozwolicie mi tego robić o filmie Pawła Maślony, gdzie Jacek Braciak fenomenalnie wciera się w Tadeusza Kościuszkę, a plejada polskich aktorów z Agnieszką Grochowską czy Robertem Więckiewiczem gra po prostu tak, że no, można cały czas się śmiać, ale też zastanawiać się nad tą tragifarsą o polskiej historii. I to tylko jeden z filmów, które wybraliśmy na te pokazy, więc no, dużo się tu dzieje. W tym tygodniu KOS, potem kolejne propozycje. Bardzo często są to filmy, które wzbudzały różnego rodzaju dyskusje, dostawały nagrody, w tym Oscary. I filmy, po których zostanie nam taka ochota, żeby dalej pogadać. Dokładny spis jest oczywiście na naszych stronach internetowych trójkapolskieradio.pl, w naszych mediach społecznościowych, ale jest na co czekać, więc gdybyście na przykład chcieli rozdać swoim słuchaczom zaproszenia, one są bezpłatne, no ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, to zapisujemy ludzi.
1: Świetnie.
2: To po prostu to uczyńcie wszystkich, którzy teraz nas słuchają, a zechcą się z wami skontaktować, wy wiecie najlepiej jak. To
1: za chwilę podam
2: zapraszamy,
1: numer.
2: Tak,
0: natomiast jeśli ktoś się
2: do nas
0: nie dodzwoni do nas, a chciałby wziąć udział w tym, uczestniczyć w tym wydarzeniu, co powinien zrobić? Słuchać Trójki, to przede
2: słuchać
0: wszystkim.
2: Słuchać Trójki, chociaż to tak, tak, proszę w ogóle, oczywiście zachęcam.
1: Jesteśmy jedną wielką rodziną, wiadomo.
2: Wiadomości na ten temat są także w naszych mediach społecznościowych, tam też można zdobyć zaproszenia, a tak naprawdę, jeżeli ktoś przyjdzie i najwyżej zabraknie już tych naszych leżaków, to przecież można też przynieść kocyk, to jest naprawdę ogród i naprawdę jest w nim pięknie, więc nikogo nie odeślemy z kwitkiem, wręcz przeciwnie. Najlepiej oglądać dobre filmy w dobrym towarzystwie, zapraszamy gorąco do nas.
0: A zaprosiła Agnieszka Szydłowska, dyrektorka, redaktorka naczelna programu Trzeciego Polskiego Radia. Do zobaczenia. A,
1: telefon, i właśnie, mail czy telefon? Mail mówi moja wydawczyni, więc podajemy folder@polskieradio.pl. folder@polskieradio.pl. Nasza wydawczyni oczywiście.
2: Bardzo wam dziękuję.
1: Dzięki,
0: my też dziękujemy i pozdrawiamy.

0: Januszka wylała olej.
1: I było lato.
0: Krzysztof Zalewski, Januszka. Skoro lato, skoro Ula przywołuje lato, ja tu czytam, że ty wspierasz akcje radiowej Jedynki. Piękną.
1: Ja wszystkie akcje radiowej Jedynki wspieram, podobnie jak ty.
0: Bardzo to prawda. Cieszę się, że wracają kartki, że wracają

0: Pocztówki, w pewnym sensie.
1: Pocztówki dźwiękowe, tak o tym myślę. A chodzi tak o naszą akcję, która nazywa się Pocztówka z radiem. To jest letnia akcja programu Pierwszego Polskiego Radia. Na czym ona polega? Otóż Andrzej rysuje, stworzył dla nas zestaw rysunków satyrycznych, które każdy z nas może teraz skomentować na swój sposób. Można pobrać taką kartkę, można wpisać swoją treść swoich wiadomości, można skomentować rzeczywistość, można złożyć komuś życzenia, babci, dziadkowi, cioci można wysłać. Ja na przykład wyślę do ciebie. Do ciebie taką pocztówkę, jak wyjadę na wakacje. Czyli raczej ci nie wyślę, bo nie wyjadę w tym roku.
2: To ja też już nie wyjadę.
1: No tak, dobrze, więc... ale my możemy sobie pożyczyć wszystkiego.
2: To ja wyjdę do drugiego pokoju i wyślę ci stamtąd.
1: Tak, ale naprawdę zachęcamy państwa, żeby stworzyć pocztówkę z jedynką. Wystarczy wejść na naszą stronę pocztówka.polskieradio.pl. Tam krok po kroku wszystko jest wyjaśnione, co należy zrobić. No i potem wysłać taką pocztówkę, tak jak mówiłam, albo do swoich najbliższych, albo także do nas. My też czekamy na państwa pocztówki i te najciekawsze, najbardziej oryginalne oczywiście zaprezentujemy na naszej antenie.
2: Zapraszamy państwa pocztówka.polskieradio.pl. No i bawmy się póki lato. Za 27 minut będzie 16. Co teraz?
1: Ta piosenka zabrzmiała na festiwalu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku.
2: Kto zaśpiewał ją?
1: Bowska i Natalia Nykiel. A u nas oryginał Mark Ronson, Miley Cyrus.

0: Za 24 minuty będzie godzina 16. W naszym studiu Marta Zienkiewicz. Znaczy się, będziemy rozmawiać o trendach, a ten trend wykreował się niemalże na naszych oczach.
1: To prawda.
2: I znowu piłkarsko.
1: Znowu piłkarsko, oczywiście. No to
2: na
1: jak,
2: czasie,
1: jak nie można
2: bardzo
1: mówić o piłce.
0: Udało nam się ustalić i sprawdziliśmy to u źródła, że jeśli chodzi o finał, to wezmą w nim udział
2: Argentyna
0: i Hiszpania.
2: Ale
0: jest taki kraj, a właściwie taki człowiek, który wygrał te Mistrzostwa Świata.
2: Nie jest ani z Argentyny, ani z Hiszpanii.
0: Jak to się stało i kim jest ów człowiek?
1: Ów człowiek, tajemniczy, tajemnicza postać w świecie piłki nożnej, Erling Haaland. Ja myślę, że dla tych z Państwa, którzy śledzą mistrzostwa, to jest oczywiste, ale dla tych, którzy tego nie robią, i tak gdzieś to imię i nazwisko mogło mignąć. To jest wysoki, mający ponad 1,90 m zawodnik reprezentujący Norwegię, 25-letni napastnik, który jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, tak jak to dzisiaj bywa w przypadku wielu zawodników.
0: 68 milionów osób śledzi jego profil na Instagramie. Dodajmy, że Roberta Lewandowskiego 38 milionów.
1: No właśnie, i to robi wrażenie.
2: Co za zniewaga.
1: Co za zniewaga. A co na tym Instagramie? Ja postanowiłam sprawdzić, czym dzieli się Erling Haaland. Instagram, proszę Państwa, to jedno. On jest najbardziej aktywny na Snapchacie. Jest to aplikacja...
2: To jeszcze istnieje?
1: Jeszcze właśnie istnieje i jak widać, niektórzy ją sobie upodobali. I to, co tam się dzieje, proszę Państwa, tam zawodnik wstawia chociażby swoje zdjęcie, i to jest prawdziwy przykład, obok wklejając Shreka, no bo jak wiadomo, tam jest mnóstwo filtrów, no i pisze, to moje selfie z bliźniakiem. Kolejne zdjęcie, swoje jedzenie i równie zabawny komentarz. I tych przykładów jest mnóstwo. Dlatego właśnie Erlinga Haalanda pokochali użytkownicy mediów społecznościowych.
0: Dodajmy też, że on ma dość charakterystyczny wygląd, bo oprócz tego, o czym mówisz, czyli wzrost i taka duża sylwetka, no to ma jeszcze blond włosy rozwiane. Trochę z Himenem mi się kojarzy. Właściwie wyobrażam sobie go w takim stroju i z tym rozwianym włosem, albo taki
2: z wikingiem jakimś takim.
0: No i oczywiście z wikingiem też, to przede wszystkim. No ale też wiadomo, że oprócz tego, że jest bardzo sprawnym piłkarzem, no to słynie z zamiłowania do mody, prawda?
1: To prawda i właśnie też tą modą dzieli się w mediach społecznościowych. Bardzo często publikuje swoje stylizacje. Ubrany od stóp do głów w marki high fashion, ma naprawdę imponującą kolekcję toreb pochodzących z różnych topowych marek. On upodobał sobie markę Hermé, a tam torby między innymi Birkin Bag.
0: Czyli to jest ta torba, o której kiedyś Państwu opowiadaliśmy przy okazji rozmowy o Jane Birkin. To jest torba, której nie można kupić w sklepie. To jest taka torba, której nie można nawet kupić na zamówienie. To jest taka torba, którą jak się ma odpowiednie względy, to można się zapisać na listę i wtedy ewentualnie można sobie ją sprawić. Kosztuje
1: on,
0: tyle,
1: Państwa,
0: ile kilka mieszkań w Warszawie.
1: On ma całą kolekcję. I już oczywiście analizy dziennikarzy modowych w mediach społecznościowych, w internecie tego jest sporo. Wyliczane są ceny jego torebek. 45 tysięcy dolarów, 80 tysięcy dolarów. Tego jest naprawdę sporo. Również, tak jak wspomniałaś, Ula, o jego charakterystycznej fryzurze, to niektórzy zauważyli, że on, uwaga, gumki do włosów dobiera pod kolor strojów drużyny. Oczywiście inne stroje, kiedy mecz jest wyjazdowy, kiedy grany jest u siebie, on zawsze zwraca na to uwagę. No i na przykład nawiązał współpracę z rodzimym producentem gumek do włosów, z jedną z firm z Oslo. Tam powstała specjalna kolekcja właśnie we współpracy z Haalandem. I w ciągu kilku tygodni oczywiście wszystkie gumki do włosów się rozeszły. Zarówno z jednej strony fani piłkarza, ale też po prostu no, mamy tę jakość, mamy jego twarz, więc to oczywiście działa. Myślę, że coś, co ostatnio mogło zaskoczyć albo skraść serca tych, którzy obserwują zawodnika, jest to, że on opublikował takie bardzo charakterystyczne zdjęcie, jak wychodzi z samolotu i pod pachą trzyma, uwaga, wypchanego szopa. Chodzi o to, że on był w Stanach Zjednoczonych, postanowił zakupić sobie taką pamiątkę i tym samym jeden ze sklepów w Teksasie, który był niewielką rodzinną firmą, musiał uruchomić wysyłki międzynarodowe. Kowbojki, kapelusze.

0: uszy.
1: Ja tylko chcę zapytać, czy ten shop to był prawdziwy shop, czy raczej maskotka?
0: Nie wiem, nie wnikajmy w to. Ale zdjęcie jest charakterystyczne.
1: Rozumiem. No dobrze, no to niech ten shop będzie maskotką. Marta Zienkiewicz przedstawiła nam dzisiaj portret Erlinga.
2: Taki bardzo motywujący opis na Instagramie ma, słuchajcie. Każdego dnia masz dwie ścieżki wyboru. Kontynuować spanie ze swoimi snami albo budzić się i go, iść do przodu.
1: Przeczytałeś to po norwesku?
2: Nie, po angielsku.
1: A, okej, bo myślałam, że przetłumaczyłeś sobie.
2: Aż tak dobrze nie jest ze mną.
1: Pięknie dziękujemy, Marcie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz będzie piosenka, właściwie za chwilę posłuchają państwo nowej piosenki projektu Babie Lato, czyli Katia, czyli Natalia Grosiak i Bela Komoszyńska. Drodzy państwo, dziewczyny nagrały piosenkę o tym, że w XXI wieku nie wypada pić alkoholu. I ja się z tym zgadzam.

0: I mamy odpowiedź na prawy do lewego, Kai.
1: Nie pije zupełnie inaczej niż tam, nie? Tam rybka lubi pływać i tak dalej. A z nami Karolina
2: Bardzo
1: Rożej.
2: Bardzo to było fajne. Dzień dobry.
1: Bardzo to nowe Babie Lato.
2: Bardzo mi się podobało.
1: A co u ciebie dzisiaj po 16, moja droga?
2: Słuchajcie, mam tyle dobrych i ciekawych tematów, że sama nie wiem, od czego zacząć. Na pewno zaczniemy od wyroku dla Łukasza Żaka, najwyższego w Polsce dotychczas za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Będziemy też mówić o tym, że osoba z nadwagą czy osoba otyła, niezależnie od swoich umiejętności, kompetencji i tego, na jakie stanowisko się ubiega, ma dużo mniejszą szansę, żeby tę pracę dostać w porównaniu do osoby szczupłej. Przyznało to w badaniach 80% rekruterów, że wolą osobę szczupłą. Porozmawiamy z autorką tego badania. No i widzę, że czas już się kończy, więc nie mogę więcej. Proszę słuchać po 16.
0: Zachęcamy, żeby słuchać Ekspresu Jedynki. Karolina Rożej zostaje.
1: Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski, Monika Góral.
1: I Miłosz Duda. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do jutra.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji

0: Promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Bo w Media Ekspert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bardzo duży ruch, duże natężenie ruchu, dużo zgłoszeń od służb i także zgłoszenia od Państwa.
8: Droga S7 w stronę Gdańska, kilometr 49, jakaś tam stłuczka jest z udziałem ciężarówki, zwolnienie, korek się tworzy i jakieś 500 metrów dalej jest zwężenie drogi, roboty drogowe. Także proszę się przygotować, bo w tej chwili już widzę, że to są 2 kilometry korka.
7: Dziękujemy za tę informację. Na razie nie mamy oficjalnie zgłoszenia od służb o tym, co wydarzyło się na wspomnianej S7 przez słuchacza. Także tym bardziej jesteśmy wdzięczni za te wiadomości. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, pod którym można zgłaszać wszelkie zdarzenia drogowe. A informacje od służb mamy, jest ich sporo, chociażby z A4. Tutaj cały czas kłopoty z przejazdem są dla kierowców jadących opolskim odcinkiem A4 między Katowicami a Wrocławiem. Węzeł Opole Południe, Opole Zachód w stronę Wrocławia. Jakiś czas temu jeszcze nie było zupełnie przejazdu. Teraz są dostępne, jest dostępny pas awaryjny, a zajęte są dwa pasy ruchu. Tu mamy zderzenie 4 samochodów osobowych. 6 osób zostało poszkodowanych w tym wypadku i stąd tak duże utrudnienia. Do tego zdarzenia doszło na 227 km A4 między Katowicami a Wrocławiem, między węzłami Opole Południe, Opole Zachód. I cały czas kłopoty z przejazdem są. Jest też korek. Korków nie brakuje na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem. W stronę Wrocławia kierowcy zwalniają jeszcze przed Kostomłotami. Już właściwie w korku spowolnieniu podążają w stronę Wrocławia.
9: Jest 16. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Polskie myśliwce w akcji, rosyjskie samoloty znów niebezpiecznie zbliżyły się do naszych granic. Jest reakcja obrony skazanego za wypadek na trasie łazienkowskiej. Będzie apelacja. Co zrobić, żeby opalanie było bezpieczne? Kilka rad od dermatologa na koniec tych aktualności. Kolejny raz Rosja zmusza polskie i sojusznicze lotnictwo do reakcji. Kolejne 3 samoloty Federacji Rosyjskiej zostały przechwycone nad Bałtykiem. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informuje, że chodzi o 2 myśliwce Su-30 oraz samolot rozpoznawczy Il-20. Myśliwce przechwyciła para dyżurna polskich maszyn z Malborka, a Iła samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina ma nowy rząd. Jego skład zatwierdził parlament. Na stanowisko premiera został powołany Serhii Korecki. Dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz jest 3. szefem rządu w czasie wojny z Rosją. Po głosowaniu w parlamencie podziękował za poparcie. Bardzo cenię sobie to poparcie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by was nie zawieść i godnie podążać tą drogą. Serdecznie dziękuję, drodzy koledzy. Chwała bohaterom. 48-letni Serhii Korecki zastąpił na stanowisku premiera Julię Sfyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Kolejne zmiany w rządzie wyprowadziły ludzi na ulice. W Kijowie trwają.

0: bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza kiedy takie maszyny wykonują lot, nie spełniając międzynarodowych procedur lotniczych.
1: Rosyjskie samoloty zostały przechwycone nad Morzem Bałtyckim również wczoraj i przedwczoraj. Zmiany w ukraińskim rządzie wyprowadzają ludzi na ulice w Kijowie i innych miastach. Trwają protesty. Największy sprzeciw budzi odwołanie ministra obrony Michała Fedorowa. Denys, jeden z protestujących, tak bronił odchodzącego szefa resortu. Przesuwamy się do przodu. W niektórych rejonach niszczymy rosyjską infrastrukturę logistyczną. Skutecznie zablokowaliśmy Krym, wyeliminowaliśmy wszystkie ich obiekty wojskowo-przemysłowe, a to dzięki Fiodorowowi i jego zespołowi, którzy podeszli do tych kwestii profesjonalnie. Otrzymujemy większe wsparcie i mamy lepszą łączność. Fiodorow położył kres korupcji w zamówieniach obronnych. Parlament Ukrainy dziś zatwierdził skład nowego rządu. Na stanowisko premiera został powołany dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz, Serhii Korecki.
2: To są aktualności jedynki.
1: Arsen znowu problemem w Głogowie na Dolnym Śląsku. Poziom stężenia tego rakotwórczego pierwiastka w powietrzu przekroczył dopuszczalne normy. Zaniepokojeni mieszkańcy wskazują winnego pobliską hutę.
3: Temat numer jeden. Zanieczyszcza powietrze. No.
4: Mieszkańcy jakoś to odczuwają?
3: Ja tu mieszkam już 40 lat i jakoś funkcjonuje.
4: Wiadomo, skąd się ten arsen wziął?
5: No wiadomo, mamy różne zakłady KGHM-u, jest huta, więc to oddziaływuje na nas.
1: To pierwszy od kilku lat przypadek przekroczenia normy stężenia arsenu w powietrzu nad Głogowem. Wkrótce z władzami KGHM w tej sprawie spotkają się samorządowcy z Głogowa i Legnicy. Niezapomniana przygoda po zmroku. Orientarium w Łodzi organizuje nocleg w towarzystwie rekinów i płaszczek. Takie atrakcje już w przyszły weekend, mówi Joanna Budzyńska z działu promocji ogrodu zoologicznego w Łodzi.
6: To doskonała propozycja dla rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas w niecodzienny sposób. W cenie biletu zapewniamy wieczorny poczęstunek, śniadanie w formie wygodnego boksa oraz całodniowy bilet wstępu do Orientarium Zołudź.
1: Na nocowanie trzeba zabrać własny namiot albo karimatę. Szczegóły i bilety są na stronie Orientarium. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Pogoda.
1: Upał nadal się utrzymuje, wyjątkiem jest zachodnia część wybrzeża. Tam termometry pokazują 21 stopni, 29 jest w centrum i we wschodniej części Podkarpacia. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
9: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travistofast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz o

0: Oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Reklama. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
5: I 9 minut po godzinie 17. Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
5: Do pracy w magazynie, redakcji, sklepie, biurze zatrudnimy tylko osoby szczupłe. W ogłoszeniu nikt tak wprost nie napisze. W czasie rozmowy rekrutacyjnej nikt tak wprost nie powie. Tymczasem 80% rekruterów woli zatrudnić osobę szczupłą niż osobę z nadmierną masą ciała. Tak wynika z najnowszych badań. Porozmawiamy z ich autorką, bo pokazują te badania, że stereotypy wiecznie żywe.
6: Widząc piękną kobietę, zakładamy, że jest dobra, ale niezbyt inteligentna. Widząc wysokiego mężczyznę, myślimy, że jest dzielny i odważny. Natomiast osoby z nadwagą lub z otyłością są często uważane za wesołe, rubaszne, ale jednocześnie leniwe.
5: W popołudniówce też odliczanie do niedzielnego finału.
7: Najlepszy jak dotąd mecz naszej reprezentacji. Wyszliby wygrać i przypomnieć, dlaczego są mistrzami świata i dlaczego za chwilę znów nimi będą.
5: No i zagadka, czy mówił to kibic Hiszpanii, czy kibic Argentyny. Powiemy też o tym, że znowu pobity został rekord sprzedaży chińskich samochodów w Polsce, natomiast już za 3 minuty w Ekspresie Jedynki o tym, że dziecko to nie jest materiał promocyjny szkoły czy przedszkola.

0: To jest Ekspres Jedynki, 13 minut po godzinie 17. Teraz po południówce o takiej sytuacji doskonale, myślę, znanej wszystkim rodzicom. Szkolne przedstawienie, szkolny konkurs, jakaś wycieczka, Dzień Dziecka. No i cyk, zdjęcia uczniów lądują na stronie danej szkoły czy przedszkola i w mediach społecznościowych. Tymczasem w Ministerstwie Edukacji jest właśnie petycja, która postuluje wprowadzenie przepisów, które zakazywałyby wykorzystywania zdjęć uczniów w celach promocyjnych przez placówki edukacyjne. I z nami jest autorka tej petycji, Aleksandra Rozewicz, która jest także ekspertką w tematyce praw dziecka, bezpieczeństwa cyfrowego, ochrony prywatności oraz odpowiedzialności dorosłych za obecność dzieci w internecie. Dzień dobry pani Aleksandro.
1: Dzień dobry pani.
0: Pani
1: Dzień dobry
0: mówi państwu. Wprost, że dziecko to nie jest materiał promocyjny. No wygląda na to, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.
1: No bo to jest trochę rozmowa o prawach dziecka, nie tylko o prawach dziecka do prywatności. To jest w ogóle o tym, jak my dorośli ludzie w Polsce traktujemy prawa dzieci i czy traktujemy je na równi z osobami dorosłymi, bo należy sobie zadać pytanie, czy dorośli pracownicy instytucji oświatowych, takich jak szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wykorzystują swój wizerunek do promowania tej instytucji i muszę powiedzieć, że z mojej wiedzy wynika, że bardzo trudno jest rozeznać się, kto pracuje w danej szkole czy w danym przedszkolu. Bardzo często, kto jest dyrektorem w ogóle tej placówki, jeśli chodzi o wizerunek.
0: Natomiast klasy możemy złożyć niemalże co do ucznia, które dziecko
1: dokładnie
0: jest w której
1: tak
0: klasie
1: i dokładnie tak
0: dostało medal w jakiej dyscyplinie, jaką przygotowało laurkę i jaki obrazek namalowało na plastykę.
1: Dokładnie tak. Mamy zdjęcia z dyplomami, na których jest często napisana nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko dziecka, plus kolejna dana osobowa, jaką jest właśnie wizerunek tego dziecka, co sprawia, że no nie traktujemy na równi tych praw dzieci i praw osób dorosłych, bo dajemy sobie prawo jako ludzie dorośli do dysponowania wizerunkiem dziecka i jego śladem cyfrowym, bo to, co dzisiaj jest szczególnie istotne, to to, żeby pamiętać, że istnieje ślad cyfrowy, czyli wszystko, co zostawiamy dzisiaj w internecie, z niego już nigdy nie zniknie.
0: Bo potrafi być i pobierane, i wielokrotnie powielane, także w bardzo różny sposób. Pani powiedziała o tym, że to jest kwestia no, z jednej strony oczywiście prywatności, prawa do wizerunku, w ogóle poszanowania praw dzieci jako odrębnych jednostek i obywateli, no ale jednocześnie też trzeba to podkreślić, pani Aleksandro, że to jest zwyczajnie niebezpiecznie, bo my o tym bardzo dużo mówimy w jedynce, a mam wrażenie, że wielu nawet rodziców wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy, że naprawdę zwykłe zdjęcie ze szkoły czy z wakacji staje się po prostu pożywką dla pedofilii.
1: To prawda. To prawda. Przestrzeń cyfrowa jest przestrzenią bardzo niebezpieczną i wielu dorosłych dzisiaj ma takie doświadczenia z analogowego świata i chce je przenieść do świata cyfrowego i myśli, że kiedyś to pokazywanie zdjęć takich analogowych w starym rodzinnym albumie jest dokładnie tym samym, co dzisiaj zamieszczanie ich na przykład w social mediach, prawda? A to są zupełnie dwie różne rzeczy, bo tamte dane były bezpieczne w naszym domu, w naszym albumie, a dane cyfrowe niestety są przetwarzane bardzo szybko i dzisiaj też z użyciem generatywnej sztucznej inteligencji można tworzyć z tych obrazów kolejne obrazy i wiemy to z bardzo wielu badań, że przestępcy seksualni wykorzystują materiały właśnie z publicznych profili rodziców, z publicznych profili szkół i przedszkoli do tworzenia materiałów CSAM, czyli do tworzenia materiałów, które przedstawiają wykorzystanie i krzywdzenie seksualne dzieci.
0: Ja też muszę powiedzieć o jednej rzeczy, o której dowiedziałam się właściwie ostatnio, a mianowicie wielu rodziców wydaje się, że są bezpieczni w momencie, w którym na twarzy dziecka nałożą jakąś naklejkę, czy to słoneczka, czy to serduszka, no a tymczasem no właśnie, znowu z użyciem sztucznej inteligencji jakiejś kolejnej aplikacji bardzo łatwo można tę naklejkę zdjąć i dalej to zdjęcie nic nie wykorzystać.
1: No tutaj akurat trwają

0: dyskusję, ponieważ specjaliści w zakresie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa mówią, że nie jest to takie proste, żeby tą emotkę zdjąć, ale ja myślę, że tutaj mówimy o zupełnie innym problemie, że nakładanie takich emotek czy zamazywanie tych twarzy dzieciom sprawia, że my znowu odczłowieczamy te dzieci. Wie pani, dorośli sobie tego nie robią, a skoro wstawiamy zdjęcie postaci dziecka z jakąś emotką, to jest pytanie, po co to w ogóle robimy? Bo skoro nie jest to dziecko, które jesteśmy w stanie zidentyfikować, no to po co nam taka postać z jakąś emotką na twarzy? I to jest znowu takie odczłowieczanie.
1: To jest trochę taka sytuacja,
0: dzieci,
1: w której rodzic pokazuje, no trochę wiem, że może to jest niebezpieczne i wiąże się z różnymi zagrożeniami, no ale jednak potrzeba wrzucenia zdjęcia jest silniejsza.
0: Dokładnie tak. Mhm. I tu jest znowu to pytanie o cel wszystkich dorosłych, czy rodziców, czy nauczycieli, nauczycielki. Zachęcam do tego, żeby zawsze przed publikacją zadawali sobie pytanie, jaki jest cel tej publikacji, do kogo my to adresujemy i czy na pewno mamy tę pewność, do kogo to zdjęcie trafi i co ci ludzie, do których to adresujemy, będą z tymi zdjęciami czy z tymi nagraniami robić, bo dotyczy to bardzo wrażliwych danych osobowych, danych dzieci, a jesteśmy zobowiązani te dane chronić.
1: Pani też przeprowadziła w ubiegłym roku badania, których wyniki są też częścią uzasadnienia tej petycji, która jest w Ministerstwie Edukacji. No i to są badania, które pokazują, że to zjawisko, które nazywane jest jako edu oversharing, czyli no nadmierna publikacja wizerunku dzieci, jest właściwie zjawiskiem powszechnym w polskich szkołach i polskich przedszkolach.
0: Tak, i ta skala jest taka naprawdę potężna, bo jak w ogóle się przymierzaliśmy do tego badania, to miałam takie przekonanie, że tych zdjęć najwięcej jest w przedszkolach. Okazuje się, że to jest około 50% przedszkoli udostępnia wizerunek dziecka, zarówno na stronach internetowych, jak i w mediach społecznościowych, ale już szkoła podstawowa to jest...
1: Podstawówki mają używanie.
0: Tak, 80%, ale już szkoły ponadpodstawowe to jest ponad 90%. Tylko tu już mówimy bardzo często o dzieciach, które mają prawo mieć media społecznościowe, ponieważ mają powyżej 13 roku życia i są powyżej 13 roku życia, więc mają takie prawo i no, już mają też większy wgląd w tę sytuację. Natomiast szkoły podstawowe i przedszkola szczególnie powinny chronić wizerunek dziecka, a na pewno nie traktować tak przedmiotowo tych dzieci, wykorzystując je do materiałów promujących placówkę i do udziału w jakichś niezbyt mądrych trendach, co stało się w ostatnim czasie bardzo modne.
1: No właśnie, media społecznościowe na pewno zmieniły sposób nasz komunikacji w ogóle, ale także placówek edukacyjnych, to jest też taki moment do tego, żeby czy szkoły podstawowe, czy przedszkola po prostu się zatrzymały i zastanowiły, czy w ogóle w ten sposób muszą promować swoją działalność.
0: W ogóle żadna instytucja oświatowa nie ma obowiązku promowania swojej działalności, ponieważ szkoły nie funkcjonują w wolnorynkowej konkurencji, ponieważ mamy w Polsce obowiązek szkolny. Jeśli jest obowiązek szkolny, to znaczy się, że każde dziecko ma prawo do edukacji i państwo tę edukację musi dzieciom zapewnić. Więc nie ma czegoś takiego jak rywalizowanie. Dorośli sami sztucznie stworzyli sobie tę rywalizację i tę potrzebę promowania się. Więc skoro nie ma takiego prawa, to dlaczego się w ogóle tym zajmować? Ostatnio po mojej petycji właśnie taki wpis w mediach społecznościowych pojawił się jednej z nauczycielek, który mnie bardzo poruszył, bo ta nauczycielka napisała, że bardzo chce takiego zakazu, ponieważ skończy się wreszcie to udawanie, że się prowadzi zajęcia, a tak naprawdę robi się codziennie zdjęcia dzieciom. Zdjęcia przy różnych aktywnościach, każde dziecko oddzielnie, każde dziecko musi być odpowiednio ustawione, żeby rodzice nie mieli pretensji, każdy musi spojrzeć w kamerę, musi się uśmiechnąć i powiedziała, my nie mamy czasu, kiedy pracować, ponieważ zajmujemy się marketingiem.
1: Bo są influencerami po prostu szkolnymi. Trochę tak.
0: No tu się z panią ministrą Nowacką nie do końca zgadzam. Jeśli chodzi o to, to nauczyciel nie jest influencerem i na pewno z influencerami nie powinien się ścigać.
1: Na pani stronie jest takie ładne zdanie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialności dorosłych i rzeczywiście niech tak będzie. Ministerstwo Edukacji na te petycje musi odpowiedzieć najpóźniej do 15 września tego roku, więc będziemy czekać i zobaczymy, jaka to będzie odpowiedź. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Aleksandra Rodzewicz gościła w Ekspresie Jedynki. Dziękuję za rozmowę.

0: Przyznam, że sama dawno tej piosenki nie słyszałam. Moving on up i M People w popołudniówce 26 minut po 17.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I już teraz o tym, że wygląd może wpływać na decyzje rekruterów bardziej niż chcielibyśmy sądzić i uwierzyć. Tak wynika z badań dr Martyny Krogulec-Łęckiej z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Badaczka sprawdziła, czy masa ciała kandydatów na stanowisko pracy ma znaczenie podczas rekrutacji i awansów także. Zapytała o to wszystko menadżerów i rekruterów. O wynikach tych badań już teraz Izabela Kostyszyn.
2: Czy wygląd może decydować o tym, kto dostanie pracę?
3: Z moich badań wynika, że niestety tak.
2: Mówi dr Martyna Krogulec-Łęcka z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
3: W badaniu przeprowadzonym wśród osób aktywnych na rynku pracy ponad 80% respondentów deklarowało, że mając właśnie do wyboru kandydatów o identycznych kwalifikacjach i doświadczeniu, wybrałoby osobę szczupłą zamiast osoby z nadmierną masą ciała i to niezależnie w zasadzie od stanowiska, które hipotetycznie mieliby tutaj obsadzić. To pokazuje, że nawet przy identycznych kwalifikacjach ta masa ciała może wpływać na decyzje dotyczące zatrudnienia.
2: Badaczka uzupełniła badania ilościowe wywiadami z menadżerami i rekruterami. Wynika z nich, że wygląd rzeczywiście bywa elementem oceny pracowników, choć rzadko mówi się o tym wprost.
3: Zamiast tego pojawiają się określenia takie jak dopasowanie do zespołu, odpowiednia prezencja, miła aparycja, wizerunek firmy. To właśnie tutaj

0: takimi pozornie neutralnymi sformułowaniami mogą kryć się stereotypy dotyczące masy ciała.
1: W rezultacie osoby z nadwagą mogą mieć mniejsze szanse na zatrudnienie czy awans.
0: To zjawisko nazywamy weightizmem, czyli właśnie dyskryminacją ze względu na masę ciała. Tak naprawdę jest to jedna z najmniej dostrzeganych form nierównego traktowania, choć jej konsekwencje mają tutaj realny wpływ w zasadzie na każdy aspekt funkcjonowania osoby z nadmierną masą ciała, w tym właśnie na przebieg kariery zawodowej.
1: Dzieje się to w czasie, gdy z nadwagą i otyłością zmaga się w Polsce już prawie 60% dorosłych Polaków. Czy dla takich osób powinien być to impuls, aby wziąć się za siebie, przejść na dietę i zacząć uprawiać sport? Niekoniecznie, zauważa psycholog Beata Rajba.
2: Każdy powód jest dobry, żeby zacząć się zdrowo odżywiać, żeby wprowadzić do rutyny dnia więcej ruchu, żeby o siebie zadbać. Ale jednocześnie jest wiele lepszych powodów niż spełnianie standardów innych. Najlepsze powody wzięcia się za siebie nie wynikają z lęku, że ktoś kiedyś w jakiejś hipotetycznej rekrutacji mnie nie zatrudni, a z poczucia, że tego właśnie chcę i że to jest dla mnie dobre.
1: Jak dodaje psycholog, ocenianie kompetencji przez pryzmat tuszy jest zarówno dyskryminacją, jak i miarą naszej bezrefleksyjności.
2: Nasze mózgi są tak zaprogramowane, że nie lubią się przemęczać i najchętniej operują schematami, na przykład łącząc cechy w wiązki. I tak na przykład widząc piękną kobietę zakładamy, że jest dobra, ale niezbyt inteligentna. Widząc wysokiego mężczyznę myślimy, że jest dzielny i odważny. Natomiast osoby z nadwagą lub z otyłością są często uważane za wesołe, rubaszne, ale jednocześnie leniwe. Zjawisko to jest czymś więcej niż stereotypem. W psychologii nazywamy je ukryte teorie osobowości. Ukryte, dlatego że sami nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo im ulegamy.
1: Źródła takich stereotypów często tkwią w bajkach i lekturach, gdzie czarownice zawsze mają ciemne włosy, księżniczki bladą cerę i dobre serce, a Zagłoba jest rubaszny, ale jak pisze Henryk Sienkiewicz, ma wielki brzuch. To utrwala skojarzenia, które później mogą wpływać na nasze oceny, także w życiu zawodowym. Jakie są tego konsekwencje?
0: Będziemy tracić tak naprawdę wartościowych pracowników, ale nie dlatego, że osoby z nadmierną masą ciała są tutaj mniej kompetentne, ale dlatego, że nie dano im szansy w pełni wykorzystać swojego potencjału. I myślę, że to jest tak naprawdę najważniejszy wniosek płynący właśnie z moich badań.
1: Bardzo częstym przekonaniem rekruterów jest też to, że osoby otyłe będą częściej chodzić na zwolnienia lekarskie. Dane tego nie potwierdzają. Z danych wynika, że osoby otyłe korzystają ze zwolnień lekarskich tak samo często jak osoby bez nadwagi.
3: No i to od razu obala to, co napisała wcześniej nasza słuchaczka pani Maria. Może pracodawca oblicza w myślach hipotetyczne ilości dni na L4 takiej osoby z nadmierną masą ciała. No to już wiadomo, że badania temu przeczą. Pani Danuta z kolei napisała, może dlatego tak się dzieje, że osoby szczupłe są postrzegane jako sprawniejsze, zdrowsze, bardziej efektowne i pewne siebie. To z kolei w psychologii nazywa się efektem aureoli, że osobom atrakcyjnym fizycznie przypisuje się wyższe kompetencje, większą inteligencję, lepsze cechy charakteru, natomiast efektem golema nazywa się takie odwrotne działanie na podstawie nadmiernej masy ciała. Z góry zakładamy jego niższą motywację do pracy, gorszą organizację czy słabsze umiejętności, co oczywiście, podkreślmy, nie jest prawdą. To są polskie badania, przypomnę, które przeprowadziła socjolożka dr Martyna Krogulec-Łęska, natomiast potwierdzają te wyniki też badania międzynarodowe. W Meksyku na przykład przeprowadzono taki eksperyment, z którego wyniknęło, że kobieta zmagająca się z otyłością musiała wysłać o 37% więcej CV, żeby uzyskać dokładnie taką samą liczbę zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne, jak jej szczuplejsza kontrkandydatka.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To popołudniówka radiowej Jedynki, 17.35 na zegarach. Już teraz w Ekspresie Jedynki o tym, że Chińczycy trzymają się naprawdę mocno.
2: Ekspres gospodarczy.
1: A jeszcze mocniej się trzymają na polskim rynku moto. Samochodów z Chin jest coraz więcej na naszych drogach. Potwierdzają to wyniki sprzedażowe z kolejnych miesięcy. No nie da się ukryć, że to jest ogromne wyzwanie dla całej europejskiej branży automotive. A zatem o tym, jak zakupy chińskich aut wpływają na cały rynek, jakie są tutaj perspektywy, o tym już teraz Justyna Golonko.
3: Jeszcze 3 lata temu chińskie auta w polskich salonach były ciekawostką. A dziś odpowiadają już za niemal 13% sprzedaży nowych samochodów w kraju. Udział chińskich producentów w krajowym rynku dynamicznie rośnie, wylicza Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
4: Jeżeli popatrzymy na dane polskie, to 2024 rok to było niespełna 2%, koniec 2025 niespełna 8%, a pierwsze półrocze 2026 to już prawie 13% udziału w rynku. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze bardzo atrakcyjne ceny. Klienci, szczególnie klienci indywidualni, przyjęli z dużą satysfakcją to, że pojawiły się na rynku samochody, które mogą być w pewnej części konkurencją dla stosunkowo nowych używanych samochodów. To po pierwsze. Po drugie, te samochody są bardzo dobrze wyposażone, czyli stosunek ceny do wyposażenia jest bardzo dobry. To spowodowało, że bardzo wiele klientek i klientów na takie samochody się decyduje.
3: Przede wszystkim kupujemy samochody hybrydowe, czyli benzynowo-elektryczne z dość dużą baterią. Takie auta, szczególnie w mieście, są bardzo oszczędne. Jakość tych samochodów też nie jest zła, mówi Stanisław Sebastianowicz, dziennikarz motoryzacyjny.
5: Przecież wiadomo, że chińscy producenci wykorzystują technologie europejskie, ponieważ 15-20 lat temu europejscy producenci przenosili swoją produkcję aut do Chin właśnie ze względu na niskie koszty produkcji. Chińczycy podpatrzyli idealnie technologię i podpatrzyli idealnie sposób produkcji samochodów, rozwiązania technologiczne, wprowadzili swoje innowacje i dlatego te samochody mogą być tańsze. Na pewno tracą więcej na wartości niż samochody europejskie. Na razie to jest początek jak gdyby ekspansji i wszystko należy jak gdyby wybaczyć. Czasami brakuje części zamiennych, czasami po stłuczce trzeba czekać kilka tygodni na zderzak czy błotnik do samochodu, ale to wszystko jakoś się rozwija i przypuszczam, że za parę lat to będzie normalny rynek, jeśli chodzi o serwis, normalny rynek, jeśli chodzi o usługi pogwarancyjne.
3: Potwierdza to też Jakub Faryś. Jak mówi, na razie jest sporo niewiadomych, ale Chińczycy bardzo szybko się uczą.
4: Chińskie firmy zrobiły bardzo sprytną rzecz, mianowicie oparły się o bardzo utytułowanych i doświadczonych dealerów. W związku z czym, jeżeli chodzi o wiedzę i wyszkolenie, to tu szczerze mówiąc ja nie przewiduję kłopotu. Natomiast jeżeli chodzi

0: o dostępność części i cenę części, no to to się dopiero będzie budowało. I na razie ani postawienie tezy, chińskie samochody mają bardzo drogie części i czeka się miesiącami na byle co, ani teza wszystkie części dostępne od razu za bardzo małe pieniądze nie jest prawdziwa, ponieważ tak naprawdę nie wiemy.
1: Wiemy jednak, że tak dynamiczna sprzedaż chińskich aut w Europie mocno wpływa już na europejską branżę automotive. Europejski rynek mierzy się z dużym kryzysem, a to przekłada się także na nasz, krajowy rynek. A to może być dopiero początek, dodaje Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
2: To, co się dzieje, w szczególności w Niemczech, tam gdzie zlokalizowane są firmy, z którymi my bardzo ściśle współpracujemy, rosnąca zależność i współpraca chociażby grupy Volkswagena z markami chińskimi nie wróży dobrze dla naszych tutaj poddostawców. Potrzebna jest strategia, potrzebne jest działanie rządu, bo tak naprawdę nie widać żadnej strategii w naszych działaniach, nie widać, w jakim kierunku chcemy zmierzyć. Pierwszym krokiem, który powinniśmy zrobić, to zwymiarować rynek, żebyśmy wiedzieli, jaki poziom ryzyka nas czeka. Informacja jest, ona jest bardzo rozrzucona, rozczłonkowana w wielu miejscach. Ją trzeba po prostu zebrać i dzięki temu będziemy w stanie przewidywać, gdzie jest to ryzyko i ewentualnie próbować zapobiegać temu ryzyku.
1: Zdaniem ekspertów, chińskiej ekspansji motoryzacyjnej w Europie nie da się już zatrzymać, ale można ją ograniczyć i wyrównać zasady gry.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: No a tymczasem Volkswagen się podobno szykuje do tego, żeby w swoich fabrykach montować chińskie samochody. Takie remedium na kryzys. To Ekspres Jedynki. Już za chwilę będziemy odliczać do niedzielnego finału.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I w popołudniówce o tym, co już jest prawie pewne, a nawet można powiedzieć, że pewne na 100%, jeśli chodzi o niedzielny wieczór i finał Mistrzostw Świata, świętować będą kibice mówiący po hiszpańsku, bo w wielkim finale spotkają się broniąca tytułu Argentyna, także aktualny mistrz Europy, czyli Hiszpania. No i można założyć, że Ameryka spać raczej z niedzieli na poniedziałek nie będzie, bo osób pochodzenia hiszpańskiego, czy też latynosów jest w Ameryce blisko 70 milionów, więc wyobrażam sobie, że będzie bardzo głośno, bardzo radośnie. No i oczywiście wszyscy ci kibice, którzy do Stanów Zjednoczonych przyjechali. My się teraz łączymy, słyszymy z Kasprem Merkiem, naszym specjalnym wysłannikiem na Mundial.
2: Serdecznie.
1: Dzień dobry. No jak ci się rozmawiało, spotykało, pracowało z latynoskimi kibicami?
2: Oj, znakomicie. Muszę przyznać, że to są ludzie, którzy kochają piłkę i to jest pierwsze primo, ale drugie jest takie, że ci Latynosi są bardzo ekspresyjni, pełni pasji, tacy w stylu co na sercu, to na języku. I też widać bardzo mocno, że kochają swoje ojczyzny, wspierają się nawzajem, bo wczoraj na tym meczu Argentyny z Anglią spotkałem Ekwadorczyków, Gwatemalczyków, Meksykanów, Urugwajczyków. Oni wszyscy byli wczoraj za Argentyną. I to jest w ogóle taki bardzo aktywny styl kibicowania, jeżeli mogę powiedzieć, bo już byłem 3 razy na meczach Argentyny w ostatnim tygodniu. Nawet na chwilę nie zapada tutaj cisza. Ja byłem przed stadionem w Atlancie, była taka duża strefa kibiców, olbrzymi telebim i po prostu zwykły trawnik dla tych wszystkich, którzy nie zdołali kupić biletów na ten mecz. Szacunkowo kilka tysięcy osób i 98% z nich, nawet ci Ekwadorczycy czy Urugwajczycy, ubrani w biało-niebieskie narodowe barwy. Mężczyźni, kobiety, bardzo dużo pań i właściwie nieustanny doping. Nawet gdy Argentyna przegrywała, to tych kilka tysięcy gardeł raz za razem intonowało pieśni. Państwo to teraz słyszą, tam ani na sekundę nie było ciszy. No a jak doszło do tych kluczowych momentów 85. i 92. minuty, no to zaczęło się prawdziwe, czyste szaleństwo.

0: Właśnie tego chcieliśmy. Choć cały świat był przeciwko nami, było ciężko. Ale to sprawia, że wygrana jest jeszcze piękniejsza. Gratulacje dla Messiego, dla drużyny i wszystkich Argentyńczyków. Naprzód Argentyno, do finału. Najlepszy jak dotąd mecz naszej reprezentacji. Wyszliby wygrać i przypomnieć, dlaczego są mistrzami świata i dlaczego za chwilę znów nimi będą.
1: Kasper, ale ja też z troski o ciebie i o to, że być może jeszcze kiedyś chciałbyś pojechać na wakacje do Hiszpanii, to pamiętajmy, że nie tylko Argentyna i Argentyna, ale w tym finale będą też Hiszpanie. Jakie w ogóle relacje panują między kibicami z Półwyspu Iberyjskiego i Argentyńczykami? Jest tu też jakaś taka jedność dusz, czy niekoniecznie?
2: O, jak najbardziej. Jest między nimi bardzo pozytywnie, bo mimo, że w polityce, na co ostatnio gdzieś tam zwróciłem uwagę, między Madrytem i Buenos Aires, to niekoniecznie takie ciepłe relacje ostatnio panują, ale piłkarsko to nie ma żadnej wrogości, tak jak na przykład było wczoraj z Anglikami. Wczoraj wchodziła w grę historia, polityka, wojna o Falklandy i dla wielu Argentyńczyków pokonanie Anglii to naprawdę była sprawa życia i śmierci. Widziałem mnóstwo łez w oczach, mnóstwo takich emocjonalnych scen po tym spotkaniu, a z Hiszpanami Argentyńczyków łączy nie tylko język, ale podobne wartości, mam wrażenie. No i też gro argentyńskich piłkarzy na pierwszy klub po przyjeździe do Europy wybiera Ligę Hiszpańską. No bo przecież jak mówisz Messi, to automatycznie myślisz sobie Barcelona. Także ja nie chcę mówić, że tutaj to będzie jakiś wielki mecz przyjaźni, bo wiadomo, na tych 90 minut i jedni i drudzy będą chcieli wygrać. Dla i jednych i drugich to może być gigantyczny sukces, największy sukces, bo raz na 4 lata można zostać mistrzem świata, ale pod takim względem stricte kibicowskim, to tak jak powiedziałaś, kiedy się łączyliśmy, ja się szykuję na wielogodzinną fiestę pod znakiem języka hiszpańskiego i już szlifuję mowę Cervantesa, żeby razem z nimi emocjonować się tym, co będzie w niedzielę.
1: Tym bardziej, że rzeczywiście już za chwilę będziesz całkiem dosłownie w drodze do Nowego Jorku, za 6 godzin samolot. Na co się nastawiasz, Kacper? Że będzie tam chyba bardzo głośno, bardzo radośnie i te emocje będą się wszystkim udzielać.
2: Ja nastawiam się na wielkie święto. Jest tyle fantastycznych stref kibica. 50 tysięcy

0: ludzi w Central Parku ma oglądać ten finał. Podobną liczbę gdzieś pod mostem bruklińskim władze Nowego Jorku zwołują. Jest ta fantastyczna strefa kibica na Rockefeller Plazie, czyli już trzy miejsca, w których będą tłumy ludzi, nieprzebrane tłumy ludzi. No a jedni i drudzy, i Hiszpanie, i Argentyńczycy potrafią się bawić, potrafią świętować, potrafią tańczyć, śpiewać. Będzie głośno, będzie kolorowo, będzie na pewno wybitnie i chciałbym, jeżeli mogę tak powiedzieć, żeby też poziom sportowy tego meczu dojechał. Dwa ostatnie finały Mistrzostw Świata, to było mnóstwo goli. Argentyna-Francja 4 lata temu, pamiętamy, 3-3 w regulaminowym czasie gry, Argentyna wygrywa po dogrywce. Wcześniej Francja-Chorwacja 4-2 w finale w Moskwie. Także żeby było dużo bramek, żeby się dobrze bawili, no i żeby taki bardzo pozytywny przekaz poszedł w świat. Piłka nożna jest super, więc dlaczego by nie?
1: No i jeszcze pogodę macie zagwarantowaną. Właśnie sprawdziłam, 29 stopni, ani kropelki deszczu, więc będzie absolutnie idealnie. W niedzielę...
0: A to jeżeli mogę się wtrącić, propos pogody, bo dostałem już jakiś alert nawet pogodowy, że nad Kanadą płoną, w Kanadzie płoną lasy i że jakaś taka chmura pyłu i dymu może nad Nowy Jork dojść w dniu finału, czyli w niedzielę. No i troszeczkę się organizatorzy boją tej chmury dymu, chmury pyłu, więc oni sami mówią, że woleliby, żeby trochę popadało przed tym finałem, żeby się powietrze oczyściło.
1: No to niech popada przed, a potem już nie, o czym mówił Kacper Merk. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Do usłyszenia także w specjalnej audycji radiowej Jedynki właśnie w tę niedzielę o 21:00. A to była popołudniówka. Karolina Rożej, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże.

0: Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Kamil Olak, dobry wieczór Państwu. Nowe utrudnienie na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. W pobliżu miejscowości Wytomyśl auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 114 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Problemy pojawiły się też na autostradzie A4 w Podkarpackim między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl. W pobliżu MOP-u Zamiechów bus wypadł z jezdni i na 642 kilometrze zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Na autostradzie A4 nadal problemy też w Dolnośląskiem między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 105 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Na Mazowszu z kolei utrudnienia cały czas na Krajowej 60 między Makowem Mazowieckim a Ciechanowem. W pobliżu miejscowości Goły Minośrodek auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i cały czas na 171 kilometrze poruszamy się z tego powodu naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S7 w województwie mazowieckim między węzłem Lesznowola a węzłem Antoninów. W pobliżu Robercina skończyła się akcja strażaków i na 10 kilometrze w kierunku Krakowa znów dostępne są wszystkie pasy jezdni. Nie ma też śladu po problemach w województwie pomorskim na trasie S7 i trasie S6. Chodzi o łącznicę zjazdową między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Południe. Tam w kierunku Gdyni także są już do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Drogowcy odwołali także utrudnienia na Śląsku, na Krajowej jedynce między Pszczyną a Tychami. W kierunku Katowic na 580 kilometrze jedziemy całą szerokością jezdni. I jeszcze województwo podkarpackie, Krajowa 77. Tu problemy skończyły się między Jarosławem a Przemyślem na 138 km.
3: Jest 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Rozliczenia wydatków zarządów Prawa i Sprawiedliwości po kontroli. Sypią się zawiadomienia do prokuratury. Ultimatum prezesa Kaczyńskiego dla Morawieckiego i jego ludzi. Za chwilę komentarz posła PiSu Łukasza Kmity. Jarocin przez najbliższe kilka dni będzie muzyczną stolicą Polski. Rusza legendarny festiwal. $120 miliardów nieprawidłowych wydatków zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Skarbówka zawiadamia prokuraturę. Wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej mówił, że często tworzono takie rozwiązania, żeby pieniądze były przyznawane z góry wybranym instytucjom.
4: Udzielanie, przekazywanie dotacji określonym podmiotom mimo negatywnych rekomendacji komisji dokonujących oceny wniosków. Również jeżeli chodzi o naruszenie zasad przyznawania, to dokonywanie zmian wyników konkursu, czyli po prostu po fakcie zmieniano wyniki po to, żeby pozornie na dotację załapał się ten, to trzeba. Ogólnie w zakresie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem to jest ponad 100 beneficjentów na ponad 400 milionów złotych.
3: Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień. Prawo i Sprawiedliwość o krok od rozłamu. Prezes Kaczyński zakazuje posłom działalności we wszelkich stowarzyszeniach. Władze partii dały im 7 dni na opuszczenie takich organizacji. Kto się nie podporządkuje, zostanie z PiS wyrzucony. Członek Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus Łukasz Kmita w Radiowej Jedynce mówił, że to ultimatum, to błąd.
5: Mam takie wrażenie, że od dłuższego czasu jest taka grupa w Prawie i Sprawiedliwości, która pomimo tego, że prezes Jarosław Kaczyński bardzo mocno wydał dyspozycję, żebyśmy nie krytykowali swoich 8 lat rządów, to jednak cały czas próbuje jakieś działania podjąć, żeby osłabić Mateusza Morawieckiego, aby ukazać go w złym świetle. Przeciwnikiem dla nas wszystkich, dla prawicy, nie jest Mateusz Morawiecki. Przeciwnikiem powinien być Donald Tusk.
3: Działacze Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska i Jacka Sasina już zapowiedzieli, że się zakazowi podporządkują. Będzie apelacja od wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sąd wymierzył Łukaszowi Żakowi maksymalną możliwą karę 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Tragedia wydarzyła się prawie 2 lata temu. Według śledczych pijany sprawca jechał ponad 220 km na godzinę i staranował prawidłowo.

0: Prawidłowo jadący samochód z czteroosobową rodziną zginął 37-letni mąż i ojciec. Po wypadku Łukasz Żak uciekł do Niemiec. Tam został zatrzymany. O argumentach jego obrony Michał Makowski.
1: Adwokat Izabela Ławińska uważa, że wyrok jest surowy i na tej podstawie zamierza złożyć apelację po pisemnym uzasadnieniu wyroku. Pełnomocniczka Żaka twierdzi,

0: już został zatrzymany.
1: Historycznie wysoka kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynika z tego, że sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreślała, że skazany nie wyraził praktycznie żadnej skruchy ani szczerze nie przeprosił.
2: Tamtej nocy podjął szereg decyzji, podjął je świadomie i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
1: Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: Minister finansów rozwiewa nadzieje kierowców. Resort nie planuje na razie przywracać programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Minister Andrzej Domański tłumaczy, że rząd wprowadził program, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów. Teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
5: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
4: W związku z wojną w Iranie transport ropy przez cieśninę Ormus jest utrudniony albo niemożliwy. Wielu artystów i jeszcze więcej atrakcji w tym roku w Jarocinie. Legendarny rockowy festiwal właśnie startuje. Na scenie pojawią się m.in. muzycy zespołu Republika, w tym Leszek Bialik.
6: Uwaga! Republika w Jarocinie!
7: Jarocin zawsze był wymagający dla każdego wykonawcy i każdy wykonawca na swój sposób musi się z tym zmierzyć. Jarocin to nie jest festiwal ludzi, którzy potakują. To jest festiwal ludzi, którzy wymagają i którzy muszą być przekonani.
4: Festiwal potrwa do niedzieli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Za niespełna godzinę o 19:00 rozpocznie się w Poznaniu mecz o piłkarski Super Puchar Polski. Zagrają w nim mistrz kraju Lech Poznań i zdobywca krajowego pucharu Górnik Zabrze. Mecz o to trofeum jest przedsmakiem wydarzeń ligowych, bo już za tydzień rusza nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Tymczasem w najbliższą niedzielę odbędzie się finał piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zagrają w nim Hiszpanie i obrońcy tytułu Argentyńczycy. Przypomnę, że w półfinałach Hiszpania pokonała Francję 2-0, a Argentyna wygrała z Anglią 2-1. Jacek Grębocki, były piłkarz grający w Wenezueli, gdzie rywalizował z argentyńskimi klubami, jest zachwycony postawą Leo Messiego, który w meczu z Anglią zaliczył 2 asysty.
9: Nawet jakby Argentyna nie zdobyła Mistrzostwa Świata, bo tak może się zdarzyć, to ja nie zmienię zdania. To jest w tej chwili najlepszy piłkarz świata i pobyt w Miami w Interze wcale mu jakby w tym nie przeszkadza. Trener, który jest kolegą jego z reprezentacji, zrobił coś niesamowitego. 39-letniego zawodnika ustawił na pozycji ofensywnego zawodnika, tak naprawdę bez zadań, jeśli mu się chce, to gdzieś ma blisko, to gdzieś tam przesunie, przeasekuruje, ale jeżeli zdobywają piłkę, to cały zespół szuka tylko Messiego.
8: Nie inaczej będzie też w niedzielę, kiedy Argentyńczycy zagrają w finale z Hiszpanami. Początek niedzielnej rywalizacji o 21:00, a w sobotę o 23:00 w spotkaniu o trzecie miejsce Francja zmierzy się z Anglią. Belg Tim Merlier wygrał 12. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. 79. miejsce zajął Kamil Gradek, a Michał Kwiatkowski był 133. Liderem pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec walczy o 5. triumf w wielkiej pętli, co byłoby wyrównaniem rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault oraz Belga Eddiego Merckxa. Polacy w klasyfikacji generalnej są daleko. Kwiatkowski jest 127, a Gradek 173.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pogoda.
4: Do końca dnia utrzymają się wysokie temperatury i umiarkowane zachmurzenie. Na południowym wschodzie możliwe burze. 22 stopnie w Gdańsku, 26 w Poznaniu i Krakowie, do 29 w Warszawie. Wiatr słaby i umiarkowany, na barometrach w stolicy 1005 hektopaskali.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Klimat.
4: W Katowicach, Zabrzu i Dąbrowie Górniczej stan powietrza jest dostateczny, w wielu miejscach na południu i zachodzie umiarkowany. W pozostałych

0: W regionach dobry albo bardzo dobry. Ponad 44% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
5: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
6: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
11: Poleca Radiowa Jedynka.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24,39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
18: Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

To chyba jedno z niewielu nagrań Madonny, gdzie rzeczywiście gitara odgrywa tak dużą rolę. Secret Madonna, tak rozpoczynamy nasze spotkanie w programie pierwszym Polskiego Radia. Marcin Kusyk, kłaniam się, to jest Muzyczna Jedynka. Dzisiaj trochę nowości, ale też jedno wznowienie, jakże ważne, płyta sprzed 20 lat, czyli Domino zespołu Pustki. O tym albumie, o wznowieniu opowie lider formacji wtedy, Radek Łukasiewicz, ale będzie też o tamtym czasie, o takiej sytuacji, kiedy młody zespół z wielkimi marzeniami osiąga naprawdę duży sukces i co się wtedy dzieje w grupie. Proszę posłuchać już za kilka minut Radek Łukasiewicz i rozmowa z liderem Pustek. To wszystko ukazuje się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Polecam Państwu oczywiście, ale też sporo nowości na rynku muzycznym, również tym polskim BNDK, czyli wielokrotnie już opowiadałem o tym duecie Janek Benedek i Gabor Benedek, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, ojciec i syn, wspaniały gitarzysta i Gabor, który stawia coraz odważniejsze kroki na naszej scenie. Miłość to jest najnowszy

0: singiel tego duetu opowiada Janek Benedek.
1: Miłość to już jest nasz czwarty singiel, który promuje płytę pod tytułem Vintage. Na pewno jest to najbardziej mainstreamowy i uniwersalny numer z wszystkich, jakie wypuściliśmy do tej pory. Staramy się znaleźć nasz własny styl. Mam nadzieję, że już go widać, mimo że jesteśmy młodym zespołem. Muzycznie jest to utwór oparty o amerykańską muzykę gospelową i ma taki charakterystyczny, transowy rytm, po który bardzo często sięgały różne zespoły i wykonawcy. Ma też taką bardzo fajną, szczerą, radosną energię, którą Gabor bardzo fajnie złapał, a tekst napisał chyba w 15 minut.

0: Płyta tygodnia.
1: Po riffach Janka Benetka gramy Stonesów, a wiadomo, że Stonesi to dla Janka bardzo ważny zespół. Jealous Lover, dzisiaj wybieram takie nagranie z płyty Foreign Tongues. Przypomnę, że słuchamy w tym tygodniu nowego albumu The Rolling Stones. Dla Państwa egzemplarze, hasło płyta i Państwa dane adresowe. Proszę o tym nie zapomnieć. No i mam nadzieję, że dużą radość komuś sprawi słuchanie tego krążka. 14 nowych nagrań Stonesi w wybornej formie. Fantastyczna zabawa. Dotykają wielu stylów muzycznych na tej płycie. No choćby powrót do takiego trochę funkowo-popowego śpiewania z jakże wyrazistym falsetem Micka Jaggera. Jealous Lover, The Rolling Stones. A za chwilę rozmowa z Radkiem Łukasiewiczem. Opowiemy o wznowieniu płyty Domino zespołu Pustki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Proszę Państwa, a zatem od tego rozpoczynamy naszą rozmowę. Polskie Radio, test pressing, pustki, domino i data. I rzeczywiście test press, mam nadzieję, że wypadł pozytywnie, zaakceptowałeś.
2: Bardzo. Wszystko jest okej, odsłuchiwane dwa razy na dwóch różnych adapterach, wszystko się zgadza.
1: No to już teraz oficjalnie. Radek Łukasiewicz, dawniej zespół Pustki, lider tego zespołu. I o pustkach mówić będziemy. Muzyczna jedynka, Radku, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: No to pokażmy to jeszcze, żeby dobrze było widać w naszych social mediach. Test press to jest taka wersja, która jest akceptowana po to, żeby później już według tej matrycy tłoczyć to, co zostanie wytłoczone, czyli płyta, to ja znowu pokażę taką wersję, płyta domino zespołu Pustki. To jest jedna z wersji, proszę Państwa, ale ten album będzie wznowiony. Dlaczego ten, Radku?
2: Dwudziestolecie to jest, mówiąc językiem współczesnym, no-brainer. W sensie, tu się nie ma co zastanawiać, po prostu. Ale to nie jest tylko to, że to jest jubileusz dwudziestolecia. Przede wszystkim tej płyty nie było. Jest to jedna z naszych ważniejszych płyt. Nie było jej już od dawna, ten nakład fizyczny, który był, jest wyczerpany. Ona też nigdy się nie ukazała w cyfrze. Więc ani ci starzy słuchacze, którzy zdążyli kupić sobie płytę, mogli słuchać tego z odtwarzacza CD, a jeżeli się przesiedli na streamingi, to już nie mogli. Więc to jest potrzeba matką wynalazku trochę, a druga potrzeba

0: jest celebracja 20-lecia.
1: Mhm. Zaryzykowałbyś stwierdzenie, że to jest najważniejsza płyta Pustek?
0: Myślę, że nie. Myślę, że dla mnie najważniejszą jest pewnie Koniec Kryzysu, czyli następna po tej. Ale no jest to pewnie jedna z naszych trzech, Domino jest jedną z naszych trzech najważniejszych płyt. Bardzo dużo zmian. To jest też ostatnia płyta tego takiego pierwszego składu, muszę to powiedzieć, mm-hmm. bo ten skład na Koniec Kryzysu się potem już zmienił. Domino jest na pewno opus magnum tych wczesnych Pustek. Mm-hmm. Na pewno. I też płytą, która nas, powiem, na nasze możliwości wywindowała, bo byliśmy jednak alternatywnym, takim trochę garażowym zespołem, którym bardzo się interesowali dziennikarze i pisali nam świetne recenzje i była taka grupa fanów, która przychodziła na nasze koncerty. Ona nie była bardzo liczna, ale bardzo wierna, a płyta Domino nas otworzyła na zupełnie inne rejony i te rejony się na nas otworzyły, bo po pierwsze zagrało nas duże radio, po drugie zaproszeni zostaliśmy na duże festiwale i od tej pory zaczęliśmy właściwie być takimi muzykami już po płycie Domino, takie pół roku później, dlatego trochę nastąpiły zmiany w składzie, bo trzeba było się zdecydować, czy gramy, czy
1: się chowamy do garażu.
0: Czy nie, no czy próby mamy w soboty, czy próby mamy w poniedziałki od 10 rano. No to jest taki wybór właściwie, tak? Mm-hmm. Czy jesteśmy w stanie podjąć to ryzyko i nie mieć pracy dziennej, albo mieć taką pracę, którą da się połączyć z graniem. Tego grania się po prostu zrobiło więcej. Mm-hmm. Mieliśmy z tą płytą sukcesy na liście Przebojów Trójki, która była wtedy bardzo ważną trampoliną. Więc
1: pozwolisz, że wymienię chociaż trzy tytuły. Słabość chwilowa, Telefon do przyjaciela, Tchum i Brak. No te utwory rzeczywiście robiły wtedy niesamowitą furorę. I nie tylko te, ale przede wszystkim.
0: Tak, tak. I to prawda, że po prostu bardzo dużo nowych osób o nas usłyszało. Nowych, w sensie nie tych takich alternatywnych, nie tych z podziemia.
1: Tak.
0: Nie tych z jadłodajni filozoficznej i z hydrozagadki, tylko po prostu...
1: I nie czytelnicy Lampy.
0: Tak, tylko ludzie, tylko zostaliśmy zaproszeni na openera. Właśnie parę dni temu było 20-lecie naszego występu na openerze, przypomnę, z tą płytą. Opener wtedy miał dwie sceny. My graliśmy w namiocie, w tym samym czasie na głównej scenie grało The Streets, które strasznie chciałem zobaczyć, bo byłem wielkim fanem i nie dało się tego pogodzić w żaden sposób, bo graliśmy prawie, że w tym samym czasie, ale na The Streets...
1: Masz szansę w listopadzie The Streets
0: zobaczyć.
1: Już to
0: potem zrobiłem, tak, ale na The Streets zaczął padać deszcz. I ci, którzy nie do końca poszli na Skinnera z ciekawości, to bardzo szybko przybiegli do namiotu i graliśmy dla tak pełnego namiotu. To było dla nas ogromne też przeżycie i największy na pewno koncert, jaki do tamtej pory zagraliśmy. Potem zagraliśmy na Ofie w Węgorzewie, więc jakby otworzył się dla nas ten świat, który był wcześniej niedostępny.
1: Powiedziałeś, że ta płyta sporo zmieniła, również spowodowała roszady w składzie, to znaczy nie byliście wtedy zgodni co do tego, że kariera muzyczna i to, na co pracowaliście od 99 roku, nagle przychodzi i nie wszystkim się to do końca podoba?
0: Ja myślę, że to nie jest kwestia podobania. To jest kwestia podjęcia jakiejś życiowej decyzji i nie każdy może jest na nią gotowy. Janek, z którym Piętka, zakładałem z nim zespół Pustki, więc dla mnie jakby odejście Janka było ogromnym ciosem. Nie wiedziałem, jak dalej funkcjonować. Dopiero potem jakby z Basią ustaliliśmy, że to może inaczej wyglądać. Natomiast no Janek jakoś nie był w stanie połączyć kariery. Wydawałoby się, że to jest do połączenia, czyli grafika z graniem. Filip Zawada, z nim w ogóle, miał ciężko z nami, ponieważ mieszkał we Wrocławiu i jakby nigdy nie zmienił tego miejsca zamieszkania, więc on przyjeżdżał na próby i to było dla niego ciężkie. Potem przez jakiś czas jeszcze grał w zespole Indigo Tree, ale też już nie gra muzyki. Janek po Pustkach po prostu już nie grał. Mhm. Więc to była taka decyzja życiowa, że czy bierzesz inny zawód, czy nie bierzesz. I jakby te osoby się zdecydowały, że jednak po prostu robią inne rzeczy w życiu. I to był rzeczywiście taki okres, dlatego płyta Koniec Kryzysu nazywa się Końcem Kryzysu, ponieważ Domino i to, co się wydarzyło po Domino, to przyjęcie tej płyty takie hura optymistyczne doprowadziło do kryzysu tak naprawdę. Bo mieliśmy po 23, 24, 5 lat i nagle trzeba było się z tym uporać jakoś. I każdy ten proces przechodził po swojemu. Każdy miał jakieś pomysły na życie, każdy miał swoje obawy i każdy podjął decyzję zgodnie.

0: zgodnie właśnie ze swoimi obawami tak naprawdę i jakimiś planami.
1: Powiedziałeś o innych, to powiedz o sobie, a ty byłeś zdeterminowany wtedy.
0: Bardzo.
1: I byłeś gotów wziąć na siebie to na bary, to brzemię lidera i faktycznie, że jedziemy z tym? Przepraszam za kolokwializm.
0: Nie byłem gotowy, ale zrobiłem to. Ja miałem pracę wtedy, która mi nie przeszkadzała, bo ja pracowałem wtedy, ja byłem przez długi czas redaktorem w gazetach i to był taki czas, kiedy pracowałem w Machinie w ogóle. Ale miałem taki układ z redaktorem naczelnym Piotrem Mecem, że jak tylko potrzebuję wyjść na próbę czy jechać w trasę, to jadę. I taki mieliśmy sympatyczną, dżentelmeńską umowę poza umową o pracę, co było bardzo dobre tak naprawdę, bo Piotrek chciał mieć w składzie redakcji muzyka, który naprawdę jeździ na te koncerty, widzi, co się dzieje od drugiej strony i tak dalej. Więc ja byłem trochę z tej strony. W pewnym momencie zaczęła kolidować i rzeczywiście zrezygnowałem po płycie Koniec Kryzysu. Natomiast no to było trudne, ale tak naprawdę najtrudniejsze to było wymyślenie nowej formuły zespołu i zrobiliśmy to z Basią tak naprawdę. Tego się pewnie najbardziej obawiałem, ale no dla mnie właśnie to, co zrobiliśmy z Basią, czyli ta płyta Koniec Kryzysu, pewnie moim zdaniem jest takim no tym emocjonalnym też bardzo ważnym momentem. I nazwaliśmy płytę Koniec Kryzysu, bo chcieliśmy, żeby ten kryzys się skończył, żeby te pierwsze, bo to były takie pierwsze poważne, dorosłe decyzje, które trzeba było podjąć. Takie naprawdę, które się wiążą z konsekwencjami, związane z twoją pasją przecież, czymś, co najbardziej kochasz, a jednocześnie już z życiówką. Jesteś po studiach albo w trakcie studiów i musisz żyć. Wynajmować mieszkanie albo przeprowadzić się do innego miasta albo cokolwiek, więc Pustki to jest taki studium, szczególnie z tego okresu, to jest studium tego, jak twórca mierzy się z życiem, jak mierzy się z codziennością, jakich wyborów musi dokonywać i tak dalej.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wydaje mi się, że nieźle skończyliście, jeśli chodzi o pustki, bo wasza twórczość spotkała się za waszego życia z dość pokaźnym odbiorem i w pewnych kręgach staliście się rzeczywiście taką grupą, no nie chcę powiedzieć kultową, ale, no ale, ale w pewnym sensie tak, że na pustki się chodzi. Pamiętam ten czas.
2: Tak, ja też pamiętam ten czas i bardzo z niego jakby skwapliwie korzystałem, bo bardzo przeżywałem nasze płyty i bardzo się angażowałem. To jakby ja pewnie myślę, że nie urażę tutaj Basi, jeśli powiem, że byłem jakby koniem pociągowym wielu naszych pomysłów. Oczywiście, które realizowaliśmy potem wspólnie, ale no myślę, że pewnie ja byłem tym właśnie inicjatorem wielu rzeczy. Ale ja dzisiaj patrzę na pustki inaczej, jakby... Mnie nie byłoby takiego, jakim jestem dzisiaj, czyli tego autora tekstów, gdybym nie podjął tych decyzji wtedy, że naprawdę rzucam inne prace i uczę się pisać piosenek, uczę się komponować melodie. Pustki były dla mnie taką szkołą, naprawdę szkołą. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, sami próbowaliśmy wymyśleć, jak to robić, jak pisać te piosenki. Wtedy nie było tutoriali na YouTubie jeszcze, jak to robić, czy porad. To tak naprawdę robiło się na podstawie płyt wysłuchanych z historii muzyki oraz z twojej wrażliwości. Jakby ja się bardzo cieszę, że żyję w taki sposób, jaki żyję, czyli że pisanie piosenek jest moją rutyną teraz, że to jest moja codzienność. Ale nie miałbym tego, gdyby nie pustki, gdyby nie to, czego tam się nauczyłem, że potem mogłem swobodnie sobie nagrać płyty z Biszem, a potem zrobić polskie znaki i nawiązać współpracę z Matyldą. I jakby jestem bardzo szczęśliwy z tego, co mam i pustki są no, ważnym kamieniem milowym i jakby właściwie współsprawcą. Mnie, tak mogę powiedzieć.
1: A powiedz, jak zmieniała się muzyka pustek, bo też chcę dojść do tej warstwy lirycznej, która też zawsze była ważna. Tak jak powiedziałem, to środowisko Lampy, Iskry Bożej, to były te początki. Ale zostawmy na razie lirykę, a zajmijmy się muzyką. Jak się zmieniała ta muzyka? Bo wy wychodziliście od takiego garażowego brzmienia, natomiast tutaj na Dominie doszliście do no, pewnych klarownych sytuacji brzmieniowych, powiedziałbym.
2: Tak, i jest bardzo jasna przyczyna tej sytuacji. Po płycie 8 Ohm, bo rzeczywiście dwie pierwsze płyty były bogate w fragmenty instrumentalne, różne, odjazdy, krótsze, dłuższe eksperymenty. Natomiast one padły na podatny grunt, ponieważ bardzo się spodobały reżyserowi teatralnemu Przemkowi Wojcieszkowi, który nas jako zespół zatrudnił najpierw do pierwszego spektaklu w Teatrze w Warszawie, potem do drugiego, potem do spektaklu w Legnicy. I my robiliśmy te rzeczy, te trzy spektakle zrobiliśmy zespołowo i w związku z tym naturalną koleją rzeczy ta część instrumentalna znalazła bardzo dobry kanał ujścia. To znaczy miejsce, w którym jest potrzebna, w którym jest oczekiwana i jakby współtworzy jakieś inne dzieło, czyli teatr, czyli spektakl. Więc szczerze mówiąc, to z tego co pamiętam, to po prostu przy płycie Domino my czuliśmy, że ta część instrumentalna jest zagospodarowana i możemy spokojnie poświęcić się piosenkom. I to jest jakby rzeczywistość trochę zdecydowała, ale myślę, że z bardzo dużą korzyścią dla piosenek, bo jest to na tamte czasy nasza najlepsza płyta piosenkowa i tu są najlepsze melodie, najlepsze teksty i mówi się tak od jakiegoś czasu specjalizacja na rynku pracy.
1: Tak, tak.
2: To była specjalizacja nasza na rynku artystycznym. Tu robimy instrumentalną muzykę, a tutaj stricte piosenki takie trochę zgrabniejsze.
1: Czy pojawiło się po tej płycie, kiedy spróbowaliście takiego co tu dużo mówić, show biznesowego miodu. Czy pojawiła się chłodna kalkulacja jakaś, jeśli chodzi o tworzenie, że w ten kanał idziecie, tutaj nie idziemy? Tak jak już powiedzieliśmy, estetycznie ta płyta była zupełnie inna od tego, co robiliście wcześniej. Jednocześnie w jakiś sposób was pozycjonowała na przyszłość.
2: My myśleliśmy o tym, żeby po prostu... To jest zresztą idea, która cały czas mi przyświeca, żeby zrobić rzeczy, które są jak najbardziej

0: w zgodzie ze mną. Oczywiście mam świadomość, że jeżeli zaproponuję 15-minutowy utwór dronowy, no to zainteresuje się tym 20 osób przy dużej promocji. Ja się jej komunikuję piosenkami, więc dla mnie naturalną siłą rzeczy jest wymyślanie zwrotek, refrenów i puent. Więc to jest kwestia, myślę, że trochę naturalnych predyspozycji, jakiegoś gustu. No. Ja się wychowałem jednak na pierwsze nagrania, których dużo słuchałem. To były pod koniec, jak byłem małym dzieckiem, w jakimś 90 może roku, nagrania, można było kiedyś Telewizję Polską złapać na UKF-ie i słuchać jej z radia. Co prowadziło do tego, że można było festiwal w Sopocie albo w Opolu nagrać sobie na kasetę. I to były moje pierwsze kasety, czyli nagrania Savasha. Mhm. Savash, CC Catch, Samantha Fox z Sopotu, plus jakieś nagrania z Opola. Plus pierwsza moja kaseta to ścieżka dźwiękowa z Dirty Dancing. Więc to jest mój korzeń, tak naprawdę, czyli piosenki. Potem przyszła awangarda cała, potem przed krautrock, jazz, różne rzeczy, które mnie bardzo inspirowały. Ale ja mam melodię, znaczy niosąca melodia to jest wymyślenie takiej melodii albo usłyszenie u innego artysty melodii, która niesie, to jest coś, co ze mną zostaje w ogóle na pół dnia albo na cały dzień i naprawdę mnie życiowo niesie. Ale zresztą wracasz... jako osoba, która nieraz występowała w Jaka to Melodia, na pewno dobrze to znasz.
1: Tak, potwierdzam. Tak. Uważam, że melodia, coś, co bez trudu potrafimy powtórzyć, jest czymś chyba najcenniejszym. To można obudować różnymi rzeczami, ale to jest rzeczywiście wartość.
0: A za połączenie takiej melodii ze świetnym tekstem należy się Nobel.
1: Tak.
0: Tak rzadko dla songwriterów wręczanych.
1: No właśnie, za rzadko zdecydowanie. Radku, a dzisiaj jak myślisz o pustkach, ja wiem, że ciepło myślisz, bo pewnie by cię tutaj nie było i nie byłbyś zainteresowany promowaniem wznowienia Domina, ale gdy dzisiaj myślisz o, no właśnie, nie końcu kryzysu, tylko w ogóle o zakończeniu działalności zespołu, to jak to wspominasz? I czy w ogóle dzisiaj przejdzie ci przez myśl, że kurczę, a może na jakieś 50-lecie może byśmy się jeszcze raz spotkali i zagrali całą płytę Domino na OFF festiwalu. O,
0: ale oczywiście, że mi to przechodzi przez myśl i nawet mi przechodziło to tutaj przez myśl, ale niestety z pustkami sytuacja jest taka trudna, że trzy osoby ze składu Domino nie grają już muzyki, więc dla nich to byłby po prostu duży stres i dużo przygotowań, więc jakby zarzuciliśmy ten temat, przynajmniej na razie. Ale ja myślę o pustkach jako o moim dziecku, no. To jest zespół, który założyłem z Jankiem Piętką zaraz po maturze, więc to jest... I to jest w ogóle tak, że jak zakładasz ten swój pierwszy zespół, to on się bardzo rzadko kiedy udaje. To znaczy bardzo rzadko wydaje płytę albo rzadko wydaje więcej niż jedną czy dwie płyty.
1: Czyli dochodzi do pewnego momentu, w którym następuje zniechęcenie i w zasadzie...
0: Ale to też jest tak, że te pierwsze osoby, które spotkasz, to może nie są do końca te właściwe osoby. Gracie przez rok, dwa, trzy lata i potem się rozchodzicie i potem są nowe zespoły i tak dalej. A mi się udało coś takiego, że pierwszy zespół, który założyłem, trwał naście lat, wydał 7 płyt i po prostu, no to jest piękna historia, piękna życiowa historia i jakby jestem ogromnie dumny z tego dorobku i z tego, że spotkałem tych ludzi wszystkich, bo parę osób się przez pustki przewinęło i jestem wdzięczny za to, czego się od nich nauczyłem tak naprawdę, czego się nauczyłem sam w tym czasie i no powiem to jeszcze raz, no gdyby nie pustki, nie byłoby Radka Łukasiewicza, jakby songwritera takiego, który jest dzisiaj w ogóle.
1: Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie związane z pustkami. Na razie polecamy Państwu Domino. Radek Łukasiewicz, gościem muzycznej jedynki w programie pierwszym. Dziękuję Ci za te Twoje opowieści.
0: Dziękuję bardzo.

będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa. Znów stawiamy kruchy domek z kart. Może teraz uda się.

0: jeszcze raz.
1: Tchu mi brak i zespół Pustki, wznowienie albumu Domino. Całość naszej rozmowy już niebawem na jedynka.polskieradio.pl. Proszę Państwa, za chwilę jeszcze jedna premiera, ale wcześniej gratulacje dla Pana Mirka z Opola. Panie Mirku, Stonesi, nowa płyta dla Pana, gratulacje. Proszę Państwa, Queens of Stone Age, fantastyczna grupa Josha Homa. Za chwilę będą gośćmi specjalnymi dwóch koncertów System of a Down. No tutaj w Polsce, ale na razie prezentują Easy Street, czyli nowe nagranie. Ile swobody, ile zabawy, ile dystansu do siebie ma ta grupa. Podziwiam, fantastyczne granie, mimo że rytmicznie może się coś tam nie zgadza, ale tak miało być, tak mówi lider grupy, że to tak miało właśnie spontanicznie wyglądać. A do tego jeszcze Polacy. Polacy w teledysku. Polska muzyczna rodzina, Lulu Safran, Mikołaj Jaroszyk i Natalia Safran. I ta współpraca podobno będzie jeszcze rozszerzana. Easy Street w programie pierwszym Polskiego Radia. Marcin Kłusy, kłaniam się, dziękuję i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
4: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
3: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
4: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
4: Filip Jastrzębski,
3: Tomasz Kowalczyk
4: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
3: Czyli Andrzej Dawidziuk,
4: Andrzej Janisz
3: i Olaf Lubaszenko.
4: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach?

0: opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Radiowa Jedynka.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Reklama.
19: Ogłoszenie społeczne.
18: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
20: O, jeszcze to.
21: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
18: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
22: Dobra, że już nie zbankrutował.
21: Dajcie wszyscy święto.
18: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
19: Ogłoszenie społeczne.
23: Radio Kierowców.
24: Kamil Olak. Nowe utrudnienia w województwie małopolskim na autostradzie A4 między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Południe. Na 403 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych i autobusu zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Poprawiła się natomiast sytuacja w innym miejscu autostrady A4 w województwie dolnośląskim.

0: Wielkim między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów. Na 105 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana po tym, jak auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, ale od kilkunastu minut udało się wznowić ruch lewym pasem. Odwołano natomiast całkowicie utrudnienia w innym miejscu A4, te na Podkarpaciu między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl. Na wysokości MOP-u Zamiechów podróżujemy już w kierunku Rzeszowa całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był zablokowany na 642 kilometrze po tym, jak bus wypadł z jezdni. Nowe utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Trwają też w Wielkopolsce utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. W pobliżu miejscowości Wotomyśl po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na 114 kilometrze w kierunku Warszawy podróżujemy tylko jednym pasem. Przypomnę, że wcześniej odwołano utrudnienia na trasie S7 między węzłem Lesznowola a węzłem Antoninów oraz na drodze krajowej numer 1 między Pszczyną a Tychami, a także na krajowej 77 między Jarosławiem a Przemyślem. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
1: Jest 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Protesty na Ukrainie, na ulicę wychodzą niezadowoleni ze zmian w rządzie. Były szef RARS Michał Kuczmierowski walczy o list żelazny. Jest decyzja sądu. Rekordowa liczba chętnych na studia. Jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem? Sprawdza nasza reporterka. Fala protestów przetacza się po Ukrainie po zmianie rządu w Kijowie. Ukraiński parlament zatwierdził jego skład, pokieruje nim Serhii Korecki. Część ministrów z poprzedniego gabinetu zachowała swoje stanowiska. Stracił je minister obrony i to wywołuje wśród Ukraińców największe niezadowolenie.
2: Nazwisko zdymisjonowanego Michała Fedorowa w pobliżu administracji Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie skandowało kilkaset osób. Sam były już szef MON swoją dymisję tłumaczył tym, że zażądał jej głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syrski. Byłem gotów spokojnie pracować, dopóki naczelny dowódca nie postawił ultimatum. Taki obrót rzeczy potwierdził prezydent Zełenski. Szczerze mówiąc, bardzo chciałbym jedności. Stronom nie udało się jej osiągnąć i to problem nie tylko ich, ale także mój. Michał Fedorow w ostatnich miesiącach zyskiwał na popularności wśród Ukraińców z powodu dynamicznie wprowadzanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych w uzbrojeniu i systemie zarządzania armią. Według części komentatorów miał też zwalczać układy korupcyjne, co nie spodobało się niektórym kręgom w ukraińskich władzach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Michał Kuczmierowski bez listu żelaznego. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci odrzucił skargę obrońców byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej polityk jest w Wielkiej Brytanii, gdzie we wrześniu czeka go rozprawa ekstradycyjna. Zdaniem sądu dotychczasowe zachowanie Kuczmierowskiego nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości, tłumaczy rzeczniczka sądu apelacyjnego Ewa Leczyńska-Furman.
3: Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie odmowy wydania podejrzanemu listu żelaznego, nie uwzględniając tym samym zażalenia obrońcy.
1: List żelazny gwarantowałby byłemu prezesowi RARS ochronę przed zatrzymaniem od momentu przekroczenia granicy aż do prawomocnego zakończenia procesu. Głośna ustawa o zarobkach lekarzy czeka na podpis prezydenta już tylko do jutra. Karol Nawrocki ma czas na decyzję w sprawie przepisów, które mają umożliwić Państwu sprawdzenie po numerze PESEL, ile zarabia konkretny medyk. Maria Ochman, przewodnicząca sekcji zdrowia Solidarności, tłumaczy, że takie narzędzie poprawi transparentność wypłat.
4: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę takie narzędzie

Te propozycje krytykują lekarze, ostrzegają przed możliwym wyciekiem danych. Rekordowa matura i rekordowa liczba chętnych na studia. Wiele uczelni nie było przygotowanych.

0: Rajdów ukarali policjanci, relacjonuje Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
1: To osoby w wieku 24, 27 i 28 lat. To mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Każdy z nich został ukarany mandatem karnym z artykułu 127 ustawy o ochronie przyrody. Były to najwyższe kwoty mandatu przewidziane za to wykroczenie 500 zł.
0: Ukarani twierdzili, że nie zorientowali się, że przekroczyli granicę Ojcowskiego Parku Narodowego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Górnik Zabrze remisuje z Lechem Poznań 1-1 po pierwszej połowie meczu o piłkarski Superpuchar Polski. Gola dla Zabrzan w 23 minucie strzelił Maksym Klan, a wyrównał 6 minut później Antoni Kozubal. Za chwilę rozpocznie się druga część spotkania. Hiszpania zmierzy się w niedzielę z Argentyną w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. To będzie nie tylko mecz wielkich strzelców, ale też świetnych bramkarzy. Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy w reprezentacji Polski, twierdzi, że golkiper Argentyńczyków Emiliano Martinez zrobił bardzo duży postęp.
3: Niesamowita osobowość i to widać. Dla mnie do tej pory, jakbym miał wytypować bramkarza, który ma największy taki wkład w wyniki osiągane przez swój zespół, to ja tego bramkarza stawiam w czołówce.
2: Trochę niżej w hierarchii bramkarzy na mundialu Dawidziuk umieszcza Unaia Simona z kadry Hiszpanii, ale docenia grę obronną całej reprezentacji.
3: No, osłania się. Widać, że broni bardzo solidnie. Zresztą ja jestem pod wrażeniem ogólnie umiejętności bronienia przez Hiszpanów w tej chwili, bo to, że mają tyle czystych błąd, to, że nie tracą goli, to jest oczywiście zasługa bramkarza, ale też całego zespołu.
2: Finał mistrzostw z Hiszpanią i Argentyną rozpocznie się w niedzielę o 21:00. Dzień wcześniej, w sobotę o 23:00. O trzecie miejsce Francja zmierzy się z Anglią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra trafili do grupy B Pucharu Europy FIBA, w której są także słowacki Patrioti Levice, bułgarski BC Ostenda, węgierski Szolnoki, hiszpańska Girona oraz zwycięzca kwalifikacji z pary KB Peja Dinamo Bukareszt. W grupie D znalazł się King Szczecin, a obok niego Kervanos Nikozja z Cypru, niemiecki Rasta Wechta, francuski Nancy Basket, słowacki Nitr Blue Wings oraz BC Wiedeń. Również dwa polskie zespoły koszykarek poznały grupowych rywali w Pucharze Europy. Ślęza Wrocław w grupie D zmierzy się z CBK Mereszin, Olimpiakosem Pireus oraz zespołem z kwalifikacji, a Enea Gorzów trafiła do grupy J z BLMA Montpellier, Duranem Machinaria Essino i Panarisakosem Serewes.
4: Pogoda.
0: W nocy tylko na zachodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu, początkowo również na południu zanikające przelotne deszcze i burze. Poza tym pogodnie. Temperatura minimalna od 15 do 19 stopni, lokalnie nad morzem i w rejonach podgórskich 13 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Bałtyk nadal znajduje się pod wpływem wyżu z centrum 1026 hektopaskali nad Morzem Północnym. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 4, na południu do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 20 stopni. Widzialność przeważnie dobra. Pod koniec możliwy przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny przechodzący na kierunki wschodnie 1 do 3, stan morza 1 do 2, temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr północno-wschodni skręcający na południowo-wschodni 3 do 4, początkowo do 5, stan morza 2, początkowo na południu do 3, widzialność przeważnie dobra, pod koniec okresu możliwy przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe, wiatr z kierunku wschodnich 2 do 3, początkowo do 4, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków północnych skręcający na kierunki wschodnie 1 do 3, stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5, przejściowo wzrastający na 4 do 6. W czasie burzy silne porywy wiatru. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki południowe 2 do 4, wzrastający na 4 do 6. W czasie burzy silne porywy wiatru. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Radiowa Jedynka.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Marian,
12: a
11: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
11: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
14: W lecie z radiem zajrzymy do zielonego świata roślin. Co i dlaczego warto uprawiać na balkonie czy tarasie? Jak pielęgnować rośliny w czasie upałów? I które kwiaty zmieniły historię świata? Powiemy także o trzech zabytkowych polskich samochodach, które po latach wróciły na własnych kołach z Tajlandii. A ponadto odwiedzi nas Andrzej Krzywy z zespołu Demono i zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie.
15: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Maria Szabłowska, dobry wieczór. Tu jest muzyka, ale piosenka musi posiadać tekst. Czwartkowe wieczory poświęcamy właśnie tekstom piosenek i dzisiaj poświęcimy je też tekstom letnim. No mamy lato, kiedy grać te piosenki, jak nie teraz, prawda? A jest ich naprawdę sporo i mało tego postanowiłam, ponieważ to jest piosenka, to jest audycja o tekstach, no to pojawiają się w niej polskie piosenki z polskimi tekstami. Ale dzisiaj postanowiłam pomieszać trochę przeboje letnie polskie z zagranicznymi, bo niektóre są tak znane, że wiedzą Państwo, o czym te piosenki są, a jeśli trzeba będzie podpowiedzieć, to podpowiem o tym. A zaczniemy może od utworu z tekstem Jerzego Ludwika Kerna. Halina Kunicka, to był przebój chyba lat, nie wiem, może to były druga połowa XX wieku, o tak powiedzmy. Lato, lato czeka. Uj.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w nim piosenki letnie, piosenki plażowe, piosenki dla tych, którzy nie wyjechali jeszcze na wakacje. I dzisiaj nie tylko polskie teksty, ale teksty zagraniczne, ale jakże piękne. Rzecz dzieje się na plaży. No a kto może tak pięknie o plaży śpiewać jak nie Chris Rea?

Zabierz mnie w to miejsce na plaży, które tak doskonale pamiętamy oboje. Chris Rea, On the Beach. Plażowe piosenki, no to jeśli piosenki plażowe, no to musi być utwór bardzo ważny dla zespołu Czerwone Gitary, który w jakimś sensie jest też plażowym zespołem, plażową grupą, tak się wyrażę, no bo przecież powstali nad morzem w Trójmieście, całe życie związani właśnie z plażami, z morzem, kochają tamte miejsca, więc nic dziwnego, że jednym z pierwszych przebojów Czerwonych Gitar był właśnie ten utwór Morza Szum, Ptaków Śpiew i tak dalej. Gitary.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w nim plażowe, letnie piosenki. To dla tych wszystkich, którzy siedzą w pracy, w domach, może nie wyjechali jeszcze na wakacje, albo nie zanosi się, żeby wakacje w ogóle im się należały. No nie wiem, to jest taka rekompensata, proszę państwa. Piosenka jest dobra na wszystko, jak wiadomo. Więc dzisiaj letnie, plażowe, poprawiające humor. Chociaż ta akurat kolejna, no nie jest wesoła, bo to jest piosenka przepełniona tęsknotą za latem. Napisał ją międzywojenny autor i kompozytor Emanuel Schlechter i potem po wojnie ona wielokrotnie była śpiewana, bo rzeczywiście jest to wyjątkowo świetny utwór i słowa, i muzyka. Ja wybrałam taką klasyczną wersję Jerzego Połomskiego, a mnie jest szkoda lata.

Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeje już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem poziomek niech kupi. Z dzieciniałeś, powiada, w jesieni, to już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już polecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże. Już się rodzi szaruga na świecie, jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota, na to ona przeprasza, idiota. Uśmiechnąłem się.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata.

A mnie jest szkoda lata. Jerzy Połomski, piękna wersja. No jeszcze trochę lata nam zostało, proszę Państwa, dopiero połowa lipca, więc będziemy się latem cieszyć, latem i letnimi piosenkami. Teraz taki klasyk amerykański, piękny, o lecie, a właściwie o słońcu. Sunshine, ain't no sunshine when she's gone. Kiedy ona odchodzi, to także gaśnie słońce. Tak można by to przetłumaczyć. I klasyczna, fantastyczna wersja Billa Withersa.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I piosenki o lecie, Ain't No Sunshine When She's Gone, kiedy ona odchodzi, światło słoneczne gaśnie, lato gaśnie. Letnie piosenki, no a jakie lato, proszę Państwa, jest najważniejsze w radiowej jedynce? No oczywiście lato z radiem i na przestrzeni wielu, wielu lat mijających powstało kilka piosenek i nawet nam by się tu nie zmieściły dzisiaj wszystkie na temat lata z radiem. No to może zaczniemy od tej, którą zaśpiewał sam Krzysztof Krawczyk.

Krzysztof Krawczyk. I jeszcze jedna piosenka o prawie takim samym tytule. Lato z radiem Ty i ja śpiewał Krawczyk, a teraz będzie Lato z radiem Ja i Ty. Marlena Drozdowska.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w nim piosenki lata z radiem sztandarowej letniej audycji radiowej Jedynki. Tę ostatnią śpiewała Marlena Drozdowska, lato z radiem Jaity, a Marlena 15 lipca miała urodziny, więc spóźnione, ale serdeczne, droga Marleno, najlepsze życzenia urodzinowe, jeszcze wielu nagrań, koncertów, przebojów od całej załogi dzisiaj pracującej teraz i przedstawiającej Państwu piosenki letnie, piosenki lata z radiem, ale też nie tylko. Chociaż ta kolejna będzie bardzo ciekawa, bo w czasach dawniejszych było tak, że bardzo często artyści nagrywali właśnie piosenki związane z latem z radiem i to nie tylko artyści takiej muzyki popularnej, rozrywkowej, ale także na przykład taki zespół jak Baim i w dodatku z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi nagrał utwór zatytułowany Pamiętaj lato z radiem Baim.

Pamiętaj, lato z radiem, dzisiaj piosenki o lecie z radiem, no bo przecież jest lato i w naszym archiwum naprawdę mamy takie skarby, jak na przykład utwór Voxów, który będzie na pożegnanie. Specjalnie dedykujemy wszystkim, którzy pracują w lecie z radiem, tę audycję. Vox. Maria Szabłowska, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Radiowa Jedynka.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Boryś Szyc.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: O nie.
8: Co ja mam zrobić?
9: Dlaczego ja?
7: Gdzie mam teraz jechać?
9: Czy się zgłosić?
7: Skąd wziąć pieniądze?
10: To już teraz?
11: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
12: Kamil Olak. Nowe utrudnienia w Warszawie. Na trasie S8 między węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na 8 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona. Zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Utrudnienia trwają też w Wielkopolskiem. Na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. Na 10 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Wielkopolsce na autostradzie A2. Chodzi o odcinek węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg. W pobliżu miejscowości Wytomyśl w kierunku Warszawy znów podróżujemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był zablokowany na 114 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Wcześniej drogowcy odwołali, przypomnę, utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Południe. W kierunku Katowic podróżowaliśmy zwężoną jezdnią po tym, jak na 403 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i autobus, ale od ponad godziny przejedziemy tamtędy bez przeszkód w obu kierunkach. Nie ma też śladu po problemach na Mazowszu, na Krajowej 60 między Makowem, Mazowieckim a Ciechanowem. W pobliżu miejscowości Gołymin ośrodek przestał obowiązywać ruch na przemiany My, a on był wprowadzony na 171 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. A jeśli państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają

0: informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11. Na bieżąco wiadomości z dróg, także w Polskim Radiu Kierowców. Co 20 minut w technologii DAP-a, także w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: Minęła godzina 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Unia Europejska chce zdecydowanie usprawnić wojskowy transport z zachodu na wschód. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego nie zamierzają zaakceptować partyjnego zakazu działalności w politycznych stowarzyszeniach. Sąd ponownie nie zgodził się na list żelazny dla Michała Kuczmierowskiego. Unia Europejska robi kolejny krok na drodze do wojskowego Schengen. Chodzi o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni i amunicji z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. W Brukseli rozpoczęły się negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w tej sprawie.
2: Teraz z powodu procedur krajowych i biurokracji czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje jej 45 dni. Jest plan, by te procedury zostały skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń.
3: Wszystkie priorytety, które były prezentowane przez polski rząd i przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, zostały uwzględnione.
2: Negocjator Parlamentu Europejskiego Michał Szczerba powiedział, że te plany przygotowywane są w ścisłej konsultacji z NATO.
3: To uproszczenie w pozwoleniach na przemieszczanie się wojska i sprzętu jest kluczowe z punktu widzenia możliwości operacyjnych NATO.
2: Przepisy dotyczące wojskowego Schengen mają być przyjęte do końca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Wściekłość to reakcja posła PiS-u Pawła Jabłońskiego, który w Polskim Radiu 24 komentował ostatnie wydarzenia w swojej partii. Jabłoński jest zwolennikiem Mateusza Morawieckiego, a były premier może za tydzień zostać wyrzucony z PiS-u. Jabłoński krytykował wczorajszą decyzję prezydium partii nakazującą likwidację stowarzyszenia Rozwój Plus, które skupia zwolenników Morawieckiego. Według Jabłońskiego spór jest korzystny dla rządu Donalda Tuska.
4: Jest po prostu złość i taka wściekłość nawet. Na tych ludzi, którzy postanowili wczoraj doprowadzić do tego, że te gigantyczne problemy rządu Tuska, afery jedna za drugą, szpital południowy, ale właśnie choćby dzisiaj te dotacje, co chwilę afera jedna za drugą. I wczoraj co? Oni postanowili, żeby wypchnąć grupę ludzi, z którymi no, niespecjalnie się w niektórych sprawach zgadzają, no to postanowili to przykryć. Tusk mógł wczoraj szampana otworzyć.
1: Paweł Jabłoński ocenił, że prezes PiS-u Jarosław Kaczyński został zmanipulowany przez przeciwników Mateusza Morawieckiego. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej polityk przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii. Zdaniem sądu dotychczasowe zachowanie Kuczmierowskiego nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości, mówi rzeczniczka sądu Ewa Leczyńska-Furman.
5: Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie odmowy wydania podejrzanemu listu żelaznego, nie uwzględniając tym samym zażalenia obrońcy. Sąd wskazał, że jest to ponowny wniosek o wydanie listu żelaznego oparty na niemal tych samych przesłankach, co wniosek poprzednio już nieuwzględniony.
1: Byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zarzuca się m.in. akceptowanie zawyżonych cen towarów kupowanych przez agencję w czasie pandemii, w tym agregatów prądotwórczych i maseczek ochronnych.
6: To są aktualności jedynki.
1: Piłkarskie Chicago zastanawia się, czy w nocy dojdzie do debiutu Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze MLS w spotkaniu Fire z Vancouver Whitecaps. Na razie wiadomo, że Polak rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.
7: Spotkanie reklamowane jest jako starcie dwóch byłych kolegów z Bayernu Monachium, Roberta Lewandowskiego i Thomasa Müllera. Niemiec przywitał się z naszym piłkarzem w mediach społecznościowych.
8: My old friend Robert.
7: Mój stary przyjaciel Robert, ale w tym meczu nie golski. Cieszę się, że cię zobaczę. Witaj w naszej lidze. Do zobaczenia na meczu. Mówił niemiecki piłkarz. Jeszcze na spotkaniu z dziennikarzami Robert

0: Lewandowski tak wypowiadał się w aspekcie najbliższego debiutu.
1: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będzie.

0: interesował. Powiem tak, nie, to jest antyteza pomagania, uczuć ludzkich, jakiś humanitaryzmu. Temu trzeba postawić tamę.
1: Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu. Do tego ma zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia każdemu z członków rodziny zabitego mężczyzny, czyli łącznie 900 tysięcy złotych oraz 150 tysięcy swojej partnerce, która w wypadku została ciężko ranna. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Nieprawidłowości w czasie trzech ostatnich lat rządów PiS kosztowały budżet około 120 miliardów złotych. Takie wyliczenia przedstawiła Krajowa Administracja Skarbowa. Urzędnicy KAS przeprowadzili audyty wydatków środków publicznych podczas rządów PiS za lata 2020-2023. Skontrolowano m.in. fundacje, stowarzyszenia i ministerstwa. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
4: Działania audytowe Krajowej Administracji Skarbowej trwają. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział dziś podczas konferencji, że funkcjonariusze KAS kontrolowali do tej pory 167 podmiotów.
5: W tym m.in. 17 ministerstw, fundacje, stowarzyszenia. 177 audytów rozpoczęto, spośród nich 135 już się zakończyło. I łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości to 120 miliardów złotych, około 3% naszego PKB, więcej niż połowa tego, co wydajemy rok w rok na bezpieczeństwo.
4: Wiceszef KAS Zbigniew Stawicki zwrócił uwagę, że wiele nieprawidłowości dotyczyło wydatkowania środków publicznych w celach prywatnych.
6: Na prywatne wyjazdy turystyczne, na spłatę prywatnych zobowiązań. Środki były przekazywane na prywatne rachunki, zresztą przekazywane w sposób przemyślany, w sposób celowy, w kwotach poniżej progu obligującego do raportowania przepływu środków, więc to tu ewidentnie działanie zamierzone.
4: Wiceminister podkreślił, że kryją się pod tym również kwestie rozliczania dotacji.
6: Rozliczenia, któremu daleko do staranności i elementarnej poprawności, na przykład przyjmowanie do rozliczeń dotacji faktur fikcyjnych, faktur niepotwierdzających rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, a faktur wystawionych przez podmioty prezesa fundacji, który stworzył ileś podmiotów, które wystawiały faktury, które miały pozorować wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
4: Szef resortu finansów dodał, że prowadzone audyty mają bardzo konkretne skutki.
5: 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa już złożonych do prokuratury i to są bardzo dobrze przygotowane zawiadomienia. Dosłownie chyba na palcach jednej ręki można policzyć wnioski, które zostały przez prokuraturę do tej pory oddalone.
4: Prokuratura na ten moment wszczęła 200 postępowań. Kwota objęta zawiadomieniami to ponad 106 miliardów złotych.
3: Kontrola skarbówki to nie jedyne kłopoty Prawa i Sprawiedliwości.
2: Polska i świat.
3: Nad partią wisi bowiem widmo rozpadu. Wszystko przez decyzję kierownictwa PiS, które zakazało politykom partii pracować we wszelkich stowarzyszeniach politycznych. To nie brzmi bardzo kontrowersyjnie, ale w oczywisty sposób uderza to w otoczenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. On i jego ludzie poświęcili bowiem sporo czasu i energii na promowanie swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Pod koniec lipca stowarzyszenie planowało wielkie wydarzenie Grill, połączone z dyskusjami i rozmowami o programie. Wydarzenie to nie zostało jednak odwołane. Były premier i jego ludzie zapowiadają bowiem ani kroku wstecz. Michał Fabisiak.
7: Kierownictwo PiS-u dało posłom tydzień na to, aby zakończyli działalność we wszelkich stowarzyszeniach politycznych. Skarbnik Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk wyjaśnia, że inicjatywy takie jak Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki, mogą zaszkodzić finansom partii.
8: Stowarzyszenie robi spotkanie z wyborcami jakimiś, są politycy i płaci ze swoich pieniędzy. Wobec tego jest to finansowanie działalności partyjnej poza funduszami partii. Mogą być zagrożone finanse partii, subwencja.
7: Ludzie Mateusza Morawieckiego, jak Szymon Szynkowski-Welsenk, zapowiadają jednak, że nie zrezygnują z pracy na rzecz stowarzyszenia i przekonują, że działa ono na korzyść PiS.
9: Widzę w nim wielką szansę dla Prawa i Sprawiedliwości, dla poszerzenia dotarcia z pewnymi tematami do szerszych grup elektoratu i tych planów w związku z powyższym nie zamierzam zmieniać.
7: Kierownictwo PiS zapowiada, że wobec posłów, którzy sprzeciwią się decyzji władz partii, zostaną wyciągnięte konsekwencje. konsekwencje. Jacek Sasin przypomina, że PiS rządzi się określonymi zasadami i trzeba się im podporządkować.
10: Partia jest organizacją, nie jest...

0: jest pospolitym ruszeniem, nie jest zbiorowiskiem ludzi, którzy każdy w swoją stronę ciągnie. Partia ma swoje władze, jak mówię, wybrane w demokratycznym procesie i no, te władze mają swoje kompetencje. Mają prawo również do tego, aby określać, że pewne inicjatywy nie mieszczą się w formule funkcjonowania partii politycznej. Tak się stało.
1: Ci, którzy tego nie rozumieją, wykluczają się z PiS, dodaje Henryk Kowalczyk.
2: No, jeśli nie będzie refleksji, no to wykluczą się z Prawa i Sprawiedliwości. No, bo tak,
3: Wykluczą się, czy zostaną usunięci?
2: No, wykluczą się mentalnie, natomiast później powinny być decyzje też formalne, bo taka jest treść uchwały.
1: Krzysztof Szczucki uważa, że jeśli władze PiS zdecydują się na taki ruch, to będzie on ze szkodą dla partii.
4: Wiemy dobrze, że dobro partii dla prezesa Kaczyńskiego jest niesamowicie ważne, więc trudno mi zrozumieć, jak może człowiek, który kieruje się dobrem partii, podjąć decyzję dla partii bardzo złą.
1: Rządzący nie są zaskoczeni wewnętrznymi tarciami w PiS. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to kolejny etap wypychania Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Partia, która się kłóci, nie jest w stanie się na poważnie nigdy zajmować sprawami państwa i taki skłócony PiS jest najmniej potrzebny Polsce. To jest ich sprawa. Kaczyński raz stawia na jedną frakcję, raz na drugą, a teraz koniec końców postawił ewidentnie na Grzegorza Brauna, bo przyjmuje od koniec końców retorykę Grzegorza Brauna.
1: Frakcja Morawieckiego ma nadzieję, że Jarosław Kaczyński zmieni zdanie, tak jak miało to miejsce poprzednim razem, gdy zapowiadał wprowadzenie podobnego zakazu.
6: A z nami połączona jest Karolina Opolska, dziennikarka, publicystka, Telewizja Polska i Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Dzień dobry, dobry wieczór.
6: Ja wiem, że teraz raczej w modzie są zakłady mundialowe, ale gdybyś miała obstawiać...
7: To nie ze mną.
6: No
7: to
6: właśnie,
7: mną.
6: Ale z tobą mogę się założyć, czy rozpadnie się Prawo i Sprawiedliwość. Mogę?
7: Tak, ale muszę bardzo uważnie zastanowić się, którą opcję bym tutaj obstawiła, aczkolwiek po dzisiejszych rozmowach z politykami Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, nawet bardziej tych pozaantenowych niż tych antenowych, mogłabym tak, może nie za dużo, ale tak odrobinę postawić na opcję, że Prawo i Sprawiedliwość może nie rozpada się, ale rozchodzi się. Dużo było takich metafor przy okazji zjazdu, na którym Przemysław Czarnek został kilka miesięcy temu ogłoszony przyszłym kandydatem na premiera, czy przyszłym premierem, to dużo było takich metafor związanych z koleją, więc powiem, że rozjedzie się na dwa równoległe tory.
6: Czyli, że te szwy, które trzymały te wszystkie różne frakcje, powoli zaczynają puszczać, powoli zaczynają luzować.
7: Dzisiaj właśnie rozmawiałam zarówno z politykami z tej frakcji bliżej Mateusza Morawieckiego, jak i z politykami z frakcji dalej od Mateusza Morawieckiego. No to dlatego, że wczoraj prezes postawił ultimatum dotyczące stowarzyszeń do 23 lipca, czyli przez tydzień osoby, które należą do stowarzyszenia, wiadomo, że chodzi tak naprawdę o to jedno stowarzyszenie, czyli Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, bo to stowarzyszenie Jacka Sasina, które zostało założone jako takie kontrstowarzyszenie, po pierwsze Polska, tu już mamy deklarację, że ono absolutnie dostosuje się do uchwały Prawa i Sprawiedliwości, do woli pana prezesa. Natychmiast w tej chwili się rozwiązuje, tak, rzecz jasna. O tyle członkowie Rozwój Plus, czyli na przykład pan Łukasz Kmita, czy pan Krzysztof Szczucki, który przypominam jest posłem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, ale jest zawieszony w prawach członka partii, mówią, że absolutnie nie będzie żadnego zawieszenia, żadnego zamrożenia. To jest stowarzyszenie, które zostało założone oczywiście z myślą o dobru Polski, no bo jakżeby inaczej, ta impreza polityczna, która ma się odbyć 31 lipca...
6: że niczego nie zamrażają, a wręcz rozpalają grilla, nie odstępują od niego.
7: Rozpalają grilla, zapraszają szeroko. Poseł Kmita zapewnia, że będzie on odpowiadał za najlepsze pożywienie, jakie tylko może być na tym grillu i że do przodu, dla Polski. Ale pojawiają się też takie głosy i to nawet oficjalnie ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że być może ktoś prezesa wprowadził w błąd. I być może ktoś, jak rozumiem, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, nieprzychylny Mateuszowi Morawieckiemu, nieco prezesem manipuluje. I stąd ta decyzja, która jest zdaniem oczywiście Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników, ze szkodą dla partii, a co za tym idzie, rzecz jasna, ze szkodą dla Polski.
6: A czy to nie jest tak, że nadal nie wypada jednak powiedzieć, że prezes popełnił błąd i dlatego mówi się o tym, że jest wprowadzany w błąd przez złych ludzi?
7: Szczerze mówiąc, nie wiem, co jest gorsze z takiego punktu widzenia wizerunkowego, bo ktoś, kto popełnia błąd, jest dalej osobą sprawczą, która no, być może się pomyliła, no, ale podjęła jakąś decyzję. Ktoś, kto jest manipulowany i wprowadzany w błąd,

0: traci nieco tę sprawczość. Ale więc zastanawiam się, czy to jest...
1: W tym miejscu muszę właśnie zapytać, bo są osoby przy każdym kryzysie, bo to przecież nie jest pierwszy tego typu kryzys. Był wcześniej już kryzys z Mateuszem Morawieckim, a wcześniej było wiele, wiele innych. Głównym bohaterem w przeszłości był raczej Zbigniew Ziobro. Natomiast zawsze są komentatorzy, którzy twierdzą, to wszystko jest przedstawienie, to wszystko jest zaplanowane. Jarosław Kaczyński nad wszystkim czuwa. On to wszystko zaplanował i myśli 6 kroków w przód. Jest taka możliwość?
0: Oczywiście, że jest taka możliwość i takie głosy się pojawiają, bo Przemysław Czarnek... Pamiętamy jego wypowiedzi, nawet za tę ostatnią wypowiedź dotyczącą ograniczenia finansowania zbrojenia i odbudowy Ukrainy został publicznie zdyscyplinowany przez Jarosława Kaczyńskiego, który na ten temat napisał wpis na portalu X, ale mówił o odradzającej się ideologii nazistowskiej w Ukrainie i on, zresztą na to zwraca uwagę sam Mateusz Morawiecki w wywiadach, został wskazany na tego lidera, tego konduktora, który pociągnie ten pociąg po to, żeby odbijać tych wyborców, którzy od Prawa i Sprawiedliwości odeszli jeszcze bardziej skrajnie na prawo. No tylko, że taka retoryka być może kogoś przekona, aczkolwiek ja się zawsze zastanawiam i to samo dzisiaj mówili mi politycy PiS związani z Mateuszem Morawieckim, po co taki wyborca, który przeszedł na przykład do partii Grzegorza Brauna, który otwarcie od wielu miesięcy jest twardo antyukraiński, miałby wracać do Prawa i Sprawiedliwości, które przecież jeszcze w 2022 roku całym sercem Ukrainę wspierało. I za to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość chwalę. A teraz w obliczu zmieniających się nastroi i emocji społecznych zamienia się w partię antyukraińską. No to po co sięgać po podróbkę, skoro można mieć oryginał?
1: Skoro jest oryginał.
0: No ale... Tak, no ale z drugiej strony tą narracją traci się tego wyborcę centrowego, który sobie myśli, no nie, bez przesady, to nie jest moja partia. Więc Mateusz Morawiecki ze swoją frakcją miałby być odpowiedzią na zapotrzebowanie tego bardziej centrowego wyborcy. No i tu te szachy 5D, czy już nie wiem ile tam tych wymiarów szachów miałoby być, że PiS się dzieli tylko po to, żeby się połączyć. Tylko, że musimy pamiętać o panu Doncie, który rządzi potem... tym, jak de facto rozkładają się miejsca wyborcze.
1: Że cztery mniejsze partyjki mogą jednak mieć mniejszą zdolność zbudowania koalicji.
0: Otóż to. Może się okazać, że cztery mniejsze partyjki...
1: Krótko zapytam cię na koniec. Na to też zwracał uwagę Mateusz Morawiecki. Dlaczego akurat w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mogłoby korzystać, mogłoby uderzać w koalicję za służbę zdrowia? Mieliśmy przed chwilą spotkanie dyscyplinujące w KO. Dlaczego teraz się akurat sypią? Jak to możliwe? Już krótko.
0: To jest pytanie, które zadają sobie także posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że rzeczywiście wydawać by się mogło, że PiS ma teraz w ręku polityczne złoto i wspaniałe karty, które może rozdawać, bo właśnie szpital południowy, bo kolejne nieprawidłowości, bo nieudany wniosek europejski na kasę aresztowania dla Zbigniewa Ziobry i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość znowu pogrąża się w konfliktach wewnętrznych. I to jest ten argument, który przekonuje mnie, że to chyba jednak nie jest ta wewnętrzna, skomplikowana rozgrywka szachowa Jarosława Kaczyńskiego, tylko faktycznie w Prawie i Sprawiedliwości dzieje się źle. Są nowi liderzy, którzy wiedzą już, że ten czas, w którym ktoś z hedy po Jarosławie Kaczyńskim będzie przejmował, jest bliższy niż dalszy. No i to wyzwala taką emocję, jaką widzimy. Z jednej strony Mateusz Morawiecki, który najbardziej marzy o tym, żeby przejąć Prawo i Sprawiedliwość, a nie wychodzić z tej partii. Z drugiej strony stronnictwo wokół Przemysława Czarnka i Jacka Sasina, które za nic partii Mateuszowi Morawieckiemu nie chciałoby
1: oddać.
0: Które
1: marzy dokładnie o tym samym.
0: Tak, dokładnie.
1: Karolina Opolska, ekspertka w szachach 7D, jak słyszymy, Telewizja Polska i Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wspomnieliśmy o kłopotach koalicji w służbie zdrowia i teraz przy tym temacie na chwilę się zatrzymamy. Dlatego, że dziś odbyło się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, który rozwiązania ma wypracować. I dziś w końcu pojawiła się na tym zespole Jolanta Sobierańska-Grenda. To jej pierwsze spotkanie z zespołem od ponad roku. Jej obecność silnie była oczekiwana przez stronę społeczną, w szczególności po zapowiadanych przez resort zmianach, wymuszonych przez wspomnianą chwilę wcześniej serię skandali. Spotkanie obserwowała dla nas Dagmara Kędzior.
3: Szefowa resortu zdrowia podkreślała, że podczas spotkania padło bardzo dużo merytorycznych pytań i że wychodzi z niego, tu cytuję, bardzo zbudowana. Jolanta Sobierańska-Grenda dodała też, że widzi poparcie strony społecznej dla planowanych przez siebie zmian i że liczy też na akceptację społeczną. Mówiła również, że część z propozycji, które zaprezentowała w ubiegłym tygodniu, trafiła do wykazu pracy Rady.

0: ministrów.
1: Tutaj mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł, jak również ograniczenia etatowe, czyli wprowadzenie obowiązku przynajmniej pół etatu przepracowania w jednym szpitalu, obligatoryjność uzyskiwania zgód na pracę w innych miejscach.
0: Ministra dodała też, że jej resort pracuje jeszcze nad projektami kilku rozporządzeń.
1: To jest akurat pakiet, który dotyczy głównie harmonogramu czasu pracy i zbierania danych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Również projekt rozporządzenia, który zakłada przyspieszenie centralnej rejestracji.
0: Również przedstawiciele strony społecznej wyszli zadowoleni ze spotkania, ale jak mówiła Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia w Związkowej Solidarności, brakowało na nim konkretów.
2: To w ogóle nie było spotkanie negocjacyjne, to było spotkanie, raczej powiedziałabym, informacyjne, które miało przybliżyć to, co w zeszłym tygodniu usłyszeli dziennikarze. Dużo zapowiedzi, mało konkretów. No wiemy, że zmiany będą zapisane w ustawach i w rozporządzeniach, a więc tak naprawdę to myślę, że to, co dzisiaj udało się uzyskać.
3: Spotkanie przebiegło w pozytywnej atmosferze. Cieszymy się, że pani minister znalazła dla nas ponad 2,5 godziny. Odpowiadała na pytania nie tylko związane z przedstawionym pakietem zmian, ale też na inne nasze pytania. Uzyskiwaliśmy nie zawsze satysfakcjonujące odpowiedzi, no ale też nie oczekiwaliśmy, że w 100% pani minister będzie się z nami zgadzać. To, co martwi nas najbardziej, to jest to, że nie ustalono niczego nowego, jeżeli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia. Ta luka finansowa w tym roku 15 miliardów przyszło. 22 pozostaje wciąż chyba w najważniejszym wyzwaniem.
0: A tak mówił Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Planowane przez resort rozporządzenia mają wejść w życie najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach. Z kolei ustawy zmieniające wynagrodzenia lekarzy z początkiem przyszłego roku.
4: Polska i świat. W programie teraz zagranica. Atakowanie szpitali jako taktyka wojskowa. Bombardowanie transportów medycznych, by osiągnąć cel militarny. Rosja w wojnie przeciwko Ukrainie łamie wszelkie międzynarodowe prawa i konwencje. Ta informacja nikogo nie zaskakuje. Teraz jednak poznaliśmy skalę łamania tego prawa. Raport Lekarzy bez Granic szczegółowo opisuje ataki na cały ukraiński system ochrony zdrowia. Karetki, bazy pogotowia i oznakowane pojazdy medyczne. Z nami połączona jest Draginia Nadasztin, dyrektorka generalna Lekarzy bez Granic w Polsce, wieloletnia działaczka na rzecz praw człowieka. Dzień dobry. Dobry wieczór.
5: Dzień dobry.
4: Jak często Rosja decyduje się na ten krok? Atak na szpitale, atak na transporty medyczne.
5: Rosja od początku wojny do tej pory decyduje się w bardzo systematyczny sposób na atakowanie infrastruktury medycznej, jak również personelu medycznego. W związku z tym nie ma mowy o tym, że by chodziło o przypadek. To jest zbyt precyzyjne, zbyt częste, zbyt systematyczne. I tylko i wyłącznie Lekarze bez Granic odnotowali 20 ataków na placówki medyczne, których działaliśmy. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co pokazują dane Światowej Organizacji Zdrowia, one pokazują, że od początku wojny do końca zeszłego roku ponad 2800 ataków miało miejsce na placówki opieki zdrowotnej w Ukrainie. I również Ministerstwo Zdrowia Ukrainy przytacza dane, które są bardzo po prostu deprymujące i pokazują, jaka jest skala tych ataków.
4: 2800 ataków na różnego rodzaju obiekty medyczne, to jest pewne, że to nie jest przypadek, bo takie będzie tłumaczenie Moskwy prawdopodobnie. Natomiast przy takiej skali ataków już możemy mieć pewność, że to jest umyślne atakowanie infrastruktury medycznej.
5: Dokładnie tak. Poza tym też chciałabym zwrócić uwagę, że wiele ataków, które mają miejsce w ostatnich 2 latach wojny, prowadzone są za pomocą dronów, które dają całkowitą możliwość identyfikacji żołnierzom, którzy operują tymi dronami z jakiejś tam odległości. To jest tak zwany dron first person view, czyli właśnie z ogromną precyzją operator widzi, co i kogo atakuje, i właśnie te drony używane są do ataków na cywilów, jak również na personel medyczny, na infrastrukturę medyczną.
4: Czyli ktoś w ostatniej

0: chwili widzi, że atakuje szpital, widzi, że atakuje transport medyczny i mógłby jeszcze zrezygnować z tego ataku, ale tego nie robi.
1: Tego nie robi. Co więcej, bardzo często stosowana jest taka taktyka, którą też widzieliśmy w Syrii i innych wojnach. To jest tak zwane podwójne takie uderzenie, czyli pułapka, która de facto się zestawia na ratowników i na ludzi, którzy chcą pomóc. Czyli najpierw jest uderzenie w atak na cywilów. I w momencie, kiedy medycy spieszą z pomocą, dochodzi do kolejnego ataku w te same miejsce. I w związku z tym okazuje się, że to jest też robione w bardzo precyzyjny sposób, czyli jest po prostu popatrzenie na ten moment, kiedy medycy albo osoby postronne ruszają z pomocą, żeby powtórzyć uderzenie. Czyli jest to po prostu bardzo przemyślana strategia, która powoduje to, że ludzie wiedzą o tym, że szpitale i karetki już nie są bezpieczne i nie mogą liczyć na schronienie, mimo tego, że według właśnie międzynarodowego prawa humanitarnego powinny to być miejsca, które są absolutnie chronione nawet podczas działań wojennych.
0: To oznacza też, że praca wolontariuszy, praca lekarzy, lekarzy bez granic na przykład, prowadzona jest z narażeniem życia każdego dnia.
1: To oznacza dokładnie to, że zarówno nasi pracownicy, jak i pracownicy ochrony zdrowia, którzy działają w pobliżu linii frontu, po prostu są w ogromnym niebezpieczeństwie.
0: Czy to oznacza, że też brakuje w tym momencie personelu, że po prostu część osób rezygnuje z tego, żeby na przykład brać udział w wyjazdach humanitarnych, wyjazdach medycznych na Ukrainie? Czy tego problemu nie macie jeszcze w tym momencie?
1: My nie mamy, znaczy jeśli chodzi o naszych pracowników, osoby, które się decydują na wyjazd z Lekarzami bez Granic, wiedzą, z czym to się łączy, wiedzą, że organizacja dokłada wszelkich starań dotyczących bezpieczeństwa. Natomiast widzimy też, że w wielu miejscach, w wielu szpitalach, w wielu placówkach medycznych na samej linii frontu brakuje coraz bardziej personelu medycznego. W niektórych miejscach ubyło 40%, w niektórych 60% personelu medycznego, bo ludzie po prostu się boją. Niektórzy z nich decydują się na to, żeby zostać i pracować mimo narażenia swojego życia, a niektórzy po prostu szukają bardziej bezpiecznego miejsca w Ukrainie, żeby tam kontynuować życie i tam się przenoszą ze swoimi rodzinami, co jest absolutnie zrozumiałe.
0: Zapytam panią jeszcze, czy to jest cecha charakterystyczna wojny na Ukrainie, że atakowana jest infrastruktura medyczna, czy tak po prostu niestety wyglądają współczesne wojny, że już nie ma zasad, że uderza się tylko tak, żeby osiągnąć jakiś militarny cel, nieważne jakim kosztem?
1: Niestety, mimo istniejącego prawa międzynarodowego, które powinno chronić placówki medyczne, my widzimy te ataki również w Gazie, widzimy ich również w Sudanie i w innych miejscach, ale Ukraina, Gaza, Sudan są czołówce, jeżeli chodzi o ataki na misje medyczne i szpitale.
0: Draginia Nadażdin, dyrektorka generalna Lekarzy bez Granic w Polsce, wieloletnia działaczka na rzecz praw człowieka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Zostajemy na Ukrainie, bo kraj ten ma nowego premiera. Julię Sfirydenko zastąpił Serhii Korecki. Przy zmianie rządu nie obyło się bez kontrowersji. Tak ministra obrony stracił Michajło Fiodorow, co wywołało niezadowolenie wielu Ukraińców, którzy wyszli na ulicę Kijowa, żądając zmiany, odwrócenia decyzji. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
3: Nowy premier Serhii Korecki nie wzbudził takich emocji jak dymisja szefa resortu obrony Michajła Fiodorowa. Na ulicę Kijowa wyszły tysiące Ukraińców, którzy wznosili hasła ręce precz od Fiodorowa i Moskwa się cieszy z takich decyzji. Jak dowiedzieliśmy się od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, dialog byłego ministra z naczelnym dowódcą był skomplikowany. Generał syrski, który pozostał na stanowisku szefa sił zbrojnych, zapowiedział, że będzie koncentrował się na wojnie, a nie na polityce i życzył, aby Fiodorow pozostał w drużynie Zełenskiego, z którą zresztą związany jest od wielu, wielu lat. Zełenski, pytany o dymisję Fiodorowa, odpowiedział tak.
4: Jak powiedziałem,
3: ja szanuję każdą ze stron. Znam ich plusy i minusy, ale

0: Mamy to, co mamy i jest tylko jedno wyjście, albo jedna strona, albo druga.
1: Albo jedna strona, albo inna.
0: Jak dodał, do tej pory bez ingerencji prezydenta nie udawało się osiągnąć porozumienia. Kraj toczący wojnę musi szybko i zgodnie podejmować decyzje w tak ważnej kwestii jak obrona. Władimir Fisienko, ukraiński ekspert wojskowy w niezależnej telewizji Deszcz, zwrócił uwagę na potencjalne zmiany na scenie politycznej Ukrainy w kontekście dymisji Fedorowa. Jeśli Fiodorow rozpocznie samodzielną karierę polityczną, to on może stać się nowym i od razu jednym z popularniejszych opozycjonistów, który skonsoliduje wokół siebie znaczącą część społecznego poparcia. To może doprowadzić do sytuacji, w której Zełenski straci część swoich zwolenników. I teraz uwaga, zbieżność nazwisk, bo Jurij Fiodorow, ukraiński ekspert wojskowy, w programie Breakfast Show podkreśla, że nie rozumie decyzji o dymisji Fedorowa. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego zdymisjonowano Michała Fiodorowa. Uważnie przeczytałem, co piszą moi ukraińscy koledzy i przeciętni Ukraińcy. I oni też nie rozumieją, dlaczego zdymisjonowano ministra, który był najbardziej pracowitym i pełnym pomysłów szefem resortu obrony od początku tej wojny. Michajło Podolak z Kancelarii Prezydenta Ukrainy dla kanału Delfi wyjaśnia przyczyny dymisji Fedorowa. Dostrzegam zmiany w sferze wykorzystywania dronów, wykorzystania na Ukrainie i zablokowania w Rosji Starlinków. Jest wiele takich działań, które on przeprowadził jako minister cyfryzacji i minister obrony. On jest pełen inicjatyw i niezwykle kreatywny. Jest jednak jedna ważna kwestia. Nieustanny konflikt Ministerstwa Obrony ze Sztabem Generalnym z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Po wielu komentarzach, kilkuset osobach, które wyszły na ulice ukraińskich miast, by demonstrować w obronie zdymisjowanego ministra obrony, okazało się jednak, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie zmienił swojej decyzji i wyznaczył Jewchenija Chmaryna, pełniącego obowiązki ministra obrony. Zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. A jeśli chodzi o krótkie komentarze, to dymisja Fedorowa korzystna tylko dla Moskwy, tak pisze wielu blogerów i ukraińskich, i niezależnych rosyjskich, i starcie rozkazów z algorytmami. Tak komentowany jest ten konflikt Fedorowa z generałem syrskim.
2: A ja zapytam jeszcze oczywiście o wątek Polski. Julia Swyrydenko reprezentowała Ukrainę na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Miał przyjechać Wołodymyr Zełenski, nie przyjechał, była właśnie premier, no teraz już tej funkcji nie pełni. Czy to może zaszkodzić w jakiś sposób relacjom, czy to nie będzie miało większego znaczenia?
0: No pamiętajmy, jaki jest ten ustrój konstytucyjny Ukrainy. Tam jednak prezydent ma najwięcej do powiedzenia. To on decyduje o tym, kto rządzi, jaka jest polityka i wewnętrzna, i polityka zagraniczna. Parlament wnosi różne inicjatywy, ale mówię, najważniejsze decyzje w tych sprawach podejmuje prezydent Wołodymyr Zełenski, który sprawuje te funkcje w tej chwili w czasie wojny. I od tego, jaka będzie jego postawa, będą zależały przyszłe stosunki polsko-ukraińskie, a nie od zmieniających się ministrów czy premierów.
2: A czy to może mieć jakiś związek z zbliżającymi się być może wyborami na Ukrainie, że być może już Wołodymyr Zełenski myśli o kampanii, myśli o twarzach kampanijnych, czy raczej nie?
0: Niewątpliwie tak, dlatego że Wołodymyr Zełenski jest postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony ma różnego rodzaju afery korupcyjne, z drugiej są sukcesy na froncie, ale te sukcesy są jeszcze dla wielu Ukraińców niewystarczające, bo oni by chcieli przymuszenia Moskwy do decyzji o zawieszeniu broni i zawarciu porozumienia pokojowego. No i wreszcie to jest zabieganie Wołodymyra Zełenskiego jak najszybsze członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, a tutaj dochodzą konflikty z sąsiadami, między innymi konflikt ten historyczny z Polską.
2: Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję za relację. I jeszcze pozostając przy napiętych polsko-ukraińskich relacjach, Sejm pracuje nad tekstem uchwały upamiętniającej ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Posłowie zgłosili 4 projekty uchwał, ale jako wiodący wybrano autorstwa posłów PSL-u. W debacie różnice partii w ocenie tekstu uchwał nie dotyczyły kwestii historycznych, to istotne. Cała dyskusja odbywała się oczywiście na tle sporu Kijów-Warszawa wokół historii ludobójstwa na Wołyniu, a obrady w Sejmie obserwował Mariusz Pieśniewski.
3: Z kilku zgłoszonych projektów uchwały wiodącym został ten autorstwa PSL. W nim postawiono przede wszystkim na upamiętnienie ofiar zbrodni.

0: zbrodni na Kresach Wschodnich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom tej najkrwawszej w dziejach naszego narodu zbrodni, cytował poseł sprawozdawca Tomasz Samborski z PSL.
1: Większość z tych ofiar to stanowili bezbronni mieszkańcy wsi i miast, cywile, którzy byli mordowani w okrutny sposób przez oprawców ZOUN, UPA, SS Galicyn i innych informacji nacjonalistycznych uczestniczących w zbrodniach.
2: Najważniejszą rzeczą w sprawach krwawej niedzieli, czy jak mówimy inaczej, rzezi wołyńskiej, jest przywrócenie pamięci o tym, co się wydarzyło.
0: Komentował poseł ludowców Andrzej Grzyb.
2: Kto był sprawcą, kto był ofiarą, że wszystkie te ofiary w miarę możliwości powinny zostać ekshumowane i mieć godny pochówek tam, gdzie jest to możliwe, z identyfikacją imienia i nazwiska.
0: W uchwale mowa jest także o dobrych sąsiadach z Wołynia, mówiła Wanda Nowicka z Lewicy.
3: Że należy się również szacunek wobec tych Ukraińców, którzy stracili życie, niosąc pomoc okrutnie mordowanym polskim sąsiadom.
0: Zrozumienie, że taka uchwała jest ważna, jest powszechne, ale w debacie widać było różnicę, jak bardzo tekst ma odnosić się do bieżącej polityki Ukrainy. Prawicowe partie domagają się jednoznacznego potępienia obecnych działań władz Ukrainy, mówił poseł PiS Tomasz Zieliński, cytując proponowany przez jego partię tekst.
4: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej żąda od prezydenta Ukrainy zmiany decyzji dotyczącej nadania ważnej jednostce wojskowej nazwy odwołującej się do tradycji ukraińskiej powstańczej armii.
5: Dobrze, że Sejm oddaje hołd pomordowanym Polakom,
0: mówił Witold Tumanowicz z Konfederacji.
5: Jednocześnie nie możemy udawać, że problem dotyczy wyłącznie przeszłości. Prawdziwe pojednanie wymaga prawdy. Prawdy historycznej. Tymczasem do dziś spotykamy się z utrudnieniami, jeśli chodzi o ekshumację.
0: Jednak ekshumacje się rozpoczęły, a dzięki działaniom rządu rodziny ofiar mają swoje prawa, tłumaczył Paweł Kowal z KO.
6: Prawo do godnej pamięci pobliskich zmarłych, na które składa się poszukiwanie, ekshumacje, pochówek, szczątków i prawo do modlitwy lub medytacji.
7: Ale cieszę się bardzo, że jest tutaj zgoda wszystkich występujących.
0: Podsumowywał Tomasz Samborski.
7: Że kierunkowo ta uchwała jest potrzebna.
0: Głosowanie w tej sprawie jutro.
8: I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat. Jeszcze kilka słów o pogodzie na jutro. Dla większości kraju mam dobre informacje. Będzie pogodno, gorąco, 28 do 32 stopni. Chłodniej nad morzem, około 24 i w górach, około 26. Na południowym zachodzie możliwe burze, ulewy i grad, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Zapraszamy też na jutrzejsze sygnały dnia, których gośćmi będą o 7.15 Mirosław Suchoń, wiceszef Unii Centrum, a kwadrans po 8 Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Karol Surówka, do usłyszenia.
9: Jedynka. Polskie Radio.
8: A w jedynce już teraz kronika sportowa i Sylwia Urban. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
11: Chodź, strzelaj, prędzej, strzela! Jest!
12: Kronika sportowa.
10: Przed nami finał piłkarskich Mistrzostw Świata, ale to dopiero w niedzielę. Natomiast dzisiaj w Poznaniu odbył się mecz o piłkarski Superpuchar Polski. Mistrz kraju Lech Poznań zmierzył się ze zdobywcą Pucharu Polski Górnikiem Zabrze. O tym, kto sięgnął po trofeum i w jakich okolicznościach, opowie Dawid Cytrowski.
13: Pierwszy kwadrans spotkania z przewagą Lecha Poznań. I jak to na polskich boiskach często bywa, skończyło się to bramką dla Górnika. Kolejorz źle wykonał rzut rożny, goście z Zabrza wzorowo wyprowadzili kontratak, a Maksym Chłani nie miał problemów z pokonaniem Mateusza Lisa. Zresztą debiutujący dziś bramkarz Lecha musiał w pierwszej połowie jeszcze dwukrotnie interweniować po uderzeniach Janży i ponownie Chłania. Nie dał się jednak zaskoczyć, a jego koledzy w 27 minucie doprowadzili do wyrównania. Indywidualna akcja prawą stroną boiska Patryka Wolemarka. Szwed wyłożył piłkę Antoniemu Kozubalowi, a wychowanek Lecha z 5 metrów trafił do siatki. Do przerwy remis 1-1. A po przerwie kibice nie zdążyli jeszcze wygodnie rozsiąść się na trybunach, a kolejorz już prowadził. Piękna akcja Lechitów, seria krótkich podań i piłka trafia do Michaela Isaka, a ten płaskim strzałem prawą nogą trafia na 2-1. Górnik miał jeszcze okazję do wyrównania. Lis popisał się efektowną Robinsonadą po uderzeniu Chłania, no ale mistrz Polski miał jednak kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. W 69 minucie Pablo Rodriguez dobił strzał Janika Aniero i było 3-1. I w zasadzie wtedy emocje już się skończyły. W doliczonym czasie gry Aniero strzelił jednak gola, no ale po

0: wideoweryfikacji odgwizdano tam spalonego. Piłkarze o superpucharze mówią często talerzyk. Nieco to złośliwie, z lekkim przekąsem, no ale ten talerzyk dziś dla Lecha Poznań. Dla kolejorza to siódmy superpuchar w historii, co czyni go najbardziej utytułowanym polskim klubem w tej superpucharowej klasyfikacji.
1: A już za tydzień rozpocznie się nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: W Kronice zapraszam teraz na Studio Mundial.
2: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
1: Nie milkną echa po obu półfinałach piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Do finału awansowali Hiszpanie i obrońcy tytułu Argentyńczycy. Przypomnę, że Hiszpania pokonała Francję 2-0, a Argentyna wygrała z Anglią 2-1. Tomasz Kowalczyk skupił się na zwycięzcach.
3: O kadrze Hiszpanii, zanim sięgnęła po pierwsze Mistrzostwo Świata, mówiło się, że gra jak nigdy, ale przegrywa jak zawsze. Końcowe triumfy na Euro i w Mundialu temu zaprzeczyły, ale dawne demony wróciły podczas kadencji Lopetegiego i Luisa Enrique. Natomiast Luis de la Fuente przypomniał zawodnikom, jak zbilansować grę obronną względem ataku, mówi pracujący od lat w niższych ligach w Hiszpanii trener Aleksander Kowalczyk.
4: Teraz oni dużo lepiej funkcjonują jako kolektyw, jeżeli chodzi o organizację. No to jest coś niesamowitego, że w ogóle nie tracą bramek. Też rekord Unaia Simona. Może się wydawać, że to jest kwestia obrony, ale oni naprawdę mają dobrze zorganizowany atak.
3: Wielką rolę odgrywa wspomniany bramkarz Unai Simon, który pobił mundialowy rekord i nie dał się pokonać przez 648 minut do meczu z Belgią. Zespół nauczył się też być pragmatyczny do bólu. Z Francją oddał 2 celne strzały i zaliczył 2 gole. Superbohaterem w ataku jest autor 5 trafień Mikel Oyarzabal, a superrezerwowym Mikel Merino, autor 2 trafień w końcówkach z Portugalią i Belgią. Argentyna dużo strzela, ale po fazie grupowej, gdzie straciła tylko 1 gola, zaczęła sporo wpuszczać. W sumie 6 goli w 4 meczach. Ma jednak fantastycznego bramkarza, zdaniem Andrzeja Dawidziuka.
5: Dla mnie do tej pory, jakbym miał wytypować bramkarza, który ma największy taki wkład w wyniki osiągane przez swój zespół, to ja tego bramkarza stawiam w czołówce.
3: Albiceleste zmiewali świetnych bramkarzy jak Filol, Pumpido czy Goico Achea. Słynie jednak z bogów ofensywy Maradony i Messiego. Napastnik Interu Miami ma 21 goli na mundialach i 12 asyst i otwiera obie klasyfikacje wszechczasów.
6: Po prostu jest fenomenem, no i to jest piękne właśnie.
3: Twierdzi były napastnik reprezentacji Polski Roman Kosecki. Finał odpowie nam na pytanie, czy czeka nas zwycięstwo hiszpańskiej zespołowości, czy argentyńskich przebłysków geniuszu w odpowiednich momentach.
1: Francja i Anglia też miały wielki apetyt na finał, ale muszą obejść się smakiem i zagrać tylko o 3. miejsce. O półfinałowych przegranych Filip Jastrzębski.
7: Czasami zdarza się, że strefa medalowa to już historyczny sukces. Porażka w meczu o finał boli, ale nie oznacza końca świata, a spotkanie o 3. miejsce to wielka szansa. Sami przeżyliśmy to w latach świetności polskiej piłki. Doświadczyli tego również Szwedzi, Bułgarzy, Turcy, Koreańczycy czy Marokańczycy. Teraz jednak jest zupełnie inaczej, bo Anglikom i Francuzom zawalił się piłkarski świat. Wydaje się, że bardziej mogą rozpaczać Anglicy, którzy w różnych okolicznościach regularnie przegrywali wielkie turnieje i mieli szansę na największy sukces od 60 lat. Tym bardziej, że zwycięstwo nad Argentyną było na wyciągnięcie ręki. Jednak jak się okazuje, od 26 lat Anglicy zawsze przegrywają w fazie pucharowej, gdy trafiają na drużynę z czołowej dziesiątki rankingu FIFA. To był już 7 raz. Winnego szybko znaleziono. To Thomas Tuchel, którego trenerski geniusz miał pomóc Anglikom. Zamiast tego Niemiec pogrążył swój zespół, zmuszając go do naiwnego bronienia wyniku. Angielscy kibice żądają dymisji, ale sam zainteresowany przypomniał, że jego kontrakt obowiązuje do Mistrzostw Europy, czyli jeszcze 2 lata. Na Wyspach zapomniano chyba o jednym. Kiedy zatrudniasz zagranicznego szkoleniowca, nie masz prawa myśleć o triumfie na Mistrzostwach Świata. W blisko 100-letniej historii mundialu górą były tylko drużyny prowadzone przez rodzimych selekcjonerów. Argentyńczycy takiego mają, Hiszpanie również, Francuzi też, ale Didier Deschamps mimo porażki i tak odejdzie w chwale. Zdobył przecież Mistrzostwo Świata w 2018 roku. 4 lata później wywalczył srebro, a teraz do kompletu może sięgnąć po brąz. Tylko czy Francuzom starczy motywacji? Trójkolorowi od początku mundialu byli przekonani o swojej wielkości i nie ma co się dziwić, bo na papierze to najlepsza reprezentacja na świecie, ale każdego da się pokonać, jeśli rozegra się perfekcyjne spotkanie. A takie właśnie zagrali Hiszpanie, którzy mieli chyba magiczny przycisk wyłączający blask francuskich gwiazd. Postawa trójkolorowych we wtorkowym spotkaniu pozostaje niewyjaśnioną zagadką. Jak zapre

0: Prezentują się w meczu o trzecie miejsce? Już spekuluje się o rezerwowym składzie, o braku motywacji na mały finał i zlekceważeniu szansy na brązowy medal. To ma być przewaga Anglików, dla których jakikolwiek medal Mistrzostw Świata byłby nie lada sukcesem. Przekonamy się w sobotę.
1: Sobotnie spotkanie o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata pomiędzy Anglią i Francją rozpocznie się o 23:00, natomiast finał z Argentyną i Hiszpanią w niedzielę o 21:00. I właśnie z tej okazji w radiowej jedynce będzie specjalne studio Mundial.
2: Studio Mundial w jedynce.
1: W kronice pozostajemy za oceanem i dowiedzmy się, czy Robert Lewandowski zadebiutuje dziś w nocy czasu w Polsce w amerykańskiej lidze MLS w drużynie Chicago Fire. Najnowsze informacje ma Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
3: To są informacje z ostatniej chwili, które mogą szokować spotkanie Ligi MLS pomiędzy Chicago Fire a Vancouver Whitecaps, podczas którego właśnie na stadionie Soldier Field miał zadebiutować w lidze MLS gwiazda Robert Lewandowski. Zostało przełożone z powodu złej jakości powietrza w Chicago. Oficjalnie poinformował klub. To spotkanie zostało przełożone na wtorek, 6 października, czyli jeszcze na debiut Polaka w lidze MLS musimy poczekać, czy dojdzie do niego w najbliższą środę, 22 lipca. Zobaczymy. Wtedy Fire mają zagrać spotkanie w Miami z Interem. Dym z kanadyjskich pożarów lasu sprawił, że wskaźnik jakości powietrza w Chicago osiągnął 2 najgorsze poziomy, od bardzo niezdrowego po niebezpieczne. Władze miasta zamknęły wszystkie publiczne plaże i baseny, a zarząd terenów zielonych odwołał wszystkie zajęcia na świeżym powietrzu, których nie można było tutaj prowadzić, i wszystko to musi poczekać na inny termin. Także dzisiejsze spotkanie, powietrze w Chicago wypełnił dym pochodzący z ponad 800 pożarów lasów w Kanadzie i on przemieszcza się na południe poprzez wiatr. I tak jak podkreślamy, dzisiejsze spotkanie Fire z Vancouver Whitecaps zostało odwołane i z tego powodu na pewno Robert Lewandowski nie zadebiutuje w lidze MLS.
1: Bardzo dziękuję za relację.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Katarzyna Piter awansowała do półfinału debla w turnieju tenisowym w Atenach. W ćwierćfinale Polka i Eudice Chong z Hongkongu wygrały z Brytyjką Madeleine Brooks i Holenderką Isabel Haverlack 6-2, 7-6. Tymczasem Katarzyna Kawa odpadła z turnieju tenisowego w Jassy w Rumunii. W 1/8 finału przegrała z Węgierką Panną Udwardy 6-1, 5-7 i 2-6. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra po losowaniu w Monachium trafili do grupy B Pucharu Europy FIBA, w której są także słowacki Patrioti Levice, belgijski BC Ostenda, węgierski Szolnoki, hiszpańska Girona oraz zwycięzca kwalifikacji z pary KB Beja Dinamo Zagrzeb. W grupie D znalazł się King Szczecin, a obok niego Kera w nos Nikozja z Cypru, niemiecki Rasta Wechta, francuski Nancy Basket, słowacki Nitra Blue Wings oraz BC Wiedeń. Również 2 polskie zespoły koszykarek poznały grupowych rywali w Pucharze Europy. Ślęza Wrocław w grupie D zmierzy się z CBK Mersin, Olympiakosem Pireus oraz zespołem z kwalifikacji, a Enea Gorzów trafiła do grupy J z BLMA Montpellier, Durane Moginara Encino z Hiszpanii i Pansari na kosem Seres z Grecji. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy do lat 20 pokonała w Lublanie Czechy 90-83, co oznacza, że pozostanie w elicie dywizji A i zagra o 9 miejsce w Mistrzostwach Europy. A we Francji trwa wyścig kolarski Tour de France. Dziś 12 etap, o tym Andrzej Grabowski.
4: I znów sprinterski finisz dla niego. Trzeci raz na Tour de France najlepszy Belg, Tim Mellier. W czołówce po 12 etapie bez zmian lideruje Słoweniec Tadej Pogacar. Wyścig rekordów. Niemal codziennie upały, ale dziś skromne 29 stopni i nawet troszkę pochmurno. Wczoraj rekordowa średnia prędkość w historii Touru. Blisko 51 km na godzinę. I dziś też nie oszczędzali się. Tym bardziej, że to ostatni klasycznie sprinterski finisz. Była przy okazji kolejna na tym turze ucieczka Francuza Verstroffera. Najpierw solowo, potem w czwórce, a potem znów solowo. A gdy gdzieś 30 km przed metą peloton go dościgał, nieoczekiwanie zrobił nam się wyścig klasyczny, szarpany. Co chwilę ktoś atakował, więc i peloton kurczył się. Na ostatnich kilometrach zmienił się jednak środek ciężkości, na ten oczywisty. Nie było już ataków, były za to te charakterystyczne sprinterskie pociągi. Taki wręcz modelowy pociąg tworzą ciemno-niebiescy z Alpecinu. Oni wciąż szukają nadziei na wygraną Belga.

0: Philipsena. Znów więc Philipsen wyrywa przed siebie, ale rywale kontrują i znów gdzieś zza pleców wyłania się Belk, Melie. Melie wygrywa po raz drugi, drugi Holender Coy, trzeci właśnie Philipsen.
1: I Melie tak chciałby chyba powiedzieć, jak mnie już przywieziecie w peletonie, to na pewno was obsłużę i jest bardzo naprawdę sprytnym sprinterem.
0: Analizuje trener Wacław Skarul.
1: Potrafi się dobrze ustawić i potrafi nawet z nieco dalszej pozycji, pomimo tego, że nie ma własnego pociągu, no być po prostu najszybszy.
0: Dziewiąty lider klasyfikacji punktowej, Duńczyk Pedersen, który w sprintach jest zwykle dalej, ale nadrabia sprytem i w ten sposób zbiera punkty.
1: Tą koszulkę, którą wiezie Pedersen w tej chwili, to będzie starał się dowieść do mety, chociaż walka będzie na pewno na każdej premii.
0: W całym wyścigu bez zmian liderem wyraźnie Słoweniec Pogacar. Polacy znów w pracy. Dziś Kamil Gradek 78, Michał Kwiatkowski 132 w klasyfikacji ogólnej. Niezmiennie są poza pierwszą setką. Jutro 13 etap Tour de France i chyba szansa dla uciekinierów.
2: Za tydzień w Katowicach rozpocznie się rajd Polski, czwarta runda Mistrzostw Europy. Oprócz naszej czołówki na starcie pojawią się również zagraniczne gwiazdy. Tadeusz Musioł rozmawiał o tym wydarzeniu z Grzegorzem Wróblem, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Rajdu Polski i prezesem Fundacji Automobilistów.
3: Długie lata wyczekiwania, żeby rajd Polski zawitał do województwa śląskiego. Udało się, panie Grzegorzu?
4: Tak, dokładnie udało się. My to wiedzieliśmy, ale też troszkę środowisko musiało się przekonać. Też promotor zaakceptował, no i można powiedzieć, zbliża się rajd Polski na Śląsku.
3: Rajd Polski, czyli wiemy doskonale, że cała czołówka krajowa tutaj przyjeżdża, ale to jest gratka dla kibiców, ale dla samych kierowców chyba też, bo wreszcie jakieś inne tereny niż to, co dzieje się na północy kraju.
4: Tak, bo myślę, że też większe szanse dla naszych krajowych zawodników na zwycięstwo w rajdzie Polski, bo jednak w Mistrzostwach Polski mamy głównie rajdy asfaltowe, więc kierowcy automatycznie mocniej czują się na rajdzie asfaltowym. Teraz będą na asfaltach, będzie odcinek, który tak historycznie nawiązuje do rajdów Polski, które się odbywały na południu, bo zaplanowaliśmy odcinek specjalny przez Przełęcz Przegibek. Więc to taki klasyk. To jest takie połączenie, nawiązanie do tradycji, ale też takie nowe otwarcie.
3: Przekonaliście w rajdzie Śląska, że startujecie w Katowicach, pokazując te wszystkie samochody, co już samo w sobie z atrakcją, ale ściganie też takie niesie.
4: Będziemy ruszali oczywiście takim startem honorowym z Dworcowej, z Mariackiej. Jest to bardzo fajne miejsce, coraz lepiej wyglądające. Jak jeszcze się odbudują te stare kamienice, to już w ogóle będzie to wyglądało jak Monte Carlo. Oczywiście ten odcinek w mieście będzie w bardzo podobnej konfiguracji. Zaplanowaliśmy dołożenie jeszcze jednej beczki w miejscu, gdzie była meta stop. To jest na wysokości placu przed Spodkiem. To będzie taki dodatkowy element. Oczywiście też przygotowaliśmy takie miejsca, z których będzie można patrzeć na telebimy. Ten samochód będzie widziany kilka razy na żywo, więc naprawdę będzie to gratka dla kibiców.
3: Pan powiedział, że będzie jak w Monte Carlo. Jak to się wszystko odbuduje, to znaczy, że rajd Polski na dłużej?
4: Myślę, że to taka decyzja strategiczna to jednak nie na jeden rok, a raczej na dłużej. W tym roku pokażemy, że warto, a jak przez kilka lat pokaże się, że dobrze można robić rajd do Mistrzostw Europy, to jest szansa jeszcze iść wyżej.
2: Rajd Polski rozpocznie się 24 lipca w piątek, a zakończy w niedzielę 26 lipca i będzie liczył 15 odcinków specjalnych. Przypomnę, że piłkarze Lecha Poznań zdobyli dziś Super Puchar Polski w spotkaniu rozegranym w Poznaniu. Aktualny mistrz kraju Lech pokonał zdobywcę Krajowego Pucharu Górnika Zabrze 3-1. Gole dla Lecha strzelili Antoni Kozubal, Mikel Isak i Pablo Rodriguez, a bramkę dla Górnika zdobył Maksym Chłań. To już siódmy Super Puchar Polski w dorobku Lecha. I to już wszystko w Kronice Sportowej. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
5: Kronika Sportowa.
6: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Kamil Olak, poprawiła się sytuacja w województwie łódzkim na krajowej 74 między Paradyżem a Żarnowem. W pobliżu Budkowa wprowadzono ruch naprzemienny. A to dobra informacja, bo droga była tam zablokowana z powodu awarii ciężarówki po wystrzale opony i obowiązywał objazd drogami lokalnymi. Trwają natomiast kłopoty na trasie S8 w granicach Warszawy między węzłem Lazurowa a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na 8 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w województwie pomorskim na trasie S7 między węzłem Gdynia-Chwarzno a węzłem Gdynia-Port. Na 4 kilometrze zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Rumi po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką, ale teraz już jedziemy tamtędy całą szerokością jezdni.
4: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Minister finansów nie planuje na razie przywracać programu ceny paliw niżej. Przestało ono obowiązywać na początku tego miesiąca. Minister Andrzej Domański tłumaczy, że rząd wprowadził program, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów. Teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
5: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
4: W związku z wojną na Bliskim Wschodzie transport ropy przez cieśninę Ormus jest znacznie utrudniony. Ustawa o zarobkach lekarzy czeka na podpis prezydenta. Do jutra Karol Nawrocki ma czas na decyzję w sprawie przepisów, które mają umożliwić państwu sprawdzanie po numerze PESEL, ile zarabia konkretny medyk. Przewodnicząca sekcji zdrowia Solidarności Maria Ochman tłumaczy, że takie narzędzie poprawi transparentność.
6: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o

0: pracę takie narzędzie posiada.
1: Propozycje krytykują lekarze. Ostrzegają przed możliwym wyciekiem danych. Sejm pracuje nad treścią uchwały upamiętniającej ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Posłowie zgłosili 4 projekty, a jako wiodący wybrano dokument przygotowany przez posłów PSL-u. Podczas debaty różnice między partiami nie dotyczyły oceny wydarzeń historycznych, ale zapisów samej uchwały.
2: W tekście wiodącym autorstwa PSL przede wszystkim podkreślono pamięć o ofiarach zbrodni na Kresach Wschodnich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom tej najkrwawszej w dziejach naszego narodu zbrodni, cytował poseł sprawozdawca Tomasz Samborski z PSL.
3: Większość z tych ofiar to stanowili bezbronni mieszkańcy wsi i miast, cywile, którzy byli mordowani w okrutny sposób przez oprawców.
2: Ale prawicowe partie domagają się jednoznacznego potępienia obecnych działań władz Ukrainy. Mówił poseł PiS Tomasz Zieliński.
4: Zmiany decyzji dotyczącej nadania ważnej jednostce wojskowej nazwy odwołującej się do tradycji ukraińskiej powstańczej armii.
2: Jednak ekshumacje się rozpoczęły, a dzięki działaniom rządu rodziny ofiar mają swoje prawa, tłumaczył Paweł Kowal z KO.
5: Prawo do godnej pamięci pobliskich zmarłych, na które składa się poszukiwanie, ekshumacje, pochówek, szczątków i prawo do modlitwy lub medytacji.
2: Głosowanie w tej sprawie jutro. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Dyżurna para myśliwców przechwyciła 2 rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem i samolot Il-20 około 30 km od Jastrzębiej Góry. Samoloty nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, zaznacza rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych major Ewa Złotnicka.
7: Para dyżurna myśliwców Polskich Sił Powietrznych dokonała przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz monitorowała 2 wielozadaniowe samoloty bojowe Federacji Rosyjskiej, które operowały nad Morzem Bałtyckim oraz również samolot rozpoznawczy Il-20 Federacji Rosyjskiej.
1: Rosyjskie samoloty zostały przechwycone nad Morzem Bałtyckim również wczoraj i przedwczoraj. Wówczas również nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. Nikaragua zerwała stosunki dyplomatyczne z Włochami. MSZ w Managui przekazało, że przyczyną decyzji jest spór o okoliczności zabójstwa byłego premiera Włoch Aldo Moro w 1978 roku. Jak twierdzi nikaraguański resort spraw zagranicznych, bezpośrednią przyczyną zerwania stosunków z Włochami stała się wypowiedź szefa włoskiej dyplomacji Antonio Tajaniego, który zarzucił władzom w Managui ukrywanie działacza lewicowych Czerwonych Brygad, skazanego za zamordowanie włoskiego polityka 48 lat temu. Chodzi o Alessio Casimiriego, któremu Nikaragua przyznała obywatelstwo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Jutro w dzień na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. Postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów na zachodzie miejscami do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Ma spadać.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.

0: Agencja Ochrony Środowiska stanu Illinois wydała dla Chicago i północnej części stanu ostrzeżenia w związku z zanieczyszczeniem powietrza, zalecając mieszkańcom ograniczenie długotrwałego przebywania na zewnątrz.
1: Dym z kanadyjskich pożarów lasów sprawił, że wskaźnik jakości powietrza w Chicago osiągnął dwa najgorsze poziomy, od bardzo niezdrowego po niebezpieczny. Władze miasta zamknęły wszystkie publiczne plaże i baseny, a Zarząd Terenów Zielonych odwołał wszystkie zajęcia na świeżym powietrzu, których nie można było przenieść do obiektów zamkniętych. Dotyczyło to także meczu MLS Fire Whitecaps, którym wchodząc z ławki rezerwowych miał zadebiutować Robert Lewandowski. Wszystko to jednak musi poczekać na inny termin. Powietrze w Chicago wypełnił dym pochodzący z ponad 800 pożarów lasów w Kanadzie, przemieszczany na południe przez wiatr. Kolejny mecz piłkarzy Fire rozegrają na wyjeździe 22 lipca z Interem w Miami. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś w dzień na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów na zachodzie miejscami do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Ma spadać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 17 lipca, piątek, to 198 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.35, zajdzie o 20.49. Dzień będzie trwał 16 godzin i 14 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 17 lipca 1821 roku Hiszpania ostatecznie sprzedała Florydę Stanom Zjednoczonym. W 1916 urodził się Aleksander Geisztor. Historyk, miedywista, uczestnik Powstania Warszawskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Został odznaczony Orderem Orła Białego. Aleksander Geisztor zmarł w 1999 roku. W 1918 były car Rosji Mikołaj II Romanow i jego rodzina zostali zamordowani w Jekaterynburgu przez bolszewików. W 1936 generał Francisco Franco stanął na czele buntu przeciwko Republice, rozpoczynając hiszpańską wojnę domową. W 1994 Brazylia pokonała w finale rozgrywanych w USA Mistrzostw Świata w piłce nożnej Włochy 3-2 po serii rzutów karnych i zdobyła swój czwarty tytuł mistrzowski. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. W 2014 w obwodzie donieckim na Ukrainie w wyniku ataku rakietowego dokonanego przez separatystów wspieranych przez Rosję doszło do katastrofy lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur Boeinga 777. Zginęło wszystkich 298 osób znajdujących się na pokładzie. Imieniny obchodzą dziś Aleksy, Aneta, Bogdan, Jadwiga i Leon.
2: Autopromocja.
3: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
4: zapinamy pasy,
3: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali. Zapraszamy. Marcin Kusy i Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reportaż w jedynce.
5: Bartosz Panek, dobry wieczór, witam Państwa. Dziś reportaż o urodzinach starówki, warszawskiej starówki, która świętuje właśnie w ten weekend kolejny jubileusz. A bohaterką tej opowieści, którą przygotowała na tę noc Hanna Dołęgowska, jest Weronika Naszarkowska-Multanowska, córka słynnego architekta Józefa Sigalina, jednej z najważniejszych osób w odbudowie powojennej Warszawy, oraz Krystyny Kozłowskiej, doskonałej artystki, autorki wystroju, autorki wyglądu, w zasadzie tak by należało powiedzieć, elewacji domów na odbudowanej warszawskiej starówce, a także ceramiczki. Bohaterka reportażu dorastała na Starym Mieście, dorastała w cieniu ruin z jednej strony, a z drugiej w odbudowie.

0: budowanych kamienicach Starego Miasta. Sama również jest artystką. Artystyczne życie wiedzie także jej córka. W jaki sposób wychowanie w tym specyficznym miejscu wpłynęło na jej życie? W jaki sposób dorastanie w rodzinie należącej do powojennej elity zdeterminowało wybory samej bohaterki? Posłuchajmy opowieści Weroniki Naszarkowskiej-Multanowskiej w reportażu Do przodu, nie do tyłu. Jego autorką jest Hanna Dołęgowska.
1: Dzień dobry, zapraszam do Starego Miasta.
2: W czasie mojego dzieciństwa, młodości, to tu było trochę jak na wsi.
3: Weronika Naszarkowska-Multanowska, malarka, scenografka, od 1954 roku mieszkała w kamienicy przy Mostowej 8.
2: Mimo że nie pamiętam na przykład odbudowy Starego Miasta, to w jakimś sensie dziecko ruin. Najmocniejszym przeżyciem nie były ruiny, bo co kogo obchodzą ruiny, jak ma 3 czy 4 lata. Ale na ulicy Starej, na której rogu stoimy, były takie budy i ruiny. I w tych budach były kozy. I te kozy wędrowały po całym Starym Mieście. I zawsze wszyscy mówili, o, nasze kozy. One raz były na rynku, raz tu, raz śmu. I to pamiętam.
4: Samopas czy miały pastuszka?
2: Nie, no to wiadomo, że się nie zgubią. No kozy, nie było przecież samochodów, nie było Wisłostrady, nie było wielu zagrożeń. I te kozy pamiętam. I jeszcze pamiętam drugą rzecz, która też była atrakcją. Ja byłam strasznym niejadkiem i zawsze mnie karmiono w oknie. Ja się gapiłam i wtedy łyżeczka siup, siup, siup wchodziła. Natomiast tutaj była bardzo wysoka, chyba 5-piętrowa kamienica. I ja pamiętam, że ja tutaj tę kaszkę w oknie, a kamienica była burzona. I były takie zadziwiające tumany kurzu. I to pamiętam. Starówka jest wymyślona, no tak jak katedra jest wymyślona, zamek jest wymyślony, że tak powiem, wybrany z katalogów różnych, stadiów zamku. Wybrany po prostu ten.
4: Jaki to jest adres?
2: To jest Mostowa 8, róg ulicy Starej, kamieniczka pod Florianem, w której mieszkałam od urodzenia i nawet poniekąd przeznaczenia, bo mama przy przeprowadzce na Mostową z Marienstadtu popchnęła szafę i ja się z tego urodziłam. Więc w pewnym sensie Mostowa mnie urodziła.
3: Mamą mojej przewodniczki po starówce była Krystyna Kozłowska, malarka, graficzka, autorka polichromii z graffito na fasadach kamienic Starego Miasta.
4: To jeden z moich ulubionych kolorów, ta dominanta tu.
2: Tak, no, bo to jest kobalt i jest to barwnik przepiękny, głęboki, bardzo drogi, ale nie trwały, źle odpowiada na słońce, dlatego kamienica jest w dużej mierze, mimo że była renowowana w latach jakichś takich 80., to mimo to wyblakła, szczególnie na południowej stronie i zachodniej. Tutaj ze starej kamienicy przedwojennej został święty Florian, natomiast no, już cała dekoracja jest ze strony zachodniej wymyślona przez mamę.
4: Idziemy do wymyślonej.
2: Mama była tutaj dosyć nowatorska, najbardziej z całej grupy, ponieważ ona malowała te swoje kamienice tak jak teraz myślimy o muralach, to znaczy jak obraz. Nie była to dekoracja wokół okien czy w jakichś rytmach, tak jak się XIX-wieczne kamienice były zdobione, tylko właściwie jest to pomysł na obraz na całej elewacji, przeplatany oknami i tam potrzebnymi elementami. Każdy widzi tu co innego. W każdym razie jest nieśmiała panienka z bańką, być może mydlaną. Graje gitarowy z ckliwym spojrzeniem, ale dla mnie najbardziej wzruszające jest co innego, bo tam jest takie zwierzątko.
4: Żyrafa.
2: To jest żyrafa. A ja moją ukochaną zabawkę miałam żyrafkę, ale to jest naciągane, bo kamienica była wcześniej.

była taka zasada, że po naszej stronie, czyli numerów parzystych, były w dużej mierze pracownie i mieszkania artystów. Za to po drugiej stronie były ubeckie. Teraz to już się wymieszało, to już w ogóle nie ma żadnego znaczenia, to już nie ta opowieść, ale co było widać w czasie wojen z policją, w czasie

stanu wojennego, bo prawa strona parzysta wpuszczała, a lewa mówiła tam uciek. Ale też i prawda jest taka, że ponieważ tu były pracownie kolegów, to na przykład dwie kamienice wyżej była pracownia Piotra Kana Ceramika i ja rzeźbiłam, mama mi dała glinę rzeźby i wypalało się w prawdziwym piecu Piotra Kana. Sobie tak zawsze myślę, ale to jest moja imaginacja i być może kompletnie nieprawdziwa, ponieważ mama w ogóle nie opowiadała o powstaniu. Myślę, że to było za straszne. W ogóle nie było kombatanstwa, nie było cisza, martwa, żadne filmy, żadne książki, cisza, nic. Wielu tak zresztą powstańców po wojnie odcinało się od tego. Natomiast jedną rzecz opowiadała, czyli te płonące Malczewskie w Pałacu Rzeczpospolitej obrazy. I ja mam taką teorię, która być może jest wyssana z palca, że mama dlatego zajęła się malarstwem ściennym i takimi rzeczami, które wydawały się wiecznotrwałe. Ale to jest moja teza, może w ogóle księżycowa. Natomiast okazało się, że prawie wszystkie rzeczy, nie te ze Starego Miasta, ale mozaiki, wszystkie zostały zniszczone.

0: Sięgnąłem do archiwów Polskiego Radia, szukając śladów ważnych dla Warszawy, rodziców pani Weroniki. Głosu Krystyny Kozłowskiej nie znalazłam, ale rozmów z tatą Józefem Sigalinem było wiele.
1: Pozwolę sobie przedstawić pana naszym słuchaczom. Józef Sigalin, architekt, urodzony w Warszawie, współorganizator Biura Planowania i Odbudowy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Biura Odbudowy Stolicy. Swoje życie poświęcił pan Warszawie, bo wszystko, co przed chwilą powiedziałem, związane jest z naszą stolicą.
2: Ja nie żyję absolutnie wspomnieniami i bardzo mi trudno jest jakiekolwiek wspominki wygłaszać, ponieważ żyję dniem dzisiejszym i jutrzejszym. Tym niemniej tamte dni rzutują na dzień dzisiejszy i jutrzejszy. I dlatego może warto do nich wracać pamięcią, ażeby mieć pewne porównania i przed oczami, i w myśli, i w sercu. Wspomnień o gruzach, o strasznym obrazie, któryśmy dostali, było tak wiele, że one się dzisiaj tak zatarły w pamięci, że sam, żeby w to uwierzyć, muszę wziąć do ręki jakiś z albumów i przejrzeć. Te obrazy wydawało się, że się na zawsze zakodują w umyśle. Nieprawda, bo życie potwierdza to, że dużo lepiej się kodują rzeczy dobre, ładne, przyjemne, pożyteczne, a dużo gorzej rzeczy złe. Pamiętam dobrze nasze spory, czy na rynku Starego Miasta, czy ja byłem zwolennikiem posadzenia dwóch maleńkich grup drzew w rogach. Byli temu ludzie bardzo przeciwni, a niektórzy byli za tym. Ta dyskusja trwała do momentu otwarcia.
3: Tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia zainstalowane na rynku Starego Miasta w Warszawie. 74 zabytkowe kamienice staruszki oddane zostały ludziom. Jeszcze tak niedawno wspinały się tu ochlapane wapnem rusztowania, turkotały ciągniki i wirowały betoniarki. Dziś rynek staromiejski stoi przed nami w całej swej urodzinowej świetności.
4: I tata, tak zresztą jak i ja, nie bardzo umiał urlopować, bo to nie było ciekawe. Praca jest ciekawsza. Ale był bardzo atrakcyjnym ojcem, ponieważ zawsze był jakiś plan. Nie było tak, że przychodził i siedział i nic, tylko albo jechaliśmy do zoo oglądać Daniela, albo szliśmy do kawiarni Bombonierka, tata pił kawę, ja jadłam wuzetkę, a tata zabierał mi krem, musiałam się zgodzić do kawy. Taki bumbel na wierzchu biały. Także tata nie był takim tatą, który tak gdzieś zalega. Ja byłam dzieckiem strasznie chorobitym i rachitycznym. Mój ojciec naradzał się ze swoją, bo bracia nie żyli, ale bratowe żyły, więc bratowa była lekarką. Co stał chucherkiem zrobić, żeby się tak wzmocnił?

0: I ona podsunąła, a może jazda konna. I ojciec przez swoje znowu jakieś nazwisko spowodował, że zgodzono się, żebym ja przyszła do klubu Legia na Kozielskiej jeździć konno. I jak poszłam raz, to potem jeździłam, teraz też mamy konia staruszka, to już koniec przepadłam. Więc w związku z tym nie antyszambrowałam, bo byłam w drodze do stajni, które były daleko. Jeździło się autobusami długo, często przed szkołą. W ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić.
1: Na starówce podobno wszystko zdarzyć się może. I tak nagle, nieumówiona, pojawiła się koleżanka, sąsiadka z dzieciństwa bohaterki. Konserwatorka sztuki Anna Komorowska-Sławiec.
2: Cześć.
0: Jak Jurek?
2: Nieźle. Lepiej niż było.
0: No.
2: Wraca do zdrowia.
0: Jest na temat.
2: To
0: jest...
2: Bywało się.
0: To jest to, o czym mówiłam, że tutaj
2: wszyscy
0: było jak na wsi.
2: Znali.
0: Szczególnie artyści, tu konserwatorzy.
2: Tutaj był trzeba, gdzie jest nasz śmietnik.
0: Ale ja nie. Ja miałam być ona królewna.
2: Była, tak, ona była...
0: U mnie ja z Grażynką, swoją koleżanką.
2: Myśmy się tak bawili.
0: A ja mogłam wychodzić na taką ławeczkę, którą mama widziała z okna i co pewien czas tam sprawdzała. I my z Grażynką, tylko tam na tej ławeczce... Żadne królewna.
2: Tak. Wszyscy się znali.
0: Wszyscy się znali.
2: Wszyscy się witali. Wspólnie różne rzeczy robiliśmy. Pieski razem wyprowadzaliśmy. Różne rzeczy były. Bardzo było przyjemnie.
0: Moja córka zawsze się złościła, bo ja mówiłam, idę po pietruszkę i znikałam na 3 godziny, bo tak jak w tej chwili. Ania Dekorczak-Komorowska, pogadawszy. Następny ktoś, znowu 5 minut, a jak tam dzieci, a jak tam, a jak sztuka.
2: Dzieci się kumplują do dziś.
1: Ale pani wytrwała to na starówce.
2: Tak. Mieszkamy dalej, już kolejne pokolenia. I pracownię przejęłam i tak dalej. Nasza kamienica, to jest ta duża kamienica, kilka domów połączonych, to był ponoć kiedyś hotel dla budowniczych Marienstadtu i Starego Miasta, tak zwany Pekin. I były pokoje takie po kilkanaście metrów do 20, wspólna łazienka, nie, jakieś kibelki chyba były w domu, ale jakieś...
0: Nie było.
2: Kibelek był i umywaleczka taka mała. Natomiast łazienki były na korytarzu, kuchnia pewnie tu, gdzie są pracownie, to była socjalistyczna jakaś świetlica. W tych małych mieszkankach wpuszczali nam takich zwięzień, pogorzelców, jakiś element naprawdę różny. Tutaj książkę by pisać o tej naszej kamienicy. Morderców, oni wracali, jakichś pijaków strasznych. I my na górze te 4 mieszkania, 4 pracownie. Także mama miała i w ogóle wszyscy mieliśmy dobre notowania. Wszyscy byli uprzejmi. Te pijaki nosiły mamie zakupy na górę. Z tyłu słynna piaskownica. Piaskownica się zakończyła brutalnie, bo tutaj jeden z naszych sąsiadów zamordował drugiego sąsiada, pokroił go w kawałki i znaleziono w walizce, konna policja znalazła tylko kadłubek, ale po jakichś bliznach, tatuażach doszli wreszcie co i jak, no i złapali tegoż. Rączki i nóżki były zakopane w naszej piaskownicy.
0: Dzieci znalazły, dziecinne.
2: No i ciągle latali w tej nazad, bo on się nie chciał przyznać, gdzie jest głowa. Okazało się, wymyślił sobie, potem się przyznał ponoć, że do komina wrzuci tą głowę. Głowa się nie zmieściła, nie pokroił jej i całą powiesił w woreczku tam więcej, gdzie my mamy telewizor teraz.
0: Stare miasto, tak jak i przed wojną, nie było luksusową dzielnicą. On właściwie dopiero po odbudowie zaczęło nią być, ale jak widać nie do końca.
2: Życzę wszystkiego dobrego.
0: Niespodziewanka o starówce.
2: Tak.
1: Dekoracje Krystyny Kozłowskiej na fasadach kamienic można oglądać i dziś. Na Mostowej, Kościelnej czy Szerokim Dunaju. Spośród ceramik przetrwała tylko jedna. Przeniesiona do piwnicy hotelu europejskiego.
3: Mama, oprócz tego, że to co trwałe okazało się być w realiach kapitalizmu nietrwałe.
0: Nietrwałe. No więc teraz zdarzyła się taka, nie wiem czy powinnam mówić, bo zapeszę, ale może nie zapeszę. I odbyła się taka wystawa w Promie na Saskiej Kępie nie tak dawno. Mama, ja i córka. Moja córka Klara Naszarkowska, która jest fotografką. Ma inne medium i nie sposób z nią żyć, bo cały czas fotografuje.
3: No ale i mówi, to nie doszła matematyczka.

0: i filozofka.
1: No tak. Ta wystawa była dla nas też zaskoczeniem, bo pierwszy raz postawiłyśmy pracę koło siebie, bo przy tego nie robimy. I okazało się, że mają strasznie dużo wspólnego w takiej konstrukcji, myśleniu o płaszczyźnie i tak dalej. Więc to było bardzo ciekawe. Pierwszy raz od wielu, wielu lat pojawiły się prace mojej mamy i sprawiło to to, że zainteresowało się nimi Muzeum Warszawy. I w tej chwili jesteśmy w długim i żmudnym procesie z panią kurator, która przyjeżdża do mnie co tydzień na wiele godzin i dokumentuje pracę mamy. Natomiast chciałam powiedzieć o też ograniczeniu takiego, że jest to też jakby rodzaj jakiegoś krzyża, takie mieszkanie w dzielnicy artystycznej i tak dalej. Bo mnie się wydaje, że ja przez to jestem ariergardą. W tym sensie, że wzorce, do których się odwołuję, są z tamtych czasów. I nie umiem powiedzieć, czy to dobrze, czy niedobrze. Jak byłam na studiach, to na malarstwie usiłowałam profesorowi wytłumaczyć, jak to ja mam strasznie ciężko, bo ja muszę nie dość, że studiować, to jeszcze odciąć się od mojej mamy, która była silną osobowością, a wiele jest takich rodzinnych sytuacji, że dzieci jakby są na ogół gorszymi, a czasem lepszymi kopiami rodziców.
2: I jeszcze to nazwisko przeszkadza, w pani przypadku dosyć szybko zmienione.
1: Również dlatego. I starałam się wszystko robić inaczej, po swojemu, urządzić mieszkanie inaczej. Mama miała takie szalenie ascetyczne wnętrza, minimalistyczne. Ja mam nagracone tak, że już właściwie nie mogę przejść. Ale to była taka walka o swoje i może w tej warstwie powierzchownej wygrałam, robię co innego, ale w jakiejś warstwie głębokiej takie prawdy mamy mnie nigdy nie opuściły. Na przykład zawsze mówiło, jak obraz coś opowiada, to lepiej wejść długopis, będzie taniej. Czyli, że krótko mówiąc, anegdota w obrazie jest po prostu niedobra. Poza tym, że obraz nie powinien być za ładny. Kiedyś tak oglądałam, mówię do swojej córki, Klara, to jest chyba za ładne. Ona mówi, czy ty wiesz, co ty mówisz? Ja mówię, no... Więc takie różne są ograniczenia głębokie. To nie są rzeczy powierzchni.

0: drugiego dnia mroku wojny trudno szukać w projektach Józefa Sigalina. Z twórczością mamy Krystyny może być inaczej.
1: Takie bycie w sztuce od dziecka ma też minusy. Tak sobie o tym myślę.
2: No proszę, proszę powiedzieć, bo na razie królewna i jeszcze do tego wszystko, co pani opowiada, to jest jak ta wuzetka. Chętnie bym zjadła taką wuzetkę.
1: Tak, ale no bo ja byłam takim, ja myślę, że po tych wszystkich strasznych rzeczach, które mama musiała przeżyć w powstaniu, bo była w Kedywie i była żołnierzem, nie sanitarniuszką, nie łączniczką, żołnierzem. Tata no nie z gorzej też przeżył w czasie wojny. Poza tym stracił ukochaną matkę, siostrę w getcie, przedtem jednego brata w Katyniu, drugiego przedtem w Rosji. No ogólnie ciężko. I ja chyba byłam ich takim pomysłem, takiego plasterka wychylonego no, do życia. I dlatego byłam takim cukiereczkiem. Tak byłam hodowana. I w ogóle obydwoje rodzice nie byli wspominaczami. Znaczy oni chcieli żyć do przodu, mieć plany, robić coś, żeby to miało sens do przodu, nie do tyłu. Teraz oglądamy z panią kurator pracę, to jednak widać w nich wojnę. Znaczy są jakieś dłubania w czymś ciemnym, szukanie jas światła w ciemnych pejzażach. No, może my to sobie dopowiadamy, to zawsze jest taki rodzaj nadużycia, więc może z naszej wiedzy wynika to, co widzimy, ale wydaje mi się, że no, też brała udział w wielu konkursach i wystawach, zresztą międzynarodowych w PRL-u, przeciw wojnie. Właściwie zawsze dawała pracę na wszystkie takie, na Majdanku konkursy, jakieś takie dotyczące, no przeciwwojenne. To właściwie nigdy nie odmawiała prac i udziału.
2: A co to, co to? No. Jakaś młodzież.
1: No ładnie.
2: Możemy podejść.
1: Oczywiście. I paprotki na głowie.
2: Ale nie wiem, czy to nie Ukrainki i Ukraińcy.
1: Czyli takie krzyżowanie kul.

0: to bardzo przyjemne. Jak widać, na Starym Mieście same niespodzianki.
1: Wyprowadziła się pani, bo starówka się zmieniła.
0: Tak, tak. To znaczy, prawdę mówiąc, wyprowadziły mnie stąd fontanny i ich brak urody. I taka masowa rozrywka, która jest być może potrzebna, ale nie mnie.
1: Pani czuje, że to był przywilej mieszkać tu?
0: Tak, tak, tak, tak. Pod wieloma względami. Po pierwsze, takiej oczywistości sztuki dookoła i urody. Ludzie przecież podróżują po to, żeby oglądać różne piękne miejsca, a ja je miałam z każdego okna i widziałam to. Znaczy, to nie było tak, że się już nie widzi, co się ma za oknem. Ja to widziałam, zawsze widziałam, teraz widzę. Te widoki z okna zawsze były rodzajem obrazu. Ponieważ ja byłam często chora, to ciągle patrzyłam z okna i widziałam całe mury, widziałam przed swoim, jak leżałam w łóżku, i zmianę koloru na nich, zmianę światła, ludzi, te kamienice, które zmieniały się w świetle. Także na pewno to był przywilej, taki przywilej estetyczny. Człowiek gdzie nie spojrzy, właściwie gdzie nie odwrócimy wzroku, jest pięknie.
2: Hanna Dołęgowska przygotowała ten reportaż, nosi on tytuł Do przodu, nie do tyłu, opowiadała Weronika Naszarkowska-Multanowska. Dobrej nocy i do usłyszenia, kłaniam się, Bartosz Panek.
3: Jedynka. Polskie Radio.

The Rolling Stones w programie pierwszym Polskiego Radia, 38 minut po północy. Drodzy Państwo, to jest zespół, który nie posiada PESEL-u i cały czas nagrywa piosenki. To fantastyczne utwory i mamy kolejny album. Można powiedzieć, że dobra pasa po albumie Hackney Diamonds. Mamy nowy album, który nazywa się Foreign Tans i no, same znakomite kompozycje zagrane wyśmienicie i znakomici goście, których jeszcze dziś usłyszymy. Damian Sikorski, witam. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zaczynamy audycję Muzyka Nocą i zostajemy z zespołem The Rolling Stones.

In the Stars i grupa The Rolling Stones w programie pierwszym Polskiego Radia. Drodzy Państwo, mamy nowy album, który jest naprawdę fantastyczny i znakomici goście również pojawili się na tym krążku u grupy The Rolling Stones, choć naprawdę nie musieli nikogo zapraszać, żeby nagrać tak dobre piosenki, ale pojawił się i Paul McCartney, i Bruno Mars, i Roberta Smith, a także Chad Smith, energia i produkcja od Andrego Watta, bo on jest odpowiedzialny za ten nowoczesny i bardzo charakterystyczny album z charakterystycznym brzmieniem. Świetna forma Micka Jaggera. Jego wokal nadal jest jednym z najmocniejszych punktów tej płyty. No i gitarowy dialog Keitha Richardsa i Ronniego Wooda, który pozostaje sercem zespołu. The Rolling Stones jeszcze z nami zostaje. Mr. Harm teraz i następnie kolejna kompozycja z tego albumu The Rolling Stones.

0: Ja.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem zajrzymy do zielonego świata roślin. Co i dlaczego warto uprawiać na balkonie czy tarasie? Jak pielęgnować rośliny w czasie upałów? I które kwiaty zmieniły historię świata? Powiemy także o trzech zabytkowych polskich samochodach, które po latach wróciły na własnych kołach z Tajlandii. A ponadto odwiedzi nas Andrzej Krzywy z zespołu Demono i zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. 120 miliardów złotych, tyle wynosi skala nieprawidłowości wykrytych przez Krajową Administrację Skarbową zarządów PiS. Urzędnicy KAS przeprowadzili kontrolę wydawania publicznych pieniędzy w latach 2020-2023. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki mówił, że część wykrytych nieprawidłowości polegała na przeznaczaniu publicznych środków na cele prywatne.
5: Spłatę prywatnych zobowiązań, prywatne zakupy, prywatne wyjazdy turystyczne, przelewy na prywatne konta i dalej wypłaty w bankomatach. Co się dalej działo z tymi pieniędzmi, to już jest kwestia późniejszego postępowania karnego. Natomiast możemy się domyśleć, że na pewno nie posłużyły one celom, dla których została dotacja udzielona.
4: Do prokuratury skierowano w sumie 250 zawiadomień w tej sprawie, a w blisko 200 przypadkach wszczęto już postępowania. Wypadek w kopalni Marcel w Radlinie. Ranny został jeden górnik. Do zdarzenia doszło w górnej wnęce jednej ze ścian. Poszkodowany pracownik doznał urazu policzka, szczęki i łuku brywiowego. Został zabrany przez śmigłowiec LPR-u do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. 36-latek jest przytomny, zostanie poddany badaniu tomograficznemu głowy. Unia Europejska robi kolejny krok na drodze do wojskowego Schengen. Chodzi o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. W Brukseli rozpoczęły się wczoraj negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie ostatecznego kształtu przepisów dotyczących mobilności wojskowej. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Teraz z powodu procedur krajowych i biurokracji czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje jej 45 dni. Jest plan, by te procedury zostały skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń.
7: Wszystkie priorytety, które były prezentowane przez polski rząd i przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, zostały uwzględnione.
6: Negocjator Parlamentu Europejskiego Michał Szczerba powiedział, że te plany przygotowywane są w ścisłej konsultacji z NATO.
7: To uproszczenie w pozwoleniach na przemieszczanie się wojska i sprzętu jest kluczowe z punktu widzenia możliwości operacyjnych NATO.
6: Przepisy dotyczące wojskowego Schengen mają być przyjęte do końca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Wypadek w Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Doszło do zderzenia 5 samochodów. 3 osoby zostały lekko ranne. O

0: szczegółach mówi starszy aspirant Jarosław Dobrzewiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
1: Na wiadukcie Prymasa Tysiąclecia nad ulicą Kasprzaka w kierunku do dworca zachodniego doszło do zderzenia w sumie 5 pojazdów. Pojazdami podróżowało łącznie 9 osób dorosłych. W wyniku tego 3 osoby z obrażeniami odwiezione do szpitala.
0: Trwa wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. W miejscu wypadku nie ma już utrudnień dla kierowców.
2: To są aktualności jedynki.
0: Około 50 piskląt jeżyków trafiło pod opiekę szczecińskiego zwierzogrodu w Wielgowie. To skutek ostatnich upałów. Nieopierzone ptaki przedwcześnie opuszczały gniazda, nie będąc jeszcze gotowe do samodzielnego latania. W Szczecinie młode jeżyki znajdowano m.in. na rozgrzanych ulicach i chodnikach. Pomoc znalazły w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie, gdzie opiekuje się nimi Paulina Seweryniak.
3: To są jeżyki. Te dwa dni, kiedy było po 40 stopni, ptaki ratując się, żeby się nie ugotować w swoich gniazdach, po prostu z nich wyskakiwały. No i w dwa dni przyjechało do nas 44 osobniki jeżyka. To były ptaki, które były odwodnione po upadkach. Tutaj każdego ptaka trzeba wziąć do ręki i po prostu otworzyć mu dzióbek i włożyć do środka owady.
4: Te, które tutaj mamy, kiedy wrócą do przyrody?
3: No one same już starają się wyskoczyć z tych pojemników. Wtedy bierzemy je na wagę, sprawdzamy, jak kondycyjnie wyglądają i obrączkujemy i lecą w świat.
0: Z pracowniczką ośrodka rozmawiała Weronika Łyczywek. Jeżyki żywią się owadami, między innymi komarami. Jeden osobnik potrafi w ciągu dnia zjeść nawet kilka tysięcy owadów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc jest w miarę pogodna, tylko na zachodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 15 do 19 stopni. Lokalnie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat 13 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 21. Bałtyk znajduje się pod wpływem klina wyżowego z nad Morza Północnego, Skandynawii i Polski. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunku wschodnich 3 do 5 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 20 stopni Celsjusza. Widzialność dobra do umiarkowanej. Pod koniec przelotny deszcz i możliwa burza. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na kierunki wschodnie i wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunku wschodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej. Pod koniec przelotny deszcz i możliwa burza. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunku wschodnich 2 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych skręcające na kierunki wschodnie 1 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
6: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
5: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
6: Niedziela 21. Program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Przeżyj

11 minut po godzinie pierwszej, tu program pierwszy Polskiego Radia. Damian Sikorski, dobry wieczór. Sienna Spiro przywitała się przepięknie swoim debiutanckim krążkiem, którego dziś trochę posłuchamy, The Visitor. Fenomenalny krążek, który ukazał się całkiem niedawno i okazuje się, że w dniu premiery ponad miliard streamów na całym świecie. Krok po kroku budowała swoją markę, występując również na całym świecie, pokazując się w różnych miejscach. Pamiętam doskonale jej występ w Warszawie, gdy pojawiła się nagle i zaśpiewała jedną ze swoich kompozycji, supportując jedną z artystek. Fenomenalny głos, fenomenalna artystka, która kocha żywe instrumenty. I tak była nagrywana jej debiutancka płyta z różnymi muzykami na całym świecie. Dobierała fenomenalnych instrumentów.

No muszę Państwu powiedzieć, że dawno nie słyszałem tak dobrego wokalu debiutującej artystki. W 2018 roku w Stanach Zjednoczonych był taki rekord podobny do Sienny Spyro, gdzie w streamingu było ponad miliard odtworzeń w dniu premiery debiutanckiej płyty. No ale tutaj artystka zdecydowanie przez lata wydeptała sobie tę ścieżkę, by pokazać światu swój repertuar, bo przez prawie 5 lat pokazywała swoje utwory, grała koncerty na całym świecie. No i za moment z tym debiutanckim albumem wyrusza w trasę koncertową. Zaczyna od Stanów Zjednoczonych, później będzie Europa. No miejmy nadzieję, że po raz kolejny odwiedzi Europę i Warszawę. Przede wszystkim chciałbym zobaczyć jej występ na żywo w pełnej okazałości z całym repertuarem i jej z fantastycznym zespołem. Z Sienną Spyro jeszcze zostajemy.

Tak jest, Good Times od formacji Dżungle w programie pierwszym Polskiego Radia, 25 minut po godzinie pierwszej. Moim zdaniem jedna z ciekawszych grup ostatnich lat, jeśli chodzi o mieszanie gatunków takich jak funk, soul, disco, elektronika, a także indie pop. Dżungle od 2013 roku karmią nas bardzo, bardzo dobrą muzyką, ale też koncertowo to jest formacja, która znakomicie się broni. No jeśli chodzi o brzmienie, no to mamy ciepły groove, znakomite linie gitary basowej, świetne falsetowe śpiewanie, wokale są w każdym numerze rozpisane naprawdę genialnie. No i funkowe gitary, nowoczesna produkcja, często porównuje się ich do klasycznego soulu, a także disco z lat 70. z bardzo współczesną taką nutą, z takim podejściem w produkcji, która trochę zahacza o lata 70., ale ma coś w sobie też z 2026 roku. Keep Moving, zostajemy z Dżunglami.

0: Truth i Jungle w programie pierwszym Polskiego Radia. Fenomenalna grupa, którą mógłbym Państwa karmić przez kolejną jeszcze godzinę, a w zasadzie cała muzyka nocą mogłaby być poświęcona ich twórczości. Może kiedyś, kto wie. Teraz będzie formacja U2. Przypomniałem sobie ostatnio o albumie z Europa z 93 roku, bo na początku lipca ten album obchodził swoje urodziny. Grupa, którą uwielbiam od lat i w zasadzie pamiętam, gdy byłem w Stargardzie Szczecińskim, jak byłem dzieckiem, u mojego kuzyna i włączyłem TV, zobaczyłem teledysk do utworu Pride i od tamtego czasu zakochałem się w tej formacji po uszy. Miałem przyjemność być na jednym z koncertów w Chorzowie, gdy U2, oprócz tego, że fenomenalnie zagrali, to był to spektakularne widowisko i w zasadzie od Europy zaczęli takie show, pokazując się na wielkich stadionach na całym świecie z piękną scenografią i fantastycznym dźwiękiem. Więc postanowiłem dzisiaj Państwu trochę przybliżyć ten album, który w zasadzie miał się nie ukazać, bo gdy byli w trasie koncertowej, nagrywali sobie od tak piosenki i postanowili wypuścić album, który no jak na tamte czasy, jak na formację U2 w 93 roku był bardzo odważnym krążkiem. U2, utwór Stay z trasy koncertowej właśnie Zoo TV z Dublina.
1: This is a song Wim Wenders stole from the Beatles. We're still back.

No i mamy 2026 rok i formacja YouTube zapowiada kolejny album. Mamy pierwszy singiel zatytułowany Street of Dreams. I myślę, że już panowie szykują się do kolejnej światowej trasy koncertowej. No naprawdę tych koncertów oni zagrali bardzo, bardzo dużo. Pamiętam trasę 180 stopni, która była fenomenalna i bardzo spektakularna. W sumie przez prawie 3 lata zagrali blisko 220 koncertów na całym świecie. Wynik naprawdę spektakularny, no i forma tego zespołu cały czas od lat 90. jest imponująca. To trochę zmienimy klimat. Alabama Shakers, ta formacja mnie zachwyciła produkcją swoich kompozycji, a w zasadzie masteringiem, który jest bardzo odważny. I Feel Hope Coming.

0: Ja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do zielonego świata roślin. Co i dlaczego warto uprawiać na balkonie czy tarasie? Jak pielęgnować rośliny w czasie upałów? I które kwiaty zmieniły historię świata? Powiemy także o trzech zabytkowych polskich samochodach, które po latach wróciły na własnych kołach z Tajlandii. A ponadto odwiedzi nas Andrzej Krzywy z zespołu Demono i zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Nie milkną pytania o to, czy będzie rozłam w PiS-ie. Mateusz Morawiecki nie odpuści swojej pozycji w partii. Obecna sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości to wynik walki o przywództwo między nim a Jarosławem Kaczyńskim. Tak mówił w TVP Info minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według szefa MON-u Mateusz Morawiecki długo przygotowywał się do przejęcia władzy w PiS.
5: Mateusz Morawiecki walczy o przywództwo w PiS-ie. Poszedł na zwarcie i chyba prezes Kaczyński zauważył, że może mu zabrać partię. Nie wydaje mi się, żeby Morawiecki odpuścił. Za dużo zainwestował, zebrał zbyt silną grupę młodych również posłów, żeby teraz nogę odstawić.
4: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił wczoraj, że kierownictwo partii nikogo z niej nie wyrzuca, ale domaga się od członków elementarnej lojalności. Ocenił, że działania stowarzyszenia byłego premiera Morawieckiego mogą drogo kosztować, bo dzielą partię. Kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działacze partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Termin upływa w najbliższy czwartek. Dwie osoby zginęły, a 8 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków powietrznych na Odessę na południu Ukrainy. Pocisk w nocy uderzył w budynek mieszkalny. Wśród rannych jest 2 dzieci. W wyniku ataków uszkodzone zostały także m.in. przedszkole i infrastruktura cywilna. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz 3 oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa RARS Michała Kuczmierowskiego. Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej polityk jest w Wielkiej Brytanii, gdzie we wrześniu czeka go rozprawa ekstradycyjna. Zdaniem sądu dotychczasowe zachowanie Kuczmierowskiego nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości, mówi rzeczniczka sądu apelacyjnego Ewa Leczyńska-Furman.
6: Sąd wskazał, że jest to ponowny wniosek o wydanie listu żelaznego oparty na niemal tych samych przesłankach, co wniosek poprzednio już nieuwzględniony.
4: Byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zarzuca się m.in. akceptowanie zawyżonych cen towarów kupowanych przez agencję w czasie pandemii, w tym agregatów prądotwórczych i maseczek ochronnych. Michała Kuczmierowskiego zatrzymano w Londynie we wrześniu 2024 roku. Rozpoczęła się naprawa uszkodzonego wiaduktu kolejowego w Kleczy Dolnej w Małopolsce. Pociągi nadal nie kursują, ale ruch na linii między Barwałdem Średnim a Wadowicami powinien zostać przywrócony w połowie przyszłego tygodnia. Linia jest zamknięta od wtorku, kiedy to samochód ciężarowy zaklinował się pod wiaduktem i uszkodził jego konstrukcję. Z tego powodu odwołano część pociągów, a pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową i wyznaczono trasy objazdowe. Wczoraj rozpoczęły się intensywne prace naprawcze z użyciem ciężkiego sprzętu, mówi Piotr Hamanik z PKP PLK.
7: Na miejsce kierowany jest ciężki dźwig kolejowy, który podniesie wielotonową konstrukcję i umożliwi jej ponowne osadzenie we właściwym położeniu. Następnie odtworzony będzie tor oraz wyregulowana sieć trakcyjna. Przewidujemy, że ruch pociągów na linii kolejowej 117 zostanie przywrócony w połowie przyszłego tygodnia.
4: Do czasu zakończenia prac zamiast pociągów Polregio będą kursować autobusy zastępcze. Pociągi PKP Intercity i Kolei Śląskich nadal jeżdżą trasą objazdową przez Oświęcim i Skawinę.
3: To są aktualności Jedynki.
4: Operator promptera Donalda Trumpa jest podejrzany o wykorzystanie poufnej wiedzy, dzięki której wygrał ponad 100 tysięcy dolarów. Gabriel Perez miał obstawiać zakłady na temat przemówień prezydenta USA. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt powiedziała, że Donald Trump wysłał mężczyznę na bezpłatny urlop. Ta osoba będzie na urlopie administracyjnym bez wynagrodzenia. Urlop jest bezpłatny. To była decyzja prezydenta, więc myślę, że mówi sama za siebie. Wieloletni operator promptera amerykańskiego prezydenta miał obstawiać zakłady dotyczące kilkunastu przemówień Donalda Trumpa na giełdzie. Obstawiając konkretne słowa, zwroty lub tematy, miał wygrać w ten sposób ponad 100 tysięcy dolarów.